po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku uczelnia przygotowała aż 13 nowych kierunków odpowiadających na potrzeby rynku pracy. Tym samym w ofercie pojawiły się m.in. Media Studies i komunikowanie multimodalne, humanistyka cyfrowa oraz nowe studia matematyczno-informatyczne Mathematics and Computer Science, skierowane do najzdolniejszych kandydatów. Od tego roku zmieniają się też zasady przyjęć na medycynę, z korzyścią dla aplikujących. Mówią w kolejności pojawienia się na antenie rektor UJ profesor Piotr Jedynak oraz kierownik działu rekrutacji Kamil Gajęcki.
0: Edukacja w Krakowie.
2: Szanowni Państwo, rzeczywiście na kierunek lekarski będzie zmiana zasad rekrutacji. Do tej pory Uniwersytet Jagielloński, podobnie jak Warszawski Uniwersytet Medyczny, brał pod uwagę 3 rozszerzenia na maturze, podczas gdy większość uczelni medycznych 2 i my zapowiedzieliśmy z dużym wyprzedzeniem, a więc transparentnie tak, żeby się maturzyści zdążyli do tego dostosować, że 2 kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać 2 przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii. I teraz skąd ta zmiana? Obserwacja preferencji maturzystów pokazała, że wymagając 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym, tracimy bardzo dużą liczbę kandydatów, którzy są świetni z biologii i chemii, ale na przykład trochę słabsi z matematyki. Konfrontując to, co jest potrzebne na tych studiach, doszli do wniosku koledzy z Wydziału Lekarskiego, że matematyka z tych 3 przedmiotów w najmniejszym stopniu. Że rzeczywiście biologia ma znaczenie kluczowe, chemia bardzo ważne i chyba to jest dobre rozwiązanie, bo pozwoli większej liczbie osób, które, wierzcie mi Państwo, bo akurat moja córka teraz zdawała maturę, te 3 rozszerzenia, zdanie tych 3 rozszerzeń to jest ogromne obciążenie dla młodych ludzi. Wydaje się, że rzeczywiście te 2 przedmioty, docelowo biologia i chemia, naprawdę załatwią sprawę i chyba cała Polska będzie tak rekrutować na medycynę. To będzie porównywalne, będzie można elastycznie też te decyzje rekrutacyjne podejmować, rekrutując się na kilka uczelni. Wiecie Państwo doskonale, że pragnienie studiowania medycyny jest tak duże, że każdy jest skłonny wyjeżdżać w tej sprawie, bo rozmawialiśmy na konferencji, że ci, co studiują dziennikarstwo, rzadko kiedy pracują w zawodzie, no w medycynie jest akurat odwrotnie. Zdecydowana większość pracuje w zawodzie.
3: Panie rektorze, mamy do czynienia z kumulacją roczników. Maturę w tym roku pisało 1/3, 30% nawet ponad więcej uczniów szkół średnich. Jak uniwersytet przygotowuje się na tą kumulację? Czy zwiększacie liczbę miejsc, czy raczej nie i będzie się trudniej dostać na studia?
2: Zwiększymy rzeczywiście na część kierunków, tam gdzie da się to zrobić i będą dobrzy kandydaci, bo nie możemy tego nie zrobić. Natomiast generalnie nasza obserwacja jest taka, że system edukacji w Polsce funduje corocznie zmienne warunki młodym ludziom, bo różnią się poziomem trudności egzaminy maturalne. Różnią się poprzez modyfikacje startu edukacyjnego liczebności tych maturzystów. Niektórzy, którzy są zwolennikami radykalnego podejścia do metod statystycznych, sugerują, żeby docelowo rozważać skale centylowe jako sposób rekrutacji, bo proszę popatrzeć na progi rekrutacyjne, na te kierunki najbardziej oblegane. Widać po tych progach różnice w poziomach maturalnych. A ponieważ można się rekrutować dzisiaj, można za rok, można za 2 lata, więc młodzi ludzie są w nierównej sytuacji rzeczywiście. No nie jest to nasza wina. W tym roku z jednej strony było dużo kandydatów czy maturzystów, ale podobno też poziom egzaminów maturalnych, szczególnie rozszerzeń z niektórych przedmiotów, był wyższy, więc prognozują specjaliści, że ostatecznie te 2 czynniki mogą się spotkać i wzajemnie skompensować. I pewnie będzie tak, że ostatecznie będą te limity czy te progi podobne jak w poprzednim roku, no ale to zobaczymy, jak sprawdzający już będą mieli tą pracę za sobą. Inna sprawa, proszę Państwa, jak już jestem teraz tutaj, czy rzeczywiście maturzyści muszą tak długo czekać na wyniki?
3: Ale liczba miejsc, panie rektorze, 9 tysięcy widzimy teraz na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. To jest ta sama liczba, co w ubiegłym roku, czy...
2: Trochę większa, bo mamy te nowe kierunki, ale ponieważ mamy elastyczność, jeśli chodzi o ustalanie listy, proszę Państwa, tak naprawdę tylko na kierunki regulowane. i to te płatne, na przykład na medycynę płatną, nie możemy przekroczyć liczby osób. Jeśli chodzi o limity tradycyjnej rekrutacji, mamy autonomię na szczęście i tą autonomią się posłużymy w tym roku. Ja chcę podkreślić, że możemy tę ofertę zmieniać i doskonalić tylko dzięki naszym pracownikom, którzy z jednej strony znają świetnie po kilka języków, z drugiej strony sami się zmieniają i rozwijają pod kątem potrzeb młodych ludzi. Efekt jest taki, że szereg tych programów studiów to nie są programy oferowane przez jeden wydział, czy tylko i wyłącznie przez uczelnię. To jest pewna nowość, bo zawsze byliśmy uniwersytetem wielodyscyplinowym, czyli mieliśmy tutaj i humanistów, i przedstawicieli nauk społecznych, ścisłych i przyrodniczych, i nawet technicznych, ale to, w jakim stopniu dzisiaj współpracujemy nad tą ofertą, nigdy nie miało miejsca w Uniwersytecie Jagiellońskim. Myślę, że zyskaliśmy bardzo dużo dzięki sześciu latom realizacji programu Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej, gdzie zadeklarowaliśmy 6 lat temu, że będziemy pogłębiać interdyscyplinarność. To się stało nie tylko na gruncie badawczym, ale przede wszystkim na gruncie dydaktycznym.
3: Panie rektorze, zaciera się różnica między takim klasycznym podziałem na nauki humanistyczne i te ścisłe związane z matematyką, z informatyką. Mówiąc wprost, potrzebujemy ludzi, którzy będą umieli pisać prompty?
2: No zdecydowanie tak. Przypominam, że bardzo część osób została pokrzywdzona informacją, że Olga Tokarczuk wykorzystywała czata GPT do researchu przed tworzeniem kolejnych swoich dzieł. Takie mamy czasy, że my postrzegamy te nowe narzędzia nie w kategoriach zagrożenia, które jakoś mamy i którego mamy jakoś unikać. Od razu mieliśmy takie podejście, że nie sposób zamykać oczy przed tym, co się dzieje wokoło. I słyszeliście Państwo już o pewnych eksperymentach dydaktycznych, na przykład na Wydziale Polonistyki z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji podczas egzaminu. To nie było właściwie zinterpretowane. Czasami to było pod kontrolą. Studenci wykorzystywali to poprawnie metodologicznie i nie pisali finalnie egzaminu z wykorzystaniem czata, tylko przygotowywali się wcześniej z tym narzędziem.
4: Ten rok pokazuje 13 nowych propozycji. To jest jedna z większych liczb, jakbyśmy spojrzeli na ostatnie lata, jeżeli chodzi o nowe kierunki. No to powiedziałbym chyba, że taka idea, która się wyłania, to to, że uniwersytet, który jest co prawda zatopiony mocno w swojej tradycji, w historii i tak dalej, analizuje, obserwuje i dopasowuje swoją ofertę do tych zmian, które nam się tu bardzo dynamicznie na naszych oczach w tym momencie dzieją. Także znaczy tutaj, jeżeli chodzi o tą propozycję Wydziału Matematyki i Informatyki, to ona tak pojawiła się w naszej ofercie nie przez przypadek. Ona wynika bezpośrednio z pewnych doświadczeń samego Wydziału, który już od wielu lat prowadzi różnego rodzaju inicjatywy związane z przyciąganiem jak najzdolniejszej młodzieży na swoje studia. Tutaj pewne programy stypendialne, które już działają na wydziale, pokazały, że jest takie spore grono młodych ludzi utalentowanych, które jest zainteresowane podejmowaniem studiów na naszym uniwersytecie. Do tej pory w ramach postępowań stypendialnych ci kandydaci byli przyjmowani na poszczególne inne kierunki, które były w ofercie Wydziału Matematyki. Natomiast no, jakby na drodze ewolucji w ciągu ostatnich kilku lat to zainteresowanie pokazało, że jest potrzeba stworzenia odrębnej przestrzeni dla tych młodych ludzi, w ramach której oni będą mogli realizować już te swoje tak naprawdę dość mocno rozwinięte ambicje w zakresie samokształcenia i rozwijania swoich pasji związanych czy to z matematyką, czy z informatyką. Także ten kierunek jest pewną odpowiedzią na zjawisko, które już było obserwowane, które generuje dla tych młodych ludzi dedykowaną, konkretną przestrzeń. Dlatego między innymi w kryteriach kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przechodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają. Na moją wiedzę tak uszyty program jest unikatem w ofercie w ogóle jakby ogólnopolskiej. Oczywiście ten program, tak jak wspomniałem przy okazji swojej prezentacji, jest przede wszystkim dedykowany dla kandydatów zagranicznych, co pokazuje kwestię, jak tam są limity wskazane na tym konkretnym kierunku. Natomiast mamy również bardzo uzdolnioną młodzież w kraju, która może podejmować jakby się wyzwań związanych z olimpiadami międzynarodowymi i dla takich osób również miejsce na tym kierunku jest przewidziane. Jeżeli chodzi o sam proces rekrutacji, no to trzeba mieć świadomość, że ta rekrutacja wygląda bardzo różnie. Bardzo często na zachodnich uniwersytetach, w szczególności w krajach anglojęzycznych, rekrutacja jest prowadzona na drodze takiej bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej, która jest z kandydatem prowadzona, bo tego typu inicjatywy i tego typu studia wymagają rzeczywiście szczególnego przygotowania do realizacji programu studiów. No i między innymi u nas jest tak samo, bo jakbyście Państwo spojrzeli w kryteria rekrutacji dla tego kierunku, to on, ten warunek formalny w postaci konieczności legitymowania się pewnymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej ma, ale co do zasady rekrutacja w dużej mierze prowadzona jest w oparciu o ten bezpośredni kontakt z kandydatem, tak żeby wybrać rzeczywiście te osoby, które najlepiej rokują.
5: Spotkałem się jakiś czas temu z taką opinią, i to od informatyka, że

0: jest ten pierwszy sygnał, który jakby pokazuje, że to nie jest tylko jakby język informatyki i to, co jest w, jakby w strukturze technicznej sztucznej inteligencji, to oczywiście jest w pełni zasługa osób, które się bezpośrednio zajmują programowaniem. No i bez nich nie powstałyby prawdopodobnie te narzędzia. Natomiast w miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, lingwistyczne, czy ogólnie rzecz ujmując humanistyczne, zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie, jak najlepiej, żeby były coraz bardziej precyzyjne, bo de facto takie powinno być dążenie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
1: Jest nadzieja dla humanistów.
0: Dokładnie tak. Ja uważam, że ogólnie zawsze była, że bez humanistyki byśmy nie wiem gdzie byli jakby cywilizacyjnie. Natomiast rzeczywiście to przenikanie się coraz większe tych obszarów, które, no tak jak wspomniałem, jeszcze do niedawna były całkowicie odrębne i to zarówno w świadomości, czy to z kandydata na studia, studenta, ale czasem i prowadzącego zajęcia, teraz przestaje jakby funkcjonować i zaczynają się te nauki nam coraz bardziej przenikać i coraz na nowo zauważamy, że one są niejako od siebie zależne i powinny współpracować.
1: Odejmując te nowe kierunki, te 5 nowych kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, biorąc pod uwagę te, które już istniały, porównajmy liczbę miejsc. Liczbę miejsc na tych kierunkach, które już były w tym roku z uwagi na tą kumulację, czy nie? Czy
0: to jest... Co do zasady nie. Jeśli byśmy odjęli te około 140 miejsc, które nam się wyłania na propozycjach studiów pierwszego stopnia, to ta liczba jest bardzo podobna, to oscylujemy w okolicach prawie tam 9 tysięcy miejsc, więc co do zasady nie zwiększamy limitów w tym roku, natomiast jesteśmy przygotowani na to, żeby ten potencjalnie większy rocznik zaopiekować, że tak powiem, naszymi miejscami. Wychodzimy z takiego założenia, że takie jakby odgórne, systemowe zwiększenie limitu miejsc w całej ofercie nie jest działaniem pożądanym w kontekście tego, że przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata, więc tam, gdzie będziemy mieli rzeczywiście bardzo dobrych kandydatów i będziemy sobie mogli pozwolić organizacyjnie, będziemy te miejsca zwiększać doraźnie w momencie, kiedy już będziemy wiedzieć, jak się nam te statystyki rekrutacyjne układają. Mamy ku temu możliwości. Tak jak wspomniał pan rektor, kierunki regulowane są tu pewnym wyłączeniem, bo tam jakby ministerstwa narzucają nam konkretne limity przyjęć. Natomiast w przypadku pozostałej oferty, w miarę możliwości organizacyjnych i dydaktycznych jednostki, rektor ma tę autonomię i ma te narzędzia formalnie umocowane w regulacjach naszych tutaj dotyczących rekrutacji, które pozwolą na potencjalne przyjęcie większej liczby kandydatów.
1: Ale podsumowując, stawiacie na jakość, ale będzie trudniej się dostać w tym roku.
0: Pewnie tak.
2: A tym tematem zajął się Przemek Taranek. Dziękuję. Od siebie dodam jeszcze, że równolegle z UJ rekrutację rozpoczęła AGH, która w tym roku przygotowała aż 700 miejsc więcej w porównaniu z zeszłoroczną aplikacją. Teraz przerwa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Filmowe lato wraca w wielkim stylu. Już 26 czerwca rusza jubileuszowa 20. edycja letniego taniego kinobrania w kinie pod Baranami. W tym roku festiwal potrwa wyjątkowo długo, bo aż do 3 września. Przez blisko 10 tygodni na widzów czekać będą najlepsze filmy ostatnich miesięcy i niezapomniane klasyki. A wszystko to pod hasłem Najlepsze lato ever.
4: Czas wolny w Krakowie.
5: Wojtek Kampa, Kino pod Baranami. Po raz 20 zaprosimy na letnie tanie kinobranie. Jest to już totalnie nasza letnia tradycja, że w tym czasie, kiedy robi się ciepło i może tego czasu jest troszeczkę więcej, wracamy do najciekawszych tytułów ostatnich miesięcy, ostatnich lat, ale też do takich kultowych klasyków, które też często pokazujemy w ciągu roku, ale w trakcie wakacji jest to super moment, żeby je nadrobić, też za trochę bardziej przystępną cenę biletów. Więc tak, po raz kolejny zaprosimy na letnie tanie kinobranie. Co roku jest to ponad 150 tytułów, które układamy w tematyczne tygodnie. W każdym tygodniu jest to około 20-25 tytułów na kilku seansach. Można przyjść, nadrobić, zbierać pieczątki i spędzić te wakacje naprawdę filmowo.
2: To już 20. edycja. Od dwóch dekad krakowianie i nie tylko zwitają w waszych salach, aby właśnie powrócić do tych znanych filmów. Więc co szczególnego właśnie przygotowaliście z

0: w związku z tak pięknym jubileuszem?
1: W tym roku Kinobranie odbywa się pod hasłem Najlepsze lato ever. Wymyśliliśmy je właśnie myśląc o tym, z czym nam się Kinobranie kojarzy, czym dla nas ono jest, szczególnie po tylu latach, po tylu edycjach, które są już za nami. Każdy rok ma swoją taką właśnie myśl przewodnią. W poprzednich latach były to na przykład emocje, kolory, byliśmy w kosmosie, byliśmy w przeróżnych miejscach. Każdy ten rok to jest inny motyw przewodni i w tym roku trochę celebrując tą historię i trochę właśnie świętując to, że każdy ten rok jest jakiś, stwierdziliśmy, że ten rok to właśnie będzie taki nasz najlepszy rok, to będzie nasze najlepsze lato ever i w tygodniach tematycznych pojawią się właśnie motywy z poprzednich lat, czyli znowu gdzieś tam będziemy w tym lecie emocji, lecie kolorów, będziemy jakby szukać inspiracji właśnie w tych poprzednich latach i w tych tygodniach tematycznych właśnie znajdą się filmy, które najbardziej nam się z tymi motywami kojarzą, więc po pierwsze w tym roku rekordowo długo będziemy to Kinobranie świętować, bo będzie to aż 10 tygodni, od 26 czerwca do 3 września. Szukamy tych inspiracji w poprzednich latach, układamy je w te tygodnie tematyczne, ale w każdym tygodniu na pewno każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Jest to bardziej taka wskazówka i to, czego w danym tygodniu można szukać.
0: Wspomniał pan, że szukacie inspiracji w poprzednich latach. Co miał pan tutaj na myśli?
1: Każdy ten tydzień, który zaprezentujemy w tym roku, właśnie chcemy, żeby był po pierwsze czymś, co jakby jasno narzuca jakieś skojarzenia, ale po drugie właśnie łączy się z tą historią festiwalu, czyli chcemy właśnie świętować te 20 lat, chcemy wyszukiwać to, co w tym kinie najciekawsze, ale też co narzuca nam pewne skojarzenia, czyli mieliśmy całą edycję poświęconą kolorom, no to w tym roku też poszukamy sobie filmów, które po prostu w jakiś sposób wyróżniają się swoim obrazem, zdjęciami, tym, co prezentują na ekranie poza treścią, tą formą. Będziemy patrzeć w kosmos. Mieliśmy wspaniały projekt Hail Mary na przykład w tym roku, którego akcja dzieje się właśnie praktycznie zupełnie poza kulą ziemską, więc na pewno w ten kosmos też zajrzymy. I tak, to są inspiracje, które zwykle co roku czerpiemy z tego, co w kinie najciekawsze, z tego, co się dzieje wokół nas. W tym roku tym, co wokół nas będzie najmocniejsze, to właśnie samo to Kinobranie, czyli przede wszystkim lato, wspaniałe filmy, no i nie ukrywajmy, no, klimatyzacja w sali kinowej w okresie letnim na pewno swoje też robi. I jest to zawsze program, który składa się z bardzo wielu czynników. Dużą reprezentację zawsze ma kino polskie. Zależy nam na tym, żeby to lato dawało okazję do nadrobienia tych tytułów, które w ciągu roku gdzieś tam mogły umknąć i które niekoniecznie zdążyliśmy obejrzeć. W ciągu roku dużo jest takich tytułów, które ze względu na ten napięty repertuar łatwo przegapić. Pojawiają się przez tydzień, czy przez dwa, czy nawet no, po prostu na pojedyncze pokazy specjalne. Więc latem właśnie zależy nam na tym, żeby te powtórki sobie zrobić i móc obejrzeć te filmy tak jak te filmy powinno się oglądać, czyli na dużym kinowym ekranie. Będzie sporo kina polskiego, które też miało bardzo, bardzo fajny sezon za sobą. Na przykład wspaniały debiut Emmy Buchwald, Nie ma duchu w Mieszkaniu na Dobrej, który zebrał bardzo dużo ciepłych recenzji i ciepłych reakcji również od naszych widzów, na pewno w programie się pojawi. Więc tak, są to, no i też filmy, które już gdzieś tam lata temu swoją premierę miały, ale do których lubimy wracać i oglądać po raz pierwszy, czy po raz kolejny. No i tak samo, jak wiadomo, z klasykami, filmy, do których wracamy rokrocznie. Mówimy na przykład tu o Wielkim Pięknie Paolo Sorrentino, które zawsze jest znikłe kwestionowanym hitem Kinobrania i nie wyobrażamy sobie naszego festiwalu bez tego filmu. Więc tak, będą pewne filmy, które wracają co roku, będą filmy, które łatwo można było przegapić, a na które na pewno warto zobaczyć i do których warto wrócić. Chcemy też pokazywać te filmy nowej publiczności. Mamy bardzo dużą reprezentację młodych widzów, którzy po prostu nie mieli okazji zobaczyć niektórych filmów na dużym ekranie. I tak na przykład rokrocznie zapraszamy do współpracy przy przetworzeniu programu naszych młodych ambasadorów kina pod baranami, czyli krakowskich licealistów, którzy są z nami związani przez cały rok. Jest to grupa 20 kilku właśnie uczniów szkół ponadpodstawowych w Krakowie, którzy współtworzą z nami program nie tylko Kinobrania, ale właściwie przez cały rok. Spotykają się również na spotkaniach młodych amatorów kina raz w miesiącu w soboty. I oni też, poza tym, że chcą oglądać te nowe filmy, to bardzo często właśnie chcą oglądać też te stare, te filmy, które wielu z nas mogło obejrzeć przy okazji premiery. No, ci młodzi ludzie często po prostu nie mieli takiej okazji i chcą je oglądać, co jest bardzo super. Nie mówimy tutaj tylko o kinie komercyjnym, ale też o filmach artystycznych, o takich filmach, które są, powiedzmy, trochę bardziej niszowe, więc chcemy właśnie też przy okazji tego Kinobrania mieć możliwość pokazania właśnie tej nowej widowni filmów, które my bardzo dobrze znamy i które lubimy. Więc to jest też właśnie z jednej strony okazja do powtórki dla nas, ale też właśnie do tego, żeby te stare filmy i te filmy, które obiły się już dużym echem jakby w świecie filmowym i nie tylko, pokazać właśnie tym, którzy jeszcze nie mieli takiej okazji.
0: Ciekawy wątek pan teraz poruszył, bo przecież równolegle, jak będzie letnie tanie Kinobranie, to trwa cały czas cykl filmy wszechczasów. To już naprawdę są takie kultowe filmy, które każdy mniejszy czy większy kinoman powinien znać, chociażby takie filmy jak Psychoza czy nawet Dirty Dancing.
1: Dokładnie. I jest to coś, co bardzo lubimy, bo są to właśnie filmy, które w zdecydowanej większości znamy i które mamy okazję zobaczyć właśnie w domu, powiedzmy. Ale jednak w kinie jest to zupełnie inne doświadczenie. Przede wszystkim są to często jakieś kopie odrestaurowane i super jakości, a po drugie to takie wspólne przeżycie faktycznie z dużą grupą ludzi, wspólne wzruszenia, wspólne śmiechy. Jest to zupełnie inny rodzaj doświadczenia i to sobie bardzo cenimy i właśnie ten nasz cykl filmy wszechczasów to są te filmy, które dzięki nieocenionemu wsparciu finansowemu miasta Krakowa możemy pokazywać i sprowadzać właśnie do nas na te wyjątkowe pokazy. I w tym roku właśnie rozpoczęliśmy Dirty Dancing, rozpoczęliśmy przeglądem Hitchcocka. Mamy już program na cały rok do grudnia i mamy naprawdę bardzo, bardzo fajny, szeroki przegląd od Mężczyźni wolą blondynki z Marilyn Monroe przez kultowy film Spielberga, Bliskie spotkania trzeciego stopnia, do którego trochę nawiązuje też w swoim nowym filmie Dzień Objawienia, którego premiera jest zaplanowana na 12 czerwca. Mamy tu Zmierzch Bogów, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Pogardę Jean-Luc'a Godarda, Kontrakt Rysownika, Romeo i Julia Baza Luhrmanna. Bardzo szeroki przekrój filmów zarówno gatunkowych, jak i tego, skąd pochodzą. Mamy tu kino europejskie, kino amerykańskie. Ja osobiście najbardziej się cieszę na ostatni pokaz w tym cyklu, czyli 16 grudnia Panienki z Rochefort, czyli mój ukochany francuski musical Jacques'a Demy'ego z 1967 roku. Widziałem go 3-4 razy, ale na ten seans kinowy właśnie bardzo się nie mogę doczekać, bo nie było takiej jeszcze okazji, a strasznie, strasznie się cieszę na to, że zobaczę ten film po prostu z innymi ludźmi i że razem gdzieś tam będziemy mogli go przeżyć. Więc tak, jest to nasz program, który bardzo lubimy i który nasi widzowie też lubią. Każdy z tych pokazów jest poprzedzony też prelekcją i można też ciekawych kontekstów przy okazji się dowiedzieć.
0: Ale to dopiero zimą, ja jeszcze zimy nie chcę i myślę, że większość słuchaczy też jeszcze nie. Skupmy się na razie na tym letnim tanim Kinobraniu. Pamiętam, że chyba w zeszłym roku albo 2 lata temu, w związku z listą, jaką opublikował Polski Instytut Sztuki Filmowej, tych najlepszych polskich filmów, to właśnie, czy wtedy inspirowaliście się poniekąd tą listą, wplataliście te najlepsze polskie produkcje, czy jakąś taką listą, jakimś takim zestawieniem inspirujecie się w tym roku?
1: Patrzymy na to, co się dzieje, na to co też ludzie chcą zobaczyć. Niewątpliwie tego rodzaju inicjatywy wzbudzają pewną ciekawość u widzów i to, że chce się te filmy obejrzeć, więc na pewno układając ten tegoroczny program, co właśnie robimy w tym momencie, patrzymy na to, co zostało w jakimś stopniu wyróżnione, więc na pewno tego rodzaju lista też jest naszą inspiracją przy tworzeniu tego programu. No to jest też to, że szukamy tych filmów właśnie nie tylko powiedzmy tych bardzo popularnych i tych, które cieszą się dużym jakby frekwencyjnym sukcesem, no ale też takimi, które właśnie gdzieś mogą umknąć. Chcemy, żeby to Kinobranie każdorazowo, z każdą edycją jakby też mogło być takim miejscem, do którego po prostu można przyjść, mając czas, przyjść w ciemno. Zresztą zdarzają się tutaj widzowie, którzy przychodzą do kasy, mówią: poproszę na najbliższy seans Kinobrania, proszę tylko nie mówić tytułu i zamazać tytuł na bilecie, żebyśmy nie wiedzieli, co to jest. jest. Na zasadzie, żeby zrobić sobie taką niespodziankę i to jest moim zdaniem super rzecz, że można się dać zaskoczyć. Ten program też jest na tyle bogaty, że nie trudno jest trafić na coś, czego się jeszcze nie widziało. Na pewno przy tworzeniu tego programu szukamy właśnie takich możliwości, żeby można było łatwo trafić na coś bardzo wartościowego i ciekawego, czegoś nie znało. Zawsze sobie myślę, że być może tym moim ulubionym filmem jest ten, którego jeszcze nie widziałem, więc szukamy cały czas tego, co jeszcze przed nami i co do zobaczenia. No i na pewno tego rodzaju listy i inicjatywy są dla nas pewną wskazówką na to, na co warto zwrócić uwagę. Ale też patrzymy też w dużej mierze na to, co my sami lubimy jako zespół kina, no i też to, co lubią nasi widzowie. Każdorazowo przy ogłoszeniu kinobrania zbieramy propozycje od widzów. W komentarzach, w mediach społecznościowych zawsze mamy wysyp bardzo różnych ciekawych propozycji i też staramy się jak najwięcej z tych marzeń spełniać, bo to jest właśnie ten czas, że nie tylko my robimy ten program, w sensie my, którzy na co dzień programujemy repertuar kina, no ale też właśnie i widzowie, i nasi przyjaciele, z którymi współpracujemy przez cały rok, filmoznawcy, krytycy i inne inicjatywy, które wskazują na to, co warto obejrzeć. Młodzi, starsi, wszyscy. Jest to program, który faktycznie rodzi się z takiej kolaboracji bardzo szerokiej.
0: A propos rozmowy o kinie, to cykl Filmy Wszechczasów jest poprzedzony zawsze prelekcją osoby, która się na kinie zna, a w przypadku letniego taniego kinobrania tego nie ma, z tego co pamiętam, ale czy może planujecie w związku z tym pięknym jubileuszem poszczególne produkcje poprzedzić właśnie komentarzem na temat filmu?
1: Tak, zdecydowanie w tym roku, w związku z tym, że jest to właśnie ta okrągła 20. rocznica i chcemy, żeby hasło Najlepsze Lato Ever nie zostało bez pokrycia, planujemy różnego rodzaju rozmowy, spotkania z twórcami, spotkania z zaproszonymi gośćmi. Ten program jeszcze się tworzy, więc jeszcze na razie szczegóły są owiane tajemnicą, ale już niedługo będziemy pierwsze szczegóły programowe zdradzać. Tak, naprawdę chcemy, żeby to było Najlepsze Lato Ever, więc wrócą uwielbiane przez naszych widzów pokazy plenerowe w ogrodzie Muzeum Manga. Otworzymy po raz kolejny nasze archiwum plakatowe podczas plakatobrania, które też w tym roku planujemy troszeczkę urozmaicić. Będziemy mieć całą masę miejsc partnerskich po całym Krakowie, żeby po filmie czy przed filmem móc sobie skoczyć na kawkę, czy na ciastko, czy na jakieś jedzenie ze specjalną zniżką dla uczestników kinobrania. Więc tak, chcemy przede wszystkim w tym roku sobie troszeczkę ten program nasz urozmaicić, porozmawiać, czyli to, co lubimy najbardziej. No i chcemy, żeby faktycznie to kinobranie opanowało cały Kraków.
0: A pełny repertuar tegorocznej odsłony kinobrania już wkrótce znajdziecie na stronie Kina pod Baranami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
3: Co słychać w Krakowie?
0: Dzisiaj zabieram Was do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, w którym możecie już oglądać ekspozycję poświęconą tamtejszemu designowi.
3: Muzea w Krakowie.
4: Anna Zabderska, autorka krakowskiej odsłony wystawy Japanese Design Today 100. Wystawa prezentuje inaczej niż w tytule, czyli nie 100, a nawet 110 obiektów japońskiego designu. Podzielane są na różne kategorie. Zaczyna się taką krótkim rozdziałem, gdzie mamy różne pierwsze tematy, różne pierwsze projekty, które w jakiś sposób ukształtowały to, co później się działo w japońskim designie, ale nie chodzi o taki bardzo bezpośredni wpływ, tylko o taki dużo bardziej ogólny. Projekty te realizują takie trzy ścieżki. Z jednej strony mamy dużo dobrej jakości wyprodukowanych czy zaprojektowanych przedmiotów, elektroniki, z której znana była Japonia jeszcze kilka dekad temu, przede wszystkim właśnie z tej elektroniki. Mamy takie projekty, które odnoszą się do tradycyjnego rzemiosła japońskiego i mamy też takie przedmioty, które są bardzo zwyczajne i codzienne, ale świetnie zaprojektowane.
0: Ale to jest wystawa, nad którą pieczę sprawują japońscy designerzy, projektanci i kuratorzy, bo to oni wybrali te przedmioty, które uznali za 100 najważniejszych przedmiotów dla współczesnej japońskiej kultury.
4: Tak, wystawa przyjechała do nas już poniekąd gotowa. To japońscy kuratorzy wybrali te projekty. Rzeczywiście, tak jak tutaj pani wspomniała, są one dla nich z ich punktu widzenia ważne. Natomiast wyposażyli nas i w opisy, i też śledząc to, co tutaj mamy, można rozkodować jak najbardziej część tych obiektów, można rozkodować powód, dla którego się znalazły na wystawie, więc nie zostajemy zupełnie zostawieni sami z obiektami.
0: To w takim razie, co jest najważniejsze, takie najbardziej reprezentatywne dla współczesnej sztuki użytkowej Japonii?
4: Tak konkretnie, to mogłabym opowiedzieć o kilku wybranych obiektach. Taki, który ja już upatrzyłam sobie nawet wcześniej i który jest dla mnie ciekawy tak kulturowo również, to jest na przykład ryżowar. Ryżowar w ogóle ma trudną nazwę w polskim języku i wygląda i brzmi jak coś zbędnego w naszej polskiej kuchni. Natomiast w japońskiej jest absolutnie podstawą. To jest w ogóle pierwszy obiekt na wystawie. Obiekty są ponumerowane, więc on jest obiektem numer jeden. I ten numer jeden to jest taki ryżowar właśnie w tej części wprowadzającej, który jest jednym z pierwszych elektrycznych ryżowarów w ogóle. 57 rok bodajże. I pojawienie się tego ryżowaru i to, że udało się go wyprodukować, że udało się go zaprojektować tak, żeby on gotował ten ryż w sposób powtarzalny, nie za długo, nie za krótko i żeby on był idealny, to był bardzo ważny krok, jeśli chodzi w ogóle o życie w Japonii, ponieważ on pozwolił na odejście od tradycyjnego modelu kuchni do dużo bardziej współczesnego, nowoczesnego. To było przejście z gotowania na palenisku między innymi w stronę już właśnie elektrycznego ryżowaru. No i też musimy pomyśleć o tym, co oznacza ryżowar w Japonii. Ryżowar jest rzeczą absolutnie podstawową. W zasadzie prawie 100% domostw, gospodarstw domowych taki ryżowar ma. W Polsce to jest cały czas sprzęt jakby dodatkowy, zbędny. My sobie radzimy w zupełnie inny sposób. I też ryż jest dla nas dodatkiem do posiłku, a tam ryż jest podstawą posiłku. Trzeba też pomyśleć o tym, że lata 50. to jest jeszcze tak naprawdę bardzo wcześnie, po II wojnie, w ogóle dla całego świata. Tak samo w Polsce w latach 50. wciąż jeszcze się zbieraliśmy i organizowaliśmy. No i to pojawienie się tego ryżowaru było absolutnie kluczowe i oznaczało dużą zmianę i duże unowocześnienie. To jest jeden z dwóch ryżowarów na wystawie. Drugi jest już ze względu na swoją formę i na bardzo fajną technikę, która została zastosowana, ponieważ on jest współczesnym ryżowarem elektrycznym, ale ma środek ceramiczny, co nie jest wcale łatwe w tutaj opracowaniu technologii, tak żeby to ciepło rozchodziło się tam w sposób odpowiedni, nie za długo, nie za krótko, właśnie po to, żeby uzyskać tą teksturę i konsystencję tego ryżu tak naprawdę. No i smak. Nie próbowałam osobiście, ale jeśli chodzi o ceramiczne ryżowary, to rzeczywiście jest on w jakiś sposób wyjątkowy.
0: Czyli zaczynamy Waszą wystawę z wysokiego C, czyli zaczynamy od tych przedmiotów użytkowych, przedmiotów codziennego użytku.
4: Tak, i codziennego użytku jak najbardziej, dlatego że początek tej wystawy to jest, tak jak mówiłam, taki rozdział, który nas wprowadza. I tam są rzeczywiście takie pierwsze, ale również, co ciekawe, niektóre z nich absolutnie wciąż funkcjonujące produkty. Mamy na przykład buteleczkę na sos sojowy i mówię, że to jest taki design japoński, który możemy mieć na co dzień w swoim domu, bo to jest dokładnie ta sama buteleczka, która obecnie jest powszechnie dostępna w sklepach. Taka z czerwoną nakrętką. Ta nakrętka jest tutaj kluczowa, ponieważ tu chodzi o to, że nie cieknie ten sos sojowy z niej, nie skapuje, nie brudzi. Sama buteleczka ma fajny kształt, łatwo się ją trzyma. I to, co w tym momencie powszechnie jest dostępne w supermarketach, to powstało w latach 60. i od tamtej pory jest niezmienne, ponieważ po prostu dobrze działa. Wracając jeszcze do poprzedniego pytania, w tym samym dziale jest też danie instant. Tam jest kolejny rewolucyjny pomysł, rewolucyjny design, czyli zupa, czy danie makaronowe w kubku, czyli instant noodle, które jak się pojawiło, to też było rzeczą dosyć mocno przełomową, ponieważ wszyscy znamy choćby ze słyszenia taki sposób pracy, jeśli chodzi o Japonię, który jest intensywny, szybki, i te przerwy na jedzenie bywają krótsze. To nie jest jeden z tych krajów, które celebruje w przerwę w pracy. To jest absolutnie na odwrót, więc ta możliwość zjedzenia i zjedzenia czegoś ciepłego, posiłku, w zasadzie instant, dosyć kompleksowego, w kubku gdzieś ze sobą, jakby mocno ułatwia życie.
0: Wspomniała Pani o tym sosie sojowym i bardzo mnie zaintrygowała ta czerwona nakrętka, bo wszyscy wiemy, o czym tak naprawdę mowa, bo tego typu sosy sojowe możemy otrzymać właśnie w każdym sklepie i w każdym lokalu, ale to świadczy też o tradycji, bo my też w polskiej kuchni mamy takie przyprawy, choćby płynne, których nazwa jest nazwą własną, więc nie chciałabym się posługiwać, ale właśnie tak to się zakorzeniło w kulturze, że niezależnie jaka firma wyprodukuje, my posługujemy się właśnie tą nazwą. Ale właśnie, czy Państwo tutaj, jak rozkładaliście tą wystawę, czy macie jakiś narzucony tutaj sposób poruszania się po niej, tak jak na przykład sobie właśnie wymyślili ci japońscy kuratorzy?
4: Wystawa była projektowana z myślą o tym, że będzie wystawą podróżującą, więc ten rozkład jest dosyć swobodny, ale dużo rzeczy jest tutaj ponumerowanych. Ponumerowane są obiekty, więc tutaj mniej więcej udało się nam w inną niż w Japonii przestrzeń rozlokować tą wystawę i zachować tą numerację. Jednak myślę, że jeśli ktoś ma potrzebę pewnej swobody, to jest to absolutnie możliwe, dlatego że obiekty są pogrupowane tak naprawdę tematycznie i te tematy można zmienić. Zakładając, że wejdzie się w okolicy początku, a wyjdzie się w okolicy końca, to jeśli chodzi o to, co po środku, to nie ma to dużego znaczenia dla narracji wystawy. Wystawa jest świetnie przygotowana, jeśli chodzi o jej podróże. Jest bardzo precyzyjnie przygotowana do rozłożenia i rozstawienia. To jest taka ciekawostka. Każdy obiekt jest ułożony tak, jak zostało to przekazane nam przez zespół japoński.
0: Ze względu na wycieczkę szkolną my akurat rozpoczęłyśmy naszą rozmowę od drugiej części wystawy, czyli od piętra wyżej, bo wystawa jest dwupiętrowa. To w takim razie może zacznijmy opowieść od życia codziennego, skoro rozpoczęłyśmy właśnie od tych dań Insta i także rice cookerów. Przepraszam, że znowu z angielska się posługuję.
4: Tak, to jest taki dział, w którym pojawiły się takie obiekty, które w zasadzie ciężko trochę przyporządkować do innych tematów, ale dosłownie służą nam w życiu codziennym. Zaczyna się od projektowania strefy sakrum. To jest taki temat, który nie jest do końca, bym powiedziała, powszechny, jeśli chodzi o projektowanie, natomiast jest jak najbardziej potrzebny, dlatego że patrzę w tym momencie na dwa ołtarzyki, jeden buddystyczny, drugi shintoistyczny. One są częścią wnętrza tak naprawdę. No i takie tradycyjne, czy takie bardzo ozdobne, przestały pasować do nowoczesnych wnętrz i czasami z tego właśnie powodu gdzieś zanikały, są chowane. Ale tutaj projektanci stanęli na wysokości zadania i przygotowali elegancką, prostą, przyjemną, ale jednak w pełni funkcjonalną formę, dużo bardziej współczesną. Mamy tak przyjemne i proste rzeczy jak klipsy do pakowania, torebek, o których nie myślimy, jak bardzo są przydatne, ale jednak ktoś je wymyślił, zaprojektował, zrobił tak, żeby dało się je łatwo zapinać. I wszyscy ci, którzy mają szuflady wypakowane torebkami z produktami sypkimi, którym się te produkty w tych szufladach rozsypują, wiedzą, że taki klips jest bardzo pomocny. Mamy takie myśli jak na przykład parasol. Kiedy mamy krótki, składany parasol, on jest wygodny do noszenia w torebce, ale się łatwo łamie na deszczu, czy wtedy, kiedy wieje wiatr. No, a jak mamy długi parasol, on jest dużo bardziej wytrzymały, ale z kolei jest za długi, żeby go schować do torebki. I na wystawie mamy na przykład rozwiązanie tego problemu, ponieważ mamy parasol, który funkcjonuje jak długi parasol, ale ma krótką rączkę. Więc w sumie do torebki się mieści, ale jednak jest wytrzymały. Mamy miotły. Dlaczego mamy miotły? Dlatego, że dużo się mówi o tym, że Japonia jest bardzo czystym krajem. Jest to oczywiście prawda. Mamy specjalną miotłę, która służy do sprzątania mat tatami. Tam nie wszystkim można taką matę sprzątać, akurat taką miotłą można. Jest to też bardzo dobrze wykonany, tradycyjnymi technikami, bardzo dobrze wykonany przedmiot. Mamy taką uroczą rzecz, jak na przykład mydełka. Mydełka powstały w 21 roku, kiedy po świecie krążył wirus. One powstały dokładnie z tego powodu. Same są spakowane jak lekarstwa i mają kształt takiej pastylki wirusa. Natomiast ciekawostka polega na tym, że one były zaprojektowane i wyprodukowane dla dzieci. Mycie rąk tymi mydełkami żeby one się zmydliły zupełnie, żeby znikły, trwa 30 sekund, czyli tyle, ile należało myć ręce i wtedy w taki sposób, taki doświadczalny, najłatwiej było dzieciom przekazać, że to jest dokładnie ta ilość czasu, którą powinny spędzić na myciu rąk.
0: Ale właśnie, skoro mówimy o higienie, no to zaraz obok mamy zdrowie.
4: Mamy zdrowie, a zaraz obok mamy też bezpieczeństwo i te dwa tematy poniekąd się łączą, dlatego że, może zacznę od bezpieczeństwa, dlatego że on nam się połączy z tematem pandemii, dlatego że duża część z tych projektów, które tutaj mamy, właśnie wynikają z pandemii, albo służą ochronie osoby przed wirusem, albo służą, na przykład jest tam bardzo fajny projekt, niestety nie jest fizycznie na wystawie, ale jest przywołany w takim filmie, który pokazuje jego funkcjonowanie, czyli takiej stacji do mycia rąk. Ona jest niezależna od źródła wody, czyli nie trzeba mieć dojścia wody, nie trzeba mieć odpływu i nie trzeba tej wody regularnie dolewać, ponieważ ona się filtruje i oczyszcza i jest wykorzystywana ponownie. Jeśli chodzi o zdrowie, to tutaj japońscy kuratorzy zaproponowali rozwiązania z jednej strony bardzo takie empatyczne. Jednym z moich ulubionych jest taka lampka, która służy do tego, żeby w nocy można było sobie oświetlić pacjenta, ale go nie budzić. I on przypina sobie personel do odzieży i ona daje bardzo łagodne światło. Ale tam mamy też dwa bardzo mocne projekty, które już się nam bardzo mocno z Japonią kojarzą, czyli mamy robot farmaceutyczny, ramię robota farmaceutycznego, które jest tak zaprojektowane, że jest w pełni sterylne, co jest bardzo ważne. I on akurat w farmacji jest to ważne, aby czasami to środowisko było absolutnie jak najbardziej sterylne, więc ten robot na to pozwala. A drugi taki projekt, który też warto na niego spojrzeć, to są takie egzoszkielet kończyn dolnych, który wspomaga osoby z niepełnosprawnością ruchową. Taki egzoszkielet jest, jakby dopina się do człowieka, no i on po prostu ten ruch realizuje za niego. Mamy tam też bardzo ciekawy projekt, czyli najcieńszą igłę insulinową, najcieńszą wtedy, a też warto zwrócić uwagę na wystawie, na przykład na daty tych projektów. Jeśli ktoś się orientuje chociaż trochę na przykład w technologii, mógłby powiedzieć, ok, ale to są już dużo nowsze produkty na rynku. Natomiast japońscy kuratorzy wpisali tutaj daty pierwszych projektów, które były wdrożone. I to jest bardzo ważne, dlatego że to pokazuje, jak wcześniej udało im się te problemy i te projekty wdrożyć i zrealizować.
0: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze w tym programie powrócimy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam.
3: Tydzień w Krakowie.
0: Tradycja i nowoczesność. Tak w dużym uproszczeniu można zdefiniować japoński design. Zapraszam na dalszą część wycieczki po najnowszej wystawie w Mandze, gdzie zobaczycie ponad 100 przykładów współczesnego japońskiego wzornictwa.
3: Z mikrofonem przez Kraków.
4: Tutaj mamy takie ciekawostki, tak naprawdę. To, na co obecnie patrzymy, to jest na przykład pojazd, który może jeździć i po szynach, i po torach. I powstał dlatego, że w którymś momencie skończyły się tory, ale jednak gdzieś jeszcze dalej pojawiły się ciekawe miejsca, które dana prefektura chciała udostępnić zwiedzającym. Więc zamiast dobudować tory albo marudzić, że się tego nie da zrobić, wymyślili pojazd, w którym da się jeździć i po asfalcie, i po torach. Mamy też coś bardzo przyjemnego. Jest tutaj na wystawie łódź, która jest pływającym ryokanem, czyli taką tradycyjną japońską gospodą. To jest pięciogwiazdkowy ryokan. On jest cały wykończony w drewnie, piękne kabiny. Cała istota takiego rejsu to jest głęboki relaks na wodach jednego z wewnętrznych mórz Japonii. Podobne myślenie przyświeca projektowi pociągu, który tutaj też mamy. W dużej mierze też chodzi o jego projekt, jego wnętrza, foteli takich kubełkowych, wygodnych, które nas jakby tak pochłaniają na czas podróży.
0: Proszę przypomnieć, na ile kategorii jest podzielona wystawa?
4: Wystawa jest podzielona na 13 kategorii. z czego pierwsza to jest wprowadzenie, a później mamy 12 takich tematycznych, no i na końcu ta 12 to jest jeszcze synteza taka jakby. Tutaj też mamy takie ważne, ciekawe rzeczy, niektóre potencjalnie niezauważalne, jak na przykład kod QR, który jest pomysłem rzeczywiście japońskim, więc to, że on się pojawia tutaj na wystawie w takim dużym powiększeniu, to nie chodzi o to, żeby sobie zajrzeć na stronę, tylko właśnie jest on jednym z obiektów tej wystawy. Mamy też tam taki temat, którego też na co dzień nie zauważamy, ale on jest immanentną częścią naszego życia, a mianowicie krojepisma. Tu mamy japońskie krojepisma i bohaterem wystawy jest bardzo obfita biblioteka krojów pisma Morisoa Font Library. Mamy też, patrzymy w tym momencie na maskotkę. Maskotka to jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli chodzi o komunikację, dlatego że japońskie prefektury jakby organizują takie konkursy, czy wymyślają i projektują maskotkę dla danej prefektury. I ta maskotka to jest jakiś rodzaj bohatera, który ma swoje imię. No i on się zaczyna pojawiać jako przedmiot pamiątkarski, czy jako przedmiot taki promocyjny, ale też na wielu różnych obiektach, przedmiotach, sam w sobie jako maskotka. I jest takim towarem eksportowym danej prefektury. To się przekłada i na promocję, i na profity finansowe również.
0: A czy na tej wystawie można coś bezpośrednio dotknąć? Bo obok nas na przykład jest taka architektoniczna konstrukcja i ją na pewno można sprawdzić. To może powiedzmy też coś o niej więcej.
4: Tak, tą konstrukcję można dotknąć, bo akurat wykonaliśmy ją na miejscu. Zresztą to jest jeden z powodów, dla którego ten projekt się pojawił na wystawie, to, że on jest łatwo produkowalny w różnych częściach świata. To jest system takich papierowych przegród. Ta papierowość polega na tym, że on jest skonstruowany z papierowych tub. I te papierowe tuby rzeczywiście można pozyskać. To jest projekt, który pojawił się w momencie, kiedy na świecie pojawiły się silne ruchy migracyjne, kiedy dużo ludzi potrzeba było zakwaterować, gdzieś przyjąć, ale każdemu w jakiś sposób dać fragment przestrzeni. Te migracje poprzedziły proces związany z wojną, z migracją przy okazji wojny u naszych najbliższych sąsiadów, ale tego typu rozwiązania też się wtedy sprawdzały. Pozostałych przedmiotów dotknąć nie można. Mamy małą strefę taką edukacyjną i tam jest kilka z nich przygotowanych do tego, żeby dotknąć, ale jeśli ktoś ma ochotę na obcowanie z japońskim designem, to choćby ów sos sojowy jest jak najbardziej dostępny. Co ciekawe, dostępne są też japońskie słodycze w Polsce i to również te, które mamy na wystawie.
0: To powiedzmy kilka słów jeszcze o tej syntezie, bo skoro znajdujemy się właśnie już niemalże na końcu wystawy, choć to nie koniec jeszcze naszej dzisiejszej opowieści, to właśnie synteza co tutaj zbiera?
4: Jeśli chodzi o syntezę, to ona w zasadzie zbiera takie tematy, być może trochę o których Japonia myśli na przyszłość. Po pierwsze o zachowaniu dziedzictwa. To są procesy, które w Polsce też już trwają, czyli wszelkiego rodzaju skanowanie materiałów, udostępnianie ich w repozytoriach. Mamy tutaj skaner 3D, który reprezentuje nawet bardziej zaawansowany proces, a mianowicie skanowanie też obiektów 3D, ale również w celu zachowania dziedzictwa. Mamy materiały związane z edukacją, czyli taka technologia edukacyjna. Mamy interaktywny globus, który wyświetla nam to, co się dzieje na kuli ziemskiej w czasie rzeczywistym, albo mikroskop edukacyjny, który też jest przewidziany jako prosta, przyjemna rzecz do użytku w szkołach. I mamy inne rozwojowe technologie. Na przykład mamy tutaj jedną z pierwszych protez biegowych. Ona rzeczywiście to jest jeden z tych przypadków, kiedy ten rok powstania jest bardzo wczesny i wiemy, że od tamtej pory ten temat się tak absolutnie rozwinął intensywnie, że te protezy dają już w tym momencie naprawdę niesamowite możliwości i osoby, które z nich korzystają, osiągają naprawdę ogromne prędkości biegając.
0: Wydawałoby się, że Japonia to jest taki fantastyczny kraj, no bo jednak wszystko jest bardzo innowacyjne, zawsze są Japończycy niemalże hop do przodu, no ale jednak natura nie była dla nich łaskawa, jeśli chodzi o położenie geograficzne i same płyty tektoniczne, które jednak często się przesuwają i dochodzi do różnego rodzaju wstrząsów ziemi. Czy na tym globusie można to zobaczyć?
4: Nie wiem, czy można na tym globusie akurat to zobaczyć, ale wiem, że na tej wystawie ten temat jest obecny. Mamy tutaj jeden z takich projektów, których byśmy się w Polsce w ogóle nie spodziewali, ale nazywa się on Musolator. Jest to rodzaj takiego zestawu trzech płyt, które pozwalają na to, żeby ustabilizować obiekty stojące na wierzchniej płycie. Sam ten projekt jest przygotowany dla obiektów mniejszych, bo dużo się mówi o tym, aby architekturę ustabilizować, aby ustabilizować wysokie budynki, żeby one były odporne na wstrząsy, ale ten projekt, o którym ja mówię, jest przygotowany dla przestrzeni medycznych, dla przestrzeni muzeów, czyli wszędzie tam, gdzie trzeba zachować i ochronić jakiś obiekt, albo na przykład, nie wiem, maszynę diagnostyczną, albo w przestrzeni też jakiejś informatycznej, jakieś serwery, tego typu rzeczy, to wszystko też trzeba ochronić. Mamy też, i patrzę w tym momencie na projekt bardzo nieśmiały, ale też bardzo ważny. Okazuje się, że krata dużo lepiej niż lita ściana chroni przed działaniami sejsmicznymi i w celu zachowania tej architektury drewnianej, tradycyjnej, lepiej jest użyć właśnie takiego materiału, i to drewnianego, głównie po to, żeby ochronić przed skutkami działań sejsmicznych.
0: Wracamy zatem na początek tej wystawy. Omówiłyśmy już ryżowar. Mamy tutaj ten słynny sos sojowy, o którym też nieco dłużej porozmawiałyśmy, i te nudle. Co dalej? Jak należy się poruszać? Bo też mamy takie obiekty. No właśnie, mamy na przykład taboreciki dla dzieci.
4: Tak, mamy taboreciki dla dzieci. Tutaj mamy już kolejne kategorie. To jest część kategorii meble, jest elektronika, odzież i jeszcze dwie kolejne kategorie. No i po kolei różne z tych obiektów mają ze sobą jakąś historię. Tu w ogóle namawiam, żeby sobie zajrzeć, przyjrzeć się tym opisom i na przykład znaleźć jakiś swój ulubiony obiekt, bo jak najbardziej ta wystawa temu sprzyja. Patrzę sobie teraz na taki obiekt, który jest zupełnie nieśmiały, na taką drabinkę białą. Ja tutaj w toku przygotowań do pracy z tą wystawą zajrzałam też na stronę tego producenta i wiem, że on produkuje nawet większą ofertę różnego rodzaju drabinek, schodków tak zwanych. I bardzo mi się ten produkt spodobał. On jest naprawdę bardzo dobrze wykonany, bardzo ładny jest, ale to jest produkt taki właśnie bardzo japoński, ponieważ on jest bardzo wielofunkcyjny. Wszyscy, którzy mieszkają w bardzo małych mieszkaniach, wiedzą, że każda przestrzeń jest na wagę złota i raczej w każdym bardzo małym mieszkaniu, które jest w pełni urządzone, taka drabinka się znajduje, dlatego że zwykle, tak samo jak u mnie zresztą w domu również, zajmujemy przestrzeń po sam sufit, czyli drabinkę mamy, żeby się dobrać do swoich naszych własnych szafek. I ta drabinka jest, może też służyć jako siedzenie, albo jako nawet stolik taki na jakąś kawę, na komputer.
0: Nieopodal mamy też bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli mówimy o krzesłach i o meblach. Jeden z tych mebli ma nawet dziurę w środku.
4: Tak, to są meble z lat 60. Ten, który ma dziurę w środku, to jest też mniej więcej z tego okresu. I to jest taki czas, on jest w ogóle wykonany ze sklejki, to też jest ciekawe. To jest krzesło do siedzenia na macie tatami, czyli ono nie ma nóg, jest płaskie, ale ma oparcie, co pozwala na wygodniejsze siedzenie na tej macie tatami, bo to czasami bywa niewygodne. A dziura jest po to, żeby cały obiekt był lżejszy i też łatwy do przenoszenia, żeby się go dało jakoś łatwo złapać. No i tradycyjnie tam właśnie w tym miejscu znajduje się poduszka, żeby było wygodniej. Mamy tutaj świetnie zaprojektowany i wykonany nóż. To jest tradycyjny nóż szefa kuchni. Nie jest on w żaden sposób, jego kształt nie jest tutaj innowacyjny, nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że on jest dobrze wykonany. Japonia z tego słynie, ze świetnych noży. To są noże najwyższej jakości. To też wynika z tego, że tradycyjnie japońscy rzemieślnicy produkowali miecze. W momencie, w którym te miecze przestali powszechnie produkować, zaczęli się też wykorzystywać te same technologie do produkcji noży. Mamy dobrze zaprojektowane zaparzacze do kawy, butelkę, która służy do zaparzania herbaty na zimno, ale jednocześnie jest tak pomyślana, żeby mogła po prostu stanąć na stole jako jeden z elementów zastawy tej stołowej. Coś, co jest bardzo japońskie, czyli kuchenka gazowa, ale bez podpięcia do gazu. To jest taka kuchenka na taki nabój, dlatego że w Japonii gotuje się też często na stole. Na tym stole, na którym się je, czasami staje źródło ciepła i podgrzewa i tam proces gotowania następuje w trakcie posiłku. Tutaj mamy też przykład tradycyjnych technik. Mamy naczynia z laki. one się znalazły na tej wystawie, dlatego żeby gdzieś te naczynia również wprowadzić w kontekst designu, nie tylko tradycyjnego rzemiosła, więc to jest główne zadanie. Dalej technika jest dalej nadal tradycyjna, czyli mówimy tutaj o tym, że na takim rdzeniu, powiedzmy drewnianym, bardzo lekkim, pokrywa się go żywicą sumaka lakowego po wielokroć i to daje taki eleganckie wykończenie. Mamy przeurocze miseczki, które bardzo mi się też osobiście podobają. To są miseczki na ryż. Jeśli chodzi o ceramikę, w ogóle naczynia, to w Japonii są pewne kanony, pewne kształty, które zostały ustalone i one są raczej niezmienne. Ta miseczka wprowadza tutaj malutką innowację, mianowicie trochę zmienia kształt, tak żeby można było łatwiej z niej po prostu jeść. Producent też zwraca uwagę na wykończenie w różnych kolorach i tutaj sobie myślę, że z miseczką na ryż w takim kraju jak Japonia może być tak jak u nas z ulubionym kubkiem na kawę, że każdy ma swój ulubiony kolor. Mamy tutaj też taki mały, bardzo japoński obiekt, jak na przykład pałeczki, ale te pałeczki mają taki klips. I ten klips rzeczywiście bardzo ułatwia używanie tych pałeczek i też warto zwrócić uwagę, że ta firma akurat, która jest producentem tych konkretnych pałeczek, w ogóle zajmuje się tematem projektowania pałeczek dla osób, które mają jakąś, dla których jakby używanie tych pałeczek jest w jakiś sposób utrudnione. Albo się uczą, czyli mają na przykład pałeczki dla dzieci, albo z powodu chorób czy różnych zwyrodnień dłoni po prostu ciężej się im używa. Te, które tu mamy, akurat są takie ładne, eleganckie, drewniane i ten klips jest schowany, tak żeby to nie było taka oczywista pomoc medyczna, ale jednak ułatwia ich używanie.
0: Na tej wystawie zobaczymy łącznie 110 przedmiotów jakże ważnych dla Japończyków na przestrzeni lat, to co jest dla nich najważniejsze na co dzień w ich życiu, ale tak, co Panią najbardziej zachwyciło, co jest dla Pani takim number one?
4: Bardzo jest to trudne pytanie, nie potrafiłam wybrać jednego obiektu, ja wybrałam ich kilka. Ale bardzo podobają mi się te jedne z tych najprostszych takich rzeczy i też jakość ich wykonania. Więc ta drabinka, o której wspominałam, to jest tradycyjne krzesło, ale jest tak znakomicie wykonane, że zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie i bardzo dużą przyjemność sprawiła mi ta pierwsza część, kiedy mogłam rozkodować te wszystkie pierwsze obiekty i zapoznać się z historią projektowania japońskiego.
0: A tę wystawę możecie zobaczyć do 30 sierpnia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
3: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Dzieci i młodzież mogą pomóc w walce z oszustwami. Potwierdzają to rezultaty kampanii Ustal z babcią hasło, która właśnie się zakończyła. Przez ostatni semestr uczniowie szkół podstawowych poznawali najczęściej stosowane przez przestępców metody działania oraz sposoby ochrony przed wyłudzeniami. Następnie zdobytą wiedzą dzielili się ze swoimi dziadkami i innymi starszymi członkami rodzin. Inicjatorem kampanii były władze województwa, które poprzez to przedsięwzięcie chciały nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo seniorów, ale także zachęcić do budowania międzypokoleniowych relacji.
0: Nasz Kraków.
5: Z jakim efektem zakończyliście Państwo tę akcję i jak ona przebiegała w szkołach?
6: Artur Pasek, Małopolski, wicekurator oświaty. Ponad 50 szkół, ponad 3000 osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Zawsze może być więcej i będziemy chcieli od 1 września jeszcze tą akcję rozszerzyć. Natomiast bardzo się cieszę, że szkoły to podchwyciły, że nauczyciele, ale także młodzi ludzie zrozumieli, że mają możliwość być sprawczy, że mogą coś dobrego zrobić dla swojej rodziny, bliższej czy dalszej. Mogą poczuć się potrzebni, tak, i mogą pomóc w zapobieganiu przestępstwu. Więc jestem bardzo zadowolony także z tej wiedzy i kompetencji, jaką otrzymali sami uczniowie, bo oni jak zobaczyli, że są sprawczy, to być może w następnych akcjach społecznych będą bardziej odważni, żeby te przedsięwzięcia podejmować. Co do emerytów, to tworzymy już taką sieć, bo szkoły nie są przecież wyizolowane. Tam są seniorzy, często w centrach aktywności seniora, czy w jakichś innych klubach, i ci uczniowie są już gotowi do tego, żeby z tymi seniorami, nie tylko ze swoimi babciami, dziadkami, rozmawiać i rozsiewać tą swoją wiedzę, jaką otrzymali podczas zajęć, spotkań z policją, z nauczycielem. Wiedzą, że mają już tą siłę sprawczą do tego, żeby pomóc.
5: Jakie ćwiczenia, jakie warsztaty były podejmowane właśnie w celu szerzenia, przekazywania tej wiedzy?
6: Po pierwsze, z zakresu cyberzagrożeń, z tego, co jest przestępstwem, a co nie, z tego, jak rozpoznawać fake newsy, no i z tego, jak tworzyć hasła, po co te hasła mają być tworzone, że one muszą być zmieniane, że to nie może być cały czas we wszystkich miejscach to samo hasło. Mamy seniorów, którzy już weszli w kontakt internetowy z bankami, tam już są pieniądze i tym bardziej trzeba zadbać o to, żeby te pieniądze gdzieś tam nie zostały wykradzione, więc myślę, że te zajęcia, które były także z policjantami, którzy bezpośrednio mogli pokazać, jaka to jest skala i że to nie jest tylko teoria, pokazały, myślę, młodym ludziom, że warto coś więcej zrobić dla swoich najbliższych.
7: Mieliśmy bardzo dużo informacji, jak zapobiegać sytuacjom typu sytuacjom cyberprzemocy i wykorzystywania seniorów finansowo poprzez takie rzeczy. Przekazaliśmy potrzebne informacje dziadkom, więc myślę, że zapobiegliśmy takiemu wydarzeniu w przyszłości.
8: No właśnie, czyli jaką konkretnie wiedzę przekazaliście swoim dziadkom, na jakim przykładzie bazowaliście, co robiliście konkretnie w szkole w tym celu?
7: Generalnie przekazaliśmy dziadkom informacje takie, żeby zakładali hasła z nami, ponieważ jeżeli jesteśmy teraz, mamy taką technologię, że sztuczna inteligencja może podszywać się pod głosy członków rodziny i babcia po prostu może nie wiedzieć i dać się wykorzystać finansowo w takiej sytuacji, więc ustaliliśmy z babciami hasło, które zostają w rodzinie i jeżeli ktoś dzwoniłby do babci w celu wyłudzenia pieniędzy, babcia powie: podaj hasło. No i nie jest już to takie łatwe.
8: Czyli jakie kryteria powinno spełniać to hasło?
9: Nie powinno być oczywiste, to na pewno. I to powinno być takie, które zna cała rodzina, ale nie ludzie z zewnątrz na przykład. Na tych zajęciach to też rozwiązywaliśmy krzyżówkę o cyberbezpieczeństwie i rozmawialiśmy właśnie na ten temat z nauczycielami, którzy realizowali z nami ten projekt.
10: Siostra Katarzyna Jakubiec, dyrektor szkoła numer 164 w Krakowie, prowadzona przez siostry nazaretanki.
8: Jak przebiegała akcja w Państwa szkole?
10: W naszej szkole temat ten jest w ogóle bardzo szeroko realizowany właściwie cały czas, więc włączenie się w tą kampanię było takie oczywiste. Otrzymaliśmy informację drogą mailową tutaj z kuratorium naszego krakowskiego i udział był taki oczywisty, ponieważ my bardzo mocno akcentujemy to bezpieczeństwo w szkole, zarówno w przestrzeni uczniowskiej, nauczycielskiej, też jeżeli chodzi o rodziców, więc dziadkowie to jest druga taka płaszczyzna, z którą współpracujemy na bieżąco, więc stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobry, a jednocześnie bardzo prosty pomysł, żeby właśnie w ten sposób to przekazać. Zazwyczaj babcia i dziadek od swoich wnuczków taką informację przyjmie z radością i jako coś bardzo oczywistego.
8: Ale konkretnie jak wykorzystywaliście Państwo lekcje wychowawcze w tym celu?
10: Przede wszystkim to odbywało się na zajęciach informatyki, a także na zajęciach z koła informatycznego. Tam spora grupa uczniów w tym uczestniczy, więc panie rozpropagowały to oczywiście wśród wszystkich uczniów, natomiast już ta grupa taka wybrana, która się do tego projektu zgłosiła, realizowała to właśnie na tych zajęciach.
8: No ma to swoje uzasadnienie, bo faktycznie sztuczna inteligencja już się rozpanoszyła w naszym życiu.
10: Dokładnie tak jest i myślę, że uczniowie nawet z tych młodszych klas, bo akurat nasi uczniowie to jest klasa szósta, mają tego ogromną świadomość, korzystają też z tych narzędzi zwyczajnie w czasie procesu edukacji, więc dobrze wiedzą, jakie są korzyści, ale jakie są zagrożenia, a seniorzy niekoniecznie jeszcze tą wiedzę posiadają.
11: Inspektor Maciej Kubiak, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie. 2025 rok to jest 450 osób oszukanych metodą na legendę, na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku, z czego 313 osób to stanowili seniorzy w wieku 65+. Równie niepokojąco i źle wyglądają statystyki strat, które generuje tego typu przestępczość. To jest ponad 14 milionów złotych, a niestety z udziałem seniorów to jest ponad 10 milionów straty za sam 2025 rok. Także mamy cały czas dużo pracy i stąd każda inicjatywa jest niezwykle dla nas ważna, cenna. Nie przechodzimy obojętnie obok żadnej inicjatywy, a sami również dużą część naszej profilaktyki poświęcamy bezpieczeństwu seniorom.
8: Akcja była co prawda skierowana tylko do uczniów klas szkół podstawowych, ale mamy też tutaj szanowną młodzież, więc jak oceniasz tego typu projekty i czy ty na przykład kiedyś w przyszłości rozmawiałaś ze swoimi dziadkami na ten temat?
12: Ja mam już tylko jedną babcię. Uważam, że takie projekty są bardzo potrzebne. Mojej babci ktoś kiedyś próbował wyłudzić pieniądze na wnuczka i mam wrażenie, że to jest też jeden z sposobów, o którym świadomość jest jakby najlepsza, że to jest sposób, o którym się najwięcej mówi. Zdarzyło się też babci zakupić odkurzacz, który był reklamowany jako urządzenie zdecydowanie bardziej cudowne niż było w rzeczywistości. Moja babcia ma jeszcze, jest jeszcze o tyle bezpieczna, że nie korzysta z internetu, nie umie wysyłać SMS-ów, więc jedyny sposób, na który można od niej coś wyłudzić, to jest właśnie połączenie telefoniczne.
8: Ale uważasz, że to naprawdę jest dobre, że nie ma kontaktu poprzez internet ze światem?
12: Uważam, że babcia bardzo dużo w życiu przeżyła, bardzo dużo w życiu przeszła i ona nie jest otwarta na nowe technologie, podchodzi do wszystkiego bardzo z dystansem, niekoniecznie chce się teraz podłączać do sieci. Ma swój telewizor, ma swój telefon, nic więcej do szczęścia nie potrzebuje. I szczerze mnie to też dość inspiruje, bo im dłużej przebywam w internecie, tym bardziej mam ochotę przestać przebywać w internecie. Zwłaszcza z uwagi na generatywną sztuczną inteligencję, która mnie otacza zewsząd i której jestem dużym przeciwnikiem ze względów etycznych i ekologicznych, ale tutaj troszkę odbiegam od tematu. Więc zdecydowanie są to akcje potrzebne, zwłaszcza dla seniorów, którzy więcej przebywają w internecie. Od mojej babci ktoś kiedyś próbował wyłudzić pieniądze na wnuczka, ale wtedy jeszcze nie podrobił głosu mojego kuzyna. Mój kuzyn był przed mutacją, przestępca był po mutacji, więc szczęśliwie babcia zauważyła i się go złączyła.
8: A jak się zakończyła historia z odkurzaczem?
12: No jest odkurzacz. No i babcia nie używa odkurzacza, bo jest obrażona na odkurzacz i w sumie to nikt nie używa odkurzacza, bo babcia jest obrażona na odkurzacz, ale szczęśliwie nie była to skala kilkudziesięciu tysięcy, tylko może dwóch.
8: A ustalone jest hasło z babcią?
12: Jeszcze nie, ale wrócę do babci, ustalę na pewno.
8: W przypadku oszustw na seniorów w dużej mierze mówi się właśnie oszustwa tak zwane na legendę, na wnuczka. Czy ten modus operandi zmienia się na przestrzeni lat?
11: On się cały czas zmienia. Tak naprawdę policja musi cały czas nadążać za nowymi technikami i sprawstwa ze strony przestępców. Musimy cały czas być czujni, bo tak naprawdę ta legenda, o której pani redaktor mówi, cały czas żyje i się ewoluuje i za tym musimy po prostu nadążać.
8: Przekazy medialne to też okazja na edukację, zatem co powinno seniorów zaniepokoić, kiedy właśnie otrzymają taki telefon, jak powinni rozmawiać z takim oszustem, żeby go zdemaskować?
11: Najlepiej nie rozmawiać, a żeby go zdemaskować, ta inicjatywa, która została tutaj przedstawiona dzisiaj w trakcie tej konferencji, inicjatywa ze strony pani wojewody małopolskiej, jest niezwykle cenna, bo jest najłatwiejsza. Po prostu ustalić hasło, bezpieczne hasło, takie, które znają tylko członkowie rodziny. I to, można powiedzieć, zamyka drogę przestępcom do naszych skarbonek.
8: A skoro mowa o cyberbezpieczeństwie, to jakie zagrożenia czekają na nas, naszych dziadków?
7: Takie jak tu była mowa właśnie, że wykorzystywanie finansowe,

0: Różne takie właśnie rzeczy.
1: A jak dziadkowie zareagowali na tą wiedzę, którą im przekazaliście?
2: Bardzo pozytywnie. Myślę, że też byli zaskoczeni, jaka jest technologia, że AI może się podszywać pod głosy członków rodziny. Myślę, że dziadkowie zrozumieli, o co chodzi i że nie dadzą sobie na przyszłość.
3: Jestem tego samego zdania.
2: Chcielibyśmy jeszcze przy okazji pozdrowić naszych nauczycieli. Dziękujemy bardzo.
4: Zmieniamy temat. Dla wielu z nas zapowiada się długi weekend, a ten czas nieodłącznie wiąże się ze zmianami w komunikacji miejskiej. Mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
5: Tym żyje Kraków.
6: Komunikacja będzie funkcjonować według świątecznych rozkładów jazdy, natomiast będą dwie zmiany tramwajowe, linia 50 oraz 52. Linie te będą kursować z częstotliwością co 20 minut przez cały dzień. I tutaj warto zaznaczyć, że każdy kurs linii numer 50 będzie kończył swoją pracę w Borku Fałęckim, czyli nie będzie tych kursów krótszych do Kurwanowa. Również w ten dzień takie linie jak 482 czy 511 będą zawieszone. Następnego dnia, czyli w piątek, komunikacja będzie funkcjonować według sobotnich rozkładów jazdy, natomiast tutaj będą również zmiany. Zmiany w przypadku linii tramwajowych, no to 11 będzie kursować z częstotliwością co 20 minut w godzinach od 5 do 20, 50 i 52 co 10 minut od około godziny 6. No i tutaj bardzo ważna jeszcze zmiana na plus dla pasażerów, to że komunikacja miejska będzie funkcjonować według sobotnich rozkładów jazdy, między innymi na autobusach, nie oznacza, że wszystkie autobusy będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy, ponieważ mamy kilkanaście linii autobusowych, takich jak 104, 110, 133, 171, 180, które będą kursować według swoich powszechnych rozkładów jazdy. Więc tutaj warto przede wszystkim sprawdzić na naszej stronie internetowej, na przykład zttpkraków.pl. Kolejny dzień, czyli sobota, 6 czerwiec, komunikacja będzie funkcjonować według sobotnich rozkładów jazdy, natomiast w niedzielę, 7 czerwca, komunikacja będzie funkcjonować według tutaj rozkładów jazdy świątecznych.
4: Teraz przerwa.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: To opowieść o stracie i samotności. Historia George'a Falconera, profesora i homoseksualisty, który właśnie stracił swoją wielką miłość, trafiła na deski Teatru Ludowego. Spektakl Samotny mężczyzna, bo o nim mowa, powstał na motywach powieści Christophera Isherwooda i głośnej ekranizacji Toma Forda sprzed kilkunastu lat. Dodam tylko od siebie, że tak jak i w filmowej interpretacji, tak też na scenie ratuszowej mamy do czynienia z prawdziwą ucztą dla oczu.
8: Krakowska premiera.
9: Nie bardzo podoba mi się wizja. Do końca życia będę mu brała majtki i skarpetki.
10: Mamy ty brałaś? Gospodzia mam brała. Trzeba było nie brać, nie sprzedawać, wie?
9: A, ty zboczałeś tam w internecie?
11: Wojtek Rodek, ja jestem reżyserem spektaklu Samotny mężczyzna w Teatrze Ludowym w Krakowie.
12: To zapytam pana tak przewrotnie, co znaczy być samotnym w XXI wieku?
11: O jesteś, to ma bardzo dużo znaczeń. Wydaje mi się, że byśmy musieli tutaj spędzić trochę czasu, żebym tak naprawdę odpowiedział na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest takie doświadczenie, które spotyka każdego z nas, niezależnie od tego, w jakich ustawieniach rodzinnych jesteśmy, jak przyjaciół mamy, jaki tryb życia prowadzimy. Myślę, że to jest takie doświadczenie, które w przebodźcowanym świecie wirtualnym też nas spotyka bardzo często, mimo że jesteśmy dzisiaj otoczeni bodźcami z każdej strony. I myślę, że to jest właśnie takie doświadczenie, które jest niezależne od czynników, bo momenty samotności, takiego poczucia samotności spotykają nas czasami w najmniej spodziewanych momentach.
13: Piotr Pilitowski, gram rolę George'a. Bohater Samotnego mężczyzny po prostu, to jest tautologia, co powiem, jest samotnym człowiekiem. Pół roku wcześniej albo kilka miesięcy wcześniej stracił swojego partnera, który zginął w wypadku samochodowym. Został sam jak palec na świecie. Jedyne osoby bliskie, jakie ma, to przyjaciółka Charlie, z którą dzielą swoje smutki i troski, i sąsiadka, która po prostu jest osobą może nie tyle zaprzyjaźnioną, co znajomą, i studenci, ponieważ jest to profesor uniwersytetu,

0: który wykłada. Tutaj robimy takie zajęcia online, więc to są jedyne osoby, które on ma na świecie. Ale tak naprawdę to jest też o tym, że taki człowiek, bez względu na to, czy jest sam, czy jest w towarzystwie innych ludzi, zawsze pozostaje samotny pod wpływem tego nieszczęścia, które przeżył i pod wpływem swojej odmienności.
1: To przedstawienie powstało na podstawie książki nie najnowszej, bo to jest pozycja z lat 60. oraz filmu, który też już ma nieco lat, ale jednak jest to temat ponadczasowy, temat samotności.
2: Ta książka jest z lat 60. Oczywiście w naszym spektaklu my przyglądamy się tej dzisiejszej raczej rzeczywistości. Przyglądamy się, jak co się zmieniło, a jakie rzeczy są w pewnym sensie uniwersalne i da się je, rezonują z nami też dzisiaj. No i też przyglądamy się właśnie temu, jak to doświadczenie osób nieheteronormatywnych się przez lata zmieniało. I jak te pokolenia też się zmieniają.
0: Tytuł książki, tytuł filmu, on wprawdzie miał tytuł The Single Man, czyli właściwie samotny w sensie, że żyjący sam. A u nas w naszym języku samotność ma jeszcze dodatkowe zabarwienie i my tego zabarwienia poszukaliśmy również w innych postaciach tego spektaklu.
3: Katarzyna Tlauka, gram Charlie, przyjaciółkę George'a, głównego bohatera.
1: To proszę nam przybliżyć postać Charlie.
3: Kobieta dojrzała, ma syna, rozwiedziona, jest bizneswoman, dobrze sobie radzi finansowo, dobrze usytuowana, ale tak naprawdę, jak się okazuje, to nie są wszystkie warunki, które wystarczają do bycia szczęśliwym. No i się tak składa, że się przyjaźnimy od lat, spotykamy się i na dobre i na złe, czyli jesteśmy blisko, jak jest nam dobrze, ale też jak nam jest źle, albo może szczególnie wtedy. Pękamy przy sobie i pokazujemy swoją prawdziwą twarz, a z drugiej strony i tak żadne z nas nie dostaje tego, czego oczekuje do końca, no bo ludzie są tylko ludźmi.
1: Są tutaj te nawiązania do współczesności. Widzimy, jak główny bohater je obiad i skróluje telefon, czyli jesteśmy samotni, choć niby w nieustannym kontakcie z siecią.
2: Tak, myślę, że czasami mam wrażenie, że to tylko pogłębia naszą samotność. Rzeczywiście staraliśmy się w taki dość naturalistyczny wręcz sposób w naszym spektaklu przyglądać się temu jednemu dniowi naszego bohatera i jakby obserwować, i myślę, że ten spektakl będzie miał bardzo specyficzną i dynamikę, taką potrzebę innego rodzaju uważności i uwagi od widza i widzek, która właśnie być może w dzisiejszym świecie jest już trudna do uzyskania, bo jest właśnie przyzwyczajona do ciągłego bodźcowania, ciągłych przerywników i ciągle właśnie takich dopaminowych, dużych uderzeń. A wydaje mi się, że w dużej części naszego spektaklu pewna atmosfera, pewna dramaturgia jest zupełnie inaczej poprowadzona.
1: Zastanawiam się, bo jako, że oboje reprezentujemy młode pokolenie, czy pan zbierał jakieś informacje zwrotne, na przykład z grona znajomych, albo obserwował pan ich, żeby właśnie jak najwięcej tutaj wpleść tych wątków, co faktycznie teraz nas dotyka, co nas boli właśnie w tej powszechnej samotności. Bo tu też trzeba zaznaczyć, że nawet ludzie potrafią być samotni w związkach. To nie jest w końcu też nowe zjawisko.
2: Absolutnie tak. Ja oczywiście zawsze, kiedy zajmuję się różnymi tematami w teatrze, bardzo bacznie obserwuję rzeczywistość, przyglądam się, rozmawiam z moimi przyjaciółmi, znajomymi, zapraszam do projektu osoby, które też są w stanie pomóc jakoś o tych doświadczeniach opowiadać. Tutaj w spektaklu Marcin Mazurek jest właściwie przedstawicielem właśnie tego mojego pokolenia bardziej, czy pokolenia już nawet tak zwanego Gen Z. Ale też mi zależało, żeby mieć tutaj w tym projekcie Tomka Śpiewaka, autora adaptacji i dramaturga, który będzie opowiadał o tym, może jemu będzie bliżej tego doświadczenia tego głównego bohatera. Więc staram się tak jakby polifonicznie zawsze po prostu opowiadać. opowiadać o bohaterach i bohaterkach.
0: Moje przygotowania do roli to jest tradycyjna metoda dosyć, to znaczy najpierw dużo rozmów, czytanie tekstu, omawianie tego tekstu, tworzenie go na bieżąco, ponieważ ten tekst nie był gotowy, jak przeszliśmy. Tomek Śpiewak, wspaniały scenarzysta teatralny, dramaturg teatralny, ten tekst zaadaptował z książki, więc to były rozmowy. I ogólnie można powiedzieć taki research, że po prostu obejrzałem kilka albo kilkanaście filmów o tej tematyce, przeczytałem ze dwie książki i przede wszystkim rozmawiałem z ludźmi podobnymi temu bohaterowi.
4: Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Pawelec, jestem scenografką, kostiumografką i reżyserką światła w tym spektaklu, Samotny mężczyzna w reżyserii Wojtka Rodaka.
1: Niestety przez to, że rozmawiamy dla radia, nie mogę Państwu bezpośrednio pokazać, jak prezentuje się ten spektakl, ale możemy co nieco powiedzieć, przybliżyć go, opisując chociażby scenografię i kostiumy aktorów, a jest o czym mówić, bo moje pierwsze skojarzenie to było to, że jest bardzo minimalistycznie, jest tak, powiedziałabym, nieco, czy nie wiem, czy na ile dobrze tak określam, skandynawsko i surowo.
4: Tak, dokładnie. Może jeszcze na początek ja przypomnę, że znajdujemy się w scenie pod ratuszem Teatru Ludowego, która znajduje się w podziemiach krakowskich i wejście do niej jest przez pizzernię, co jest dość ciekawe, ponieważ pracując z Wojtkiem Rodakiem, reżyserem, bardzo nam zależało, żeby stworzyć bardzo estetyczny i modowy świat, co niekoniecznie jest łatwe w takiej przestrzeni, jak mogą sobie Państwo wyobrazić. Naszym głównym zderzeniem był też film Toma Forda, który jest bardzo stylowy, bardzo modowy, jak wiemy, aczkolwiek osadzony w tej estetyce lat 60., 70. Nie chcieliśmy powtórzać tego schematu. Bardzo nam zależało na tym, żeby wykorzystać pewną dozę mody, stylu, zresztą tak jak słusznie zostało zauważone, minimalizmu, czyli takiej nowoczesnej, wyższej klasy średniej albo klasy najwyższej. Mamy bardzo małą przestrzeń, jest to niewielka scena, więc było to oczywiście wyzwanie, scena, która ma już swoją własną architekturę, więc tą scenografią próbujemy też troszeczkę nawiązać do tych przestrzeni kamiennych, ale wydobyć z nich nowoczesną, właśnie minimalistyczną, skandynawską, modową przestrzeń.
1: W jednej ze scen, którą mieliśmy przyjemność zobaczyć, główny bohater grany przez pana Pilitowskiego ma na sobie taki piękny garnitur dwurzędowy w prążek i do tego takie skórzane mokasyny, oczywiście bez skarpetek.
4: Tak, to prawda. Kostiumy, które również przygotowałam do tego spektaklu, mają bardzo wybrany charakter, jeżeli mogę tak to nazwać. Tutaj każda z postaci jest inspirowana danym domem mody. W ten sposób też się odnosimy trochę do filmu Toma Forda. Państwo widzieli na próbie medialnej tylko dwa kostiumy, mamy ich troszeczkę więcej. No i tutaj duże inspiracje dla nas były właśnie pokazy mody, dom mody Gucci, Chanel, Saint Laurent, ale też nie będę ukrywać, że troszkę współczesny dom mody Toma Forda. Więc myślę, że dla miłośników mody ten spektakl może być bardzo ciekawy, żeby sobie poszukali pewnych nawiązań w kostiumach, które wszystkie szyliśmy, przygotowywaliśmy od zera, do zbierając tkaniny, próbki naszych aktorów, czerpiąc inspirację z najwyższej mody światowej.
1: Jeśli mówimy o modzie, to myślę, że to jest temat, który zwykle bardziej interesuje panie, więc opowiedzmy o stroju naszej głównej bohaterki.
4: Charlie jest jedną z głównych bohaterek, ale faktycznie Charlie reprezentuje dom mody Saint Laurent, a właściwie inspiracji, bo nie robimy kopii oczywiście, nie na tym polegają kostiumy w teatrze. Jest to faktycznie kostium zbudowany na sylwetce Saint Laurent, bardzo przeskalowanej kobiety, z kobiety sukcesu, która załatwia 100 tysięcy rzeczy dziennie. No i tutaj mamy dość mocne podkreślenie sylwetki, jedwabie, welury jedwabne, bardzo designerskie szpilki, torebki, szyte płaszcze skórzane, więc na pewno myślę, że dla miłośników mody może być to bardzo ciekawe zobaczyć, jak te kostiumy pracują z naszymi aktorami, ale też jak się deformują w trakcie spektaklu.
1: Myślę, że dla pani jako scenografki oraz kostiumografki tego spektaklu to była nie lada gratka przygotować właśnie tak piękne stroje.
4: To była przede wszystkim ogromna zabawa. Ogromna zabawa, ale też długi proces, bo tworząc ten świat z moim ukochanym reżyserem Wojtkiem, który ma duży wpływ na stronę wizualną spektakli i dla mnie to jest zawsze bardzo piękna, artystyczna przygoda z nim, próbowaliśmy idealnie wycyzelować ten świat, więc właściwie sam proces szycia kostiumów już nie był długi. Ogrom czasu zajęło nam szukanie materiałów, próbek, dobieranie ich do scenografii, do foteli, tworzenie całego pełnego świata.
1: A jak aktorzy się zapatrywali właśnie na te różne eksperymenty modowe?
4: Aktorzy byli zachwyceni, ponieważ większość, tak jak mówiłam, elementów kostiumów była dopasowana bezpośrednio do nich i szyta dla nich. Więc tutaj właściwie wszystko, staraliśmy się oczywiście, żeby wszystko było co do centymetra, czyli idealnie skrojone spodnie, sfitowane marynarki, koszule, które się rozpinają dokładnie tak jak chcą. Myślę, że dla nas wszystkich to była ogromna zabawa tworzyć te kostiumy i kiedy obserwuję ich już w tym tygodniu generalnym na scenie, widzę, że jest dla nich też ogromną zabawą granie z tymi kostiumami, co mnie oczywiście bardzo cieszy.
1: A jeśli chodzi o wnętrza, to czy mieliście Państwo jakieś inspiracje? Bo ja rzuciłam co prawda hasło, że to są skandynawskie klimaty, ale te krzesła, które chociażby mogliśmy widzieć, to taki typowy design lat 60. Już nieco zapomniany, chociaż nie, wciąż doceniany. Za granicą, chociażby w Brukseli, to sprzedają się na pniu.
4: Tak, to prawda. Akurat są to wyjątkowe krzesła, na które dość długo polowałam do tego spektaklu, ponieważ są to krzesła w stylu bauhausowym, aczkolwiek są włoskiego projektu, więc bardzo jeżeli już mówimy o tych krzesłach oczywiście, są bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o formę bauhausową, ale mają włoski charakter, tego takie trochę szaleństwa. Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o wnętrza, to też w dużej mierze inspirowaliśmy się bardziej mogę nazwać współczesną architekturą wnętrz, która, powiedzmy sobie szczerze, nawiązuje dość mocno do Bauhausu, gdzie są metalowe linie, kamienne ściany, ciekawe welurowe cieniujące dywany. No i ponownie to była cała układanka dopasowywania do siebie fragmentów, żeby tworzyły jedną spójną całość. I właściwie też wszystkie elementy scenografii, oprócz oczywiście wspomnianych krzeseł, były wykonywane dla nas od zera, czyli stoły, kuchnie, kanapy. Całość scenografii została zbudowana przez budowę dekoracji. Dzięki temu mieliśmy pełną kontrolę nad materiałami i jakością wykonania.
2: To nie będzie łatwy spektakl. Myślę, że będzie spektakl, który będzie wymagał właśnie takiego właśnie poprowadzenia, oddania siebie tej historii, takiego skupieniu i uważności. I też wydaje mi się, że taki spektakl, który będzie dawał dużo przestrzeni na taką autorefleksję właśnie wobec swojego życia, że właśnie oglądając sytuację, oglądając zdarzenia, słuchając tych rozmów, tutaj, które się wydarzają na scenie, i będzie miał przestrzeń jeszcze w trakcie spektaklu po prostu pomyśleć o tym, jak on, jak wygląda ta jego codzienność, to jego poczucie właśnie być może samotności i też zobaczyć, bo to też jest bardzo ważne, chcę podkreślić, zobaczyć taką codzienność, oczywiście, która też nie można jej zgeneralizować, ale osób nieheteronormatywnych, zobaczyć, gdzie ona jest podobna, a gdzie ona się różni od tych doświadczeń osób heteronormatywnych.
1: Spektakl będzie grany na deskach sceny ratuszowej do końca sierpnia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. To opowieść o życiu samotnych matek i ich codziennych zmaganiach. Przedstawienie Larwy to najnowsza propozycja Teatru Łaźnia Nowa. Spektakl łączy różne formy artystyczne, bo teatr dramatyczny, choreografię, elementy postopery oraz muzykę elektroniczną. I tym samym zdecydowanie wykracza poza tradycyjne pojmowanie teatru. Ze względu na sceny erotyczne oraz elementy nagości, Larwy są przeznaczone wyłącznie dla widzów dorosłych.
5: Krakowska premiera.

0: Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu. W spektaklu poruszamy temat kobiet, które trafiają do domu samotnej matki w Milanówku o nazwie Kokon i w tym spektaklu ich ciężarem czy jakimś rodzajem takiego obciążenia jest zarówno społeczne myślenie o samotnych matkach i o tym, jakie one powinny być, ale też ciężary, które są związane z macierzyństwem.
1: Mm. Czy łatwo było zaadaptować prozę Agnieszki Szpil, bo to różnie z tym bywa?
2: Łatwo i niełatwo, więc wiadomo, odpowiedź nie jest oczywista, natomiast bardzo pomocna była Agnieszka w procesie takim pisania, była bardzo wspierająca. Daria Sobik, autorka adaptacji i dramaturżka spektaklu. Chyba największym wyzwaniem było przenieść pewien taki radykalny, ale z drugiej strony bardzo czuły i delikatny język Agnieszki na formę dramatyczną. Mam nadzieję, że to się udało. I drugim wyzwaniem było chyba też umuzycznienie pewnych fragmentów, stworzenie piosenek w tej konwencji. Ale tak, myślę, że to była bardzo przyjemna praca.
1: No właśnie, bo muzyki jest sporo.
0: Tak, założenie było takie, żeby spektakl miał elementy interdyscyplinarne. Z jednej strony pracujemy oczywiście z tekstem dramatycznym Darii, który bazuje na opowiadaniu Agnieszki Szpili, ale też w spektaklu można zobaczyć bardzo dużo elementów ruchowych, też muzycznych, więc szukaliśmy też takiej formy, która wymyka się tradycyjnemu pojmowaniu teatru dramatycznego, coś na przecięciu spektaklu tanecznego, post-opery, teatru dramatycznego, więc dosyć dużo jest takich rzeczy, które były o naszym poszukiwaniu takiej formy interdyscyplinarnej, która będzie odpowiednia też do opowiedzenia tej historii.
1: Mhm, to słyszeliśmy, że był na planie koordynator intymności, ale też do spraw kinku. To chyba pewna nowość.
0: Tak, mamy w teamie osobę, która zajmuje się kinkiem i postpornem i to jest osoba, która bardzo dużo praktyk ciekawych, kinkowych czy rozszerzających myślenie o seksualności wniosła do tego procesu. To było też bardzo dla nas, myślę, dla całego zespołu otwierające doświadczenie, ponieważ okazuje się, że seksualność nie musi być zawsze tak konwencjonalna i nie musi też być związana z czymś przekraczającym, a może być satysfakcjonująca, ciekawa, odkrywcza i eksperymentująca. Trochę tak, trochę myślę, że tak. Nie uciekałyśmy od tego, a w zasadzie się tym bawiłyśmy, szukałyśmy nowego spojrzenia na seksualność, ale myślę, że w takiej formie, która jest dosyć dostępna i zapraszająca, a nie oburzająca czy kontrowersyjna.

0: tam jest źle?
1: Aż tak źle nie jest.
0: Bywało gorzej.
2: No, dużo, dużo gorzej. Jest różnica pomiędzy tym, kiedy czuję się bezpiecznie, a tym, kiedy czuję się bezpieczeństwem unieruchomiona.
3: No, spektakl dotyczy grupy kobiet, które trafiają do domu samotnej matki i tam okazuje się, że muszą zmagać się z przepisami, które wprowadza konserwatywna osoba zarządzająca tą miejscowością. Jest to surrealistyczna sytuacja, inspirowana i przetwarzana przez Szpilę w swoim opowiadaniu. Jednak one muszą się po prostu zmagać z jednej strony z takim codziennym życiem matki w domu samotnej matki, a z drugiej też z takim właśnie społecznym naznaczaniem tych kobiet i ich prawem do seksualności, do wolności, do bycia zmęczoną, do bycia też niewystarczającą czasami. Też w tym spektaklu zależy nam na tym, żeby dowartościować takie głosy, które dotyczą tego, że matki mogą czegoś nie móc, albo mogą być zmęczone, albo mogą niedowozić i nie są w tym same.
4: Wizualne skojarzenie jakoś z Margaret Atwood trochę, nieprzypadkowe?
3: Myślę, że to nie była taka bezpośrednia inspiracja. Oczywiście no, mamy tutaj bohaterkę Marię Magdalenę, która jest powiedzmy taką postacią, która reprezentuje kokon, ale jest też postacią, która w naszym ujęciu nie jest taką cerberką instytucjonalną, która w pewien sposób dyscyplinuje larwy. Jest to postać, którą chcemy ująć w taki też ludzki i dosyć kontrowersyjny i wymykający się myśleniu o takiej instytucji sposób. Jest to ciekawa propozycja, wzmacniająca i obnażająca właśnie te momenty, w których czujemy bezsilność i nie wiemy, z kim możemy o tym porozmawiać. I być może paradoksalnie przez takie dosyć mocne też obrazy, które można zobaczyć w tym spektaklu, poczujemy się w jakiś sposób otulone i być może, mam nadzieję, taką też zrozumiane i właśnie niesamotne w tym doświadczeniu.

0: na próbę medialną larwy wybrała się Paulina Nawrocka. Dziękuję. Zmieniamy temat. Computer Science for Embedded Systems, jubilerstwo czy Space Engineering to trzy z proponowanych nowych pięciu kierunków, na jakie można aplikować na Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym roku uczelnia zwiększyła liczbę miejsc aż o 700, co przekłada się na większą szansę na dostanie się na wymarzone studia. Rekrutacja online już ruszyła, mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka uczelni.
1: Edukacja w Krakowie.
2: W tym roku w związku ze spodziewaną większą liczbą kandydatów przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc. W skali całej uczelni ta liczba zwiększyła się o około 10%, a w praktyce oznacza to, że mamy o około 700 miejsc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją. To jest całkiem dużo i tak naprawdę jakby myślimy, że te 700 miejsc więcej będzie też takim wyjściem naprzeciw tym wszystkim, którzy no, będą w tym roku mierzyć się po prostu z większą konkurencją. A w tym roku ta nasza bardzo już bogata oferta też poszerza się o 5 kolejnych nowych kierunków. To są kierunki związane no, z tymi obszarami, które są najprężniej rozwijane, więc są to oczywiście i Space Engineering, to są studia z obszaru kosmicznego. W zeszłym roku uruchomiliśmy Wydział Technologii Kosmicznych, tam wtedy były tylko studia na drugim stopniu. W tym roku jest już oferta dla maturzystów. Rusza także kierunek Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo. To z kolei bardzo ciekawy taki kierunek, bo łączący i nowe technologie, ale związane z projektowaniem, z designem, więc właściwie takie łączenie trochę kompetencji, które potem jakby tworzą przecież przepiękne na przykład spersonalizowane produkty na rynku i dostępne dla wszystkich. Kolejna nowość to Computer Science for Embedded Systems. To z kolei kierunek, który też z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji będzie kształcił studentów w obszarze informatyki, elektroniki czy technologii właśnie inteligentnych. Rusza także kierunek Geology of Natural Resources. To z kolei jest ukłon w stronę wszystkich tych, którzy interesują się pozyskiwaniem materiałów, surowców, ich przetwarzaniem. To szczególnie wydaje się interesujące w tej dobie no, zwiększonych potrzeb energetycznych całego świata. I wreszcie piąta nowość to edukacja matematyczna. To kierunek z myślą o przyszłych nauczycielach matematyki. Obserwujemy bardzo duży deficyt nauczycieli w tym obszarze w całej Polsce. No i wynika z tego, że ten kierunek też będzie cieszył się dużym zainteresowaniem właśnie z myślą o przyszłych nauczycielach królowej nauk.
3: W liczbach bezwzględnych jak to wygląda? Ile miejsc jest na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia?
2: Łączna liczba to 6061 miejsc. Uwzględniające już to zwiększenie, w zeszłym roku to było ponad 5000, w tym roku no, to już jest ponad 6000 miejsc i rzeczywiście uwzględnia ta liczba już to zwiększenie związane z pewnie z większym naborem i większym zainteresowaniem kandydatów.
3: A progi te, które decydują o tym, czy się ktoś dostanie, czy nie, pozostają takie same, czy też czy one są ustalane na bieżąco, na podstawie na przykład średniej wyników matur, egzaminów?
2: Te progi punktowe, one są ustalane corocznie na podstawie wyników matur, więc tak naprawdę te progi my poznamy dopiero po tym, jak poznamy wyniki matur, natomiast co istotne, na tych najbardziej obleganych kierunkach, te progi co roku plasują się, są po prostu bardzo wysokie, ponad 900 punktów trzeba mieć na tych najbardziej obleganych kierunkach. Od lat to są kierunki związane z branżą IT, ale w zeszłym roku na przykład też cyberbezpieczeństwo cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Tam mieliśmy ponad 10 osób na miejsce, więc niewykluczone, a nawet bym powiedziała, że bardzo prawdopodobne, że i w tym roku na tych najbardziej popularnych kierunkach te progi będą bardzo wysokie, bo ponad 900 punktów. Warto dodać, że na stronie rekrutacyjnej AGH istnieje taki kalkulator przeznaczony do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego. To nie jest narzędzie wiążące dla maturzystów, natomiast to jest pewien wskaźnik, który pokaże im, gdzie mogą ze swoim potencjalnym wynikiem się uplasować, więc warto z tej podpowiedzi skorzystać.
3: Ostatnie pytanie. Akademia Górniczo-Hutnicza zawsze chwaliła się tym, że tutaj każdy student znajdzie miejsce w akademiku. Teraz biorąc pod uwagę zwiększenie liczby studentów o 10%, czy nadal to pozostaje w mocy?
2: Pozostaje w mocy to, że mamy największe miasteczko studenckie w AGH. Ponad 7 tysięcy miejsc jest do dyspozycji studentów.
3: Czyli mieszczą się ta liczba nowych... Aha, no tak, tak, tylko część jest zajęta.
2: Tak, tylko że nie wszyscy nowi nasi kandydaci, wszyscy pierwszoroczniacy korzystają z tej opcji zakwaterowania w miasteczku studenckim. Ona oczywiście pozostaje niezwykle atrakcyjna i wiele osób rzeczywiście chce z tego skorzystać, no bo to jest przecież i konkurencyjna cena, i warunki, i bliskość miejsca studiowania, i bardzo dobre wyposażenie. Natomiast rzeczywiście nie nie wszyscy, którzy przystępują do nas na studia, korzystają z tej oferty. Większość pewnie będzie chciała, no i rzeczywiście to jest troszkę obwarowane, bo to związane jest na przykład z tym, czy ktoś wcześniej studiował w AGH, jak daleko ma do swojego miejsca zamieszkania, więc kilka tych kryteriów z pewnością trzeba będzie spełnić, żeby móc zamieszkać w miasteczku studenckim.
3: Czy możemy powiedzieć, zapraszamy do AGH, jak się dostaniesz i będziesz chciał dostać akademik i spełnisz wymagania, to dostaniesz miejsce? Czy raczej już w tym roku nie?
2: Takiej gwarancji nie złożę, natomiast ona nie jest podyktowana tym, że mamy więcej kandydatów, tylko proszę pamiętać, że w miasteczku studenckim mieszkają też studenci lat wyższych i to nie jest tylko przestrzeń przeznaczona dla pierwszoroczniaków, ale dla także studentów lat wyższych, a także studiów doktoranckich czy na przykład naszych pracowników.
0: A o szczegóły dopytywał Przemek Taranek. Teraz przerwa.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: Przy mikrofonie wciąż bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam. Teraz czas na temat, w ramach którego dowiemy się coś więcej, jak można zadbać w mieście o nasz well-being. Wkrótce będzie okazja, aby zadbać o zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie i to właśnie w centrum Krakowa. Park przy Fabrycznej po raz kolejny zmienia się na czas wakacji przestrzeń spotkań i aktywności dla mieszkańców. Do końca sierpnia możecie skorzystać z bezpłatnych zajęć sportowych, w tym m.in. z jogi i pilatesu. W programie letnich atrakcji nie brakuje też różnego rodzaju animacji dla najmłodszych. To jednak nie koniec, bo treningi będą też organizowane w parkach Jordana, Reduta i Petnarskiego. Według organizatora tych atrakcji, czyli Zarządu Zieleni Miejskiej, każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Czas wolny w Krakowie.
0: Wakacje już za rogiem, lato w mieście już powoli czuć. Zresztą obserwuje się coraz więcej krakowian na Kopcu Kraka czy na Zakrzówku, ale te letnie dni można też spędzić aktywnie. I Państwo chcą to kolejny rok z rzędu udowodnić w parku przy Fabrycznej. Jakie atrakcje Państwo przygotowaliście na ten nadchodzący sezon?
4: Rzeczywiście Park przy Fabrycznej to takie miejsce, w którym te letnie animacje, myślę, wpisały się już tak na stałe. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zawdzięczamy to budżetowi obywatelskiemu, czyli inicjatywie mieszkańców, którzy najpierw zabiegali o to, żeby tam powstał park zamiast parkingu, a później stwierdzili, że to, co jest też bardzo istotne, to zaanimowanie tej przestrzeni, bo chcemy, żeby ta zieleń nam służyła i żebyśmy mogli miło w niej spędzać czas. I już właśnie kolejny rok z rzędu Park przy Fabrycznej zaprasza mieszkańców do różnego rodzaju aktywności. Przez całe lato działa tam taka letnia strefa i można ten czas spędzić nieco bardziej aktywnie, ale można też korzystać z tej przestrzeni, odpoczywając, różnego rodzaju zajęć, warsztatów, pikników. Tego będzie naprawdę bardzo taka szeroka propozycja. Takie aktywności bardziej sportowe to od czerwca do końca sierpnia w każdy poniedziałek o 19 zapraszamy na jogę, czyli takie zajęcia wzmacniające ciało, poprawiające elastyczność, też pomagające się wyciszyć, więc myślę, że to, czego bardzo potrzebujemy. Wtorki o godzinie 10 to Fabryka Zdrowia dla Seniora. Zajęcia dedykowane właśnie seniorom, którzy chcą zadbać o zdrowie, o sprawność, o dobre samopoczucie w takiej przyjaznej atmosferze na świeżym powietrzu. W czwartki o 18 zajęcia z cyklu Zdrowy Kręgosłup, czyli też takie zajęcia łączące pilates, trening wzmacniający, właśnie z takimi ćwiczeniami pomagającym nam w tym, żeby utrzymać sprawność i zadbać właśnie o nasz kręgosłup. Natomiast to nie wszystko, co jest zaoferowane w Parku przy Fabrycznej, bo będziemy się też spotykać na różnego rodzaju wydarzeniach. 9 czerwca Teatrzyk Kukiełkowy dla dzieci. W czerwcu również koncert zespołu Czereśnie, który cieszył się ogromnym powodzeniem. Będzie też piknik na początek wakacji, czyli zaraz po zakończeniu roku szkolnego w piątek zapraszamy na piknik taki w klimatach Nocy Świętojańskiej. Będą warsztaty z rękodzieła, wyplatanie wianków, tworzenie ludowych korali, animacje dla dzieci, a na koniec o godzinie 21 będzie Teatr Ognia in Feris z takim pokazem właśnie Nocy Słowiańskiej. W Parku przy Fabrycznej będzie też kino pod chmurką, więc myślę, że każdy może wybrać coś dla siebie. Jest to taka strefa, gdzie są też leżaki, gry planszowe, kocyki, więc przy pięknej pogodzie można po prostu korzystać z tej przestrzeni. na różny sposób. I strefa utworzona właśnie z budżetu obywatelskiego już w tamtym roku pokazała, że jest tam naprawdę taka silna społeczność, która chce się zintegrować, która chce ten czas spędzać właśnie podczas takich aktywności. No bo po cóż mamy tą zieleń? Po to właśnie, żeby z niej korzystać, żeby spędzać w niej miło czas i myślę, że takie inicjatywy są bardzo cenne i pokazują, że no jednak potrzebujemy się spotykać, potrzebujemy spędzać ten czas czasem bardziej aktywnie, czasem spokojnie, natomiast tak, żeby on był w jakiś sposób ciekawie zaanimowany.
5: Tym bardziej, że wydaje mi się, że każdy z nas szuka tego zielonego zakątka, tego swojego gaiku, gdzie mógłby właśnie te baterie na nowo naładować. Ale które z tych aktywności, o których pani wspomniała, cieszą się największym zainteresowaniem? Bo rozumiem, że też jakieś wnioski wyciągacie z lat poprzednich, chociażby jogę właśnie pamiętam z zeszłego roku.
4: Ćwiczenia na pewno, ale też myślę, że różnego rodzaju takie warsztaty kreatywne, czy dla dzieciaków, łączące trochę przyjemności i edukacji i różnego rodzaju takie wydarzenia piknikowe, czyli takie wydarzenie prawie całodzienne, w trakcie którego można skorzystać z różnego rodzaju zajęć. To myślę, że jest taki top w tych wydarzeń, bo nawet jak ktoś nie ma konkretnego pomysłu i sprecyzowanego planu na dany dzień, to wystarczy, że na taki piknik przyjdzie i zawsze znajdzie coś dla siebie. Więc tutaj myślę, że tego rodzaju aktywności są właśnie tym, co mieszkańców zachęca, żeby odwiedzić daną lokalizację. My też niezmiennie każdego roku zachęcamy do ćwiczeń w parkach i oczywiście w tym roku no, nie mogło być inaczej. Prowadzimy zajęcia w 3 krakowskich parkach. Już zaczęły się one w pierwszych dniach czerwca. Zapraszamy do Parku Jordana na jogę w każdy wtorek o 17.30. Zapraszamy na pilates do Parku Bednarskiego w czwartki o 17.30. Zapraszamy też do Parku Reduta. Wszystkie informacje na temat ćwiczeń, terminów można znaleźć na naszej stronie Zarządu Zieleni Miejskiej. Także zachęcamy do tego, żeby z tych zajęć skorzystać. One są bezpłatne, nie obowiązują na nie zapisy. Natomiast no, praktyka zeszłoroczna pokazuje, że cieszą się ogromną popularnością i czasami na pilatesie czy na jodze było kilkadziesiąt osób. Wspaniałe prowadzenie z profesjonalnymi instruktorami, więc myślę, że można skorzystać z takiej aktywności pod chmurką, jeżeli tylko pogoda pozwoli, to właśnie pod okiem profesjonalisty, a nie w dusznej siłowni skorzystać z ćwiczeń, które oferujemy.
5: Zapisy nie obowiązują, tak jak pani wspomniała, ale czy trzeba coś ze sobą przynieść, na przykład matę?
4: Tak, mata zawsze się przyda, żeby rzeczywiście położyć się na macie. Joga czy pilates to są takie ćwiczenia dość wymagające, ale spokojne, więc rzeczywiście mata jak najbardziej wskazana, wygodne ciuchy, wygodne obuwie, no i też przede wszystkim woda. Warto mieć w jakimś bidonie wodę ze sobą, czy to z powodu słońca, czy z aktywności, której będziemy zażywać. Jak najbardziej do tego zachęcamy.
5: Nie bez powodu pytam właśnie o te własne rzeczy, ponieważ wspomniała pani, że w parku przy Fabrycznej można skorzystać z leżaków, kocy, ze sprzętu sportowego. No i właśnie jak ten pomysł sprawdza się w praktyce? Czy krakowianie dbają o dobro wspólne?
4: Myślę, że takie okazje i takiego rodzaju aktywności wzmacniają to nasze poczucie takiego wspólnego dobra, bo no, mieszkańcy mają świadomość, że do tej strefy przychodzą przez całe wakacje. Czyli ewentualnie coś, co mogłoby ulec zniszczeniu albo mogłoby się oddalić z tego miejsca, no nie posłuży nam, jak przyjdziemy następnym razem. Więc myślę, że takie zaufanie i właśnie tego rodzaju spędzanie wspólne czasu buduje to nasze poczucie takiego dobra wspólnego, takiej integracji i tego, że jak coś jest robione nie tylko dla nas, ma służyć większej grupie, to warto o to wspólnie zadbać. Oczywiście no tutaj przesadziłabym, jakbym powiedziała, że sytuacja jest idealna. Natomiast jeśli chodzi o to dobro wspólne, natomiast myślę, że to są takie akty wandalizmu wynikające z zupełnie innych pobudek. Osoby, które szanują zieleń, które lubią spędzać w niej czas, no tutaj nie mają takich problemów, nie mają takich pokus. Tu raczej mówimy o takich celowych jakichś wybrykach gdzieś o różnej porze dnia w różnych przestrzeniach zieleni, gdzie no, zdarzają się takie sytuacje, czy to kradzieże, czy akty wandalizmu, nie wiem, niszczenia drzew. No niedopuszczalne z punktu widzenia kogoś, komu na zieleni nie zależy. Natomiast mam wrażenie, że jest ich mniej i bardzo chcemy, żeby to nasze miasto, przestrzeń, w której przebywamy, była ładna, zadbana, żeby nam wszystkim służyła. Więc myślę, że dojdziemy do momentu, w którym to naprawdę będzie tylko incydentalne.
5: I czy obserwujecie Państwo właśnie, czy tego typu aktywności, jak na przykład w Parku Przyfabrycznej, który jest w końcu nieopodal tutaj różnego rodzaju budynków biurowych, przekładają się właśnie na budowanie takiej lokalnej społeczności?
4: Tak, jak najbardziej. Myślę, że taki jest cel, bo rzeczywiście nawet w Parku Przyfabrycznej, czy w ubiegłych latach w Parku Tetmajera na Bronowicach, gdzie też były organizowane tego rodzaju budżety, takich wydarzeń nawet nie musieliśmy specjalnie ogłaszać. Po prostu lokalna społeczność wiedziała, że to się odbywa, to było w ich najbliższej przestrzeni i naprawdę tłumnie przychodziła na te wydarzenia. Więc myślę, że też ilość osób, która z nich korzysta, pokazuje, że warto, że trzeba i to jest coś, czego nam w dzisiejszych czasach trochę brakuje, bo czasami nawet w tych dużych blokach, kamienicach mamy sąsiadów, nie zawsze ich znamy. A jednak to buduje takie poczucie własnej tożsamości, też bezpieczeństwa. Ale myślę, że człowiek jest taką istotą socjalną i wszystko, co sprzyja naszej integracji, zacieśnianiu więzi, budowaniu takich społecznych relacji i sąsiedzkich jest bardzo ważne, bo przecież myślę, że nawet nie dla jednego rodzica miła sąsiadka to na przykład przy opiece nad dzieckiem, zerknięciu gdzieś w parku, w piaskownicy, no to jest samo dobro i o to powinniśmy dbać, więc myślę, że też bardzo ważne jest, żeby tak konstruować tą ofertę, żeby znalazło się w niej coś dla różnych grup wiekowych, bo myślę, że to też nie sztuka stworzyć zajęcia dla młodszych, stworzyć zajęcia dla starszych albo dla jednej grupy. Jeżeli wszystkich łączymy, to myślę, że to jest coś, co najbardziej takiej integracji służy. Podobnie rzecz się dzieje chociażby w naszym Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza, gdzie mamy również warsztaty dla dorosłych albo warsztaty, które są dedykowane dziadkom i wnukom. Bo niekoniecznie musi być to wyjście z rodzicami. Relacje w rodzinie jakby możemy wzmacniać na różne sposoby, więc myślę, że takie konstruowanie tej oferty, żeby zachęcić do wspólnego spędzania czasu różne grupy wiekowe, różne grupy społeczne jest bardzo ważne.
5: Tym bardziej, że dziadkowie chociażby są bardziej wyrozumiali, czasami bardziej zaangażowani niż sami rodzice. Ale właśnie, mówiąc cały czas o tych aktywnościach letnich, to w końcu mieszkańcy szukają ochłody w wakacje, prawda? Jest ciepło, no i w związku z tym Państwo uruchamiacie różnego rodzaju fontanny w mieście, czy właśnie wodne place zabaw. I jedno z nich, chyba najbardziej popularne, już jest włączone.
4: Tak, 1 czerwca już tak tradycyjnie w Dzień Dziecka uruchomiliśmy wodny plac zabaw w Parku Jordana. Będzie działał on do 16 września. Zapraszamy wszystkie dzieciaki 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 20. Zapraszamy, żeby korzystać z tej przestrzeni. To jest miejsce, które cieszy się ogromną popularnością. Na miejscu są przebieralnie, są miejsca, żeby można było usiąść. Tutaj mówię bardziej o rodzicach, bo dzieciaki, no, jak widzą wodę, to raczej chcą z niej korzystać. Więc no, myślę, że Park Jordana to jest takie miejsce, którego nie trzeba przedstawiać. Także jest już czynne. Zapraszamy do tego, żeby skorzystać z tej przestrzeni. Natomiast 18 czerwca startuje kąpielisko w Parku Bagry Wielkie. I tam również wejście jest bezpłatne. Nad Państwa bezpieczeństwem będzie czuwać wykwalifikowana kadra ratownicza. Kąpielisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli od 10 do 18. Także zapraszamy serdecznie.
5: A czym jeszcze Państwo planują zaskoczyć krakowian w te wakacje?
4: Na pewno będziemy spotykać się też z krakowianami na kinie pod chmurką. Kino na trawie to też taki projekt, który każdego roku staramy się w jakiś sposób i w różnych przestrzeniach zaoferować mieszkańcom, bo to też jest takie, myślę, że bardzo sympatyczne spędzenie wieczoru. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, gdzie niebawem opublikujemy informacje dotyczące terminów, filmów, lokalizacji. Natomiast tych kin będzie trochę, bo i partnerów do tego kina mamy wspaniałych. To jest chociażby Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Tu również też kina są finansowane ze środków dzielnicowych, więc na pewno w kilku krakowskich dzielnicach takie kina będą zorganizowane, ale też będzie realizowany budżet obywatelski, w ramach którego w sierpniu będziemy zapraszać na kino pod chmurką do Parku Krakowskiego. Także w tym temacie również bardzo dużo się będzie działo. Na pewno będą różnorodne filmy, różnorodna oferta. Myślę, że na jakieś wieczory będzie można wybrać coś i dla młodszych, i dla starszych, i z różnych takich kategorii, że tak powiem, jeśli chodzi o gatunki filmowe.
5: A kiedy w takim razie chcieliby Państwo rozpocząć ten cykl filmowy?
4: Pierwsze kino tak naprawdę będzie już w Parku przy Fabrycznej 17 czerwca, także myślę, że na to pierwsze już można mieszkańców zaprosić, a niebawem kolejne lokalizacje i kolejne terminy.
0: A ja podkreślę raz jeszcze, zarówno kino plenerowe, jak i pozostałe atrakcje, w tym wspomniane zajęcia sportowe, są bezpłatne i nie obowiązują na nie zapisy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie oraz w mediach społecznościowych Zarządu Zieleni Miejskiej.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort dla całej rodziny.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
11: Dzisiaj 13 dzielnica, a kiedyś odrębne, prężnie rozwijające się wieloetniczne i wielokulturowe miasto. Podgórze, bo o nim mowa, ma swoje wyjątkowe muzeum.
12: Wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają specjalnie po to, żeby zobaczyć tę inność.
11: O tym za chwilę, a my zostajemy w Podgórzu, bo teraz opowiem Wam o unikatowym miejscu, jakim jest tamtejszy Fort Benedykt. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam.
13: Wędrówki po Krakowie.
14: To miejsce wyjątkowe, trochę prywatne, bo bez tego fortu nie byłoby naszego stowarzyszenia. Zarejestrowaliśmy działalność formalnie, żeby go bronić przed agresywnymi pomysłami. Paweł Kubiszta, Stowarzyszenie Podgórze.pl. Nadbudowy, budowy trzypoziomowych parkingu, budowy betonowej wieży, którą by ludzie z tych podziemnych parkingów wyjeżdżali na dach fortu, który by się stał tak naprawdę podmurówką, a tam by powstała sala koncertowa na 700 miejsc, która by po prostu totalnie ten fort przygniotła, zmieniła i sprawiłaby, że wzgórze Lasoty, miejsce wyjątkowe na mapie Podgórza, na mapie Krakowa, po prostu stałoby się jakimś komercyjnym lunaparkiem albo jeszcze czymś gorszym. Fort jest, tak jak pan słusznie powiedział, jednym z niewielu centrum Podgórza. Przypomnijmy, że identyczny fort był na terenie telewizji Kraków, Fort Krzemionki. Również fort znajdował się obok kopca Krakusa, Fort Krakus, który został po wojnie wyburzony. Krzemionki poleciały wtedy, kiedy budowano telewizję Kraków. Natomiast Fort Święty Benedykt się ostał i te wszystkie pomysły, które przez ostatnie lata, właściwie od wojny były na ten obiekt. Przez długi czas były tam mieszkania komunalne do lat 80. Takie czasy były, to były mieszkania komunalne. I ludzie chyba nawet nieźle to wspominają, że się mogli bawić w forcie i mieszkać tam. Natomiast potem trafił to fort w dzierżawę stowarzyszenia, które właśnie miało te wszystkie szalone pomysły, które się udało powstrzymać. Potem miasto szukało najemców, nawet się pojawił taki, który chciał tam zrobić glamping, czyli taki ekskluzywny camping i wypasać owce. Na szczęście to się też nie wydarzyło. Fort pozostał w rękach miasta i teraz ostatnim pomysłem jest właśnie Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży w zakresie nauk ścisłych, czyli matematyka i fizyka. W ostatnich latach został przeprowadzony remont elewacji. Na razie za 6 milionów złotych została odnowiona całkowicie elewacja zewnętrzna i wewnętrzna. Jest to 16-boczny obiekt, właściwie okrągły, z dziedzińcem w środku.
11: On też ma taki nietypowy dość charakter.
15: charakter jak na krakowskie forty.
14: Tak, to jest właśnie wieża maksymiliańska, taki typ fortów budowanych w górach, no Krzemionki są jakimś wzniesieniem. Dokładnie identyczną kopią tego fortu był właśnie fort Krzemionki, który stał na miejscu telewizji, z którego tak naprawdę nic nie zostało. Podobne forty możemy znaleźć w Lwowie, w Weronie, właśnie tego typu okrągłe obiekty. Ten pochodzi z połowy XIX wieku, był naprawdę dobrze zachowany już właściwie po tym, jak się ludzie wyprowadzili, też z pieniędzy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wykonano tam sporo prac, zabezpieczając, robiąc nowy dach, no ale potrzebna była funkcja i ten brak funkcji powodował, że do końca te prace nie były przeprowadzane, no bo trzeba wiedzieć, co będzie w forcie.
15: Kraków ma szczęście w sumie do tych fortów, bo kilka z nich w całkiem niezłym stanie się zachowało.
14: No tak, no są przykłady świetnych rewitalizacji już w Krakowie, choćby fort Borek, który co roku świętuje swoje urodziny, bo po prostu sprawdziła się ta funkcja jako centrum kultury. Kolejny fort, Łapianka, został zamieniony na centrum ruchu harcerskiego. Też podobnież jako oddział Muzeum Krakowa radzi sobie całkiem dobrze, więc forty można zagospodarować. To są kosztowne przedsięwzięcia, natomiast są tu unikalne przestrzenie, o które warto zadbać i którymi się warto potem chwalić.
11: Teraz coś dla miłośników książek i tych, którzy często odwiedzają Bibliotekę Kraków. Otóż czytelnia jakiś czas temu stworzyła mobilną aplikację. Wystarczy telefon, kilka kliknięć i zasoby biblioteczne nie będą miały już żadnych tajemnic.
16: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
17: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków.
18: Krzysztof Kwiecień, dział informatyzacji i cyfryzacji Biblioteki Kraków.
17: Biblioteka Kraków to jest 170 tysięcy czytelników w różnym wieku, ponieważ postęp technologiczny staje się coraz większy, coraz więcej osób też korzysta z urządzeń mobilnych, w tym aplikacji dostępnych w różnych historiach, więc także i my, Biblioteka Kraków, musi się w jakiś sposób dostosować do tego, czego przykładem wcześniej były choćby książkomaty, gdzie umożliwiamy czytelnikom korzystanie jakby poza ustawowym czasem pracy bibliotek, dostęp do książek. Rewolucja dla nas to, i myślę dla czytelników, to właśnie aplikacja, którą można na urządzeniach mobilnych założyć, dzięki której ta oto karta biblioteczna, przed którą mam przed sobą, prawda, staje się, można powiedzieć, trochę zbędna w sensie trzymania jej ze sobą, noszenia, pamiętania o niej. Ponieważ po zapisaniu do biblioteki, wprowadzeniu też jakby w ten świat cyfrowy, jesteśmy w stanie dzięki telefonowi, w którym mamy tę aplikację, zrobić to samo, co do tej pory robiliśmy za pomocą karty, a nawet teraz osiągnąć więcej, niezależnie od czasu, niezależnie od miejsca, gdzie się znajdujemy. Proszę zobaczyć, mamy tu więcej możliwości. Wpisując tytuł, szybko uzyskujemy informacje, w ilu filiach, czy gdzie jest dostępna nasza książka, prawda? Mamy też informacje, w tym przypadku mam książkę Śladami Marka Chłaski i widać, że w wielu filiach ta książka jest dostępna, ale też mam zaznaczone od razu, w których filiach nie ma. To oznacza też dla czytelnika, że kiedy jest mocno zainteresowany danym tytułem, może po prostu sobie tę książkę zamówić i trafić do filii, gdzie ona jest dostępna, żeby ją po prostu odebrać, prawda? Kolejną rzeczą, którą jest mój regał, prawda? Czyli książki, które chcę przeczytać, które mogę wypożyczyć i też od razu widzę książkę, którą mam tutaj, prawda? I jest napisane, czy jest dostępna, czy nie jest dostępna, albo jeżeli nie jest dostępna, to po prostu wiemy, w którym momencie możemy się ponownie o nią starać.
18: Zbiory w naszym katalogu możemy przefiltrować po autorze, po gatunku, po odbiorcy, również po placówce, czyli po filii, gdzie możemy zdobyć dany tytuł. Wszystkie nasze wypożyczenia aktualne znajdziemy w zakładce Profil w opcji Bieżące wypożyczenia. Tam możemy kontrolować książki, które mamy wypożyczone. Możemy je też prolongować ich termin oraz możemy też sprawdzać stan naszych opłat za przetrzymanie książek.
17: Też zwrócę uwagę na to, co często, bo nie zawsze przecież nosimy takie informacje ze sobą, choć mamy na przykład w filiach zakładki, gdzie jest napisane są godziny pracy tych filii, tam dane adresowe, ale tu też mamy dzięki tej aplikacji dostęp i wyraźnie od razu jest napisane, prawda, gdzie są filie, jakie są ich godziny otwarcia, są informacje, czy są jakieś zmiany. Jest też taka możliwość, która tu daje nam dostępu do informacji na temat wydarzeń.
11: Aplikacja jest dostępna na Androida i iOS.
13: Muzea w Krakowie.
11: Ukazuje fenomen Podgórza jako kiedyś odrębnego miasta, a dziś jednej z dzielnic Krakowa. Zlokalizowane w dawnym zajeździe Muzeum Podgórza to obowiązkowy punkt dla wszystkich zainteresowanych historią miasta i nie tylko.
12: Takie było nasze marzenie. Tak marzyliśmy o tym, żeby Muzeum Podgórza było miejscem, w którym opowiadamy nie tylko o historii tak zwanego Starego Podgórza. Melania Tuta, kierownik Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa. Tylko obejmujemy swoim zainteresowaniem cały prawy brzeg Wisły. Tak naprawdę wystawa tak zwana główna opowiada rzeczywiście o historii dawnego miasta Podgórza. Zaznaczamy jakimiś punktami to, że Podgórze później po połączeniu Krakowa i w pewnym momencie był to właściwie cały prawy brzeg Krakowa. Na wystawach czasowych staramy się rozwijać wątki dotyczące różnych innych obszarów dzisiejszej tej wielkiej prawobrzeżnej dzielnicy. Nie ma już jako takiej administracyjnej dzielnicy, ale jednak bardzo wiele innych dzielnic i Wola Duchacka, czasem Prokocim, czasem Bieżanów jeszcze utożsamiają się z Podgórzem. No i my wszystkich przygarniamy do serca. Bardzo nam od samego początku na tym zależało.
15: I wyraźnie państwo też zaznaczają z jednej strony tę odrębność Podgórza jako kiedyś zupełnie osobnego, bogatego miasta z własną historią, własnymi zwyczajami i też tę jedność z Krakowem, bo Podgórze stało się pełnoprawną dzielnicą, częścią Krakowa. Szkoda, że nie ma dwójmiasta, Kraków-Podgórze, tak jak Budapeszt.
12: Miasto Kraków-Podgórze. Nie wiemy, czy był taki pomysł, żeby kiedykolwiek istniała taka nazwa Kraków-Podgórze, tak jak Bielsko-Biała czy Budapeszt, no, ale myślę, że Podgórze nie miało aż takich ambicji, choć jak wiemy, ten moment połączenia był bardzo kontrowersyjny, dyskutowany i nawet oprotestowany. Dzisiaj chyba nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo. Jedyne zdjęcie, jakie zachowało się z połączenia Podgórza i Krakowa, znamy, żadnego więcej, to nas bardzo wiele razy zastanawiało, ale pewnie dlatego, że akurat na ten moment przypadła wojna i różne inne bardzo trudne historie. Muzeum Podgórza jest jedynym w Krakowie na pewno, być może jednym z pierwszych albo jedynym w Polsce muzeum, które powstało dzięki sile społeczności. Pierwsze muzeum, na którego powstanie nie miały wpływu żadne siły polityczne, tylko bardzo silny nacisk społeczny. Jeżeli mówimy o tej inności Podgórza, to właśnie w tym ona się przejawia. Myślę, że gdybyśmy rozmawiali z mieszkańcami Podgórza w początkach XXI wieku, nie każdy by pamiętał, że Podgórze było kiedyś osobnym miastem. To się wyczuwało. Każdy, kto kiedykolwiek przyjechał choćby na chwilę do Krakowa i przekroczył ten prawy brzeg Wisły, zauważał, wyczuwał, że jest w jakimś innym fragmencie Krakowa.
15: I do dzisiaj to się zauważa.
12: Do dzisiaj tak jest. Dzisiaj już to wiemy. Dzisiaj wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają specjalnie po to, żeby zobaczyć tę inność. A wtedy to było bardzo często przypadkowe i bardzo wielu Krakowian, którzy zamieszkali w Podgórzu po wojnie, bo jak wiemy, Podgórze zostało wyludnione, czuło tą inność. Ci, którzy byli ciekawi, dowiadywali się i wiedzieli, natomiast niewielu wiedziało, bo Podgórze było zaniedbaną, robotniczą dzielnicą Krakowa po wojnie. Bardzo długo taka opinia i taki obraz i właściwie stan faktyczny trwał mniej więcej do końcówki lat 90., do początku 2000 lat, czy do początku XXI wieku. Kiedy to udało się, myślę, że głównie dzięki działaniu wtedy Stowarzyszenia Podgórze.pl, Domu Kultury Podgórza i Domu Historii Podgórza, może to nie zabrzmi zręcznie, ale edukować albo uczyć się wzajemnie z mieszkańcami Podgórza, w którym miejscu jesteśmy, co jest dla nas ważne, dowiedzieć się, że Podgórze miało swoją historię jeszcze przed 1939 rokiem, czyli to nie tylko getto KL Plaszow i historia Schindlera, ale to historia Podgórza, która sięga, no jakby nie patrzeć, czasów średniowiecza, kiedy to jeszcze było zaplecze przemysłowe miasta Kazimierza.
15: No i powiedziała pani, że Muzeum Podgórza powstało niejako z pracy i wysiłku ludzi, Stowarzyszenia Podgórze.pl między innymi, ale też i mieszkańców. No i trwała też batalia o to, żeby Muzeum Podgórza powstało.
12: Może nie batalia, a długi

0: kolekcję, która weszła w kolekcję Muzeum Krakowa i jest częścią wystawy głównej. I w momencie, kiedy dyrektor Niezabitowski, dyrektor Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, a wtedy jeszcze Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w pewnym momencie powiedział, że Podgórzanie dojrzeli do tego, żeby mieć własne muzeum, no to właśnie to muzeum się stało. Ale my dojrzewaliśmy razem z tymi latami, dojrzewaliśmy z władzami miasta, z radnymi, których uczyliśmy, gdzie fort, gdzie kościółek świętego Benedykta, razem z władzami miasta, z urzędniczymi władzami miasta, kiedy to informowaliśmy, że należy zmienić drogowskaz pod tytułem Apteka pod Orłem z niebieskiego na taki, który informuje jednak o zabytku, a nie o aptece, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie jest apteka pod Orłem i tak dalej, i tak dalej. Tych historii było mnóstwo. Też Lista Schindlera nabroiła bardzo wiele w tej historii, bo przez niemal 30 lat trochę się męczymy z tym, żeby odkręcać informacje o tym, że w kamieniołomie Libana to nie był KL Plaszow, tylko tam był Baudins, to tylko odbywała się tam ta scenografia filmowa, która tam istnieje, świadczy o tym, że kręcony był tam film i że getto było jednak w Podgórzanie na Kazimierzu i tak dalej, plus wiele legend i miejskich również i takich nieprawdziwości typu Józefstadt, żaden Józefstadt, to, że było to konkurencja dla Krakowa, Podgórze, no pewnie trochę było, dzisiaj się trochę mniej upieramy na ten temat, ale mnóstwo jeszcze historii mamy do odkrycia. Staramy się na wystawach czasowych o tym opowiadać, podczas spacerów, podczas wykładów, podczas wszystkich tych aktywności, przede wszystkim w depozycie pamięci, kiedy to na wszystkie te dziury w naszej opowieści, to czego nie wiemy, uzupełniają nam fantastyczni mieszkańcy, od których się naprawdę bardzo wiele uczymy.
1: Muzeum Podgórza znajdziecie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 1.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam. Jeżeli jesteście miłośnikami historii o nocnym życiu Krakowa, to z pewnością słyszeliście o Ermitażu. To klub, który powstał w miejscu dawnego kina Młoda Gwardia na terenie Wesołej. I to właśnie ten wątpliwej renomy przybytek związany jest ze zbrodnią, która mogła nigdy nie zostać wyjaśniona. A tak na marginesie, to z materiału, który już za chwilę wam zaprezentuję, dowiecie się też, skąd tak naprawdę wzięła się nazwa Wesoła. Posłuchajcie.
3: Kryminalny Kraków.
4: Wtedy być w Ermitażu to było coś. Rzeczywiście to był taki lokal, gdzie ludzie lubili przychodzić, lubili się pokazać.
5: Dariusz Nowak, były policjant.
4: I była, powiedzmy, jak na innego rodzaju speluny, czy takie sale, powiedzmy, mało towarzyskie, no to był lokal na wysokim poziomie. No dzisiaj, jak widzimy z tego, bo przecież to jest też tutaj niedaleko od nas, to jest pustostan i rudera, więc no czasy świetności ma już dawno za sobą.
6: Przypomnę tylko, że okolice Dworca Głównego w Krakowie.
4: Więc wie pan, dokładnie to też chciałem powiedzieć, ale też przecież jak popatrzymy, to był cały ciąg taki, bo niedaleko był browar, restauracja, a na końcu tego wszystkiego, ponieważ tam działy się cuda, dosłownie w przenośni, jest Biały Domek. No nikt też w Krakowie nie mówi, że to jest drugi komisariat policji, tylko wszyscy wiemy i mówimy Biały Domek i wiemy, że chodzi o policję, ale przecież i dużo mówimy o osiedlu Wesoła. No, skąd nazwa Wesoła? Wesoła, bo wszystko tam było wesołe. To dawniej oczywiście to się inaczej nazywało, na przykład lupanary, domy wesołe, no ale wiemy, jaka jest taka nazwa, której raczej w radiu nie powiemy. No co do tego, to były generalnie domy uciech zlokalizowane blisko krakowskiego rynku, więc możemy powiedzieć, że to całe osiedle było osiedle wesołe, zresztą nazwa została do tej pory. Wśród nich właśnie świetnie się w topił Ermitaż. To taka historia dosyć stara, z 1998 roku. Trzy panie pojechały, koleżanki z pracy. No panie już, że tak powiem, po przejściach, bo i po rozwodach, panie w wieku takich, powiedzmy, 40 paru lat, no postanowiły wybrać się do tego właśnie Ermitażu, żeby się trochę zabawić. Usiadły przy stoliku, no i w którymś momencie, w czasie tego wieczoru podszedł do tego stolika przystojny chłopak, on miał 24 lata, Marian. No, zrobił wrażenie szczególnie na pani Teresie, ona była nim oczarowana. No i tak się zaczęło, tańczyli całą noc, rozmawiali. Pan Marian mówił, że jest malarzem, nie dodał tylko, że nie jest malarzem

0: artystą, a po prostu malował pokoje. No ale to już był taki szczegół, który dopiero później pojawił się już w śledztwie. Pani Teresa zabrała pana Mariana do mieszkania. No i wydawało się, że to będzie taka raczej romantyczna przygoda, natomiast następnego dnia nie pojawiła się już w pracy. Koleżanki oczywiście zastanawiały się, co się stało. Wezwały policję, policja weszła do mieszkania. No, Teresa już nie żyła, leżała na wersalce, ale była ubrana tak jak poprzedniego wieczoru, czyli tak jakby przyszła, nie rozebrała się, położyła się po prostu na łóżku, no i zmarła. Nie było śladów ani włamania, bo drzwi do mieszkania były zamknięte, ani przeszukania, ani plądrowania tych gdzieś szafek czy pomieszczeń. To był rok 98. No i myślę, że policja, wtedy prokuratura, bardziej była zajęta walką z mafiami, bo tak rzeczywiście było. To było główne zadanie, bo wtedy był Pruszków, Wołomin, no w Krakowie też mieliśmy Pyzę, Marchewę, no mnóstwo tych gangów było wkoło, więc nikt, powiedzmy, tak do końca mówiąc szczerze, nie przejmował się tego rodzaju rzeczami, jak wszystko wskazywało na to, że pani po prostu pomimo 47 lat, ale zmarła. Mówię to dlatego, że nie było sekcji zwłok, więc parę dni później pani Teresa została pochowana na cmentarzu, były koleżanki, no tak jak to tradycyjny pogrzeb. Natomiast Marian, on był z Podkarpacia, wrócił do siebie. Tam kolegom pokazał, że ma jakieś pierścionki, ma obrączkę, ma łańcuszek. Powiedział, że 2 lata wcześniej zmarła mu żona, co oczywiście nie było prawdą. Sprzedał te rzeczy w Lombardzie w Przemyślu. No, ale dokładnie 10 dni później, to pamiętam, bo to był wrzesień 98 roku, chyba 27 września przyszedł na komisariat właśnie tam w Przemyślu i powiedział, że w Krakowie zabił panią, że ma wyrzuty sumienia, że zabił panią, nie może sobie z tym wszystkim poradzić, no i dlatego się zgłasza. No, policjanci w Przemyślu sprawdzili, żadnego zabójstwa w Krakowie nie było. No, albo facet fantazjuje, albo no, próbuje, były takie metody, że ktoś próbował dostać się do więzienia po to, żeby zatuszować jakieś inne poważniejsze przestępstwo. No, różne to można było wziąć pod uwagę, ale wezwali kolegów z Krakowa, ponieważ on nawet na dobrą sprawę nie wiedział, gdzie był. A pani mieszkała na osiedlu na Wzgórzach, czyli ostatnie osiedle w Krakowie, praktycznie w hucie. No i przyjechał po jakichś tam kilku próbach, znalazł rzeczywiście to mieszkanie. To było mieszkanie właśnie Teresy. Teresy, która została pochowana parę dni wcześniej. No i z jednej strony tak, on się upierał, że panią Teresę zabił, że ją udusił.
1: Sekcji nie było.
0: Sekcji nie było. Prokurator mówi, no ale to był zgon naturalny. No, nie było innego wyjścia. Trzeba było panią Teresę z powrotem, a w zasadzie jej zwłoki wyciągnąć z grobu. Tak się rzeczywiście stało. Zrobiono sekcję zwłok. No i okazało się, że faktycznie Teresa została uduszona. No, wyglądało to w ten sposób, że Marian był, powiedzmy, takim uroczym człowiekiem na zewnątrz. On lubił też szczególnie, no, takie starsze panie, od siebie to sporo starsze, potrafił z nimi rozmawiać.
1: Taki żigolak.
0: Taki trochę taki żigolo, tak. Ale jak przyszło co do czego, już byli sam na sam, takie tete-a-tete, no to wtedy on nie bardzo mógł się zdecydować, ona go nazwała gówniarzem, wpadł w szał, no i ją po prostu udusił. Tak wyszła ta sprawa, no nikt by nie wiedział, że pani Teresa została zamordowana, gdyby nie te jego wyrzuty sumienia. Też powiedziałbym, z punktu widzenia tego, co zrobił, wyrok trochę kuriozalny.
1: Właśnie o to chciałem zapytać, jaka kara spotkała?
0: No, powiedziałbym niewielka, dlatego że w pierwszej instancji dostał 10 lat, a sąd apelacyjny obniżył mu karę do 6 lat.
1: Więc... A wiadomo, czy miał jeszcze jakieś inne ofiary na swoim koncie?
0: Raczej nie, przynajmniej nic innego nie wyszło. No wie pan, sądzę, że jeżeli on miał takie wyrzuty sumienia po tym zabójstwie, no to raczej już chyba nikogo wcześniej nie zabił. No, wygląda na to, że ten jego żal był szczery i sąd go wziął pod uwagę, dając mu taką w sumie niewielką karę.
2: Ermitaż spłonął w 2023 roku, a Marian K. odsiedział cały wyrok. A my zmieniamy temat. Jeśli tak jak ja macie awersję do piłki nożnej, a może szerzej do dyscyplin kolektywnych, a chcielibyście rozpocząć swoją przygodę ze sportem, to nic nie stoi na przeszkodzie. W Krakowie możecie pływać na kajakach, żeglować, a nawet strzelać. Opowiada mi o tym Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
3: Audycja sportowa w Krakowie.
4: Zbudowaliśmy w podziemiu tak naprawdę hali sportowej, w takiej przestrzeni, która była mocno
2: zdegradowana,
4: zapleczowa, tak abym powiedział, zbudować tor do strzelectwa, który składa się, o ile dobrze pamiętam, z 8 torów. To jest kolejny taki przykład, gdzie z jednej strony członkowie sekcji zyskali bardzo dobre warunki do treningu u siebie na miejscu, ale też tam można przyjść jako mieszkaniec Krakowa, oczywiście w tych godzinach, gdzie ta strzelnica jest dostępna, i korzystać z tej strzelnicy rekreacyjnie. Więc to jest kolejny taki obiekt, gdzie łączy i ten sport zawodowy i dążenie do osiągania sukcesów, ale też jest dostępny dla mieszkańców i też laik może spróbować swoich sił. Spróbowałem, super sprawa.
2: Świetna zabawa, prawda?
4: Świetna zabawa, można się wkręcić, można się wciągnąć. Oczywiście nie wszystko jest dla wszystkich. Niektórzy w tarczę nie trafią, chociażby próbowali wiele razy i nie są stworzeni do tego sportu, natomiast można przyjść, można spróbować, można tego bakcyla złapać.
2: Ja pamiętam kiedyś chyba kilkanaście było strzelnic w Krakowie. One poznikały. Absolutnie.
4: No tutaj problem jest taki, że jeżeli mówimy o strzelnicach całosezonowych, zamkniętych, no to jest to dosyć duża inwestycja, jednocześnie sport w pewnym sensie, który nie dotyczy wielu, nie jest sportem powszechnym, więc tu zawsze pierwszeństwo będą miały te obiekty takiej użyteczności szerszej, jak baseny, jak hale sportowe, natomiast fajnie, że ta jedna strzelnica powstała, gdzieś tam w pewnym momencie też była tworzona w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie taka koncepcja strzelnicy miejskiej jako szerszego, większego obiektu. Na razie ta inwestycja nie jest realizowana, natomiast może z czasem w Krakowie doczekamy się także kolejnych inwestycji dotyczących strzelectwa.
2: W takim razie plusk, idziemy do na wodę, idziemy. Tutaj Kraków może poszczycić się też sporymi tradycjami. Myśląc woda, mówimy kajakarstwo na Kolnej, tam mamy naprawdę super obiekt.
4: Tak naprawdę moglibyśmy od Tyńca spłynąć Wisłą przez Kraków.
2: To i prawda, bo jeszcze mamy przecież Zwierzyniecki chyba KS
4: no i
2: po
4: tak
2: drodze.
4: Po kolei mówić o różnych formach korzystania z dostępności.
2: No bo, to płyńmy. Tyńca, słuchaj, do Nowej Huty albo prawie że do Niepołomic, bo do Mogiły.
4: Tak, to płyniemy, zaczynamy Kolną, Osir Kolna, klub kajakarstwa, krakowski klub kajakowy i tor kajakarstwa górskiego. Tor, który gościł już w zasadzie wszystkie imprezy poza imprezą Mistrzostw Świata. Tor, który też przeszedł modernizację z okazji organizacji Igrzysk Europejskich. No i tamto kajakarstwo górskie, które jest uprawiane i które może jest taką dyscypliną nie dla każdego, bo tu pewny poziom odwagi, chęci do podnoszenia swojej adrenaliny, ale też umiejętności trzeba mieć. Nie każdy może wejść na ten tor i po prostu sobie pływać. Natomiast jest możliwość, to kajakarstwo górskie funkcjonuje i funkcjonuje też na Kolnej klub, który pielęgnuje i rozwija te umiejętności. Natomiast troszkę dalej, ulica Księcia Józefa, Zwierzyniec i mamy Nadwiślan Kraków.
2: No właśnie, ja się tutaj pomyliłem, bo kolejowy.
4: Kolejowy.
2: Kolejowy, no właśnie. Ja chyba mówiłem Nadwiślan, a to nie jest
4: dokładnie
2: Nadwiślan, tak.
4: Kolejowy klub wodny 1929 w pierwszej kolejności, który zresztą 95-lecie swoje obchodził ostatnio. No i tam przystań przy Wiśle i znowu sekcja kajakowa, ale też możliwość rekreacyjnego wynajęcia kajaków i popływania takiego zupełnie rekreacyjnie. Tam też budowany przez Gminę Miejską Kraków pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej slip do wodowania małych jednostek. No i to takie kolejne miejsce, w którym możemy korzystać z uroków Wisły. Niewiele dalej Nadwiślan, o którym
2: tak
4: już wspominaliśmy. Tu z kolei ogromne tradycje wioślarskie. Tuż obok zresztą przystań AZS AWF Kraków.
2: Tak.
4: Jak już bądźmy tacy precyzyjni. No i dalej z tą Wisłą spływają w kierunku Nowej Huty, przystań w Nowej Hucie.
2: Mogile przy moście Wandy, przy ogródkach działkowych. Fajna sprawa, tam możemy sobie popływać, no między innymi na optymistach. Optymisty to jest taki pierwszy krok do żeglarstwa bardziej wyczynowego. To jest niesamowity widok. Jeżeli ktoś z Państwa kiedykolwiek jechał w miesiącach letnich albo wiosennych mostem Wandy i obrócił się w lewo albo w prawo, w zależności skąd jechaliśmy, czy od Płaszowa, czy od Nowej Huty, dziesiątki małych takich łupinek z żagielkami i gdzieś tam te maluchy 8-10, a nawet 12-letnie walczyły z wiatrem. Fajna rzecz, no ale Jacht Club Kraków to nie jedyne miejsce, gdzie możemy nauczyć się żeglarstwa sportowego, bo możemy też się z Wisły przerzucić na bagry. W sumie niedaleko, bo to w Płaszowie, tam mamy klub Horn i klub Lider. W zasadzie dwie przystanie na bagrach i tam to żeglarstwo naprawdę bardzo mocno i z sukcesami też, co ważne.
4: Tak, dokładnie. Z sukcesami, z mocnym takim naciskiem na szkolenie dzieciaków, na szkolenie młodzieży.
2: Ale można zrobić też patent żeglarski, jakby ktoś chciał.
4: Można, robiłem. Tak, no bagry też miejsce, które zdecydowanie można polecić zarówno pod kątem żeglarstwa, no ale tam też rekreacyjnie, kajaki, supy. Także ta możliwość uprawiania sportów wodnych w Krakowie też jest spora i jest taki duży rozstrzał różnorodności, no tak jak mówiliśmy, od kajakarstwa górskiego przez kajakarstwo klasyczne po wioślarstwo czy żeglarstwo. Myślę, że tu akurat w tej materii całkiem dobrze.
2: Szczegóły znajdziecie na stronie ZIS-u.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku uczelnia przygotowała aż 13 nowych kierunków odpowiadających na potrzeby rynku pracy. Tym samym w ofercie pojawiły się m.in. Media Studies i komunikowanie multimodalne, humanistyka cyfrowa oraz nowe studia matematyczno-informatyczne Mathematics and Computer Science, skierowane do najzdolniejszych kandydatów. Od tego roku zmieniają się też zasady przyjęć na medycynę, z korzyścią dla aplikujących. Mówią w kolejności pojawienia się na antenie rektor UJ profesor Piotr Jedynak oraz kierownik działu rekrutacji Kamil Gajęcki.
3: Edukacja w Krakowie.
6: Szanowni Państwo, rzeczywiście na kierunek lekarski będzie zmiana zasad rekrutacji. Do tej pory Uniwersytet Jagielloński, podobnie jak Warszawski Uniwersytet Medyczny, brał pod uwagę 3 rozszerzenia na maturze, podczas gdy większość uczelni medycznych 2 i my zapowiedzieliśmy z dużym wyprzedzeniem, a więc transparentnie tak, żeby się maturzyści zdążyli do tego dostosować, że 2 kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać 2 przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii. I teraz skąd ta zmiana? Obserwacja preferencji maturzystów pokazała, że wymagając 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym, tracimy bardzo dużą liczbę kandydatów, którzy są świetni z biologii i chemii, ale na przykład trochę słabsi z matematyki. Konfrontując to, co jest potrzebne na tych studiach, doszli do wniosku koledzy z Wydziału Lekarskiego, że matematyka z tych 3 przedmiotów w najmniejszym stopniu. Że rzeczywiście biologia ma znaczenie kluczowe, chemia bardzo ważne i chyba to jest dobre rozwiązanie, bo pozwoli większej liczbie osób, które, wierzcie mi Państwo, bo akurat moja córka teraz zdawała maturę, te 3 rozszerzenia, zdanie tych 3 rozszerzeń to jest ogromne obciążenie dla młodych ludzi. Wydaje się, że rzeczywiście te 2 przedmioty, docelowo biologia i chemia, naprawdę załatwią sprawę i chyba cała Polska będzie tak rekrutować na medycynę. To będzie porównywalne, będzie można elastycznie też te decyzje rekrutacyjne podejmować, rekrutując się na kilka uczelni. Wiecie Państwo doskonale, że pragnienie studiowania medycyny jest tak duże, że każdy jest skłonny wyjeżdżać w tej sprawie, bo rozmawialiśmy na konferencji, że ci, co studiują dziennikarstwo, rzadko kiedy pracują w zawodzie, no w medycynie jest akurat odwrotnie. Zdecydowana większość pracuje w zawodzie.
7: Panie rektorze, mamy do czynienia z kumulacją roczników. Maturę w tym roku pisało 1/3, 30%, nawet ponad więcej uczniów szkół średnich. Jak uniwersytet przygotowuje się na tą kumulację? Czy zwiększacie liczbę miejsc, czy raczej nie i będzie się trudniej dostać na studia?
6: Zwiększymy rzeczywiście na część kierunków, tam gdzie da się to zrobić i będą dobrzy kandydaci, bo nie możemy tego nie zrobić. Natomiast generalnie nasza obserwacja jest taka, że system edukacji w Polsce funduje corocznie zmienne warunki młodym ludziom, bo różnią się poziomem trudności egzaminy maturalne. Różnią się poprzez modyfikacje startu edukacyjnego liczebności tych maturzystów. Niektórzy, którzy są zwolennikami radykalnego podejścia do metod statystycznych, sugerują, żeby docelowo rozważać skalę centylową jako sposób rekrutacji, bo proszę popatrzeć na progi rekrutacyjne, na te kierunki najbardziej oblegane. Widać po tych progach różnice w poziomach maturalnych. A ponieważ można się rekrutować dzisiaj, można za rok, można za 2 lata, więc młodzi ludzie są w nierównej sytuacji rzeczywiście. No nie jest to nasza wina. W tym roku z jednej strony było dużo kandydatów czy maturzystów, ale podobno też poziom egzaminów maturalnych, szczególnie rozszerzeń z niektórych przedmiotów, był wyższy, więc prognozują specjaliści, że ostatecznie te dwa czynniki mogą się spotkać i wzajemnie skompensować. I pewnie będzie tak, że ostatecznie będą te limity czy te progi podobne jak w poprzednim roku, no ale to zobaczymy, jak sprawdzający już będą mieli tą pracę za sobą. Inna sprawa, proszę Państwa, jak już jestem teraz tutaj, czy rzeczywiście maturzyści muszą tak długo czekać na wyniki?
7: Ale liczba miejsc, panie rektorze, 9 tysięcy widzimy teraz na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. To jest ta sama liczba, co w ubiegłym roku? Czy
6: trochę większa, bo mamy te nowe kierunki, ale ponieważ mamy elastyczność, jeśli chodzi o ustalanie listy, proszę Państwa, tak naprawdę tylko na kierunki regulowane i to te płatne, na przykład na medycynę płatną, nie możemy przekroczyć liczby osób. Jeśli chodzi o limity tradycyjnej rekrutacji, mamy autonomię na szczęście i tą autonomią się posłużymy w tym roku. Ja chcę podkreślić, że możemy tę ofertę zmieniać i doskonalić tylko dzięki naszym pracownikom, którzy z jednej strony znają świetnie po kilka języków, z drugiej strony sami się zmieniają i rozwijają pod kątem potrzeb młodych ludzi. Efekt jest taki, że szereg tych programów studiów to nie są programy oferowane przez jeden wydział, czy tylko i wyłącznie przez uczelnię. To jest pewna nowość, bo zawsze byliśmy uniwersytetem wielodyscyplinowym, czyli mieliśmy tutaj i humanistów, i przedstawicieli nauk społecznych, ścisłych i przyrodniczych, i nawet technicznych, ale to, w jakim stopniu dzisiaj współpracujemy nad tą ofertą, nigdy nie miało miejsca w Uniwersytecie Jagiellońskim. Myślę, że zyskaliśmy bardzo dużo dzięki 6 latom realizacji programu Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej, gdzie zadeklarowaliśmy 6 lat temu, że będziemy pogłębiać interdyscyplinarność. To się stało nie tylko na gruncie badawczym, ale przede wszystkim na gruncie dydaktycznym.
7: Panie rektorze, zaciera się różnica między takim klasycznym podziałem na nauki humanistyczne i te ścisłe związane z matematyką, z informatyką. Mówiąc wprost, potrzebujemy ludzi, którzy będą umieli pisać prompty?
6: No zdecydowanie tak. Przypominam, że bardzo część osób została pokrzywdzona informacją, że Olga Tokarczuk wykorzystywała czata GPT do researchu przed tworzeniem kolejnych swoich dzieł. Takie mamy czasy, że my postrzegamy te nowe narzędzia nie w kategoriach zagrożenia, które jakoś mamy i którego mamy jakoś unikać. Od razu mieliśmy takie podejście, że nie sposób zamykać oczy przed tym, co się dzieje wokoło. I słyszeliście Państwo już o pewnych eksperymentach dydaktycznych, na przykład na Wydziale Polonistyki z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji podczas egzaminu. To nie było właściwie zinterpretowane. Czasami to było pod kontrolą. Studenci wykorzystywali to poprawnie metodologicznie i nie pisali finalnie egzaminu z wykorzystaniem czata, tylko przygotowywali się wcześniej z tym narzędziem.
8: Ten rok pokazuje 13 nowych propozycji. To jest jedna z większych liczb, jakbyśmy spojrzeli na ostatnie lata, jeżeli chodzi o nowe kierunki. No to powiedziałbym chyba, że taka idea, która się wyłania, to to, że uniwersytet, który jest co prawda zatopiony mocno w swojej tradycji, w historii i tak dalej, analizuje, obserwuje i dopasowuje swoją ofertę do tych zmian, które nam się tu bardzo dynamicznie na naszych oczach w tym momencie dzieją. Także, znaczy tutaj, jeżeli chodzi o tę propozycję Wydziału Matematyki i Informatyki, to ona tak pojawiła się w naszej ofercie nie przez przypadek. Ona wynika bezpośrednio z pewnych doświadczeń samego Wydziału, który już od wielu lat prowadzi różnego rodzaju inicjatywy związane z przyciąganiem jak najzdolniejszej młodzieży na swoje studia. Tutaj pewne programy stypendialne, które już działają na Wydziale, pokazały, że jest takie spore grono młodych ludzi utalentowanych, które jest zainteresowane podejmowaniem studiów na naszym uniwersytecie. Do tej pory w ramach postępowań stypendialnych ci kandydaci byli przyjmowani na poszczególne inne kierunki, które były w ofercie Wydziału Matematyki. Natomiast jakby na drodze ewolucji w ciągu ostatnich kilku lat te zainteresowanie pokazało, że jest potrzeba stworzenia odrębnej przestrzeni dla tych młodych ludzi, w ramach której oni będą mogli realizować już te swoje tak naprawdę dość mocno rozwinięte ambicje w zakresie samokształcenia i rozwijania swoich pasji związanych czy to z matematyką, czy z informatyką. Także ten kierunek jest pewną odpowiedzią na zjawisko, które już było obserwowane, które generuje dla tych młodych ludzi dedykowaną, konkretną przestrzeń, dlatego między innymi w kryteriach kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przychodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają. Na moją wiedzę tak uszyty program jest unikatem w ofercie w ogóle jakby ogólnopolskiej. Oczywiście ten program, tak jak wspomniałem przy okazji swojej prezentacji, jest przede wszystkim dedykowany dla kandydatów zagranicznych, co pokazuje kwestię, jak tam są limity wskazane na tym konkretnym kierunku. Natomiast mamy również bardzo uzdolnioną młodzież w kraju, która może podejmować jakby się wyzwań związanych z olimpiadami międzynarodowymi i dla takich osób również miejsce na tym kierunku jest przewidziane. Jeżeli chodzi o sam proces rekrutacji, no to trzeba mieć świadomość, że ta rekrutacja wygląda bardzo różnie. Bardzo często na zachodnich uniwersytetach, w szczególności w krajach anglojęzycznych, rekrutacja jest prowadzona na drodze takiej bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej, która jest z kandydatem prowadzona, bo tego typu inicjatywy i tego typu studia wymagają rzeczywiście szczególnego przygotowania do realizacji programu studiów. No i między innymi u nas jest tak samo, bo jakbyście Państwo spojrzeli w kryteria rekrutacji dla tego kierunku, to on, ten warunek formalny w postaci konieczności legitymowania się pewnymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej ma, ale co do zasady rekrutacja w dużej mierze prowadzona jest w oparciu o ten bezpośredni kontakt z kandydatem, tak żeby wybrać rzeczywiście te osoby, które najlepiej rokują.
9: Spotkałem się jakiś czas temu z taką opinią, i to od informatyka, że trenowanie sztucznej inteligencji nie ruszy do przodu bez humanistów właśnie, bez polonistów, że trenowanie tych modeli językowych, pisanie promptów, to jest działka, z którą sami informatycy posiadający kompetencje zupełnie inne sobie nie poradzą. Czy te kierunki, które tutaj pan prezentował, one odpowiadają w jakiś sposób na to zapotrzebowanie? To łączenie właśnie dziedziny humanistycznej, wiedzy o języku, ale jednocześnie też nowoczesnych technologii.
8: Dokładnie tak, jak sam pan redaktor przed chwilą powiedział, modele językowe. To już jest ten pierwszy sygnał, który jakby pokazuje, że to nie jest tylko jakby język informatyki i to, co jest jakby w strukturze technicznej sztucznej inteligencji, to oczywiście jest w pełni zasługa osób, które się bezpośrednio zajmują programowaniem. No i bez nich nie powstałyby prawdopodobnie te narzędzia. Natomiast w miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, lingwistyczne czy ogólnie rzecz ujmując humanistyczne zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie, jak najlepiej, żeby były coraz bardziej precyzyjne, bo de facto takie powinno być dążenie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
9: Jest nadzieja dla humanistów.
8: Dokładnie tak. Ja uważam, że ogólnie zawsze była, że bez humanistyki byśmy, nie wiem gdzie byli, jakby cywilizacyjnie. Natomiast rzeczywiście to przenikanie się coraz większe tych obszarów, które, no tak jak wspomniałem, jeszcze do niedawna były całkowicie odrębne i to zarówno w świadomości, czy to z kandydata na studia, studenta, ale czasem i prowadzącego zajęcia, no teraz przestaje jakby funkcjonować i zaczynają się te nauki nam coraz bardziej przenikać i coraz na nowo zauważamy, że one są niejako od siebie zależne i powinny współpracować.
7: Odejmując te nowe kierunki, te 5 nowych kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, biorąc pod uwagę te, które już istniały, porównajmy liczbę miejsc. Liczbę miejsc na tych kierunkach, które już były w tym roku z uwagi na tą kumulację, czy nie? Czy
8: to jest... Co do zasady nie. Jeśli byśmy odjęli te około 140 miejsc, które nam się wyłania na propozycjach studiów pierwszego stopnia, to ta liczba jest bardzo podobna, to oscylujemy w okolicach prawie tam 9 tysięcy miejsc, więc co do zasady nie zwiększamy limitów w tym roku, natomiast jesteśmy przygotowani na to, żeby ten potencjalnie większy rocznik zaopiekować, że tak powiem, naszymi miejscami. Wychodzimy z takiego założenia, że takie jakby odgórne, systemowe zwiększenie limitu miejsc w całej ofercie nie jest działaniem pożądanym w kontekście tego, że przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata, więc tam, gdzie będziemy mieli rzeczywiście bardzo dobrych kandydatów i będziemy sobie mogli pozwolić organizacyjnie, będziemy te miejsca zwiększać doraźnie w momencie, kiedy już będziemy wiedzieć, jak się nam te statystyki rekrutacyjne układają. Mamy ku temu możliwości. Tak jak wspomniał pan rektor, kierunki regulowane są tu pewnym wyłączeniem, no bo tam jakby ministerstwa narzucają nam konkretne limity przyjęć. Natomiast w przypadku pozostałej oferty, w miarę możliwości organizacyjnych i dydaktycznych jednostki, rektor ma tę autonomię i ma te narzędzia formalnie umocowane w regulacjach naszych tutaj dotyczących rekrutacji, które pozwolą na potencjalne przyjęcie większej liczby kandydatów.
7: Ale podsumowując, stawiacie na jakość, ale będzie trudniej się dostać w tym roku.
8: Pewnie tak.
5: A tym tematem zajął się Przemek Taranek. Dziękuję. Od siebie dodam jeszcze, że równolegle z UJ rekrutację rozpoczęła AGH, która w tym roku przygotowała aż 700 miejsc więcej w porównaniu z zeszłoroczną aplikacją. Teraz przerwa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Filmowe lato wraca w wielkim stylu. Już 26 czerwca rusza jubileuszowa 20. edycja letniego taniego kinobrania w kinie pod Baranami. W tym roku festiwal potrwa wyjątkowo długo, bo aż do 3 września. Przez blisko 10 tygodni na widzów czekać będą najlepsze filmy ostatnich miesięcy i niezapomniane klasyki. A wszystko to pod hasłem Najlepsze lato ever.
3: Czas wolny w Krakowie.
10: Wojtek Kampa, Kino pod Baranami. Po raz 20 zaprosimy na letnie tanie kinobranie. Jest to już totalnie nasza letnia tradycja, że w tym czasie, kiedy robi się ciepło i może tego czasu jest troszeczkę więcej, wracamy do najciekawszych tytułów ostatnich miesięcy, ostatnich lat, ale też do takich kultowych klasyków, które też często pokazujemy w ciągu roku, ale w trakcie wakacji jest to super moment, żeby je nadrobić, też za trochę bardziej przystępną cenę biletów. Więc tak, po raz kolejny zaprosimy na letnie tanie kinobranie. Co roku jest to ponad 150 tytułów, które układamy w tematyczne tygodnie. W każdym tygodniu jest to około 20-25 tytułów na kilku seansach. Można przyjść, nadrobić, zbierać pieczątki i spędzić te wakacje naprawdę filmowo.
5: To już 20. edycja. Od 2 dekad krakowianie i nie tylko zwitają w waszych salach, aby właśnie powrócić do tych znanych filmów. Więc co szczególnego właśnie przygotowaliście w związku z tak pięknym jubileuszem?
10: W tym roku kinobranie odbywa się pod hasłem Najlepsze lato ever. Wymyśliliśmy je właśnie myśląc o tym, z czym nam się kinobranie kojarzy, czym dla nas ono jest, szczególnie po tylu latach, po tylu edycjach, które są już za nami. Każdy rok ma swoją taką właśnie myśl przewodnią. W poprzednich latach były to na przykład emocje, kolory, byliśmy w kosmosie, byliśmy w przeróżnych miejscach. Każdy ten rok to jest inny motyw przewodni i w tym roku trochę celebrując tą historię i trochę właśnie świętując to, że każdy ten rok jest jakiś, stwierdziliśmy, że ten rok to właśnie będzie taki nasz najlepszy rok, to będzie nasze najlepsze lato ever i w tygodniach tematycznych pojawią się właśnie motywy z poprzednich lat, czyli znowu gdzieś tam będziemy w tym lecie emocji, lecie kolorów, będziemy jakby szukać inspiracji właśnie w tych poprzednich latach i w tych tygodniach tematycznych właśnie znajdą się filmy, które najbardziej nam się z tymi motywami kojarzą, więc po pierwsze w tym roku rekordowo długo będziemy to kinobranie świętować, bo będzie to aż 10 tygodni, od 26 czerwca do 3 września. Szukamy tych inspiracji w poprzednich latach, układamy je w te tygodnie tematyczne, ale w każdym tygodniu na pewno każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Jest to bardziej taka wskazówka i to, czego w danym tygodniu można szukać.
11: Wspomniał pan, że szukacie inspiracji w poprzednich latach. Co miał pan tutaj na myśli?
10: Każdy ten tydzień, który zaprezentujemy w tym roku, właśnie chcemy, żeby był po pierwsze czymś, co jakby jasno narzuca jakieś skojarzenia, ale po drugie właśnie łączy się z tą historią festiwalu, czyli chcemy właśnie świętować te 20 lat, chcemy wyszukiwać to, co w tym kinie najciekawsze, ale też co narzuca nam pewne skojarzenia, czyli mieliśmy całą edycję poświęconą kolorom, no to w tym roku też poszukamy sobie filmów, które po prostu w jakiś sposób wyróżniają się swoim obrazem, zdjęciami, tym, co prezentują na ekranie poza treścią, tą formą. Będziemy patrzeć w kosmos. Mieliśmy wspaniały projekt Helmery na przykład w tym roku, którego akcja dzieje się właśnie praktycznie zupełnie poza kulą ziemską, więc na pewno w ten kosmos też zajrzymy. I tak, to są inspiracje, które zwykle co roku czerpiemy z tego, co w kinie najciekawsze, z tego, co się dzieje wokół nas. W tym roku tym, co wokół nas będzie najmocniejsze, to właśnie samo to kinobranie, czyli przede wszystkim lato, wspaniałe filmy, no i nie ukrywajmy, no, klimatyzacja w sali kinowej w okresie letnim na pewno swoje też robi. I jest to zawsze program, który składa się z bardzo wielu czynników. Dużą reprezentację zawsze ma kino polskie. Zależy nam na tym, żeby to lato dawało okazję do nadrobienia tych tytułów, które w ciągu roku gdzieś tam mogły umknąć i które niekoniecznie zdążyliśmy obejrzeć. W ciągu roku dużo jest takich tytułów, które ze względu na ten napięty repertuar łatwo przegapić. Pojawiają się przez tydzień, czy przez dwa, czy nawet po prostu na pojedyncze pokazy specjalne. Więc latem właśnie zależy nam na tym, żeby te powtórki sobie zrobić i móc obejrzeć te filmy tak jak te filmy powinno się oglądać, czyli na dużym kinowym ekranie. Będzie sporo kina polskiego, które też miało bardzo, bardzo fajny sezon za sobą. Na przykład wspaniały debiut Emi Buchwald, Nie ma duchu w Mieszkaniu na Dobrej, który zebrał bardzo dużo ciepłych recenzji i ciepłych reakcji również od naszych widzów, na pewno w programie się pojawi. Więc tak, są to, no i też filmy, które już gdzieś tam lata temu swoją premierę miały, ale do których lubimy wracać i oglądać po raz pierwszy, czy po raz kolejny. No i tak samo, jak wiadomo, z klasykami, filmy, do których wracamy rokrocznie. Mówimy na przykład tu o Wielkim Pięknie Paolo Sorrentino, które zawsze jest znikłe kwestionowanym hitem kinobrania i nie wyobrażamy sobie naszego festiwalu bez tego filmu. Więc tak, będą pewne filmy, które wracają co roku, będą filmy, które łatwo można było przegapić, a na które na pewno warto zobaczyć i do których warto wrócić. Chcemy też pokazywać te filmy nowej publiczności. Mamy bardzo dużą reprezentację młodych widzów, którzy po prostu nie mieli okazji zobaczyć niektórych filmów na dużym ekranie. I tak na przykład rokrocznie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu programu naszych młodych ambasadorów kina pod baranami, czyli krakowskich licealistów, którzy są z nami związani przez cały rok. Jest to grupa 20 kilku właśnie uczniów szkół ponadpodstawowych w Krakowie, którzy współtworzą z nami program nie tylko kinobrania, ale właściwie przez cały rok. Spotykają się również na spotkaniach młodych amatorów kina raz w miesiącu w soboty. I oni też poza tym, że chcą oglądać te nowe filmy, to bardzo często właśnie chcą oglądać też te stare. Te filmy, które wielu z nas mogło obejrzeć przy okazji premiery, no ci młodzi ludzie często po prostu nie mieli takiej okazji i chcą je oglądać. Co jest bardzo super. Nie mówimy tutaj tylko o kinie komercyjnym, ale też o filmach artystycznych, o takich filmach, które są powiedzmy trochę bardziej niszowe, więc chcemy właśnie też przy okazji tego kinobrania mieć możliwość pokazania właśnie tej nowej widowni filmów, które my bardzo dobrze znamy i które lubimy. Więc to jest też właśnie z jednej strony okazja do powtórki dla nas, ale też właśnie do tego, żeby te stare filmy i te filmy, które obiły się już dużym echem jakby w świecie filmowym i nie tylko, pokazać właśnie tym, którzy jeszcze nie mieli takiej okazji.
11: Ciekawy wątek pan teraz poruszył, bo przecież równolegle jak będzie letnie tanie kinobranie, to trwa cały czas cykl filmy wszechczasów. To już naprawdę są takie kultowe filmy, które każdy mniejszy czy większy kinoman powinien znać, chociażby takie filmy jak Psychoza czy nawet Dirty Dancing.
10: Dokładnie. I jest to coś, co bardzo lubimy, bo są to właśnie filmy, które w zdecydowanej większości znamy i które mamy okazję zobaczyć właśnie w domu, powiedzmy. Ale jednak w kinie jest to zupełnie inne doświadczenie. Przede wszystkim są to często jakieś kopie odrestaurowane i super jakości. A po drugie to takie wspólne przeżycie faktycznie z dużą grupą ludzi. Wspólne wzruszenia, wspólne śmiechy. Jest to zupełnie inny rodzaj doświadczenia i to sobie bardzo cenimy. I właśnie ten nasz cykl filmy wszechczasów to są te filmy, które dzięki nieocenionemu wsparciu finansowemu miasta Krakowa możemy pokazywać i sprowadzać właśnie do nas na te wyjątkowe pokazy. I w tym roku właśnie rozpoczęliśmy Dirty Dancing, rozpoczęliśmy przeglądem Hitchcocka. Mamy już program na cały rok do grudnia i mamy naprawdę bardzo, bardzo fajny, szeroki przegląd od Mężczyźni wolą blondynki z Marilyn Monroe przez kultowy film Spielberga Bliskie spotkania trzeciego stopnia, do którego trochę nawiązuje też w swoim nowym filmie Dzień Objawienia, którego premiera jest zaplanowana na 12 czerwca. Mamy tu Zmierzch Bogów, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Pogardę Jean-Luc'a Godarda, Kontra Kresownika, Romeo i Julia Baza Luhrmanna, bardzo szeroki przekrój filmów zarówno gatunkowych, jak i tego, skąd pochodzą. Mamy tu kino europejskie, kino amerykańskie. Ja osobiście najbardziej się cieszę na ostatni pokaz w tym cyklu, czyli 16 grudnia Panienki z Rochefort, czyli mój ukochany francuski musical Jacques'a Demy'ego z 1967 roku. Widziałem go 3-4 razy, ale na ten seans kinowy właśnie bardzo się nie mogę doczekać, bo nie było takiej jeszcze okazji, a strasznie, strasznie się cieszę na to, że zobaczę ten film po prostu z innymi ludźmi i że razem gdzieś tam będziemy mogli go przeżyć. Więc tak, jest to nasz program, który bardzo lubimy i który nasi widzowie też lubią. Każdy z tych pokazów jest poprzedzony też prelekcją i można też ciekawych kontekstów przy okazji się dowiedzieć.
11: Ale to dopiero zimą. Ja jeszcze zimy nie chcę i myślę, że większość słuchaczy też jeszcze nie. Skupmy się na razie na tym letnim tanim kinobraniu. Pamiętam, że chyba w zeszłym roku albo 2 lata temu w związku z listą, jaką opublikował Polski Instytut Sztuki Filmowej, tych najlepszych polskich filmów, to właśnie, czy wtedy inspirowaliście się poniekąd tą listą, wplataliście te najlepsze polskie produkcje, czy jakąś taką listą, jakimś takim zestawieniem inspirujecie się w tym roku?
10: Patrzymy na to, co się dzieje, na to co też ludzie chcą zobaczyć. Niewątpliwie tego rodzaju inicjatywy wzbudzają pewną ciekawość u widzów i to, że chce się te filmy obejrzeć, więc na pewno układając ten tegoroczny program, co właśnie robimy w tym momencie, patrzymy na to, co zostało w jakimś stopniu wyróżnione, więc na pewno tego rodzaju lista też jest naszą inspiracją przy tworzeniu tego programu. No to jest też to, że szukamy tych filmów właśnie nie tylko powiedzmy tych bardzo popularnych i tych, które cieszą się dużym jakby frekwencyjnym sukcesem, no ale też takimi, które właśnie gdzieś mogą umknąć. Chcemy, żeby to kinobranie każdorazowo, z każdą edycją jakby też mogło być takim miejscem, do którego po prostu można przyjść, mając czas, przyjść w ciemno. Zresztą zdarzają się tutaj widzowie, którzy przychodzą do kasy, mówią: poproszę na najbliższy seans kinobrania, proszę tylko nie mówić tytułu i zamazać tytuł na bilecie, żebyśmy nie wiedzieli, co to jest. Na zasadzie, żeby zrobić sobie taką niespodziankę. I to jest moim zdaniem super rzecz, że można się dać zaskoczyć. Ten program też jest na tyle bogaty, że nie trudno jest trafić na coś, czego się jeszcze nie widziało. Na pewno przy tworzeniu tego programu szukamy właśnie takich możliwości, żeby można było łatwo trafić na coś bardzo wartościowego i ciekawego, czegoś nie znało. Zawsze sobie myślę, że być może tym moim ulubionym filmem jest ten, którego jeszcze nie widziałem, więc szukamy cały czas tego, co jeszcze przed nami i co do zobaczenia. No i na pewno tego rodzaju listy i inicjatywy są dla nas pewną wskazówką na to, na co warto zwrócić uwagę. Ale też patrzymy też w dużej mierze na to, co my sami lubimy jako zespół kina, no i też to, co lubią nasi widzowie. Każdorazowo przy przegłoszeniu kinobrania zbieramy propozycje od widzów. W komentarzach, w mediach społecznościowych zawsze mamy wysyp bardzo różnych ciekawych propozycji i też staramy się jak najwięcej z tych marzeń spełniać, bo to jest właśnie ten czas, że nie tylko my robimy ten program, w sensie my, którzy na co dzień programujemy repertuar kina, no ale też właśnie i widzowie, i nasi przyjaciele, z którymi współpracujemy przez cały rok, filmoznawcy, krytycy i inne inicjatywy, które wskazują na to, co warto obejrzeć. Młodzi, starsi, wszyscy. Jest to program, który faktycznie rodzi się z takiej kolaboracji bardzo szerokiej.
11: A propos rozmowy o kinie, to cykl Filmy Wszechczasów jest poprzedzony zawsze prelekcją osoby, która się na kinie zna, a w przypadku Letniego Taniego Kinobrania tego nie ma, z tego co pamiętam, ale czy może planujecie w związku z tym pięknym jubileuszem poszczególne produkcje poprzedzić właśnie komentarzem na temat filmu?
10: Tak, zdecydowanie w tym roku, w związku z tym, że jest to właśnie ta okrągła 20. rocznica i chcemy, żeby hasło Najlepsze Lato Ever nie zostało bez pokrycia, planujemy różnego rodzaju rozmowy, spotkania z twórcami, spotkania z zaproszonymi gośćmi. Ten program jeszcze się tworzy, więc jeszcze na razie szczegóły są owiane tajemnicą, ale już niedługo będziemy pierwsze szczegóły programowe zdradzać. Tak, naprawdę chcemy, żeby to było Najlepsze Lato Ever, więc wrócą uwielbiane przez naszych widzów pokazy plenerowe w ogrodzie Muzeum Manga. Otworzymy po raz kolejny nasze archiwum plakatowe podczas plakatobrania, które też w tym roku planujemy troszeczkę urozmaicić. Będziemy mieć całą masę miejsc partnerskich po całym Krakowie, żeby po filmie czy przed filmem móc sobie skoczyć na kawkę, czy na ciastko, czy na jakieś jedzenie ze specjalną zniżką dla uczestników kinobrania. Więc tak, chcemy przede wszystkim w tym roku sobie troszeczkę ten program nasz urozmaicić, porozmawiać, czyli to, co lubimy najbardziej. No i chcemy, żeby faktycznie to kinobranie opanowało cały Kraków.
11: A pełny repertuar tegorocznej odsłony kinobrania już wkrótce znajdziecie na stronie Kina pod Baranami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
11: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
12: Co słychać w Krakowie?
11: Dzisiaj zabieram Was do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, w którym możecie już oglądać ekspozycję poświęconą tamtejszemu designowi.
12: Muzea w Krakowie.
13: Anna Zabderska, autorka krakowskiej odsłony wystawy Japanese Design Today 100. Wystawa prezentuje inaczej niż w tytule, czyli nie 100, a nawet 110 obiektów japońskiego designu. Podzielane są na różne kategorie. Zaczyna się taką krótkim rozdziałem, gdzie mamy różne pierwsze tematy, różne pierwsze projekty, które w jakiś sposób ukształtowały to, co później się działo w japońskim designie, ale nie chodzi o taki bardzo bezpośredni wpływ, tylko o taki dużo bardziej ogólny. Projekty te realizują takie trzy ścieżki. Z jednej strony mamy dużo dobrej jakości wyprodukowanych czy zaprojektowanych przedmiotów, elektroniki, z której znana była Japonia jeszcze kilka dekad temu, przede wszystkim właśnie z tej elektroniki. Mamy takie projekty, które odnoszą się do tradycyjnego rzemiosła japońskiego i mamy też takie przedmioty, które są bardzo zwyczajne i codzienne, ale świetnie zaprojektowane.
11: Ale to jest wystawa, nad którą pieczę sprawują japońscy designerzy, projektanci i kuratorzy, bo to oni wybrali te przedmioty, które uznali za 100 najważniejszych przedmiotów dla współczesnej japońskiej kultury.
13: Tak, wystawa przyjechała do nas już poniekąd gotowa. To japońscy kuratorzy wybrali te projekty. Rzeczywiście, tak jak tutaj pani wspomniała, są one dla nich z ich punktu widzenia ważne. Natomiast wyposażyli nas i w opisy, i też śledząc to, co tutaj mamy, można rozkodować jak najbardziej część tych obiektów. Można rozkodować powód, dla którego się znalazły na wystawie, więc nie zostajemy zupełnie zostawieni sami z obiektami.
11: To w takim razie, co jest najważniejsze, takie najbardziej reprezentatywne dla współczesnej sztuki użytkowej Japonii?
13: Tak konkretnie to mogłabym opowiedzieć o kilku wybranych obiektach. Taki, który ja już upatrzyłam sobie nawet wcześniej i który jest dla mnie ciekawy tak kulturowo również, to jest na przykład ryżowar. Ryżowar w ogóle ma trudną nazwę w polskim języku i wygląda i brzmi jak coś zbędnego w naszej polskiej kuchni. Natomiast w japońskiej jest absolutnie podstawą. To jest w ogóle pierwszy obiekt na wystawie. Obiekty są ponumerowane, więc on jest obiektem numer jeden. I ten numer jeden to jest taki ryżowar właśnie w tej części wprowadzającej, który jest jednym z pierwszych elektrycznych ryżowarów w ogóle. 57 rok bodajże. I pojawienie się tego ryżowaru i to, że udało się go wyprodukować, że udało się go zaprojektować tak, żeby on gotował ten ryż w sposób powtarzalny, nie za długo, nie za krótko i żeby on był idealny, to był bardzo ważny krok, jeśli chodzi w ogóle o życie w Japonii, ponieważ on pozwolił na odejście od tradycyjnego modelu kuchni do dużo bardziej współczesnego, nowoczesnego. To było przejście z gotowania na palenisku między innymi w stronę już właśnie elektrycznego ryżowaru. No i też musimy pomyśleć o tym, co oznacza ryżowar w Japonii. Ryżowar jest rzeczą absolutnie podstawową. W zasadzie prawie 100% domostw, gospodarstw domowych taki ryżowar ma. W Polsce to jest cały czas sprzęt jakby dodatkowy, zbędny. My sobie radzimy w zupełnie inny sposób. I też ryż jest dla nas dodatkiem do posiłku, a tam ryż jest podstawą posiłku. Trzeba też pomyśleć o tym, że lata 50. to jest jeszcze tak naprawdę bardzo wcześnie, po II wojnie, w ogóle dla całego świata. Tak samo w Polsce w latach 50. wciąż jeszcze się zbieraliśmy i organizowaliśmy. No i to pojawienie się tego ryżowaru było absolutnie kluczowe i oznaczało dużą zmianę i duże unowocześnienie. To jest jeden z dwóch ryżowarów na wystawie. Drugi jest już ze względu na swoją formę i na bardzo fajną technikę, która została zastosowana, ponieważ on jest współczesnym ryżowarem elektrycznym, ale ma środek ceramiczny, co nie jest wcale łatwe w tutaj opracowaniu technologii, tak żeby to ciepło rozchodziło się tam w sposób odpowiedni, nie za długo, nie za krótko, właśnie po to, żeby uzyskać tą teksturę i konsystencję tego ryżu tak naprawdę, no i smak. Nie próbowałam osobiście, ale jeśli chodzi o ceramiczne ryżowary, to rzeczywiście jest on w jakiś sposób wyjątkowy.
14: Czyli zaczynamy waszą wystawę z wysokiego C, czyli zaczynamy od tych przedmiotów użytkowych, przedmiotów codziennego użytku.
13: Tak, i codziennego użytku jak najbardziej, dlatego że początek tej wystawy to jest, tak jak mówiłam, taki rozdział, który nas wprowadza i tam są rzeczywiście takie pierwsze, ale również, co ciekawe, niektóre z nich absolutnie wciąż funkcjonujące produkty. Mamy na przykład buteleczkę na sos sojowy i mówię, że to jest taki design japoński, który możemy mieć na co dzień w swoim domu, bo to jest dokładnie ta sama buteleczka, która obecnie jest powszechnie dostępna w sklepach. Taka z czerwoną nakrętką. Ta nakrętka jest tutaj kluczowa, ponieważ tu chodzi o to, że nie cieknie ten sos sojowy z niej, nie skapuje, nie brudzi. Sama buteleczka ma fajny kształt, łatwo się ją trzyma. I to, co w tym momencie powszechnie jest dostępne w supermarketach, to powstało w latach 60. i od tamtej pory jest niezmienne, ponieważ po prostu dobrze działa. Wracając jeszcze do poprzedniego pytania, w tym samym dziale jest też danie instant. Tam jest kolejny rewolucyjny pomysł, rewolucyjny design, czyli zupa, czy danie makaronowe w kubku, czyli instant noodle, które jak się pojawiło, to też było rzeczą dosyć mocno przełomową, ponieważ wszyscy znamy choćby ze słyszenia taki sposób pracy, jeśli chodzi o Japonię, który jest intensywny, szybki i te przerwy na jedzenie bywają krótsze. To nie jest jeden z tych krajów, które celebruje przerwę w pracy. To jest absolutnie na odwrót, więc ta możliwość zjedzenia i zjedzenia czegoś ciepłego, posiłku, w zasadzie instant, dosyć kompleksowego, w kubku gdzieś ze sobą, jakby mocno ułatwia życie.
14: Wspomniała Pani o tym sosie sojowym i bardzo mnie zaintrygowała ta czerwona nakrętka, bo wszyscy wiemy, o czym tak naprawdę mowa, bo tego typu sosy sojowe możemy otrzymać właśnie w każdym sklepie i w każdym lokalu, ale to świadczy też o tradycji, bo my też w polskiej kuchni mamy takie przyprawy, choćby płynne, których nazwa jest nazwą własną, więc nie chciałabym się posługiwać, ale właśnie tak to się zakorzeniło w kulturze, że niezależnie jaka firma wyprodukuje, my posługujemy się właśnie tą nazwą. Ale właśnie, czy Państwo tutaj, jak rozkładaliście tą wystawę, czy macie jakiś
11: narzucony tutaj sposób poruszania się po niej, tak jak na przykład sobie właśnie wymyślili ci japońscy kuratorzy.
13: Wystawa jest, była projektowana z myślą o tym, że będzie wystawą podróżującą, więc ten rozkład jest dosyć swobodny, ale dużo rzeczy jest tutaj ponumerowanych. Ponumerowane są obiekty, więc tutaj mniej więcej udało się nam w inną niż w Japonii przestrzeń rozlokować tą wystawę i zachować tą numerację. Jednak myślę, że jeśli ktoś ma potrzebę pewnej swobody, to jest to absolutnie możliwe, dlatego że obiekty są pogrupowane tak naprawdę tematycznie i te tematy można zmienić. Zakładając, że wejdzie się w okolicy początku, a wyjdzie się w okolicy końca, to jeśli chodzi o to, co po środku, to nie ma to dużego znaczenia dla narracji wystawy. Wystawa jest świetnie przygotowana, jeśli chodzi o jej podróże. Jest bardzo precyzyjnie przygotowana do rozłożenia i rozstawienia. To jest taka ciekawostka. Każdy obiekt jest ułożony tak, jak zostało to przekazane nam przez zespół japoński.
11: Ze względu na wycieczkę szkolną my akurat rozpoczęłyśmy naszą rozmowę od drugiej części wystawy, czyli od piętra wyżej, bo wystawa jest dwupiętrowa. To w takim razie może zacznijmy opowieść od życia codziennego, skoro rozpoczęłyśmy właśnie od tych dań Insta i także rice cookerów. Przepraszam, że znowu z angielska się posługuję.
13: Tak, to jest taki dział, w którym pojawiły się takie obiekty, które w zasadzie ciężko trochę przyporządkować do innych tematów, ale dosłownie służą nam w życiu codziennym. Zaczyna się od projektowania strefy sakrum. To jest taki temat, który nie jest do końca, bym powiedziała, powszechny, jeśli chodzi o projektowanie, natomiast jest jak najbardziej potrzebny, dlatego że patrzę w tym momencie na dwa ołtarzyki, jeden buddystyczny, drugi shintoistyczny. One są częścią wnętrza tak naprawdę. No i takie tradycyjne, czy takie bardzo ozdobne, przestały pasować do nowoczesnych wnętrz i czasami z tego właśnie powodu gdzieś zanikały, są chowane, ale tutaj projektanci stanęli na wysokości zadania i przygotowali elegancką, prostą, przyjemną, ale jednak w pełni funkcjonalną formę, dużo bardziej współczesną. Mamy tak przyjemne i proste rzeczy jak klipsy do pakowania, torebek, o których nie myślimy, jak bardzo są przydatne, ale jednak ktoś je wymyślił, zaprojektował, zrobił tak, żeby dało się je łatwo zapinać. I wszyscy ci, którzy mają szuflady wypakowane torebkami z produktami sypkimi, którym się te produkty w tych szufladach rozsypują, wiedzą, że taki klips jest bardzo pomocny. Mamy takie myśli jak na przykład parasol. Kiedy mamy krótki, składany parasol, on jest wygodny do noszenia w torebce, ale się łatwo łamie na deszczu, czy wtedy, kiedy wieje wiatr. A jak mamy długi parasol, on jest dużo bardziej wytrzymały, ale z kolei jest za długi, żeby go schować do torebki. I na wystawie mamy na przykład rozwiązanie tego problemu, ponieważ mamy parasol, który funkcjonuje jak długi parasol, ale ma krótką rączkę. Więc w sumie do torebki się mieści, ale jednak jest wytrzymały. Mamy miotły. Dlaczego mamy miotły? Dlatego, że dużo się mówi o tym, że Japonia jest bardzo czystym krajem. Jest to oczywiście prawda. Mamy specjalną miotłę, która służy do sprzątania mat tatami. Tam nie wszystkim można taką matę sprzątać, akurat taką miotłą można. Jest to też bardzo dobrze wykonany, tradycyjnymi technikami, bardzo dobrze wykonany przedmiot. Mamy taką uroczą rzecz, jak na przykład mydełka. Mydełka powstały w 21 roku, kiedy po świecie krążył wirus. One powstały dokładnie z tego powodu. Same są spakowane jak lekarstwa i mają kształt takiej pastylki wirusa. Natomiast ciekawostka polega na tym, że one były zaprojektowane i wyprodukowane dla dzieci. Mycie rąk tymi mydełkami, żeby one się zmydliły zupełnie, żeby znikły, trwa 30 sekund, czyli tyle, ile należało myć ręce i wtedy w taki sposób, taki doświadczalny, najłatwiej było dzieciom przekazać, że to jest dokładnie ta ilość czasu, którą powinny spędzić na myciu rąk.
11: Ale właśnie, skoro mówimy o higienie, no to zaraz obok mamy zdrowie.
13: Mamy zdrowie, a zaraz obok mamy też bezpieczeństwo i te dwa tematy poniekąd się łączą, dlatego że, może zacznę od bezpieczeństwa, dlatego że on nam się połączy z tematem pandemii, dlatego że duża część z tych projektów, które tutaj mamy, właśnie wynikają z pandemii, albo służą ochronie osoby, przed wirusem, albo służą, na przykład jest tam bardzo fajny projekt, niestety nie jest fizycznie na wystawie, ale jest przywołany w takim filmie, który pokazuje jego funkcjonowanie, czyli takiej stacji do mycia rąk. Ona jest niezależna od źródła wody, czyli nie trzeba mieć dojścia wody, nie trzeba mieć odpływu i nie trzeba tej wody regularnie dolewać, ponieważ ona się filtruje i oczyszcza i jest wykorzystywana ponownie. Jeśli chodzi o zdrowie, to tutaj japońscy kuratorzy zaproponowali rozwiązania z jednej strony bardzo takie empatyczne. Jednym z moich ulubionych jest taka lampka, która służy do tego, żeby w nocy

0: Ten robot na to pozwala. A drugi taki projekt, który też warto na niego spojrzeć, to są takie egzoszkielet kończyn dolnych, który wspomaga osoby z niepełnosprawnością ruchową. Taki egzoszkielet jest, jakby dopina się do człowieka, no i on po prostu ten ruch realizuje za niego. Mamy tam też bardzo ciekawy projekt, czyli najcieńszą igłę insulinową, najcieńszą wtedy, a też warto zwrócić uwagę na wystawie na przykład na daty tych projektów. Jeśli ktoś się orientuje chociaż trochę na przykład w technologii, mógłby powiedzieć ok, ale to są już dużo nowsze produkty na rynku. Natomiast japońscy kuratorzy wpisali tutaj daty pierwszych projektów, które były wdrożone. I to jest bardzo ważne, dlatego że to pokazuje, jak wcześniej udało im się te problemy i te projekty wdrożyć i zrealizować.
1: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze w tym programie powrócimy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam.
3: Tydzień w Krakowie.
1: Tradycja i nowoczesność. Tak w dużym uproszczeniu można zdefiniować japoński design. Zapraszam na dalszą część wycieczki po najnowszej wystawie w Mandze, gdzie zobaczycie ponad 100 przykładów współczesnego japońskiego wzornictwa.
3: Z mikrofonem przez Kraków.
0: Tutaj mamy takie ciekawostki, tak naprawdę. To, na co obecnie patrzymy, to jest na przykład pojazd, który może jeździć i po szynach, i po torach. I powstał dlatego, że w którymś momencie skończyły się tory, ale jednak gdzieś jeszcze dalej pojawiły się ciekawe miejsca, które dana prefektura chciała udostępnić zwiedzającym. Więc zamiast dobudować tory albo marudzić, że się tego nie da zrobić, wymyślili pojazd, w którym da się jeździć i po asfalcie, i po torach. Mamy też coś bardzo przyjemnego. Jest tutaj na wystawie łódź, która jest pływającym ryokanem, czyli taką tradycyjną japońską gospodą. To jest pięciogwiazdkowy ryokan. On jest cały wykończony w drewnie, piękne kabiny. Cała istota takiego rejsu to jest głęboki relaks na wodach jednego z wewnętrznych mórz Japonii. Podobne myślenie przyświeca projektowi pociągu, który tutaj też mamy. W dużej mierze też chodzi o jego projekt, jego wnętrza, foteli takich kubełkowych, wygodnych, które nas jakby tak pochłaniają na czas podróży.
1: Proszę przypomnieć, na ile kategorii jest podzielona wystawa?
0: Wystawa jest podzielona na 13 kategorii, z czego pierwsza to jest wprowadzenie, a później mamy 12 takich tematycznych, no i na końcu ta 12 to jest jeszcze synteza taka jakby. Tutaj też mamy takie ważne, ciekawe rzeczy, niektóre potencjalnie niezauważalne, jak na przykład kod QR, który jest pomysłem rzeczywiście japońskim, więc to, że on się pojawia tutaj na wystawie w takim dużym powiększeniu, to nie chodzi o to, żeby sobie zajrzeć na stronę, tylko właśnie jest on jednym z obiektów tej wystawy. Mamy też tam taki temat, którego też na co dzień nie zauważamy, ale on jest immanentną częścią naszego życia, a mianowicie krojepisma. Tu mamy japońskie krojepisma i bohaterem wystawy jest bardzo obfita biblioteka krojów pisma Morisoa Font Library. Mamy też, patrzymy w tym momencie na maskotkę. Maskotka to jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli chodzi o komunikację, dlatego że japońskie prefektury jakby organizują takie konkursy, czy wymyślają i projektują maskotkę dla danej prefektury. I ta maskotka to jest jakiś rodzaj bohatera, który ma swoje imię. No i on się zaczyna pojawiać jako przedmiot pamiątkarski, czy jako przedmiot taki promocyjny, ale też na wielu różnych obiektach, przedmiotach, sam w sobie jako maskotka. I jest takim towarem eksportowym danej prefektury. To się przekłada i na promocję, i na profity finansowe również.
1: A czy na tej wystawie można coś bezpośrednio dotknąć? Bo obok nas na przykład jest taka architektoniczna konstrukcja i ją na pewno można sprawdzić. To może powiedzmy też coś o niej więcej.
0: Tak, tą konstrukcję można dotknąć, bo akurat wykonaliśmy ją na miejscu. Zresztą to jest jeden z powodów, dla którego ten projekt się pojawił na wystawie, to, że on jest łatwo produkować drukowalny w różnych częściach świata. To jest system takich papierowych przegród. Ta papierowość polega na tym, że on jest skonstruowany z papierowych tub. I te papierowe tuby rzeczywiście można pozyskać. To jest projekt, który

0: pojawił się w momencie, kiedy na świecie pojawiły się silne ruchy migracyjne, kiedy dużo ludzi potrzeba było zakwaterować, gdzieś przyjąć, ale każdemu w jakiś sposób dać fragment przestrzeni. Te migracje poprzedziły proces związany z wojną, z migracją przy okazji wojny u naszych najbliższych sąsiadów, ale tego typu rozwiązania też się wtedy sprawdzały. Pozostałych przedmiotów dotknąć nie można. Mamy małą strefę taką edukacyjną i tam jest kilka z nich przygotowanych do tego, żeby dotknąć. Ale jeśli ktoś ma ochotę na obcowanie z japońskim designem, to choćby ów sos sojowy jest jak najbardziej dostępny. Co ciekawe, dostępne są też japońskie słodycze w Polsce. I to również te, które mamy na wystawie.
1: To powiedzmy kilka słów jeszcze o tej syntezie, bo skoro znajdujemy się właśnie już niemalże na końcu wystawy, choć to nie koniec jeszcze naszej dzisiejszej opowieści, to właśnie synteza co tutaj zbiera?
0: Jeśli chodzi o syntezę, to ona w zasadzie zbiera takie tematy, być może trochę, o których Japonia myśli na przyszłość. Po pierwsze o zachowaniu dziedzictwa. To są procesy, które w Polsce też już trwają, czyli wszelkiego rodzaju skanowanie materiałów, udostępnianie ich w repozytoriach. Mamy tutaj skaner 3D, który reprezentuje nawet bardziej zaawansowany proces, a mianowicie skanowanie też obiektów 3D, ale również w celu zachowania dziedzictwa. Mamy materiały związane z edukacją, czyli taka technologia edukacyjna. Mamy interaktywny globus, który wyświetla nam to, co się dzieje na kuli ziemskiej w czasie rzeczywistym, albo mikroskop edukacyjny, który też jest przewidziany jako prosta, przyjemna rzecz do użytku w szkołach. I mamy inne rozwojowe technologie. Na przykład mamy tutaj jedną z pierwszych protez biegowych. Ona rzeczywiście to jest jeden z tych przypadków, kiedy ten rok powstania jest bardzo wczesny i wiemy, że od tamtej pory ten temat się tak absolutnie rozwinął intensywnie, że te protezy dają już w tym momencie naprawdę niesamowite możliwości i osoby, które z nich korzystają, osiągają naprawdę ogromne prędkości biegając.
1: Wydawałoby się, że Japonia to jest taki fantastyczny kraj, no bo jednak wszystko jest bardzo innowacyjne, zawsze są Japończycy niemalże hop do przodu, no ale jednak natura nie była dla nich łaskawa, jeśli chodzi o położenie geograficzne i same płyty tektoniczne, które jednak często się przesuwają i dochodzi do różnego rodzaju wstrząsów ziemi. Czy na tym globusie można to zobaczyć?
0: Nie wiem, czy można na tym globusie akurat to zobaczyć, ale wiem, że na tej wystawie ten temat jest obecny. Mamy tutaj jeden z takich projektów, których byśmy się w Polsce w ogóle nie spodziewali, ale nazywa się on Musolator. Jest to rodzaj takiego zestawu trzech płyt, które pozwalają na to, żeby ustabilizować obiekty stojące na wierzchniej płycie. Sam ten projekt jest przygotowany dla obiektów mniejszych, bo dużo się mówi o tym, aby architekturę ustabilizować, aby ustabilizować wysokie budynki, żeby one były odporne na wstrząsy, ale ten projekt, o którym ja mówię, jest przygotowany dla przestrzeni medycznych, dla przestrzeni muzeów, czyli wszędzie tam, gdzie trzeba zachować i ochronić jakiś obiekt, albo na przykład, nie wiem, maszynę diagnostyczną, albo w przestrzeni też jakiejś informatycznej, jakieś serwery, tego typu rzeczy. To wszystko też trzeba ochronić. Mamy też, i patrzę w tym momencie na projekt bardzo nieśmiały, ale też bardzo ważny. Okazuje się, że krata dużo lepiej niż lita ściana chroni przed działaniami sejsmicznymi i w celu zachowania tej architektury drewnianej, tradycyjnej, lepiej jest użyć właśnie takiego materiału, i to drewnianego, głównie po to, żeby ochronić przed skutkami działań sejsmicznych.
1: Wracamy zatem na początek tej wystawy. Omówiłyśmy już ryżowar, mamy tutaj ten słynny sos sojowy, o którym też nieco dłużej porozmawiałyśmy, i te nudle. Co dalej? Jak należy się poruszać? Bo też mamy takie obiekty, no właśnie, mamy na przykład taboreciki dla dzieci.
0: Tak, mamy taboreczki dla dzieci. Tutaj mamy już kolejne kategorie. To jest część kategorii meble, jest elektronika, odzież i jeszcze dwie kolejne kategorie. No i po kolei różne z tych obiektów mają ze sobą jakąś historię. Tu w ogóle namawiam, żeby sobie zajrzeć, przyjrzeć się tym opisom i na przykład znaleźć jakiś swój ulubiony obiekt, bo jak najbardziej ta wystawa temu sprzyja. Patrzę sobie teraz na taki obiekt, który jest zupełnie nieśmiały, na taką drabinkę białą. Ja tutaj w toku przygotowań do pracy z tą wystawą zajrzałam też na stronę tego producenta i wiem, że on produkuje nawet większą ofertę różnego rodzaju drabinek, schodków tak zwanych. i bardzo mi się ten produkt spodobał. On jest naprawdę bardzo dobrze wykonany, bardzo ładny jest, ale to jest produkt taki właśnie bardzo japoński, ponieważ on jest bardzo wielofunkcyjny. Wszyscy, którzy mieszkają w bardzo małych mieszkaniach, wiedzą, że każda przestrzeń jest na wagę złota i raczej w każdym bardzo małym mieszkaniu, które jest w pełni urządzone, taka drabinka się znajduje, dlatego że zwykle, tak samo jak u mnie zresztą w domu również, zajmujemy przestrzeń po sam sufit, czyli drabinkę mamy, żeby się dobrać do swoich naszych własnych szafek. I ta drabinka jest, może też służyć jako siedzenie, albo jako nawet stolik taki na jakąś kawę, na komputer.
1: Nieopodal mamy też bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli mówimy o krzesłach i o meblach. Jeden z tych mebli ma nawet dziurę w środku.
0: Tak, to są meble z lat 60. Ten, który ma dziurę w środku, to jest też mniej więcej z tego okresu. I to jest taki czas, on jest w ogóle wykonany ze sklejki, to też jest ciekawe. To jest krzesło do siedzenia na macie tatami, czyli ono nie ma nóg, jest płaskie, ale ma oparcie, co pozwala na wygodniejsze siedzenie na tej macie tatami, bo to czasami bywa niewygodne. A dziura jest po to, żeby cały obiekt był lżejszy i też łatwy do przenoszenia, żeby się go dało jakoś łatwo złapać. No i tradycyjnie tam właśnie w tym miejscu znajduje się poduszka, żeby było wygodniej. Mamy tutaj świetnie zaprojektowany i wykonany nóż. To jest tradycyjny nóż szefa kuchni. Nie jest on w żaden sposób, jego kształt nie jest tutaj innowacyjny, nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że on jest dobrze wykonany. Japonia z tego słynie, ze świetnych noży. To są noże najwyższej jakości. To też wynika z tego, że tradycyjnie japońscy rzemieślnicy produkowali miecze. W momencie, w którym te miecze przestali powszechnie produkować, zaczęli się też wykorzystywać te same technologie do produkcji noży. Mamy dobrze zaprojektowane zaparzacze do kawy, butelkę, która służy do zaparzania herbaty na zimno, ale jednocześnie jest tak pomyślane, żeby mogła po prostu stanąć na stole jako jeden z elementów zastawy tej stołowej. Coś, co jest bardzo japońskie, czyli kuchenka gazowa, ale bez podpięcia do gazu. To jest taka kuchenka na taki nabój, dlatego że w Japonii gotuje się też często na stole. Na tym stole, na którym się je, czasami staje źródło ciepła i podgrzewa i tam proces gotowania następuje w trakcie posiłku. Tutaj mamy też przykład tradycyjnych technik. Mamy naczynia z laki. One się znalazły na tej wystawie dlatego, żeby gdzieś te naczynia również wprowadzić w kontekst designu, nie tylko tradycyjnego rzemiosła, więc to jest główne zadanie. Dalej technika jest dalej nadal tradycyjna, czyli mówimy tutaj o tym, że na takim rdzeniu, powiedzmy drewnianym, bardzo lekkim, pokrywa się go żywicą sumaka lakowego po wielokroć i to daje taki eleganckie wykończenie. Mamy przyurocze miseczki, które bardzo mi się też osobiście podobają. To są miseczki na ryż. Jeśli chodzi o ceramikę, w ogóle naczynia, to w Japonii są pewne kanony, pewne kształty, które zostały ustalone i one są raczej niezmienne. Ta miseczka wprowadza tutaj malutką innowację, mianowicie trochę zmienia kształt, tak żeby można było łatwiej z niej po prostu jeść. Producent też zwraca uwagę na wykończenie w różnych kolorach i tutaj sobie myślę, że z miseczką na ryż w takim kraju jak Japonia może być tak jak u nas z ulubionym kubkiem na kawę, że każdy ma swój ulubiony kolor. Mamy tutaj też taki mały, bardzo japoński obieg, jak na przykład pałeczki, ale te pałeczki mają taki klips. I ten klips rzeczywiście bardzo ułatwia używanie tych pałeczek i też warto zwrócić uwagę, że ta firma akurat, która jest producentem tych konkretnych pałeczek, w ogóle zajmuje się tematem projektowania pałeczek dla osób, które mają jakąś, dla których jakby używanie tych pałeczek jest w jakiś sposób utrudnione. Albo się uczą, czyli mają na przykład pałeczki dla dzieci, albo z powodu chorób czy różnych zwyrodnień dłoni po prostu ciężej się im używa. Te, które tu mamy, akurat są takie ładne, eleganckie, drewniane i ten klips jest schowany, tak żeby to nie było taka oczywista pomoc medyczna, ale jednak ułatwia ich używanie.
1: Na tej wystawie zobaczymy łącznie 110 przedmiotów jakże ważnych dla Japończyków na przestrzeni lat, to co jest dla nich najważniejsze na co dzień w ich życiu, ale tak, co Panią najbardziej zachwyciło, co jest dla Pani takim number one?
0: Bardzo jest to trudne pytanie, nie potrafiłam wybrać jednego obiektu. Ja wybrałam ich kilka. Ale bardzo podobają mi się te takie, jedne z tych najprostszych takich rzeczy i też jakość ich wykonania. Więc ta drabinka, o której wspominałam, to jest tradycyjne krzesło, ale jest tak znakomicie wykonane, że zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie i bardzo dużą przyjemność sprawiła mi ta pierwsza część, kiedy mogłam rozkodować te wszystkie pierwsze obiekty i zapoznać się z historią projektowania japońskiego.
2: A tę wystawę możecie zobaczyć do 30 sierpnia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Dzieci i młodzież mogą pomóc w walce z oszustwami. Potwierdzają to rezultaty kampanii Ustal z babcią hasło, która właśnie się zakończyła. Przez ostatni semestr uczniowie szkół podstawowych poznawali najczęściej stosowane przez przestępców metody działania oraz sposoby ochrony przed wyłudzeniami. Następnie zdobytą wiedzą dzielili się ze swoimi dziadkami i innymi starszymi członkami rodzin. Inicjatorem kampanii były władze województwa, które poprzez to przedsięwzięcie chciały nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo seniorów, ale także zachęcić do budowania międzypokoleniowych relacji.
3: Nasz Kraków.
2: Z jakim efektem zakończyliście Państwo tę akcję i jak ona przebiegała w szkołach?
4: Artur Pasek, Małopolski, wicekurator oświaty. Ponad 50 szkół, ponad 3000 osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Zawsze może być więcej i będziemy chcieli od 1 września jeszcze tą akcję rozszerzyć. Natomiast bardzo się cieszę, że szkoły to podchwyciły, że nauczyciele, ale także młodzi ludzie zrozumieli, że mają możliwość być sprawczy, że mogą coś dobrego zrobić dla swojej rodziny, bliższej czy dalszej. Mogą poczuć się potrzebni, tak, i mogą pomóc w zapobieganiu przestępstwu. Więc jestem bardzo zadowolony także z tej wiedzy i kompetencji, jaką otrzymali sami uczniowie, bo oni jak zobaczyli, że są sprawczy, to być może w następnych akcjach społecznych będą bardziej odważni, żeby te przedsięwzięcia podejmować. Co do emerytów, to tworzymy już taką sieć, bo szkoły nie są przecież wyizolowane. Tam są seniorzy, często w centrach aktywności seniora, czy w jakichś innych klubach i ci uczniowie są już gotowi do tego, żeby z tymi seniorami, nie tylko ze swoimi babciami, dziadkami, rozmawiać i rozsiewać tą swoją wiedzę, jaką otrzymali podczas zajęć, spotkań z policją, z nauczycielem. Wiedzą, że mają już tą siłę sprawczą do tego, żeby pomóc.
2: Jakie ćwiczenia, jakie warsztaty były podejmowane właśnie w celu szerzenia, przekazywania tej wiedzy?
4: Po pierwsze, z zakresu cyberzagrożeń, z tego, co jest przestępstwem, a co nie, z tego, jak rozpoznawać fake newsy, no i z tego, jak tworzyć hasła, po co te hasła mają być tworzone, że one muszą być zmieniane, że to nie może być cały czas we wszystkich miejscach to samo hasło. Mamy seniorów, którzy już weszli w kontakt internetowy z bankami, tam już są pieniądze i tym bardziej trzeba zadbać o to, żeby te pieniądze gdzieś tam nie zostały wykradzione, więc myślę, że te zajęcia, które były także z policjantami, którzy bezpośrednio mogli pokazać, jaka to jest skala i że to nie jest tylko teoria, pokazały, myślę, młodym ludziom, że warto coś więcej zrobić dla swoich najbliższych.
5: Wnieśliśmy bardzo dużo informacji, jak zapobiegać sytuacjom typu sytuacjom cyberprzemocy i wykorzystywania seniorów finansowo poprzez takie rzeczy. Przekazaliśmy potrzebne informacje dziadkom, więc myślę, że zapobiegliśmy takiemu wydarzeniu w przyszłości.
2: No właśnie, czyli jaką konkretnie wiedzę przekazaliście swoim dziadkom, na jakim przykładzie bazowaliście, co robiliście konkretnie w szkole w tym celu?
5: Generalnie przekazaliśmy dziadkom informacje takie, żeby zakładali hasła z nami, ponieważ jeżeli jesteśmy teraz, mamy taką technologię, że sztuczna inteligencja może podszywać się pod głosy członków rodziny i babcia po prostu może nie wiedzieć i dać się wykorzystać finansowo w takiej sytuacji, więc ustaliliśmy z babciami hasło, które zostają w rodzinie i jeżeli ktoś dzwoniłby do babci w celu wyłudzenia pieniędzy, babcia powie: podaj hasło. No i nie jest już to takie łatwe.
1: Czyli jakie kryteria powinno spełniać to hasło?
6: Nie powinno być oczywiste, to na pewno. I to powinno być takie, które zna cała rodzina, ale nie ludzie z zewnątrz na przykład. Na tych zajęciach to też rozwiązywaliśmy krzyżówkę o cyberbezpieczeństwie i rozmawialiśmy właśnie na ten temat z nauczycielami, którzy realizowali z nami ten projekt.
7: Siostra Katarzyna Jakubiec, dyrektor szkoła nr 164 w Krakowie, prowadzona przez siostry nazaretanki.
1: Jak przebiegała akcja w Państwa szkole?
7: W naszej szkole temat ten jest w ogóle bardzo szeroko realizowany właściwie cały czas, więc włączenie się w tą kampanię było takie oczywiste. Otrzymaliśmy informację drogą mailową tutaj z kuratorium naszego krakowskiego i udział był taki oczywisty, ponieważ my bardzo mocno akcentujemy to bezpieczeństwo w szkole, zarówno w przestrzeni uczniowskiej, nauczycielskiej, też jeżeli chodzi o rodziców, więc dziadkowie to jest druga taka płaszczyzna, z którą współpracujemy na bieżąco, więc stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobry, a jednocześnie bardzo prosty pomysł, żeby właśnie w ten sposób to przekazać. Zazwyczaj babcia i dziadek od swoich wnuczków taką informację przyjmie z radością i jako coś bardzo oczywistego.
1: Ale konkretnie jak wykorzystywaliście Państwo lekcje wychowawcze w tym celu?
7: Przede wszystkim to odbywało się na zajęciach z informatyki, a także na zajęciach z koła informatycznego. Tam spora grupa uczniów w tym uczestniczy, więc panie rozpropagowały to oczywiście wśród wszystkich uczniów, natomiast już ta grupa taka wybrana, która się do tego projektu zgłosiła, realizowała to właśnie na tych zajęciach.
1: No ma to swoje uzasadnienie, bo faktycznie sztuczna inteligencja już się rozpanoszyła w naszym życiu.
7: Dokładnie tak jest i myślę, że uczniowie nawet z tych młodszych klas, bo akurat nasi uczniowie to jest klasa szósta, mają tego ogromną świadomość, korzystają też z tych narzędzi zwyczajnie w czasie procesu edukacji, więc dobrze wiedzą, jakie są korzyści, ale jakie są zagrożenia, a seniorzy niekoniecznie jeszcze tą wiedzę posiadają.
8: Inspektor Maciej Kubiak, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie. 2025 rok to jest 450 osób oszukanych metodą na legendę, na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku, z czego 313 osób to stanowili seniorzy w wieku 65+. Równie niepokojąco i źle wyglądają statystyki strat, które generuje tego typu przestępczość. To jest ponad 14 milionów złotych, a niestety z udziałem seniorów to jest ponad 10 milionów straty za sam 2025 rok. Także mamy cały czas dużo pracy i stąd każda inicjatywa jest niezwykle dla nas ważna, cenna. Nie przechodzimy obojętnie obok żadnej inicjatywy, a sami również dużą część naszej profilaktyki poświęcamy bezpieczeństwu seniorom.
1: Akcja była co prawda skierowana tylko do uczniów klas szkół podstawowych, ale mamy też tutaj szanowną młodzież, więc jak oceniasz tego typu projekty i czy ty na przykład kiedyś w przyszłości rozmawiałaś ze swoimi dziadkami na ten temat?
9: Ja mam już tylko jedną babcię. Uważam, że takie projekty są bardzo potrzebne. Mojej babci ktoś kiedyś próbował wyłudzić pieniądze na wnuczka i mam wrażenie, że to jest też jeden z sposobów, o którym świadomość jest jakby najlepsza, że to jest sposób, o którym się najwięcej mówi. Zdarzyło się też babci zakupić odkurzacz, który był reklamowany jako urządzenie zdecydowanie bardziej cudowne niż było w rzeczywistości. Moja babcia jest jeszcze o tyle bezpieczna, że nie korzysta z internetu, nie umie wysyłać SMS-ów, więc jedyny sposób, na który można od niej coś wyłudzić, to jest właśnie połączenie telefoniczne.
1: Ale uważasz, że to naprawdę jest dobre, że nie ma kontaktu poprzez internet ze światem?
9: Uważam, że babcia bardzo dużo w życiu przeżyła, bardzo dużo w życiu przeszła i ona nie jest otwarta na nowe technologie, podchodzi do wszystkiego bardzo z dystansem, niekoniecznie chce się teraz podłączać do sieci. Ma swój telewizor, ma swój telefon, nic więcej do szczęścia nie potrzebuje i szczerze mnie to też dość inspiruje, bo im dłużej przebywam w internecie, tym bardziej mam ochotę przestać przebywać w internecie, zwłaszcza z uwagi na generatywną sztuczną inteligencję, która mnie otacza zewsząd i której jestem dużym przeciwnikiem ze względów etycznych i ekologicznych, ale tutaj troszkę odbiegam od tematu. Więc zdecydowanie są to akcje potrzebne, zwłaszcza dla seniorów, którzy więcej przebywają w internecie. Od mojej babci ktoś kiedyś próbował wyłudzić pieniądze na wnuczka, ale wtedy jeszcze nie podrobił głosu mojego kuzyna. Mój kuzyn był przed mutacją, przestępca był po mutacji, więc szczęśliwie babcia zauważyła i się rozłączyła.
1: Jak się zakończyła historia z odkurzaczem?
9: No jest odkurzacz. No i babcia nie używa odkurzacza, bo jest obrażona na odkurzacz. I w sumie to nikt nie używa odkurzacza, bo babcia jest obrażona na odkurzacz. Ale szczęśliwie nie była to skala kilkudziesięciu tysięcy, tylko może dwóch.
1: A ustalone jest hasło z babcią?
9: Jeszcze nie, ale wrócę do babci, ustalę. Na pewno.
1: W przypadku oszustw na seniorów w dużej mierze mówi się właśnie oszustwa tak zwane na legendę, na wnuczka. Czy ten modus operandi zmienia się na przestrzeni lat?
8: On się cały czas zmienia. Tak naprawdę policja musi cały czas nadążać za nowymi technikami i sprawstwa ze strony przestępców. Musimy cały czas być czujni, bo tak naprawdę ta legenda, o której pani redaktor mówi, cały czas żyje i się ewoluuje i za tym musimy po prostu nadążać.
1: Przekazy medialne to też okazja na edukację, zatem co powinno seniorów zaniepokoić, kiedy właśnie otrzymają taki telefon, jak powinni rozmawiać z takim oszustem, żeby go zdemaskować?
8: Najlepiej nie rozmawiać, a żeby go zdemaskować, ta inicjatywa, która została tutaj przedstawiona dzisiaj w trakcie tej konferencji, inicjatywa ze strony pani wojewody małopolskiej, jest niezwykle cenna, bo jest najłatwiejsza. Po prostu ustalić hasło, bezpieczne hasło, takie, które znają tylko członkowie rodziny. I to, można powiedzieć, zamyka drogę przestępcom do naszych skarbonek.
1: A skoro mowa o cyberbezpieczeństwie, to jakie zagrożenia czekają na naszych dziadków?
5: Takie jak tu była mowa właśnie, że wykorzystywanie finansowe.
1: Co może zrobić oszust?
5: Zadzwonić do osoby starszej, podszywać się pod osobę z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek i bardzo potrzebuje 20-50 zł i trzeba się po prostu nie dawać.
10: Ale to też może być oczywiście większa kwota i już wtedy są większe problemy. Właśnie też się mogą ci hakerzy podszywać pod bank, pod policję i prosić o numery konta i różne takie właśnie rzeczy.
1: A jak dziadkowie zareagowali na tą wiedzę, którą im przekazaliście?
5: Bardzo pozytywnie. Myślę, że też byli zaskoczeni, jaka jest technologia, że AI może się podszywać pod głosy członków rodziny. Myślę, że dziadkowie zrozumieli, o co chodzi i że nie dadzą sobie na przyszłość.
10: Jestem tego samego zdania.
5: Chcielibyśmy jeszcze przy okazji pozdrowić naszych nauczycieli. Dziękujemy bardzo.
2: Zmieniamy temat. Dla wielu z nas zapowiada się długi weekend, a ten czas nieodłącznie wiąże się ze zmianami w komunikacji miejskiej. Mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
3: Tym żyje Kraków.
11: Komunikacja będzie funkcjonować według świątecznych rozkładów jazdy, natomiast będą dwie zmiany tramwajowe, linia 50 oraz 52. Linie te będą kursować z częstotliwością co 20 minut przez cały dzień. I tutaj warto zaznaczyć, że każdy kurs linii numer 50 będzie kończył swoją pracę w Borku Fałęckim, czyli nie będzie tych kursów krótszych do Kurdwanowa. Również w ten dzień takie linie jak 482 czy 511 będą zawieszone. Następnego dnia, czyli w piątek, komunikacja będzie funkcjonować według sobotnich rozkładów jazdy, natomiast tutaj będą również zmiany. Zmiany w przypadku linii tramwajowych, no to 11 będzie kursować z częstotliwością co 20 minut w godzinach od 5 do 20, 50 i 52 co 10 minut od około godziny 6. No i tutaj bardzo ważna jeszcze zmiana na plus dla pasażerów, to że komunikacja miejska będzie funkcjonować według sobotnich rozkładów jazdy, między innymi na autobusach, nie oznacza, że wszystkie autobusy będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy, ponieważ mamy kilkanaście linii autobusowych, takich jak 104, 110, 133, 171, 180, które będą kursować według swoich powszechnych rozkładów jazdy. Więc tutaj warto przede wszystkim sprawdzić na naszej stronie internetowej, na przykład zttpkraków.pl. Kolejny dzień, czyli sobota, 6 czerwiec, komunikacja będzie funkcjonować według sobotnich rozkładów jazdy, natomiast w niedzielę, 7 czerwca, komunikacja będzie funkcjonować według tutaj rozkładów jazdy świątecznych.
2: Teraz przerwa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: To opowieść o stracie i samotności. Historia George'a Falconera, profesora i homoseksualisty, który właśnie stracił swoją wielką miłość, trafiła na deski Teatru Ludowego. Spektakl Samotny mężczyzna, bo o nim mowa, powstał na motywach powieści Christophera Isherwooda i głośnej ekranizacji Toma Forda sprzed kilkunastu lat. Dodam tylko od siebie, że tak jak i w filmowej interpretacji, tak też na scenie ratuszowej mamy do czynienia z prawdziwą ucztą dla oczu.
3: Krakowska premiera.
12: Nie bardzo podoba mi się wizja. Do końca życia będę uprała majtki i skarpetki.
13: Prawie ty brałaś? Do odpocia mam brała. Trzeba było nie brać i dosprzedawać, nie?
12: A, ty już włączałeś tam w internecie?
14: Wojtek Rodek, ja jestem reżyserem spektaklu Samotny mężczyzna w Teatrze Ludowym w Krakowie.
2: To zapytam pana tak przewrotnie, co znaczy być samotnym w XXI wieku?
14: No jesteś, to ma bardzo dużo znaczeń. Wydaje mi się, że byśmy musieli tutaj spędzić trochę czasu, żebym tak naprawdę odpowiedział na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest takie doświadczenie, które spotyka każdego z nas, niezależnie od tego, w jakich ustawieniach rodzinnych jesteśmy, jakich przyjaciół mamy, jaki tryb życia prowadzimy. Myślę, że to jest takie doświadczenie, które w przebodźcowanym świecie wirtualnym też nas spotyka bardzo często, mimo że jesteśmy dzisiaj otoczeni bodźcami z każdej strony. I myślę, że to jest właśnie takie doświadczenie, które jest niezależne od czynników, bo momenty samotności, takiego poczucia samotności spotykają nas czasami w najmniej spodziewanych momentach.
15: Piotr Pilitowski, gram rolę George'a. Bohater Samotnego mężczyzny po prostu, to jest tautologia, co powiem, jest samotnym człowiekiem. Pół roku wcześniej albo kilka miesięcy wcześniej stracił swojego partnera, który zginął w wypadku samochodowym. Został sam jak palec na świecie. Jedyne osoby bliskie, jakie ma, to przyjaciółka Charlie, z którą dzielą swoje smutki i troski, i sąsiadka, która po prostu jest osobą może nie tyle zaprzyjaźnioną, co znajomą, i studenci, ponieważ jest to profesor uniwersytetu, który wykłada, tutaj robimy takie zajęcia online, więc to są jedyne osoby, które on ma na świecie, ale tak naprawdę to jest też o tym, że taki człowiek, bez względu na to, czy jest sam, czy jest w towarzystwie innych ludzi, zawsze pozostaje samotny pod wpływem tego nieszczęścia, które przeżył, i pod wpływem swojej odmienności.
2: To przedstawienie powstało na podstawie książki nie najnowszej, bo to jest pozycja z lat 60. Oraz filmu, który też już ma nieco lat, ale jednak jest to temat ponadczasowy, temat samotności.
14: Ta książka jest z lat 60. Oczywiście w naszym spektaklu my przyglądamy się tej dzisiejszej raczej rzeczywistości. Przyglądamy się, jak co się zmieniło, a jakie rzeczy są w pewnym sensie uniwersalne i da się je, rezonują z nami też dzisiaj. No i też przyglądamy się właśnie temu, jak to doświadczenie osób nieheteronormatywnych się przez lata zmieniało. I jak te pokolenia też się zmieniają.
15: Tytuł książki, tytuł filmu, on wprawdzie miał tytuł The Single Man, czyli właściwie samotny w sensie, że żyjący sam. A u nas w naszym języku samotność ma jeszcze dodatkowe zabarwienie, i my tego zabarwienia poszukaliśmy również w innych postaciach tego spektaklu.
16: Katarzyna Tlauka, gram Charlie, przyjaciółkę George'a, głównego bohatera.
2: To proszę nam przybliżyć postać Charlie.
16: Kobieta dojrzała, ma syna, rozwiedziona, jest bizneswoman, dobrze sobie radzi finansowo, dobrze usytuowana, ale tak naprawdę, jak się okazuje, to nie są wszystkie warunki, które wystarczają do bycia szczęśliwym. No i się tak składa, że się przyjaźnimy od lat, spotykamy się i na dobre i na złe, czyli jesteśmy blisko, jak jest nam dobrze, ale też jak nam jest źle, albo może szczególnie wtedy. Pękamy przy sobie i pokazujemy swoją prawdziwą twarz, a z drugiej strony i tak żadne z nas nie dostaje tego, czego oczekuje do końca, no bo ludzie są tylko ludźmi.
1: Są tutaj te nawiązania do współczesności. Widzimy, jak główny bohater je obiad i skróluje telefon, czyli jesteśmy samotni, choć niby w nieustannym kontakcie z siecią.
14: Tak, myślę, że czasami mam wrażenie, że to tylko pogłębia naszą samotność. Staraliśmy się w taki dość naturalistyczny wręcz sposób w naszym spektaklu przyglądać się temu jednemu dniowi naszego bohatera i jakby obserwować, i myślę, że ten spektakl będzie miał bardzo specyficzną i dynamikę, taką potrzebę innego rodzaju uważności i uwagi od widza i widzek, która właśnie być może w dzisiejszym świecie jest już trudna do uzyskania, bo jest właśnie przyzwyczajona do ciągłego bodźcowania, ciągłych przerywników i ciągle właśnie takich dopaminowych, dużych uderzeń, a wydaje mi się, że w dużej części naszego spektaklu pewna atmosfera, pewna dramaturgia jest zupełnie inaczej poprowadzona.
1: Zastanawiam się, bo jako, że oboje reprezentujemy młode pokolenie, czy pan zbierał jakieś informacje zwrotne, na przykład z grona znajomych, albo obserwował pan ich, żeby właśnie jak najwięcej tutaj wpleść tych wątków, co faktycznie teraz nas dotyka, co nas boli właśnie w tej powszechnej samotności. Bo tu też trzeba zaznaczyć, że nawet ludzie potrafią być samotni w związkach. To nie jest w końcu też nowe zjawisko.
14: Absolutnie tak. Ja oczywiście zawsze, kiedy zajmuję się różnymi tematami w teatrze, bardzo bacznie obserwuję rzeczywistość, przyglądam się, rozmawiam z moimi przyjaciółmi, znajomymi, zapraszam do projektu osoby, które też są w stanie pomóc jakoś o tych doświadczeniach opowiadać. W tej spektaklu Marcin Mazurek jest właściwie przedstawicielem właśnie tego mojego pokolenia bardziej, czy pokolenia już nawet tak zwanego Gen Z. Ale też mi zależało, żeby mieć tutaj w tym projekcie Tomka Śpiewaka, autora adaptacji i dramaturga, który będzie opowiadał o tym, może jemu będzie bliżej tego doświadczenia tego głównego bohatera. Więc staram się tak jakby polifonicznie zawsze po prostu opowiadać o bohaterach i bohaterkach.
15: Moje przygotowania do roli to jest tradycyjna metoda dosyć, to znaczy najpierw dużo rozmów, czytanie tekstu, omawianie tego tekstu, tworzenie go na bieżąco, ponieważ ten tekst nie był gotowy, jak przeszliśmy. Tomek Śpiewak, wspaniały scenarzysta teatralny, dramaturg teatralny, ten tekst zaadaptował z książki, więc to były rozmowy i ogólnie można powiedzieć taki research, że po prostu obejrzałem kilka albo kilkanaście filmów o tej tematyce, przeczytałem ze dwie książki i przede wszystkim rozmawiałem z ludźmi podobnymi temu bohaterowi.
17: Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Pawelec, jestem scenografką, kostiumografką i reżyserką światła w tym spektaklu, Samotny mężczyzna w reżyserii Wojtka Rodaka.
1: Niestety przez to, że rozmawiamy dla radia, nie mogę Państwu bezpośrednio pokazać, jak prezentuje się ten spektakl, ale możemy co nieco powiedzieć, przybliżyć go, opisując chociażby scenografię i kostiumy aktorów, a jest o czym mówić, bo moje pierwsze skojarzenie to było to, że jest bardzo minimalistycznie, jest tak, powiedziałabym, nieco, czy nie wiem, czy na ile dobrze tak określam, skandynawsko i surowo.
17: Tak, dokładnie. Może jeszcze na początek ja przypomnę, że znajdujemy się w scenie pod ratuszem Teatru Ludowego, która znajduje się w podziemiach krakowskich i wejście do niej jest przez picernię, co jest dość ciekawe, ponieważ pracując z Wojtkiem Rodakiem, reżyserem, bardzo nam zależało, żeby stworzyć bardzo estetyczny i modowy świat, co niekoniecznie jest łatwe w takiej przestrzeni, jak mogą sobie Państwo wyobrazić. Naszym głównym zderzeniem był też film Toma Forda, który jest bardzo stylowy, bardzo modowy, jak wiemy, aczkolwiek osadzony w tej estetyce lat 60., 70. Nie chcieliśmy powtórzyć tego schematu. Bardzo nam zależało na tym, żeby wykorzystać pewną dozę mody, stylu, zresztą tak jak słusznie zostało zauważone, minimalizmu, czyli takiej nowoczesnej, wyższej klasy średniej albo klasy najwyższej. Mamy bardzo małą przestrzeń, jest to niewielka scena, więc było to oczywiście wyzwanie, scena, która ma już swoją własną architekturę, więc tą scenografią próbujemy też troszeczkę nawiązać do tych przestrzeni kamiennych, ale wydobyć z nich nowoczesną, właśnie minimalistyczną, skandynawską, modową przestrzeń.
1: W jednej ze scen, którą mieliśmy przyjemność zobaczyć, główny bohater grany przez pana Pilitowskiego ma na sobie taki piękny garnitur dwurzędowy w prążek i do tego takie skórzane mokasyny, oczywiście bez skarpetek.
17: Tak, to prawda. Kostiumy, które również przygotowałam do tego spektaklu, mają bardzo wybrany charakter, jeżeli mogę tak to nazwać. Tutaj każda z postaci jest inspirowana danym domem mody. W ten sposób też się odnosimy trochę do filmu Toma Forda. Państwo widzieli na próbie medialnej tylko dwa kostiumy, mamy ich troszeczkę więcej. No i tutaj duże inspiracje dla nas były właśnie pokazy mody, do mody Gucci, Chanel, Saint Laurent, ale też nie będę ukrywać, że troszkę współczesny dom mody Toma Forda. Więc myślę, że dla miłośników mody ten spektakl może być bardzo ciekawy, żeby sobie poszukali pewnych nawiązań w kostiumach, które wszystkie szyliśmy, przygotowywaliśmy od zera, do zbierając tkaniny, próbki naszych aktorów, czerpiąc inspirację z najwyższej mody światowej.
1: Jeśli mówimy o modzie, to myślę, że to jest temat, który zwykle bardziej interesuje panie, więc opowiedzmy o stroju naszej głównej bohaterki.
17: Charlie jest jedną z głównych bohaterek, ale faktycznie Charlie reprezentuje dom mody Saint Laurent, a właściwie inspirację, bo nie robimy kopii oczywiście, nie na tym polegają kostiumy w teatrze. Jest to faktycznie kostium zbudowany na sylwetce Saint Laurent, bardzo przeskalowanej kobiety, z kobiety sukcesu, która załatwia 100 tysięcy rzeczy dziennie. No i tutaj mamy dość mocne podkreślenie sylwetki, jedwabie, welury jedwabne, bardzo designerskie szpilki, torebki, szyte płaszcze skórzane, więc na pewno myślę, że dla miłośników mody może być to bardzo ciekawe zobaczyć, jak te kostiumy pracują z naszymi aktorami, ale też jak się deformują w trakcie spektaklu.
1: Myślę, że dla pani jako scenografki oraz kostiumografki tego spektaklu to była nie lada gratka przygotować właśnie tak piękne stroje.
17: To była przede wszystkim ogromna zabawa. Ogromna zabawa, ale też długi proces, bo tworząc ten świat z moim ukochanym reżyserem Wojtkiem, który ma duży wpływ na stronę wizualną spektakli i dla mnie to jest zawsze bardzo piękna, artystyczna przygoda z nim. Próbowaliśmy idealnie wycyzelować ten świat, więc właściwie sam proces szycia kostiumów już nie był długi. Ogrom czasu zajęło nam szukanie materiałów, próbek, dobieranie ich do scenografii, do foteli, tworzenie całego pełnego świata.
1: A jak aktorzy się zapatrywali właśnie na te różne eksperymenty modowe?
17: Aktorzy byli zachwyceni, ponieważ większość, tak jak mówiłam, elementów kostiumów była dopasowana bezpośrednio do nich i szyta na nich. Więc tutaj właściwie wszystko, staraliśmy się oczywiście, żeby wszystko było co do centymetra, czyli idealnie skrojone spodnie, sfitowane marynarki, koszule, które się rozpinają dokładnie tak jak chcą. Myślę, że dla nas wszystkich to była ogromna zabawa tworzyć te kostiumy i kiedy obserwuję ich już w tym tygodniu generalnym na scenie, widzę, że jest dla nich też ogromną zabawą granie z tymi kostiumami, co mnie oczywiście bardzo cieszy.
1: A jeśli chodzi o wnętrza, to czy mieliście Państwo jakieś inspiracje? Bo ja rzuciłam co prawda hasło, że to są skandynawskie klimaty, ale te krzesła, które chociażby mogliśmy widzieć, to taki typowy design lat 60. Już nieco zapomniany, chociaż nie, wciąż doceniany. Za granicą, chociażby w Brukseli, to sprzedają się na pniu.
17: Tak, to prawda. Akurat są to wyjątkowe krzesła, na które dość długo polowałam do tego spektaklu, ponieważ są to krzesła w stylu Bauhausowym, aczkolwiek są włoskiego projektu, więc bardzo jeżeli już mówimy o tych krzesłach oczywiście, są bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o formę Bauhausową, ale mają włoski charakter, tego takie trochę szaleństwa. Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o wnętrza, to też w dużej mierze inspirowaliśmy się bardziej mogę nazwać współczesną architekturą wnętrz, która, powiedzmy sobie szczerze, nawiązuje dość mocno do Bauhausu, gdzie są metalowe linie, kamienne ściany, ciekawe welurowe cieniujące dywany. No i ponownie to była cała układanka dopasowywania do siebie fragmentów, żeby tworzyły jedną spójną całość. I właściwie też wszystkie elementy scenografii, oprócz oczywiście wspomnianych krzeseł, były wykonywane dla nas od zera, czyli stoły, kuchnie, kanapy. Całość scenografii została zbudowana przez budowę dekoracji. Dzięki temu mieliśmy pełną kontrolę nad materiałami i jakością wykonania.
14: To nie będzie łatwy spektakl. Myślę, że to będzie spektakl, który będzie wymagał właśnie takiego właśnie poprowadzenia, oddania siebie tej historii, takiego skupieniu i uważności. I też wydaje mi się, że taki spektakl, który będzie dawał dużo przestrzeni na taką autorefleksję właśnie wobec swojego życia, że właśnie oglądając sytuację, oglądając zdarzenia, słuchając tych rozmów tutaj, które się wydarzają na scenie, więc będzie miał przestrzeń jeszcze w trakcie spektaklu po prostu pomyśleć o tym, jak on, jak wygląda ta jego codzienność, to jego poczucie właśnie być może samotności i też zobaczyć, bo to też jest bardzo ważne, chcę podkreślić, zobaczyć taką codzienność, oczywiście, która też nie można jej zgeneralizować, ale osób nieheteronormatywnych, zobaczyć, gdzie ona jest podobna, a gdzie ona się różni od tych doświadczeń osób heteronormatywnych.
2: Spektakl będzie grany na deskach sceny ratuszowej do końca sierpnia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.

Be Mine. Pomyśleli sobie organizatorzy Sunrise Festival. James Hype to usłyszał i powiedział: dobra, spoko, będę. No i będzie na Sunrise Festival w tym roku. Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo, bo to jedna z najgorętszych gwiazd tegorocznej edycji, na którą będziemy was zapraszać. Bądźcie czujni, bo bilety cały czas krążą po antenie. Przypominamy również o programie Sunrise on Air. To jest wyjątkowe wydanie, na którym oprócz muzyki Sunrise Festival usłyszycie wiele ciekawostek związanych z tym wydarzeniem i to właśnie tam po wyjściu wysięgnąć również możecie. Szczegóły, jakby ktoś potrzebował, oczywiście w necie, a teraz number one i Dingy Strider w Melo Radio. To jest weekendowe Melo po 10:00.

Idealna piosenka na zachód słońca, co? Ebony Hollow. Długi weekend trwa, a ja tak przy okazji chciałbym spytać, czy campervany to są właśnie pojazdy dla was? Czy życie w takim pojeździe to jest życie dla was? Choćby w czasie urlopu. Próbowaliście, chcecie spróbować, a może w ogóle w taki sposób żyjecie? Czekam na głosówki, wiadomości od was na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, na dole jest okienko, wyślij głosówkę. No i to robicie. A ja za chwilkę zagram Rihanna.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ło, widzisz to, co ja?
11: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child w Mel Radio. Dla mnie to życie jednak nie w kamperze, tylko lubię namiot. Tu jest jeszcze większa integracja z naturą, napisał Józek. Pozdrawiamy z Chlucina w Czechach i piękne zdjęcia dołącza. No, ja myślę, że pięknie może być również pod namiotem na Sunrise Festival. Tak, tak, tak, jasne, że tak. Można to w taki sposób właśnie zaplanować, żeby spać blisko tych wszystkich scen, nie uciekać wcale daleko. Zapoznajcie się ze szczegółami na stronach Sunrise Festival albo w social mediach, a ja wam zagram jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Hugel na White Stage pojawi się. Fanów oczywiście odsyłamy dokładnie do 31 lipca. To będzie pierwszy dzień festiwalu. Moving to the Sun przed wami.

0: Sweet Nothing Calvin Harris. W tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Ależ się będzie działo, nie możemy się doczekać. A propos tych kamperów, a później namiotów, przyszedł dowcip, zagadka. Uwaga, co to jest, gdy się go rozbije, to jest cały? Haha. To dowcip, zagadka od Konrada. Konrad, pozdrawiamy, jak ktoś ma ochotę wysłać odpowiedź, bardzo proszę, jestem przy WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Just the way you are, nasz weekendowy hymn.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Najedz się jak Dracula. Co jesz, żeby mieć power i dobrą krew? Opisz swój patent i weź udział w konkursie. Do wygrania nagrody związane z tematyką krwiodawstwa. Oddawanie krwi to green flag, ale wszystko zaczyna się od tego, co masz na talerzu. Dieta bogata w żelazo, witaminę C i białko równa się dobra krew. Zgłoś się już teraz na meloradio.pl. Na konkurs zaprasza Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upj2.edu.pl i zostań naszym studentem.
8: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
9: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Siema, siema, siema. Machamy do wszystkich, w szczególności do tych, którzy dopiero oczy otwierają po wczorajszym dobrym melo. Dajcie znać, jak wam się podobał line-up. A przed wami już teraz głośno i wyraźnie Milki i David Guetta. Z numerem Just The Way You Are. Tyry ty. Mam nadzieję, że dołączycie do tego pięknego refrenu.

0: miejsce, czy też odpoczynek dla was. Dostałem odpowiedź, że słuchacz woli namiot. Przy okazji kolejny wysłał żart namiotu dotyczący, a teraz uwaga, festiwal dowcipów rozpoczęty na dobre. Karolina przed państwem.
1: Co to jest małe, białe i zjada kamyczki? Mały, biały zjadacz kamyczków.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jakby ktoś pytał, to taki Scandi House od norweskiego trio The Bausa. Magnetic zatytułowany jest ten numer. Wiralowy, niesłychany, choć słyszany bardzo dobrze na TikToku jeszcze przed premierą. Mamy dla was więcej takich gorących numerów na niedzielne popołudnie. Nobody to Love, Sigma za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Pati, 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Jedziemy.
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Ale sztosy.
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy.
19: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
20: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
21: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
22: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno,
13: a drugi odebrałem za 2 złote.
18: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
22: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
23: Wracają Juvenalia pod Beskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wactoja, Louis Villain, Michel, Kizoa, Violiwka, Brazil, Majores PZ, Lejmi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
24: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
25: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
24: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
25: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
24: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
26: Po reklamie.
27: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

Absolutny klasyk Take Me Away, klasyk sprzed ponad 20 lat, który cały czas porywa, po prostu porywa tymi swoimi trance'owymi brzmieniami, bo to właśnie trance'owy klasyk, dokładnie z roku 2001, wydany oryginalnie przez holenderski Team Four Strings. I taki właśnie zagraliśmy wam przed momentem klasyczek w Melo Radio, w weekendowym Melo. To teraz trochę świeższych propozycji: New Religion, Bebe Rexha i Gromi z numerem Spirit, chwilę później.

0: Bonnie M w wersji od Majestic, Rasputin. Tak gramy wam tuż przed 12. Gdyby ktoś miał ciocię w Kanadzie, na przykład w Toronto, to uprzejmie informuję, że ciocia dopiero przewraca się na drugi boczek, bo tam za 7:06 u nas prawie 12 i my gotowi do tego, by podkręcać tempo tam, gdzie jesteście już po południu. Ale będziesz to za chwilę.
1: A już o 12 zagramy
0: Graceland, Yearbooks w Melo.

How Does It Feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak, gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 12. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, jakim Pokemonem jesteście, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam przygotowaliśmy dla was quiz. A jeśli to nie jest wystarczający argument, by na meloradio.pl wbić, to wbijcie po szybką kasę, bo weekend trwa i to ten długi. Kasy pewnie polało się dużo, więc jeśli macie ochotę trochę podbudować swoje finanse, to proszę wbić na meloradio.pl, dać znać, na co potrzebujecie. Paru stówek, a szybka kasa może trafi właśnie do ciebie w nadchodzącym tygodniu. Szczegóły na naszej stronie. Bambi Anglosia dla was.

Out of Love, numer od Olivera Heldensa. Gość wystąpi na Tomorrowland w sobotę 18 lipca w trakcie pierwszego weekendu. Będziemy tam z wami, a później w niedzielę 2 sierpnia w tej swojej bardziej mrocznej odsłonie, bardziej techno odsłonie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Red Stage. Też tam będziemy.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Dubs, jedna z gwiazd tegorocznego z Tomorrowland. Tsunami u nas w Bell Radio przed momentem. Na co Olek czeka najbardziej? Gość, który na Tomorrowland leci właśnie z nami.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: Wszystko to zobaczysz, Oleczku drogi, razem z nami, razem z Meloradiem zabieramy was do autokaru. Jedziemy i bawimy się, zbierając te wspaniałe przeżycia, wspomnienia. Pamiętajcie, Meloradio rozdaje emocje. Zapraszamy w tym roku na Tomorrowland po raz kolejny. O szczegółach na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie tam pojechać. Wyślijcie dodatkowo filmik, zdjęcie, przekonajcie nas, że powinniśmy dołączyć was do naszej Melo Tomorrowlandowej ekipy. Szczegóły na meloradio.pl. Walczcie, walczcie, a to Save My Love i Kygo.

0: Nutka wpada w ucho, co? Steel, JJ w Melo Radio. A w tekście taki fragment, bam, w głowie lato. Do lata 14 dni, jakby ktoś pytał tego astronomicznego. Dajcie znać, jaka pogoda dzisiaj u was. Pokażcie się, pokażcie te miejsca, w których jesteście i w których spędzacie długi weekend, bo przecież to cały czas trwa.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
11: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Siemano, tu weekendowe Melo, poka, kłaniam się, hej, hej, dajcie znać, gdzie jesteście, co u was, śledzę do was, tam gdzie jesteście, mam nadzieję, dobry numer, dla mnie świetny, Don't Want Your Love, Illenium na początek, inni gadają, my gramy. Two ships in the night.

0: Agnieszka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

w Melo Radio. Mam nadzieję, że jeszcze nie musicie wracać do domu, że jeszcze korzystacie z długiego weekendu. Wydłużcie sobie ten dzień tak długo, jak to tylko jest możliwe, a może uda wam się jeszcze chapsnąć trochę urlopu jutro. No dobra, ale jak się nawet nie uda, to pamiętajcie, że wakacje już naprawdę bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko. Kilka tygodni dosłownie nas od nich dzieli w tym roku. Ponoć będziemy uciekać chętniej od tłumów i dużych miast, raczej do obcowania z naturą. Nie wiem, tak podpowiada sztuczna inteligencja co do trendów wakacyjnych 2026, a ja mówię, sprawdzam i pytam, jakie wy macie wakacyjne plany. Wysyłajcie głosówki, wiadomości na naszego

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

Wchodzi Tiesto na backstage i pyta Armina: jest anima, anima. Znowu to zrobiłem, spaliłem najgorszego suchara świata. Beautiful Anima w Meloradio i Georgie. Jak macie lepsze, to koniecznie ślijcie do mnie, bo ja je bardzo lubię i chętnie puszczę dalej. Wysyłajcie głosówki. Tak, dzisiaj festiwal dowcipów.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ło, widzisz to, co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie.

Melodia ta i Doda, jeden z najgorętszych numerów od niej w naszej playliście, ale ta playlista jest dość szeroka. Ciężko wybrać 30 najgorętszych numerów z tego wszystkiego, co mamy dla was, ale próbujemy, staramy się, a potem prezentujemy to w 30 Meloradia w każdy piątek o 18. Ale to wy decydujecie, jak to notowanie wygląda, bo tylko na podstawie waszych głosów to się wszystko odbywa, więc głosujcie, głosujcie, wspierajcie też propozycje, może wkrótce w notowaniu się pojawią. Player Meloradio.pl albo meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Meloradia. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Słyszeliście już ten numer? No super.

0: Dobre do samochodu, pozdrawiamy tych, którzy wracają z długiego weekendu. Dobre na długi weekend, jak ktoś sobie go jeszcze bardziej wydłużył, niż wydawać by się mogło, że to już jest wydłużone do maksa. No, Ava Max właśnie u nas razem z Tiesto z numerem The Motto. Tuż przed godziną 14, to za chwilkę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Think About Us, Sony Fodera.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Z pozdrowieniami dla tych, którzy wracają z długiego weekendu. Marcin, pozdrawiamy. Kasia, Paulina, wy przynajmniej się odezwaliście. Kto jeszcze w drodze? Czekam na was przy WhatsAppie. No i gramy, bo inni jeszcze gadają. Sony Fodera, Think About Us.

Gibbs, Dope House for Money, Win w Melo Radio. Jedziemy i mamy nadzieję, że u was głośno tam, gdzie jesteście, i w samochodach, i nad wodą. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj w słonku się jeszcze opalają, i tych, którzy na drodze, aby korków nie było, życzymy wszystkim. Dostałem, widzę, jakiegoś suchara od Grzegorza. Dobra, Grzesiu, zaraz przesłucham, może pójdzie w eter. Zobaczymy, co to za suchar. Ale dostałem, potwierdzam. Dua Lipa, Illusion za chwilę, a potem Ellie Aux z numerem Breaking Dishes. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście.

0: To był James Hype, Be Mine w Meloradiu. A na meloradio.pl możecie sięgnąć po szybką kasę. Tak, przyda się na pewno parę stówek w nowym tygodniu, jeszcze przed wakacjami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Kraków na 101,3 FM.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, jesteś wyleczeń właśnie po tańczym pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wracają Juvenalia pod Beskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wadstoja, Louis Villain, Michel Kizoa, Violiwka, Brazil, Majores PZ, Lejmi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Najedz się jak Dracula. Co jesz, żeby mieć power i dobrą krew? Opisz swój patent i weź udział w konkursie. Do wygrania nagrody związane z tematyką krwiodawstwa. Oddawanie krwi to green flag, ale wszystko zaczyna się od tego, co masz na talerzu. Dieta bogata w żelazo, witaminę C i białko równa się dobra krew. Zgłoś się już teraz na meloradio.pl. Na konkurs zaprasza Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
0: Po reklamie.

0: Ostatni dzień długiego weekendu to jest taka walka aniołów z demonami. Co tu zrobić, żeby jednak ten długi weekend był odrobinę dłuższy? Wykombinować jakiś ból brzucha? Coś wymyślić szefowi, jakąś wymówkę? Czy iść potulnie jak baranek? Niektórzy wracają już z długiego weekendu.
1: Nie mogę pisać, bo jestem kierowcą. Ale właśnie takie samotne przejażdżki, muzyka na maksa, dobra droga. Tak lubię z wami.
0: Pozdrawiamy, Anka jedzie razem z nami. Kto jeszcze? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl. Na dole jest okienko. Klikacie, wysyłacie. I nawet jak się z kierowcą, to można. Ale są One Republic, In Your Eyes. Proszę bardzo. To jest nowa propozycja od tego duetu. Kilkanaście lat temu już współpracowali i nagrali genialny numer. To teraz jakby kontynuacja. Posłuchajcie.

0: Sorry Papi, Topic Becky G w Melo Radio. To jest weekendowe Melo, w czasie którego wracacie.
1: My wracamy z mężem z Wrocławia do Torunia. Pozdrawiamy wszystkich podróżujących. Niech każdy szczęśliwie wróci do domu. Basia i Darek, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Basia, pozdrawiamy Darek. Kondziu, ciebie też pozdrawiamy.
2: Tak jest, będę towarzyszył w tych powrotach z czerwcówki. Przecierał te łzy, że trzeba wracać do roboty.
0: Właśnie, mokro na ulicach się zrobiło, mimo że słońce świeci, bo wszyscy płaczą, że to się kończy. No cóż, z nami będzie fajnie.
3: A już o 15 zagramy
2: New Religion.
0: Konrad będzie waszą jedwabną chusteczką dzisiaj, odcierającą te oczy. Bawcie się dobrze, strzała.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
1: Jak tak, to Allegro.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
13: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
14: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
12: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
14: A miałbyś takie piękne życie.
15: No dramat.
13: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
14: Maracin
12: i Daria.

To już 15 na zegarkach, niektórzy wracają z trasy, inni jeszcze korzystają z czerwcówki, a są pewni tacy, co sprzątają. Dla każdego zagram New Religion na początek 15. Konrad Traczyk, witajcie!

Tak, podkręcamy tempo za Lokiem, a ja, słuchajcie, chyba zabłądziłem w internetach, bo trafiłem na info o tym, że Daniel Magical i Natalia reaktywowali swoje konto na niebieskiej platformie. No już kiedyś tam byli, no i teraz wrócili w podobnej konwencji, bo uwaga, Daniel Magical ma na twarzy maskę knura. A co się dalej dzieje, to wam nie powiem, napisali tylko tyle, że ten filmik ukazuje hierarchię w związku. No i teraz nie wiem, komu bardziej współczuć. Im, że to nagrywają, czy tym, którzy płacą za to prawie 9 euro?

John Summit w Melo Radio, no przy takich numerach to furka sama jedzie, ale też pamiętajcie o tym, żeby nie dociskać za mocno, bo stoją z suszareczkami i pilnują. Calvin Harris u nas za chwilę podkręci tempo, jeszcze przed 16 też Sigala.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
3: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
2: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
3: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
2: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
4: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upj2.edu.pl i zostań naszym studentem.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutyka S.p.A.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.

To Sygana w Melona, 18 minut do 16, a już w wakacje na Sunrise Festival. Czy wy już sobie ogarnęliście urlop pod koniec lipca, no bo to czasu coraz mniej? A Kołobrzeg rozbrzmi najlepszą muzą od 31 lipca do 2 sierpnia. Wykonawcy, których doskonale znacie z Melo, bo będą m.in. Sonny Fodera, Rehab, James Hype czy Wally Lopez. No wszyscy niemal na wyciągnięcie ręki z ich hitowymi numerami. Tego nie można przegapić. Słuchajcie uważnie Melo, bo co jakiś czas rozdajmy wam wlotki. A to już Andy Dust, a to Melo Radio.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lost Capital i Gangsta Paradise w Melo jeszcze przed 16. Tak podkręcamy tempo, żebyście tam nie posnęli w samochodach wracając z nadmorza albo z gór, bo przed niektórymi wiele godzin w trasie, a my dbamy o to, żeby było podkręcone tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Candy Night. Więc oczywiście nie będziemy tego trendu przerywać. Punktualnie o 16 Candy Night u nas, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem zostańcie z Melo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
13: To już 16 na zegarkach, a my nie zwalniamy tempa w Melo Candy Night. Na dobre wejście w tę godzinę, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga to już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Martin Garrix na antenie Melo Radio na kwadrans po 16. Jak to z was chciałby go posłuchać na żywo, to taka okazja będzie na Tomorrowland. To już coraz bliżej, w wakacje możecie pojechać. Na pewno pojedzie Gosia i Olek. No i my Olka zapytaliśmy, na co on najbardziej czeka.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: No i Olek to wszystko ma zapewnione. Wy też możecie, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Tam mnóstwo znakomitych artystów, tak jak mówiłem, Martin Garrix, będzie też David Guetta, Armin van Buuren, no i będzie też Lost Frequencies, oj, sporo się będzie działo, ale właśnie David Guetta i Robin Schulz już teraz przed nami.

How does it feel w Melo na 26 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a za chwilę pogadamy o tym, czy ci, którzy wynajmują mieszkania, już całkiem odlecieli. Zagra nam też ITB, to wszystko jeszcze przed 17.

0: Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Po reklamie. Autopromocja.
19: Wybija

Belly Dance'a w Meloradiu. Kto ruszał trochę bioderkami albo chociaż palcami na kierownicy? Przyznajcie się. No ale dobra, bo teraz będzie poważnie, chociaż cała sytuacja to niezły cyrk, bo ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawiło się ogłoszenie o mieszkaniu do wynajęcia w Warszawie. 3 pokoje, 50 metrów, bagatela 6900 plus czynsz, ale najlepsza w tym wszystkim jest kaucja, a mianowicie ta wynosi prawie 21 tysięcy złotych. Czujecie? 21 tysięcy złotych kaucji. Przecież za tyle to sobie można życie na nowo ułożyć. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beast to już teraz przed nami. No oni by na pewno mieli 21 koła.

0: Clean Bandit i Rather Be, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17:00 przy powrotach z czerwcówki dla tych z was, którzy gdzieś tam na działce albo którzy po prostu w domu sobie chillują.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Golden. Punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Po 17:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc przygotujcie telefony.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: день. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
4: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę podaj mi wyzwanie. Kto ma ochotę wziąć w nim udział, niech dzwoni. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Konrad Traczek, witajcie.

0: To już kwadrans po 17:00, to Talk to You na antenie Meloradia. Teraz będziemy podejmowali wyzwania. Dokładnie to wyzwanie będzie podejmował Marek. Siemanko, Marku.
1: Siemanko, hej.
0: Chociaż ty w zasadzie też z wyzwaniem jedziesz do swojego kumpla, mi mówiłeś.
1: Tak, zgadza się. Jedziemy ogarnąć rower.
0: No, to ja w takim razie za to mocno trzymam kciuki. No, za to wyzwanie ciebie jeszcze nie nagrodzę, ale mam dla ciebie inne na naszej antenie. Co ty na to?
1: Jestem gotowy, dawaj.
0: Takie odpowiedzi lubię najbardziej. Maro, słuchaj, czerwcówka się dzisiaj kończy w zasadzie. Jutro trzeba wracać do roboty. No niektórzy się pewnie do tej roboty spóźnią. No i ja bym chciał, żebyś ty tym wszystkim biedakom pomógł i wymyślił trzy najlepsze wymówki, dlaczego się spóźniło do pracy.
1: Okej, okay, dobra. No to pierwsza to może być zmęczenie po czerwcówce.
0: Okej. Okay.
1: W zależności od pogody w danym miejscu to albo zalało, albo było za sucho.
0: Albo zalało, albo co?
1: Muszę dojechać. I trzecie to może po weekendzie nie można było prowadzić pojazdów mechanicznych, trzeba było dość pieszo.
0: Słuchaj, to Marek, ty musisz mieć bardzo wyrozumiałego szefa, jeżeli on te wszystkie wymówki kupuje, ci powiem. Ale ja je kupuję zdecydowanie i skiety od Meloradia wędrują w takim razie w twoje ręce, a ty możesz jeszcze kogoś pozdrowić, szefa na przykład. Halo, halo, Marku? No tak to jest w furce. Marku, pozdrawiamy kogo?
1: Narzeczoną i córeczkę, które siedzą w domu.
0: O, i ja się do tego oczywiście jak najbardziej dołączam i szerokości życzę i dobrego zasięgu przede wszystkim w trasie. Eli Oaks i Lawinia to już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: To Fisher w Melo Radio, 28 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam o tym, co jest największym postrachem wśród rekruterów, a zagra nam Timberg, będzie też Anima. To wszystko jeszcze przed 18, zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Ło, widzisz to co ja?
5: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

dużo emocji mam na parkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

Ależ ten numer dobrze brzmi w furce i wprawia w znakomity nastrój. To Melo, to Faust i Gips i ZTB, czyli z tobą. A rekruterzy okazuje się, że mają poważny problem z CV. Coraz więcej zgłoszeń, które dostają, jest, słuchajcie, albo fikcyjnych, albo są to podstawione osoby. No, czyli jednym słowem, jedna wielka ściema. No i teraz ci, co rekrutują, no to mają podwójną robotę, no bo muszą sprawdzać nie tylko to, czy w tym CV to, co jest, to nie bzdury, no to jeszcze, czy dana osoba istnieje. Taka ściema. No, ale jakby ktoś był złośliwy, no to powiedziałby, że szefowie też ściemniają. No, bo na rozmowach obiecują rozwój, podwyżki i cudawianki, a potem się okazuje, że to też była fikcja.

0: Dimitri Vegas i Like Mike jeszcze przed 18 na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo. A i Dimitri Vegas i Like Mike na Tomorrowland już w tym roku. Wy też możecie tam być. Wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Cały czas można się zgłaszać.
1: A już o 18 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 18 zagramy jak zawsze, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.

0: przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl. O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: 18 wybiła na zegarkach, ale my spać nie idziemy, bo gramy najlepszą muzę. Turn the lights off na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors i Ale Farben. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

takie tyry, tyry, tyry, tyry, tyry. Mniej więcej będziecie mogli zrobić jutro w furce, jadąc po 200 do wypłacenia z bankomatu, jeżeli już teraz zgłosicie się na meloradio.pl do naszej zabawy. Szybka kasa w Meloradio. Właśnie jutro komuś z was takie 200 podarujemy. Na co ich potrzebujecie? Może po prostu, żeby poniedziałek był lepszy, może na jakieś dobre jedzenie, może na jakąś fajną randkę. Już teraz piszcie, po co potrzebujecie tego siana. Meloradio.pl, tam można się zgłaszać. A my gramy This Girl Kungs już teraz. To Meloradio, 14 minut po 18.

0: Cię uważnie, Melo. Rozdajemy wam co jakiś czas wlotki, a tam oczywiście najlepsza zabawa tego lata i tych wakacji.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. To James Hype, a James Hype też na Sunrise Festival. To już niebawem, w końcówce lipca i na początku sierpnia. Wy też możecie tam pojechać do Kołobrzegu, słuchaj.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Ale sztosy.
1: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to Jax Jones, a ja słuchajcie, wszedłem na meloradio.pl, no i tam mamy taki test, którym Pokemonem jesteś? Ja go rozwiązałem i wyszło mi, że uwaga, jestem Pikachu. Jesteś powszechnie lubiany i całkiem popularny. No, nie wiem, ile w tym prawdy, ale wy też wejście, rozwiążcie, zobaczcie, którym Pokemonem wy jesteście. Jak już wy rozwiążecie, to podeślijcie swoim byłym, bo to przecież też niezłe Pokemony.

0: Crystal Sweet Lovin jeszcze przed 19 w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a Karolina na naszym WhatsAppie pozdrawia tymczasem z trasy z nadmorza do domu, z czerwcówki. No to co, powrót na chatę, przepranie, no i jutro powrót do rzeczywistości.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Ale jeszcze na razie o tym nie myślmy, co jutro. Pomyślmy o tym, co punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo. Andy Dust wtedy punktualnie u nas. Bądźcie z Melo.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Wracają juwenalia.

0: Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
1: Jedź na tu Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David Gatt.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie.

No to czas doładować się energetycznie i to w najlepszej formie. Andy Dust na dobre wejście w 19. Za chwilę też Wise i Tom Gregory. Będzie też w Sanach i ja też będę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 13 minut po 19.
1: Wow!
0: A tak zareaguje Olek, który razem z Gosią pojedzie na Tomorrowland. Taką właśnie reakcję nam zaprezentował. No ja się wcale nie dziwię, bo tam m.in. Armin Van Buren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych DJ-ów.
1: Wow!
0: A jeżeli wy też chcecie pojechać na Tomorrowland, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. Wszystko przed wami. Tak jak i Ella Henderson i Rudy Mantle, to już teraz Alibi. Podkręcamy tempo, 14 minut po 19.

Numeru nie mogło zabraknąć w mojej dzisiejszej playce. Anima i Liza w 24 minuty po 19 w Melo podkręcamy tempo, a za chwilę będę miał dla was świeżynkę od Meduzy. Bardzo dobry numer, bądźcie blisko radia.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Jak weekend to oczywiście najświeższe i najlepsze numery, które dla was przygotowaliśmy. Zajrzałem w komentarze pod tym kawałkiem, który już teraz dla was będę miał. No i co mam powiedzieć? Jest jeden wielki szał, no ale ja się wcale nie dziwię, no bo stworzyła go grupa, która wystąpi też na Tomorrowland, czyli Meduza. Numer nazywa się Silence, ale zdecydowanie nie warto słuchać go po cichu. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20, a wy też się tak zahipnotyzujcie wzrokiem, no i jakoś przetrwajcie ten nadchodzący tydzień. Życzę wam, żeby był dobry, bądźcie niegrzeczni, a ja wracam w sobotę, zatem gdy mnie usłyszycie, to będzie wiadomo, że już weekend.

0: Reklama. Najedz się jak Dracula. Co jesz, żeby mieć power i dobrą krew? Opisz swój patent i weź udział w konkursie. Do wygrania nagrody związane z tematyką krwiodawstwa. Oddawanie krwi to green flag, ale wszystko zaczyna się od tego, co masz na talerzu. Dieta bogata w żelazo, witaminę C i białko równa się dobra krew. Zgłoś się już teraz na meloradio.pl. Na konkurs zaprasza Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
1: Wracają Juvenalia Podbeskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wactoja, Louis Villain, Michel, Kizoa, Violiwka, Brazil, Majores PZ, Lej Mi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. To opowieść o życiu samotnych matek i ich codziennych zmaganiach. Przedstawienie Larwy to najnowsza propozycja Teatru Łaźnia Nowa. Spektakl łączy różne formy artystyczne, bo teatr dramatyczny, choreografię, elementy postopery oraz muzykę elektroniczną. I tym samym zdecydowanie wykracza poza tradycyjne pojmowanie teatru. Ze względu na sceny erotyczne oraz elementy nagości, Larwy są przeznaczone wyłącznie dla widzów dorosłych.
4: Krakowska premiera.

0: Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu. W spektaklu poruszamy temat kobiet, które trafiają do domu samotnej matki w Milanówku o nazwie Kokon i w tym spektaklu ich ciężarem czy jakimś rodzajem takiego obciążenia jest zarówno społeczne myślenie o samotnych matkach i o tym, jakie one powinny być, ale też ciężary, które są związane z macierzyństwem.
1: Czy łatwo było zaadaptować prozę Agnieszki Szpili, bo to różnie z tym bywa?
2: Łatwo i niełatwo, więc wiadomo, odpowiedź nie jest oczywista, natomiast bardzo pomocna była Agnieszka w procesie takim pisania, była bardzo wspierająca. Daria Sobik, autorka adaptacji i dramaturżka spektaklu. Chyba największym wyzwaniem było przenieść pewien taki radykalny, ale z drugiej strony bardzo czuły i delikatny język Agnieszki na formę dramatyczną. Mam nadzieję, że to się udało. I drugim wyzwaniem było chyba też umuzycznienie pewnych fragmentów, stworzenie piosenek w tej konwencji. Ale tak, myślę, że to była bardzo przyjemna praca.
1: No właśnie, bo muzyki jest sporo.
0: Tak, założenie było takie, żeby spektakl miał elementy interdyscyplinarne. Z jednej strony pracujemy oczywiście z tekstem dramatycznym Darii, który bazuje na opowiadaniu Agnieszki Szpili, ale też w spektaklu można zobaczyć bardzo dużo elementów ruchowych, też muzycznych, więc szukaliśmy też takiej formy, która wymyka się tradycyjnemu pojmowaniu teatru dramatycznego, coś na przecięciu spektaklu tanecznego, opery, teatru dramatycznego, więc dosyć dużo jest takich rzeczy, które były o naszym poszukiwaniu takiej formy interdyscyplinarnej, która będzie odpowiednia też do opowiedzenia tej historii.
1: To słyszeliśmy, że był na planie koordynator intymności, ale też do spraw kinku. To chyba pewna nowość.
0: Tak, mamy w teamie osobę, która zajmuje się kinkiem i postpornem i to jest osoba, która bardzo dużo praktyk ciekawych, kinkowych czy rozszerzających myślenie o seksualności wniosła do tego procesu. To było też bardzo dla nas, myślę, dla całego zespołu otwierające doświadczenie, ponieważ okazuje się, że seksualność nie musi być zawsze tak konwencjonalna i nie musi też być związana z czymś przekraczającym, a może być satysfakcjonująca, ciekawa, odkrywcza i eksperymentująca. Trochę tak, trochę myślę, że tak. Nie uciekałyśmy od tego, a w zasadzie się tym bawiłyśmy, szukałyśmy nowego spojrzenia na seksualność, ale myślę, że w takiej formie, która jest dosyć dostępna i zapraszająca, a nie oburzająca czy kontrowersyjna.

0: tam jest źle, aż tak źle nie jest.
1: Chyba gorzej.
0: No, dużo, dużo gorzej. Jest różnica pomiędzy tym, kiedy czuję się bezpiecznie, a tym, kiedy czuję się bezpieczeństwem unieruchomiona.
2: No, spektakl dotyczy grupy kobiet, które trafiają do domu samotnej matki i tam okazuje się, że muszą zmagać się z przepisami, które wprowadza konserwatywna osoba zarządzająca tą miejscowością. Jest to surrealistyczna sytuacja, inspirowana i przetwarzana przez Szpilę w swoim opowiadaniu. Jednak no, one muszą się po prostu zmagać z jednej strony z takim codziennym życiem matki w domu samotnej matki, a z drugiej też z takim właśnie społecznym naznaczaniem tych kobiet i ich prawem do seksualności, do wolności, do bycia zmęczoną, do bycia też niewystarczającą czasami. Też w tym spektaklu zależy nam na tym, żeby dowartościować takie głosy, które dotyczą tego, że matki mogą czegoś nie móc, albo mogą być zmęczone, albo mogą niedowozić i nie są w tym same.
3: Wizualne skojarzenie jakoś z Margaret Atwood trochę, nieprzypadkowa?
2: Myślę, że to nie była taka bezpośrednia inspiracja. Oczywiście no, mamy tutaj bohaterkę Marię Magdalenę, która jest powiedzmy taką postacią, która reprezentuje kokon, ale jest też postacią, która w naszym ujęciu nie jest taką cerberką instytucjonalną, która w pewien sposób dyscyplinuje larwy. Jest to postać, którą chcemy ująć w taki też ludzki i dosyć kontrowersyjny i wymykający się myśleniu o takiej instytucji sposób. Jest to ciekawa propozycja, wzmacniająca i obnażająca właśnie te momenty, w których czujemy bezsilność i nie wiemy, z kim możemy o tym porozmawiać. I być może paradoksalnie przez takie dosyć mocne też obrazy, które można zobaczyć w tym spektaklu, poczujemy się w jakiś sposób otulone i być może, mam nadzieję, taką też zrozumiane i właśnie niesamotne w tym doświadczeniu.

0: a na próbę medialną larw wybrała się Paulina Nawrocka. Dziękuję. Zmieniamy temat. Computer Science for Embedded Systems, jubilerstwo czy Space Engineering to trzy z proponowanych nowych pięciu kierunków, na jakie można aplikować na Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym roku uczelnia zwiększyła liczbę miejsc aż o 700, co przekłada się na większą szansę na dostanie się na wymarzone studia. Rekrutacja online już ruszyła, mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka uczelni.
1: Edukacja w Krakowie.
2: W tym roku w związku ze spodziewaną większą liczbą kandydatów przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc. W skali całej uczelni ta liczba zwiększyła się o około 10%, a w praktyce oznacza to, że mamy o około 700 miejsc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją. To jest całkiem dużo i tak naprawdę jakby myślimy, że te 700 miejsc więcej będzie też takim wyjściem naprzeciw tym wszystkim, którzy no, będą w tym roku mierzyć się po prostu z większą konkurencją. A w tym roku ta nasza bardzo już bogata oferta też poszerza się o 5 kolejnych nowych kierunków. To są kierunki związane no, z tymi obszarami, które są najprężniej rozwijane, więc są to oczywiście i Space Engineering, to są studia z obszaru kosmicznego. W zeszłym roku uruchomiliśmy Wydział Technologii Kosmicznych, tam wtedy były tylko studia na drugim stopniu. W tym roku jest już oferta dla maturzystów. Rusza także kierunek Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo. To z kolei bardzo ciekawy taki kierunek, bo łączący i nowe technologie, ale związane z projektowaniem, z designem, więc właściwie takie łączenie trochę kompetencji, które potem jakby tworzą przecież przepiękne na przykład spersonalizowane produkty na rynku i dostępne dla wszystkich. Kolejna nowość to Computer Science for Embedded Systems. To z kolei kierunek, który też z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji będzie kształcił studentów w obszarze informatyki, elektroniki czy technologii właśnie inteligentnych. Rusza także kierunek Geology of Natural Resources. To z kolei jest ukłon w stronę wszystkich tych, którzy interesują się pozyskiwaniem materiałów, surowców, ich przetwarzaniem. To szczególnie wydaje się interesujące w tej dobie no, zwiększonych potrzeb energetycznych całego świata. I wreszcie piąta nowość to edukacja matematyczna. To kierunek z myślą o przyszłych nauczycielach matematyki. Obserwujemy bardzo duży deficyt nauczycieli w tym obszarze w całej Polsce. No i wynika z tego, że ten kierunek też będzie cieszył się dużym zainteresowaniem właśnie z myślą o przyszłych nauczycielach królowej nauk.
3: W liczbach bezwzględnych jak to wygląda? Ile miejsc jest na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia?
2: Łączna liczba to 6061 miejsc. Uwzględniające już to zwiększenie, w zeszłym roku to było ponad 5000, w tym roku no to już jest ponad 6000 miejsc i rzeczywiście uwzględnia ta liczba już to zwiększenie związane z pewnie z większym naborem i większym zainteresowaniem kandydatów.
3: A progi te, które decydują o tym, czy się ktoś dostanie, czy nie, pozostają takie same, czy też czy one są ustalane na bieżąco, na podstawie na przykład średniej wyników matur, egzaminów?
2: Te progi punktowe, one są ustalane corocznie na podstawie wyników matur, więc tak naprawdę te progi my poznamy dopiero po tym, jak poznamy wyniki matur, natomiast co istotne, na tych najbardziej obleganych kierunkach, te progi co roku plasują się, są po prostu bardzo wysokie, ponad 900 punktów trzeba mieć na tych najbardziej obleganych kierunkach. Od lat to są kierunki związane z branżą IT, ale w zeszłym roku na przykład też cyberbezpieczeństwo cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Tam mieliśmy ponad 10 osób na miejsce, więc niewykluczone, a nawet bym powiedziała, że bardzo prawdopodobne, że i w tym roku na tych najbardziej popularnych kierunkach te progi będą bardzo wysokie, bo ponad 900 punktów. Warto dodać, że na stronie rekrutacyjnej AGH istnieje taki kalkulator przeznaczony do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego. To nie jest narzędzie wiążące dla maturzystów, natomiast to jest pewien wskaźnik, który pokaże im, gdzie mogą ze swoim potencjalnym wynikiem się uplasować, więc warto z tej podpowiedzi skorzystać.
3: Ostatnie pytanie. Akademia Górniczo-Hutnicza zawsze chwaliła się tym, że tutaj każdy student znajdzie miejsce w akademiku. Teraz biorąc pod uwagę zwiększenie liczby studentów o 10%, czy nadal to pozostaje w mocy?
2: Pozostaje w mocy to, że mamy największe miasteczko studenckie w AGH. Ponad 7 tysięcy miejsc jest do dyspozycji studentów.
3: Czyli mieszczą się ta liczba nowych... Aha, no tak, tylko część jest zajęta.
2: Tak, tylko że nie wszyscy nowi nasi kandydaci, wszyscy pierwszoroczniacy korzystają z tej opcji zakwaterowania w miasteczku studenckim. Ona oczywiście pozostaje niezwykle atrakcyjna i wiele osób rzeczywiście chce z tego skorzystać, no bo to jest przecież i konkurencyjna cena, i warunki, i bliskość miejsca studiowania. i bardzo dobre wyposażenie. Natomiast rzeczywiście nie wszyscy, którzy przystępują do nas na studia, korzystają z tej oferty. Większość pewnie będzie chciała, no i rzeczywiście to jest troszkę obwarowane, bo to związane jest na przykład z tym, czy ktoś wcześniej studiował w AGH, jak daleko ma do swojego miejsca zamieszkania. Więc kilka tych kryteriów z pewnością trzeba będzie spełnić, żeby móc zamieszkać w miasteczku studenckim.
3: Czy możemy powiedzieć, zapraszamy do AGH, jak się dostaniesz i będziesz chciał dostać akademik i spełnisz wymagania, to dostaniesz miejsce? Czy raczej już w tym roku nie?
2: Takiej gwarancji nie złożę, natomiast ona nie jest podyktowana tym, że mamy więcej kandydatów, tylko proszę pamiętać, że w miasteczku studenckim mieszkają też studenci lat wyższych i to nie jest tylko przestrzeń przeznaczona dla pierwszoroczniaków, ale dla także studentów lat wyższych, a także studiów doktoranckich czy na przykład naszych pracowników.
0: A o szczegóły dopytywał Przemek Taranek. Teraz przerwa.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: Przy mikrofonie wciąż bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam. Teraz czas na temat, w ramach którego dowiemy się coś więcej, jak można zadbać w mieście o nasz well-being. Wkrótce będzie okazja, aby zadbać o zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie i to właśnie w centrum Krakowa. Park przy Fabrycznej po raz kolejny zmienia się na czas wakacji w przestrzeń spotkań i aktywności dla mieszkańców. Do końca sierpnia możecie skorzystać z bezpłatnych zajęć sportowych, w tym m.in. z jogi i pilatesu. W programie letnich atrakcji nie brakuje też różnego rodzaju animacji dla najmłodszych. To jednak nie koniec, bo treningi będą też organizowane w parkach Jordana, Reduta i Petnarskiego. Według organizatora tych atrakcji, czyli Zarządu Zieleni Miejskiej, każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Czas wolny w Krakowie.
4: Wakacje już za rogiem, lato w mieście już powoli czuć. Zresztą obserwuje się coraz więcej krakowian na Kopcu Kraka czy na Zakrzówku, ale te letnie dni można też spędzić aktywnie. I Państwo chcą to kolejny rok z rzędu udowodnić w parku przy Fabrycznej. Jakie atrakcje Państwo przygotowaliście na ten nadchodzący sezon?
5: Rzeczywiście Park przy Fabrycznej to takie miejsce, w którym te letnie animacje, myślę, wpisały się już tak na stałe. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zawdzięczamy to budżetowi obywatelskiemu, czyli inicjatywie mieszkańców, którzy najpierw zabiegali o to, żeby tam powstał park zamiast parkingu, a później stwierdzili, że to, co jest też bardzo istotne, to zaanimowanie tej przestrzeni, bo chcemy, żeby ta zieleń nam służyła i żebyśmy mogli miło w niej spędzać czas. I już właśnie kolejny rok z rzędu Park przy Fabrycznej zaprasza mieszkańców do różnego rodzaju aktywności. Przez całe lato działa tam taka letnia strefa i można ten czas spędzić nieco bardziej aktywnie, ale można też korzystać z tej przestrzeni, odpoczywając, różnego rodzaju zajęć, warsztatów, pikników. Tego będzie naprawdę bardzo taka szeroka propozycja. Takie aktywności bardziej sportowe to od czerwca do końca sierpnia w każdy poniedziałek o 19 zapraszamy na jogę, czyli takie zajęcia wzmacniające ciało, poprawiające elastyczność, też pomagające się wyciszyć, więc myślę, że to, czego bardzo potrzebujemy. Wtorki o godzinie 10 to Fabryka Zdrowia dla Seniora. Zajęcia dedykowane właśnie seniorom, którzy chcą zadbać o zdrowie, o sprawność, o dobre samopoczucie w takiej przyjaznej atmosferze na świeżym powietrzu. W czwartki o 18 zajęcia z cyklu Zdrowy Kręgosłup, czyli też takie zajęcia łączące pilates, trening wzmacniający, właśnie z takimi ćwiczeniami pomagającym nam w tym, żeby utrzymać sprawność i zadbać właśnie o nasz kręgosłup. Natomiast to nie wszystko, co jest zaoferowane w Parku przy Fabrycznej, bo będziemy się też spotykać na różnego rodzaju wydarzeniach. 9 czerwca Teatrzyk Kukiełkowy dla dzieci. W czerwcu również koncert zespołu Czereśnie, który cieszył się ogromnym powodzeniem. Będzie też piknik na początek wakacji, czyli zaraz po zakończeniu roku szkolnego w piątek zapraszamy na piknik taki w klimatach Nocy Świętojańskiej. Będą warsztaty z rękodzieła, wyplatanie wianków, tworzenie ludowych korali, animacje dla dzieci, a na koniec o godzinie 21 będzie Teatr Ognia Inferis z takim pokazem właśnie Nocy Słowiańskiej. W Parku przy Fabrycznej będzie też kino pod chmurką, więc myślę, że każdy może wybrać coś dla siebie. Jest to taka strefa, gdzie są też leżaki, gry planszowe, kocyki, więc przy pięknej pogodzie można po prostu korzystać z tej przestrzeni na różny sposób. I strefa utworzona właśnie z budżetu obywatelskiego już w tamtym roku pokazała, że jest tam naprawdę taka silna społeczność, która chce się zintegrować, która chce ten czas spędzać właśnie podczas takich aktywności. No bo po cóż mamy tą zieleń? Po to właśnie, żeby z niej korzystać, żeby spędzać w niej miło czas i myślę, że takie inicjatywy są bardzo cenne i pokazują, że no jednak potrzebujemy się spotykać, potrzebujemy spędzać ten czas czasem bardziej aktywnie, czasem spokojnie, natomiast tak, żeby on był w jakiś sposób ciekawie zaanimowany.
4: Tym bardziej, że wydaje mi się, że każdy z nas szuka tego zielonego zakątka, tego swojego gaiku, gdzie mógłby właśnie te baterie na nowo naładować. Ale które z tych aktywności, o których pani wspomniała, cieszą się największym zainteresowaniem? Bo rozumiem, że też jakieś wnioski wyciągacie z lat poprzednich, chociażby jogę właśnie pamiętam z zeszłego roku.
5: Ćwiczenia na pewno, ale też myślę, że różnego rodzaju takie warsztaty kreatywne, czy dla dzieciaków, łączące trochę przyjemności i edukacji i różnego rodzaju takie wydarzenia piknikowe, czyli takie wydarzenie prawie całodzienne, w trakcie którego można skorzystać z różnego rodzaju zajęć. To myślę, że jest taki top w tych wydarzeń, bo nawet jak ktoś nie ma konkretnego pomysłu i sprecyzowanego planu na dany dzień, to wystarczy, że na taki piknik przyjdzie i zawsze znajdzie coś dla siebie. Więc tutaj myślę, że tego rodzaju aktywności są właśnie tym, co mieszkańców zachęca, żeby odwiedzić daną lokalizację. My też niezmiennie każdego roku zachęcamy do ćwiczeń w parkach i oczywiście w tym roku no, nie mogło być inaczej. Prowadzimy zajęcia w 3 krakowskich parkach. Już zaczęły się one w pierwszych dniach czerwca. Zapraszamy do Parku Jordana na jogę w każdy wtorek o 17.30. Zapraszamy na pilates do Parku Bednarskiego w czwartki o 17.30. Zapraszamy też do Parku Reduta. Wszystkie informacje na temat ćwiczeń, terminów można znaleźć na naszej stronie Zarządu Zieleni Miejskiej. Także zachęcamy do tego, żeby z tych zajęć skorzystać. One są bezpłatne, nie obowiązują na nie zapisy. Natomiast no, praktyka zeszłoroczna pokazuje, że cieszą się ogromną popularnością i czasami na pilatesie czy na jodze było kilkadziesiąt osób. Wspaniałe prowadzenie z profesjonalnymi instruktorami, więc myślę, że można skorzystać z takiej aktywności pod chmurką, jeżeli tylko pogoda pozwoli, to właśnie pod okiem profesjonalisty, a nie w dusznej siłowni skorzystać z ćwiczeń, które oferujemy.
4: Zapisy nie obowiązują, tak jak pani wspomniała, ale czy trzeba coś ze sobą przynieść, na przykład matę?
5: Tak, mata zawsze się przyda, żeby rzeczywiście położyć się na macie. Joga czy pilates to są takie ćwiczenia.

0: I takiego rodzaju aktywności wzmacniają to nasze poczucie takiego wspólnego dobra, bo no, mieszkańcy mają świadomość, że do tej strefy przychodzą przez całe wakacje. Czyli ewentualnie coś, co mogłoby ulec zniszczeniu albo mogłoby się oddalić z tego miejsca, no nie posłuży nam, jak przyjdziemy następnym razem. Więc myślę, że takie zaufanie i właśnie tego rodzaju spędzanie wspólne czasu buduje to nasze poczucie takiego dobra wspólnego, takiej integracji i tego, że jak coś jest robione nie tylko dla nas, ma służyć większej grupie, to warto o to wspólnie zadbać. Oczywiście no tutaj przesadziłabym, jakbym powiedziała, że sytuacja jest idealna. Natomiast jeśli chodzi o to dobro wspólne, natomiast myślę, że to są takie akty wandalizmu wynikające z zupełnie innych pobudek. Osoby, które szanują zieleń, które lubią spędzać w niej czas, no tutaj nie mają takich problemów, nie mają takich pokus. Tu raczej mówimy o takich celowych jakichś wybrykach gdzieś o różnej porze dnia, w różnych przestrzeniach zieleni, gdzie no, zdarzają się takie sytuacje, czy to kradzieże, czy akty wandalizmu, nie wiem, niszczenia drzew, no niedopuszczalne z punktu widzenia kogoś, komu na zieleni zależy. Natomiast mam wrażenie, że jest ich mniej i bardzo chcemy, żeby to nasze miasto, przestrzeń, w której przebywamy, była ładna, zadbana, żeby nam wszystkim służyła, więc myślę, że dojdziemy do momentu, w którym to naprawdę będzie tylko incydentalne.
1: I czy obserwujecie Państwo właśnie, czy tego typu aktywności, jak na przykład w Parku Przyfabrycznej, który jest w końcu nieopodal tutaj różnego rodzaju budynków biurowych, przekładają się właśnie na budowanie takiej lokalnej społeczności?
0: Tak, jak najbardziej. Myślę, że taki jest cel, bo rzeczywiście nawet w Parku Przyfabrycznej, czy w ubiegłych latach w Parku Tetmajera na Bronowicach, gdzie też były organizowane tego rodzaju budżety, takich wydarzeń nawet nie musieliśmy specjalnie ogłaszać. Po prostu lokalna społeczność wiedziała, że to się odbywa, to było w ich najbliższej przestrzeni i naprawdę tłumnie przychodziła na te wydarzenia. Więc myślę, że też ilość osób, która z nich korzysta, pokazuje, że warto, że trzeba i to jest coś, czego nam w dzisiejszych czasach trochę brakuje, bo czasami nawet w tych dużych blokach, kamienicach mamy sąsiadów, nie zawsze ich znamy. A jednak to buduje takie poczucie własnej tożsamości, też bezpieczeństwa. Ale myślę, że człowiek jest taką istotą socjalną i wszystko, co sprzyja naszej integracji, zacieśnianiu więzi, budowaniu takich społecznych relacji sąsiedzkich, jest bardzo ważne, bo przecież myślę, że nawet nie dla jednego rodzica miła sąsiadka to na przykład przy opiece nad dzieckiem, zerknięciu gdzieś w parku, w piaskownicy, no to jest samo dobro i o to powinniśmy dbać, więc myślę, że też bardzo ważne jest, żeby tak konstruować tą ofertę, żeby znalazło się w niej coś dla różnych grup wiekowych, bo myślę, że to też nie sztuka stworzyć zajęcia dla młodszych, stworzyć zajęcia dla starszych albo dla jednej grupy. Jeżeli wszystkich łączymy, to myślę, że to jest coś, co najbardziej takiej integracji służy. Podobnie rzecz się dzieje chociażby w naszym Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza, gdzie mamy również warsztaty dla dorosłych albo warsztaty, które są dedykowane dziadkom i wnukom. Bo niekoniecznie musi być to wyjście z rodzicami. Relacje w rodzinie jakby możemy wzmacniać na różne sposoby, więc myślę, że takie konstruowanie tej oferty, żeby zachęcić do wspólnego spędzania czasu różne grupy wiekowe, różne grupy społeczne jest bardzo ważne.
1: Tym bardziej, że dziadkowie chociażby są bardziej wyrozumiali, czasami bardziej zaangażowani niż sami rodzice. Ale właśnie mówiąc cały czas o tych aktywnościach letnich, to w końcu mieszkańcy szukają ochłody w wakacje, prawda? Jest ciepło, no i w związku z tym Państwo uruchamiacie różnego rodzaju fontanny w mieście, czy właśnie wodne place zabaw. I jedno z nich, chyba najbardziej popularne, już jest włączone.
0: Tak, 1 czerwca już tak tradycyjnie w Dzień Dziecka uruchomiliśmy wodny plac zabaw w Parku Jordana. Będzie działał on do 16 września. Zapraszamy wszystkie dzieciaki 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 20. Zapraszamy, żeby korzystać z tej przestrzeni. To jest miejsce, które cieszy się ogromną popularnością. Na miejscu są przebieralnie, są miejsca, żeby można było usiąść. tutaj mówię bardziej o rodzicach, bo dzieciaki, no jak widzą wodę, to raczej chcą z niej korzystać, więc no myślę, że Park Jordana to jest takie miejsce, którego nie trzeba przedstawiać, także jest już czynne, zapraszamy do tego, żeby skorzystać z tej przestrzeni, natomiast 18 czerwca startuje kąpielisko w Parku Bagry Wielkie i tam również wejście jest bezpłatne.

0: nad Państwa bezpieczeństwem będzie czuwać wykwalifikowana kadra ratownicza. Kąpielisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli od 10 do 18, także zapraszamy serdecznie.
1: A czym jeszcze Państwo planują zaskoczyć krakowian w te wakacje?
0: Na pewno będziemy spotykać się też z krakowianami na kinie pod chmurką. Kino na trawie to też taki projekt, który każdego roku staramy się w jakiś sposób i w różnych przestrzeniach zaoferować mieszkańcom, bo to też jest takie, myślę, że bardzo sympatyczne spędzenie wieczoru. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, gdzie niebawem opublikujemy informacje dotyczące terminów, filmów, lokalizacji. Natomiast tych kin będzie trochę, bo i partnerów do tego kina mamy wspaniałych. To jest chociażby Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Tu również też kina są finansowane ze środków dzielnicowych, więc na pewno w kilku krakowskich dzielnicach takie kina będą zorganizowane, ale też będzie realizowany budżet obywatelski, w ramach którego w sierpniu będziemy zapraszać na kino pod chmurką do Parku Krakowskiego. Także w tym temacie również bardzo dużo się będzie działo. Na pewno będą różnorodne filmy, różnorodna oferta. Myślę, że na jakieś wieczory będzie można wybrać coś i dla młodszych, i dla starszych, i z różnych takich kategorii, że tak powiem, jeśli chodzi o gatunki filmowe.
1: A kiedy w takim razie chcieliby Państwo rozpocząć ten cykl filmowy?
0: Pierwsze kino tak naprawdę będzie już w Parku przy Fabrycznej 17 czerwca, także myślę, że na to pierwsze już można mieszkańców zaprosić, a niebawem kolejne lokalizacje i kolejne terminy.
2: A ja podkreślę raz jeszcze, zarówno kino plenerowe, jak i pozostałe atrakcje, w tym wspomniane zajęcia sportowe, są bezpłatne i nie obowiązują na nie zapisy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie oraz w mediach społecznościowych Zarządu Zieleni Miejskiej.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Dzisiaj 13 dzielnica, a kiedyś odrębne, prężnie rozwijające się wieloetniczne i wielokulturowe miasto. Podgórze, bo o nim mowa, ma swoje wyjątkowe muzeum.
5: Wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają specjalnie po to, żeby zobaczyć tę inność.
4: O tym za chwilę, a my zostajemy w Podgórzu, bo teraz opowiem Wam o unikatowym miejscu, jakim jest tamtejszy Fort Benedykt. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam.
6: Wędrówki po Krakowie.
7: To miejsce wyjątkowe, trochę prywatne, bo bez tego fortu nie byłoby naszego stowarzyszenia. Zarejestrowaliśmy działalność formalnie, żeby go bronić przed agresywnymi pomysłami. Paweł Kubiszta, Stowarzyszenie Podgórze.pl. Nadbudowy, budowy trzypoziomowych parkingu, budowy betonowej wieży, którą by ludzie z tych podziemnych parkingów wyjeżdżali na dach fortu, który by się stał tak naprawdę podmurówką, a tam by powstała sala koncertowa na 700 miejsc, która by po prostu totalnie ten fort przygniotła, zmieniła i sprawiłaby, że wzgórze Lasoty, miejsce wyjątkowe na mapie Podgórza, na mapie Krakowa, po prostu stałoby się jakimś komercyjnym lunaparkiem albo jeszcze czymś gorszym. Fort jest, tak jak pan słusznie powiedział, jednym z niewielu centrum Podgórza. Przypomnijmy, że identyczny fort był na terenie telewizji Kraków, Fort Krzemionki. Również fort znajdował się obok kopca Kraka, obok kopca Krakusa, Fort Krakus, który został po wojnie wyburzony. Krzemionki poleciały wtedy, kiedy budowano telewizję Kraków. Natomiast Fort Święty Benedykt się ostał i te wszystkie pomysły, które przez ostatnie lata, właściwie od wojny, były na ten obiekt. Przez długi czas były tam mieszkania komunalne do lat 80. Takie czasy były, to były mieszkania komunalne. I ludzie chyba nawet nieźle to wspominają, że się mogli bawić w forcie i mieszkać tam. Natomiast potem trafił to fort w dzierżawę stowarzyszenia, które właśnie miało te wszystkie szalone pomysły, które się udało powstrzymać. Potem miasto szukało najemców, nawet się pojawił taki, który chciał tam zrobić glamping, czyli taki ekskluzywny camping i wypasać owce. Na szczęście to się też nie wydarzyło. Fort pozostał w rękach miasta i teraz ostatnim pomysłem jest właśnie Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży w zakresie nauk ścisłych, czyli matematyka i fizyka. W ostatnich latach został przeprowadzony remont elewacji. Na razie za 6 milionów złotych została odnowiona całkowicie elewacja zewnętrzna i wewnętrzna. Jest to 16-boczny obiekt, właściwie okrągły, z dziedzińcem w środku.
4: On też ma taki nietypowy dość charakter,
8: jak na krakowskie forty.
7: Tak, to jest właśnie wieża maksymiliańska, taki typ fortów budowanych w górach, no Krzemionki są jakimś wzniesieniem. Dokładnie identyczną kopią tego fortu był właśnie fort Krzemionki, który stał na miejscu telewizji, z którego tak naprawdę nic nie zostało. Podobne forty możemy znaleźć w Lwowie, w Weronie, właśnie tego typu okrągłe obiekty. Ten pochodzi z połowy XIX wieku, był naprawdę dobrze zachowany już właściwie po tym, jak się ludzie wyprowadzili, też z pieniędzy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wykonano tam sporo prac, zabezpieczając, robiąc nowy dach, no ale potrzebna była funkcja i ten brak funkcji powodował, że do końca te prace nie były przeprowadzane, no bo trzeba wiedzieć, co będzie w forcie.
8: Kraków ma szczęście w sumie do tych fortów, bo kilka z nich w całkiem niezłym stanie się zachowało.
7: No tak, no są przykłady świetnych rewitalizacji już w Krakowie, choćby fort Borek, który co roku świętuje swoje urodziny, bo po prostu sprawdziła się ta funkcja jako centrum kultury. Kolejny fort Łapianka został zamieniony na centrum ruchu harcerskiego, też podobnież jako oddział Muzeum Krakowa radzi sobie całkiem dobrze, więc forty można zagospodarować. To są kosztowne przedsięwzięcia, natomiast są tu unikalne przestrzenie, o które warto zadbać i którymi się warto potem chwalić.
4: Teraz coś dla miłośników książek i tych, którzy często odwiedzają Bibliotekę Kraków. Otóż czytelnia jakiś czas temu stworzyła mobilną aplikację. Wystarczy telefon, kilka kliknięć i zasoby biblioteczne nie będą miały już żadnych tajemnic.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
9: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków.
10: Krzysztof Kwiecień, dział informatyzacji i cyfryzacji Biblioteki Kraków.
11: Biblioteka Kraków to jest 170 tysięcy czytelników w różnym wieku, ponieważ postęp technologiczny staje się coraz większy, coraz więcej osób też korzysta z urządzeń mobilnych, w tym aplikacji dostępnych w różnych historiach, więc także i my, Biblioteka Kraków, musi się w jakiś sposób dostosować do tego, czego przykładem wcześniej były choćby książkomaty, gdzie umożliwiamy czytelnikom korzystanie jakby poza ustawowym czasem pracy bibliotek, dostęp do książek. Rewolucja dla nas to i myślę dla czytelników, to właśnie aplikacja, którą można na urządzeniach mobilnych założyć, dzięki której ta oto karta biblioteczna, przed którą mam przed sobą, prawda, staje się, można powiedzieć, trochę zbędna w sensie trzymania jej ze sobą, noszenia, pamiętania o niej. Ponieważ po zapisaniu do biblioteki, wprowadzeniu też jakby w ten świat cyfrowy, jesteśmy w stanie dzięki telefonowi, w którym mamy tę aplikację, zrobić to samo, co do tej pory robiliśmy za pomocą karty, a nawet teraz osiągnąć więcej, niezależnie od czasu, niezależnie od miejsca, gdzie się znajdujemy. Proszę zobaczyć, mamy tu więcej możliwości. Wpisując tytuł, szybko uzyskujemy informacje, w ilu filiach, czy gdzie jest dostępna nasza książka, prawda? Mamy też informacje, w tym przypadku mam książkę Śladami Marka Chłaski i widać, że w wielu filiach ta książka jest dostępna, ale też mam zaznaczone od razu, w których filiach nie ma. To oznacza też dla czytelnika, że kiedy jest mocno zainteresowany danym tytułem, może po prostu sobie tę książkę zamówić i trafić do filii, gdzie ona jest dostępna, żeby ją po prostu odebrać, prawda? Kolejną rzeczą, którą jest mój regał, prawda? Czyli książki, które chcę przeczytać, które mogę wypożyczyć i też od razu widzę książkę, którą mam tutaj, prawda? I jest napisane, czy jest dostępna, czy nie jest dostępna, albo jeżeli nie jest dostępna, to po prostu wiemy, w którym momencie możemy się ponownie o nią starać.
10: Zbiory w naszym katalogu możemy przefiltrować po autorze, po gatunku, po odbiorcy, również po placówce, czyli po filii, gdzie możemy zdobyć dany tytuł. Wszystkie nasze wypożyczenia aktualne znajdziemy w zakładce Profil w opcji Bieżące wypożyczenia. Tam możemy kontrolować książki, które mamy wypożyczone, możemy je też prolongować ich termin oraz możemy też sprawdzać stan naszych opłat za przetrzymanie książek.
11: Też zwrócę uwagę na to, co często, bo nie zawsze przecież nosimy takie informacje ze sobą, choć mamy na przykład w filiach zakładki, gdzie jest napisane są godziny pracy tych filii, tam dane adresowe, ale tu też mamy dzięki tej aplikacji dostęp i wyraźnie od razu jest napisane, prawda, gdzie są filie, jakie są ich godziny otwarcia, są informacje, czy są jakieś zmiany. Jest też taka możliwość, która tu daje nam dostępu do informacji na temat wydarzeń.
4: Aplikacja jest dostępna na Androida i iOS.
3: Muzea w Krakowie.
4: Ukazuje fenomen Podgórza jako kiedyś odrębnego miasta, a dziś jednej z dzielnic Krakowa. Zlokalizowane w dawnym zajeździe Muzeum Podgórza to obowiązkowy punkt dla wszystkich zainteresowanych historią miasta i nie tylko.
5: Takie było nasze marzenie. Tak marzyliśmy o tym, żeby Muzeum Podgórza było miejscem, w którym opowiadamy nie tylko o historii tak zwanego Starego Podgórza. Melania Tuta, kierownik Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa. Tylko obejmujemy swoim zainteresowaniem cały prawy brzeg Wisły. Tak naprawdę wystawa tak zwana główna opowiada rzeczywiście o historii dawnego miasta Podgórza. Zaznaczamy jakimiś punktami to, że Podgórze później po połączeniu Krakowa i w pewnym momencie był to właściwie cały prawy brzeg Krakowa. Na wystawach czasowych staramy się rozwijać wątki dotyczące różnych innych obszarów dzisiejszej tej wielkiej prawobrzeżnej dzielnicy. Nie ma już jako takiej administracyjnej dzielnicy, ale jednak bardzo wiele innych dzielnic i Wola Duchacka, czasem Prokocim, czasem Bieżanów jeszcze utożsamiają się z Podgórzem. No i my wszystkich przygarniamy do serca. Bardzo nam od samego początku na tym zależało.
8: I wyraźnie Państwo też zaznaczają z jednej strony tę odrębność Podgórza jako kiedyś zupełnie osobnego, bogatego miasta z własną historią, własnymi zwyczajami i też tę jedność z Krakowem, bo Podgórze stało się pełnoprawną dzielnicą, częścią Krakowa. Szkoda, że nie ma dwójmiasta Kraków-Podgórze, tak jak Budapeszt.
5: Miasto Kraków-Podgórze. Nie wiemy, czy był taki pomysł, żeby kiedykolwiek istniała taka nazwa Kraków-Podgórze, tak jak Bielsko-Biała czy Budapeszt. No, ale myślę, że Podgórze nie miało aż takich ambicji. Choć jak wiemy, ten moment połączenia był bardzo kontrowersyjny, dyskutowany i nawet oprotestowany. Dzisiaj chyba nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo. Jedyne zdjęcie, jakie zachowało się z połączenia Podgórza i Krakowa, znamy, żadnego więcej, to nas bardzo wiele razy zastanawiało, ale pewnie dlatego, że akurat na ten moment przypadła wojna i różne inne bardzo trudne historie. Muzeum Podgórza jest jedynym w Krakowie na pewno, być może jednym z pierwszych albo jedynym w Polsce muzeum, które powstało dzięki sile społeczności. Pierwsze muzeum, na którego powstanie nie miały wpływu żadne siły polityczne, tylko bardzo silny nacisk społeczny. Jeżeli mówimy o tej inności Podgórza, to właśnie w tym ona się przejawia. Myślę, że gdybyśmy rozmawiali z mieszkańcami Podgórza w początkach XXI wieku, nie każdy by pamiętał, że Podgórze było kiedyś osobnym miastem. To się wyczuwało. Każdy, kto kiedykolwiek przyjechał choćby na chwilę do Krakowa i przekroczył ten prawy brzeg Wisły, zauważał, wyczuwał, że jest w jakimś innym fragmencie Krakowa.
8: I do dzisiaj to się zauważa.
5: Do dzisiaj tak jest. Dzisiaj już to wiemy. Dzisiaj wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają specjalnie po to, żeby zobaczyć tę inność. A wtedy to było bardzo często przypadkowe i bardzo wielu Krakowian, którzy zamieszkali w Podgórzu po wojnie, bo jak wiemy, Podgórze zostało wyludnione, czuło tą inność. Ci, którzy byli ciekawi, dowiadywali się i wiedzieli, natomiast niewielu wiedziało, bo Podgórze było zaniedbaną, robotniczą dzielnicą Krakowa po wojnie. Bardzo długo taka opinia i taki obraz i właściwie stan faktyczny trwał mniej więcej do końcówki lat 90. do początku 2000 lat, czy do początku XXI wieku. Kiedy to udało się, myślę, że głównie dzięki działaniu wtedy Stowarzyszenia Podgórze.pl, Domu Kultury Podgórza i Domu Historii Podgórza, może to nie zabrzmi zręcznie, ale edukować albo uczyć się wzajemnie z mieszkańcami Podgórza, w którym miejscu jesteśmy, co jest dla nas ważne, dowiedzieć się, że Podgórze miało swoją historię jeszcze przed 1939 rokiem, czyli to nie tylko getto KL Plaszow i historia Schindlera, ale to historia Podgórza, która sięga, jakby nie patrzeć, czasów średniowiecza, kiedy to jeszcze było zaplecze przemysłowe miasta Kazimierza.
8: No i powiedziała Pani, że Muzeum Podgórza powstało niejako z pracy i wysiłku ludzi, Stowarzyszenia Podgórze.pl między innymi, ale też i mieszkańców. No i trwała też batalia o to, żeby Muzeum Podgórza powstało.
5: Może nie batalia, a długi okres, niemal dekada przekonywania i władz miasta, i trochę samych siebie, i wszystkich dookoła, że Podgórze jest warte opowiedzenia za pomocą muzeum, więc wiedzieliśmy, że na pewno ta historia to jest niekończąca się historia fragmentów, drobnych tych mikrohistorii, które składają się na naszą dużą historię. No ale mieliśmy też już wtedy czym opowiadać. Dom Historii Podgórza wtedy już zgromadził niewielką, ale taką znaczącą kolekcję, która weszła w kolekcję Muzeum Krakowa i jest częścią wystawy głównej. I w momencie, kiedy dyrektor Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, a wtedy jeszcze Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w pewnym momencie powiedział, że Podgórzanie dojrzeli do tego, żeby mieć własne muzeum, no to właśnie to muzeum się stało. Ale my dojrzewaliśmy razem z tymi latami, dojrzewaliśmy z władzami miasta, z radnymi, których uczyliśmy, gdzie fort, gdzie kościółek świętego Benedykta, razem z władzami miasta, z urzędniczymi władzami miasta, kiedy to informowaliśmy, że należy zmienić drogowskaz pod tytułem Apteka pod Orłem z niebieskiego na taki, który informuje jednak o zabytku, a nie o aptece, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie jest apteka pod Orłem i tak dalej, i tak dalej. Tych historii było mnóstwo. Też lista Schindlera nabroiła bardzo wiele w tej historii, bo przez niemal 30 lat trochę się męczymy z tym, żeby odkręcać informacje o tym, że w kamieniołomie Libana to nie był KL Plaszow, tylko tam był Baudins, a tylko odbywała się tam ta scenografia filmowa, która tam istnieje, świadczy o tym, że kręcony był tam film i że getto było jednak w Podgórzu, a nie na Kazimierzu i tak dalej, plus wiele legend i miejskich również i takich nieprawdziwości typu Józefstadt, żaden Józefstadt, to, że było to konkurencja dla Krakowa Podgórze, no pewnie trochę było, dzisiaj się trochę mniej upieramy na ten temat, ale mnóstwo jeszcze historii mamy do odkrycia. Staramy się na wystawach czasowych o tym opowiadać podczas spacerów, podczas wykładów, podczas wszystkich tych aktywności, przede wszystkim w depozycie pamięci, kiedy to wszystkie te dziury w naszej opowieści, to czego nie wiemy, uzupełniają nam fantastyczne mieszkańcy, od których się naprawdę bardzo wiele uczymy.
4: Muzeum Podgórza znajdziecie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 1.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam. Jeżeli jesteście miłośnikami historii o nocnym życiu Krakowa, to z pewnością słyszeliście o Ermitażu. To klub, który powstał w miejscu dawnego kina Młoda Gwardia na terenie Wesołej. I to właśnie ten wątpliwej renomy przybytek związany jest ze zbrodnią, która mogła nigdy nie zostać wyjaśniona. A tak na marginesie, to z materiału, który już za chwilę wam zaprezentuję, dowiecie się też, skąd tak naprawdę wzięła się nazwa Wesoła. Posłuchajcie.
13: Kryminalny Kraków.
14: Wtedy być w Ermitażu to było coś. Rzeczywiście to był taki lokal, gdzie ludzie lubili przychodzić, lubili się pokazać.
15: Dariusz Nowak, były policjant.
14: I była, powiedzmy, jak na innego rodzaju speluny, czy takie sale, powiedzmy, mało towarzyskie, no to był lokal na wysokim poziomie. No dzisiaj, jak widzimy z tego, bo przecież to jest też tutaj niedaleko od nas, to jest pustostan i rudera, więc no czasy świetności ma już dawno za sobą.
8: Przypomnę tylko, że okolice Dworca Głównego w Krakowie.
14: Więc wie pan, dokładnie to też chciałem powiedzieć, ale też przecież jak popatrzymy, to był cały ciąg taki, bo niedaleko był browar, restauracja, a na końcu tego wszystkiego, ponieważ tam działy się cuda, dosłownie w przenośni, jest Biały Domek. No nikt też w Krakowie nie mówi, że to jest drugi komisariat policji, tylko wszyscy wiemy i mówimy Biały Domek i wiemy, że chodzi o policję, ale przecież i dużo mówimy o osiedlu Wesoła. No, skąd nazwa Wesoła? Wesoła, bo wszystko tam było wesołe. To dawniej oczywiście to się inaczej nazywało, na przykład lupanary, domy wesołe, no ale wiemy, jaka jest taka nazwa, której raczej w radiu nie powiemy. No co do tego, to były generalnie domy uciech, zlokalizowane blisko krakowskiego rynku, więc możemy powiedzieć, że to całe osiedle było osiedle wesołe, zresztą nazwa została do tej pory. Wśród nich właśnie świetnie się wtopił Ermitaż. To taka historia dosyć stara, z 1998 roku. Trzy panie pojechały, koleżanki z pracy. No panie już, że tak powiem, po przejściach, bo i po rozwodach, panie w wieku takich, powiedzmy, 40 paru lat, no postanowiły wybrać się do tego właśnie Ermitażu, żeby się trochę zabawić. Usiadły przy stoliku, no i w którymś momencie, w czasie tego wieczoru, podszedł do tego stolika, przystojny chłopak, on miał 24 lata, Marian. No, zrobił wrażenie szczególnie na pani Teresie, ona była nim oczarowana. No i tak się zaczęło, tańczyli całą noc, rozmawiali. Pan Marian mówił, że jest malarzem, nie dodał tylko, że nie jest malarzem artystą, a po prostu malował pokoje. No ale to już był taki szczegół, który dopiero później pojawił się już w śledztwie. Pani Teresa zabrała pana Mariana do mieszkania. No i wydawało się, że to będzie taka raczej romantyczna przygoda, natomiast następnego dnia nie pojawiła się już w pracy. Koleżanki oczywiście zastanawiały się, co się stało. Wezwały policję, policja weszła do mieszkania. No, Teresa już nie żyła, leżała na wersalce. Ale była ubrana tak jak poprzedniego wieczoru, czyli tak jakby przyszła, nie rozebrała się, położyła się po prostu na łóżku, no i zmarła. Nie było śladów ani włamania, bo drzwi do mieszkania były zamknięte, ani przeszukania, ani plądrowania tych gdzieś szafek czy pomieszczeń. To był rok 98. No i myślę, że policja, wtedy prokuratura, bardziej była zajęta walką z mafiami, bo tak rzeczywiście było. To było główne zadanie, bo wtedy był Pruszków, Wołomin, no w Krakowie też mieliśmy Pyzę, Marchewę, no mnóstwo tych gangów było wkoło, więc nikt, powiedzmy, tak do końca mówiąc szczerze, nie przejmował się tego rodzaju rzeczami, jak wszystko wskazywało na to, że pani po prostu pomimo 47 lat, ale zmarła. Mówię to dlatego, że nie było sekcji zwłok, więc parę dni później pani Teresa została pochowana na cmentarzu, były koleżanki, no tak jak to, tradycyjny pogrzeb. Natomiast Marian, on był z Podkarpacia, wrócił do siebie. Tam kolegom pokazał, że ma jakieś pierścionki, ma obrączkę, ma łańcuszek. Powiedział, że 2 lata wcześniej zmarła mu żona, co oczywiście nie było prawdą. Sprzedał te rzeczy w Lombardzie w Przemyślu. No, ale dokładnie 10 dni później, to pamiętam, bo to był wrzesień 98 roku, chyba 27 września przyszedł na komisariat właśnie tam w Przemyślu i powiedział, że w Krakowie zabił panią, że ma wyrzuty sumienia, że zabił panią, nie może sobie z tym wszystkim poradzić, no i dlatego się zgłasza. A policjanci w Przemyślu sprawdzili, żadnego zabójstwa w Krakowie nie było. No albo facet fantazjuje, albo no, próbuje, były takie metody, że ktoś próbował dostać się do więzienia po to, żeby zatuszować jakieś inne poważniejsze przestępstwo. No różnie to można było wziąć pod uwagę, ale wezwali kolegów z Krakowa, ponieważ on nawet na dobrą sprawę nie wiedział, gdzie był. A pani mieszkała na osiedlu na Wzgórzach, czyli ostatnie osiedle w Krakowie, praktycznie w hucie. No i przyjechał po jakichś tam kilku próbach, znalazł rzeczywiście to mieszkanie. To było mieszkanie właśnie Teresy. Teresy, która została pochowana parę dni wcześniej. No i z jednej strony tak, on się upierał, że panią Teresę zabił, że ją udusił.
8: Sekcji nie było.
14: Sekcji nie było. Prokurator mówi, no ale to był zgon naturalny. No, nie było innego wyjścia. Trzeba było panią Teresę z powrotem, a w zasadzie jej zwłoki wyciągnąć z grobu. Tak się rzeczywiście stało. Zrobiono sekcję zwłok. No i okazało się, że faktycznie Teresa została uduszona. No, wyglądało to w ten sposób, że Marian był, powiedzmy, takim uroczym człowiekiem na zewnątrz. On lubił też szczególnie, no, takie starsze panie, od siebie to sporo starsze, potrafił z nimi rozmawiać.
8: Taki żigolak.
14: Taki trochę taki żigolo, tak. Ale jak przyszło co do czego, już byli sam na sam, takie tet-a-tet, no to wtedy on nie bardzo mógł się zdecydować, ona go nazwała gówniarzem, wpadł w szał, no i ją po prostu udusił. Tak wyszła ta sprawa, no nikt by nie wiedział, że pani Teresa została zamordowana, gdyby nie te jego wyrzuty sumienia. Też powiedziałbym z punktu widzenia tego, co zrobił, wyrok trochę kuriozalny.
8: Właśnie o to chciałem zapytać, jaka kara spotkała?
14: No powiedziałbym niewielka, dlatego że w pierwszej instancji dostał 10 lat, a sąd apelacyjny obniżył mu karę do 6 lat.
8: A wiadomo, czy miał jeszcze jakieś inne ofiary na swoim koncie?
14: Raczej nie. Przynajmniej nic innego nie wyszło. No wie pan, sądzę, że jeżeli on miał takie wyrzuty sumienia po tym zabójstwie, no to raczej już chyba nikogo wcześniej nie zabił. No, wygląda na to, że ten jego żal był szczery i sąd go wziął pod uwagę, dając mu taką w sumie niewielką karę.
4: Ermitaż spłonął w 2023 roku, a Marian K. odsiedział cały wyrok. A my zmieniamy temat. Jeśli tak jak ja macie awersję do piłki nożnej, a może szerzej do dyscyplin kolektywnych, a chcielibyście rozpocząć swoją przygodę ze sportem, to nic nie stoi na przeszkodzie. W Krakowie możecie pływać na kajakach, żeglować, a nawet strzelać. Opowiada mi o tym Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
16: Audycja sportowa w Krakowie.
17: Zbudowaliśmy podziemiu tak naprawdę hali sportowej w takiej przestrzeni, która była mocno
4: zdegradowana,
17: zapleczowa, tak abym powiedział, zbudować tor do strzelectwa, który składa się, o ile dobrze pamiętam, z 8 torów. To jest kolejny taki przykład, gdzie z jednej strony członkowie sekcji zyskali bardzo dobre warunki do treningu u siebie na miejscu, ale też tam można przyjść jako mieszkaniec Krakowa, oczywiście w tych godzinach, gdzie ta strzelnica jest dostępna, i korzystać z tej strzelnicy rekreacyjnie. Więc to jest kolejny taki obiekt, gdzie łączy i ten sport zawodowy i dążenie do osiągania sukcesów, ale też jest dostępny dla mieszkańców i też laik może spróbować swoich sił. Spróbowałem, super sprawa.
4: Świetna zabawa, prawda?
17: Świetna zabawa, można się wkręcić, można się wciągnąć. Oczywiście nie wszystko jest dla wszystkich. Niektórzy w tarczę nie trafią, chociażby próbowali wiele razy i nie są stworzeni do tego sportu, natomiast można przyjść, można spróbować, można tego bakcyla złapać.
4: Ja pamiętam kiedyś chyba kilkanaście było strzelnic w Krakowie. One poznikały. Absolutnie.
17: No tutaj problem jest taki, że jeżeli mówimy o strzelnicach całosezonowych, zamkniętych, no to jest to dosyć duża inwestycja, jednocześnie sport w pewnym sensie, który nie dotyczy wielu, nie jest sportem powszechnym, więc tu zawsze pierwszeństwo będą miały te obiekty takiej użyteczności szerszej, jak baseny, jak hale sportowe, natomiast fajnie, że ta jedna strzelnica powstała, gdzieś tam w pewnym momencie też była tworzona w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie taka koncepcja strzelnicy miejskiej jako szerszego, większego obiektu. Na razie ta inwestycja nie jest realizowana, natomiast może z czasem w Krakowie doczekamy się także kolejnych inwestycji dotyczących strzelectwa.
4: W takim razie plusk, idziemy do na wodę, idziemy. Tutaj Kraków może poszczycić się też sporymi tradycjami. Myśląc woda, mówimy kajakarstwo na Kolnej. Tam mamy naprawdę super obiekt.
17: Tak naprawdę moglibyśmy od Tyńca spłynąć Wisłą przez Kraków.
4: To i prawda, bo jeszcze mamy przecież Zwierzyniecki chyba KS,
17: no i
4: po
17: tak
4: drodze.
17: Po kolei mówić o różnych formach korzystania z dostępności.
4: No to płyńmy od Tyńca, słuchaj, do Nowej Huty, albo prawie że do Niepołomic, bo do Mogiły.
17: Tak, to płyniemy, zaczynamy Kolną, Osir Kolna, klub kajakarstwa, krakowski klub kajakowy i tor kajakarstwa górskiego. Tor, który gościł już w zasadzie wszystkie imprezy poza imprezą Mistrzostw Świata. Tor, który też przeszedł modernizację z okazji organizacji Igrzysk Europejskich. No i tamto kajakarstwo górskie, które jest uprawiane i które może jest taką dyscypliną nie dla każdego, bo tu pewny poziom odwagi, chęci do podnoszenia swojej adrenaliny, ale też umiejętności trzeba mieć. Nie każdy może wejść na ten tor i po prostu sobie pływać, natomiast jest możliwość, to kajakarstwo górskie funkcjonuje i funkcjonuje też na Kolnej klub, który pielęgnuje i rozwija te umiejętności. Natomiast troszkę dalej, ulica Księcia Józefa, Zwierzyniec i mamy Nadwiślan Kraków.
4: No właśnie, ja się tutaj pomyliłem, bo kolejowy.
17: Kolejowy?
4: Kolejowy, no właśnie. Ja chyba mówiłem Nadwiślan, a to nie jest
17: dokładnie
4: Nadwiślan, tak.
17: Kolejowy klub wodny 1929 w pierwszej kolejności, który zresztą 95-lecie swoje obchodził ostatnio. No i tam przystań przy Wiśle i znowu sekcja kajakowa, ale też możliwość rekreacyjnego wynajęcia kajaków i popływania takiego zupełnie rekreacyjnie. Tam też budowany przez Gminę Miejską Kraków pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej slip do wodowania małych jednostek. No i to takie kolejne miejsce, w którym możemy korzystać z uroków Wisły. Niewiele dalej Nadwiślan, o którym tak już wspominaliśmy. Tu z kolei ogromne tradycje wioślarskie. Tuż obok zresztą przystań AZS AWF Kraków.
4: Tak.
17: Jak już bądźmy tacy precyzyjni. No i dalej z tą Wisłą spływają w kierunku Nowej Huty, przystań w Nowej Hucie.
4: Mogile przy moście Wandy, przy ogródkach działkowych. Fajna sprawa, tam możemy sobie popływać, no między innymi na optymistach. Optymisty to jest taki pierwszy krok do żeglarstwa bardziej wyczynowego. To jest niesamowity widok. Jeżeli ktoś z Państwa kiedykolwiek jechał w miesiącach letnich albo wiosennych mostem Wandy i obrócił się w lewo albo w prawo, w zależności skąd jechaliśmy, czy od Płaszowa, czy od Nowej Huty, dziesiątki małych takich łupinek z żagielkami i gdzieś tam te maluchy 8-10, a nawet 12-letnie walczyły z wiatrem. Fajna rzecz, no ale Jacht Club Kraków to nie jedyne miejsce, gdzie możemy nauczyć się żeglarstwa sportowego, bo możemy też się z Wisły przerzucić na bagry. W sumie niedaleko, bo to w Płaszowie, tam mamy klub Horn i klub Lider. W zasadzie dwie przystanie na bagrach i tam to żeglarstwo naprawdę bardzo mocno i z sukcesami też, co ważne.
17: Tak, dokładnie. Z sukcesami, z mocnym takim naciskiem na szkolenie dzieciaków, na szkolenie młodzieży.
4: Ale można zrobić też patent żeglarski, jakby ktoś chciał.
17: Można, robiłem. Tak, no bagry też miejsce, które zdecydowanie można polecić zarówno pod kątem żeglarstwa, no ale tam też rekreacyjnie, kajaki, supy. Także ta możliwość uprawiania sportów wodnych w Krakowie też jest spora i jest taki duży rozstrzał różnorodności, no tak jak mówiliśmy, od kajakarstwa górskiego przez kajakarstwo klasyczne po wioślarstwo czy żeglarstwo. Myślę, że tu akurat w tej materii całkiem dobrze.
4: Szczegóły znajdziecie na stronie ZIS-u.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Wracają Juvenalia pod Beskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wadstoja, Louis Villain, Michel, Kizoa, Oliwka, Brazil, Majores PZ, Lejmi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14C5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
11: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku uczelnia przygotowała aż 13 nowych kierunków odpowiadających na potrzeby rynku pracy. Tym samym w ofercie pojawiły się m.in. Media Studies i komunikowanie multimodalne, humanistyka cyfrowa oraz nowe studia matematyczno-informatyczne Mathematics and Computer Science, skierowane do najzdolniejszych kandydatów. Od tego roku zmieniają się też zasady przyjęć na medycynę, z korzyścią dla aplikujących. Mówią w kolejności pojawienia się na antenie rektor UJ profesor Piotr Jedynak oraz kierownik działu rekrutacji Kamil Gajęcki.
12: Edukacja w Krakowie.
13: Szanowni Państwo, rzeczywiście na kierunek lekarski będzie zmiana zasad rekrutacji. Do tej pory Uniwersytet Jagielloński, podobnie jak Warszawski Uniwersytet Medyczny, brał pod uwagę 3 rozszerzenia na maturze, podczas gdy większość uczelni medycznych 2 i my zapowiedzieliśmy z dużym wyprzedzeniem, a więc transparentnie, tak żeby się maturzyści zdążyli do tego dostosować, że 2 kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać 2 przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii. I teraz skąd ta zmiana? Obserwacja preferencji maturzystów pokazała, że wymagając 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym, tracimy bardzo dużą liczbę kandydatów, którzy są świetni z biologii i z chemii, ale na przykład trochę słabsi z matematyki. Konfrontując to, co jest potrzebne na tych studiach, doszli do wniosku koledzy z Wydziału Lekarskiego, że matematyka z tych 3 przedmiotów w najmniejszym stopniu. Że rzeczywiście biologia ma znaczenie kluczowe, chemia bardzo ważne i chyba to jest dobre rozwiązanie, bo pozwoli większej liczbie osób, które, wierzcie mi Państwo, bo akurat moja córka teraz zdawała maturę, te 3 rozszerzenia, zdanie tych 3 rozszerzeń to jest ogromne obciążenie dla młodych ludzi. Wydaje się, że rzeczywiście te 2 przedmioty, docelowo biologia i chemia, naprawdę załatwią sprawę i chyba cała Polska będzie tak rekrutować na medycynę. To będzie porównywalne, będzie można elastycznie też te decyzje rekrutacyjne podejmować, rekrutując się na kilka uczelni. Wiecie Państwo doskonale, że pragnienie studiowania medycyny jest tak duże, że każdy jest skłonny wyjeżdżać w tej sprawie, bo rozmawialiśmy na konferencji, że ci, co studiują dziennikarstwo, rzadko kiedy pracują w zawodzie, no w medycynie jest akurat odwrotnie. Zdecydowana większość pracuje w zawodzie.
5: Panie rektorze, mamy do czynienia z kumulacją roczników. Maturę w tym roku pisało 1/3, 30%, nawet ponad więcej uczniów szkół średnich. Jak uniwersytet przygotowuje się na tą kumulację? Czy zwiększacie liczbę miejsc, czy raczej nie i będzie się trudniej dostać na studia?
13: Zwiększymy rzeczywiście na część kierunków, tam gdzie da się to zrobić i będą dobrzy kandydaci, bo nie możemy tego nie zrobić. Natomiast generalnie nasza obserwacja jest taka, że system edukacji w Polsce funduje corocznie zmienne warunki młodym ludziom, bo różnią się poziomem trudności egzaminy maturalne. Różnią się poprzez modyfikacje startu edukacyjnego liczebności tych maturzystów. Niektórzy, którzy są zwolennikami radykalnego podejścia do metod statystycznych, sugerują, żeby docelowo rozważać skalę centylową jako sposób rekrutacji, bo proszę popatrzeć na progi rekrutacyjne, na te kierunki najbardziej oblegane. Widać po tych progach różnice w poziomach maturalnych. A ponieważ można się rekrutować dzisiaj, można za rok, można za 2 lata, więc młodzi ludzie są w nierównej sytuacji rzeczywiście. No nie jest to nasza wina. W tym roku z jednej strony było dużo kandydatów czy maturzystów, ale podobno też poziom egzaminów maturalnych, szczególnie rozszerzeń z niektórych przedmiotów, był wyższy, więc prognozują specjaliści, że ostatecznie te dwa czynniki mogą się spotkać i wzajemnie skompensować. I pewnie będzie tak, że ostatecznie będą te limity czy te progi podobne jak w poprzednim roku, no ale to zobaczymy, jak sprawdzający już będą mieli tą pracę za sobą. Inna sprawa, proszę Państwa, jak już jestem teraz tutaj, czy rzeczywiście maturzyści muszą tak długo czekać na wyniki?
5: Ale liczba miejsc, panie rektorze, 9 tysięcy widzimy teraz na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. To jest ta sama liczba, co w ubiegłym roku? Czy
13: trochę większa, bo mamy te nowe kierunki, ale ponieważ mamy elastyczność, jeśli chodzi o ustalanie listy, proszę Państwa, tak naprawdę tylko na kierunki regulowane i to te płatne, na przykład na medycynę płatną, nie możemy przekroczyć liczby osób. Jeśli chodzi o limity tradycyjnej rekrutacji, mamy autonomię na szczęście i tą autonomią się posłużymy w tym roku. Ja chcę podkreślić, że możemy tę ofertę zmieniać i doskonalić tylko dzięki naszym pracownikom, którzy z jednej strony znają świetnie po kilka języków, z drugiej strony sami się zmieniają i rozwijają pod kątem potrzeb młodych ludzi. Efekt jest taki, że szereg tych programów studiów to nie są programy oferowane przez jeden wydział, czy tylko i wyłącznie przez uczelnię. To jest pewna nowość, bo zawsze byliśmy uniwersytetem wielodyscyplinowym, czyli mieliśmy tutaj i humanistów, i przedstawicieli nauk społecznych, ścisłych i przyrodniczych, i nawet technicznych, ale to, w jakim stopniu dzisiaj współpracujemy nad tą ofertą, nigdy nie miało miejsca w Uniwersytecie Jagiellońskim. Myślę, że zyskaliśmy bardzo dużo dzięki 6 latom realizacji programu Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej, gdzie zadeklarowaliśmy 6 lat temu, że będziemy pogłębiać interdyscyplinarność. To się stało nie tylko na gruncie badawczym, ale przede wszystkim na gruncie dydaktycznym.
5: Panie rektorze, zaciera się różnica między takim klasycznym podziałem na nauki humanistyczne i te ścisłe, związane z matematyką, z informatyką. Mówiąc wprost, potrzebujemy ludzi, którzy będą umieli pisać prompty?
13: No zdecydowanie tak. Przypominam, że bardzo część osób została pokrzywdzona informacją, że Olga Tokarczuk wykorzystywała czata GPT do researchu przed tworzeniem kolejnych swoich dzieł. Takie mamy czasy, że my postrzegamy te nowe narzędzia nie w kategoriach zagrożenia, które jakoś mamy i którego mamy jakoś unikać. Od razu mieliśmy takie podejście, że nie sposób zamykać oczy przed tym, co się dzieje wokoło. I słyszeliście Państwo już o pewnych eksperymentach dydaktycznych, na przykład na Wydziale Polonistyki z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji podczas egzaminu. To nie było właściwie zinterpretowane. Czasami to było pod kontrolą. Studenci wykorzystywali to poprawnie metodologicznie i nie pisali finalnie egzaminu z wykorzystaniem czata, tylko przygotowywali się wcześniej z tym narzędziem.
14: Ten rok pokazuje 13 nowych propozycji. To jest jedna z większych liczb, jakbyśmy spojrzeli na ostatnie lata, jeżeli chodzi o nowe kierunki. No to powiedziałbym chyba, że taka idea, która się wyłania, to to, że uniwersytet, który jest co prawda zatopiony mocno w swojej tradycji, w historii i tak dalej, analizuje, obserwuje i dopasowuje swoją ofertę do tych zmian, które nam się tu bardzo dynamicznie na naszych oczach w tym momencie dzieją. Także, znaczy tutaj, jeżeli chodzi o tą propozycję Wydziału Matematyki i Informatyki, to ona tak pojawiła się w naszej ofercie nie przez przypadek. Ona wynika bezpośrednio z pewnych doświadczeń samego Wydziału, który już od wielu lat prowadzi różnego rodzaju inicjatywy związane z przyciąganiem jak najzdolniejszej młodzieży na swoje studia. Tutaj pewne programy stypendialne, które już działają na Wydziale, pokazały, że jest takie spore grono młodych ludzi utalentowanych, które jest zainteresowane podejmowaniem studiów na naszym uniwersytecie. Do tej pory w ramach postępowań stypendialnych ci kandydaci byli przyjmowani na poszczególne inne kierunki, które były w ofercie Wydziału Matematyki. Natomiast jakby na drodze ewolucji w ciągu ostatnich kilku lat te zainteresowanie pokazało, że jest potrzeba stworzenia odrębnej przestrzeni dla tych młodych ludzi, w ramach której oni będą mogli realizować już te swoje tak naprawdę dość mocno rozwinięte ambicje w zakresie samokształcenia i rozwijania swoich pasji związanych czy to z matematyką, czy z informatyką. Także ten kierunek jest pewną odpowiedzią na zjawisko, które już było obserwowane, które generuje dla tych młodych ludzi dedykowaną, konkretną przestrzeń, dlatego między innymi w kryteriach kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przechodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają. Na moją wiedzę tak uszyty program jest unikatem w ofercie w ogóle jakby ogólnopolskiej. Oczywiście ten program, tak jak wspomniałem przy okazji swojej prezentacji, jest przede wszystkim dedykowany dla kandydatów zagranicznych, co pokazuje kwestię, jak tam są limity wskazane na tym konkretnym kierunku, natomiast mamy również bardzo uzdolnioną młodzież w kraju, która może podejmować jakby się wyzwań związanych z olimpiadami międzynarodowymi i dla takich osób również miejsce na tym kierunku jest przewidziane. Jeżeli chodzi o sam proces rekrutacji, no to trzeba mieć świadomość, że ta rekrutacja wygląda bardzo różnie. Bardzo często na zachodnich uniwersytetach, w szczególności w krajach anglojęzycznych, rekrutacja jest prowadzona na drodze takiej bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej, która jest kandydatem prowadzona, bo tego typu inicjatywy i tego typu studia wymagają rzeczywiście szczególnego przygotowania do realizacji programu studiów. No i między innymi u nas jest tak samo, bo jakbyście Państwo spojrzeli w kryteria rekrutacji dla tego kierunku, to on, ten warunek formalny w postaci konieczności legitymowania się pewnymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej ma, ale co do zasady rekrutacja w dużej mierze prowadzona jest w oparciu o ten bezpośredni kontakt z kandydatem, tak żeby wybrać rzeczywiście te osoby, które najlepiej rokują.
15: Spotkałem się jakiś czas temu z taką opinią, i to od informatyka, że trenowanie sztucznej inteligencji nie ruszy do przodu bez humanistów właśnie, bez polonistów, że trenowanie tych modeli językowych, pisanie promptów, to jest działka, z którą sami informatycy posiadający kompetencje zupełnie inne sobie nie poradzą. Czy te kierunki, które tutaj Pan prezentował, one odpowiadają w jakiś sposób na to zapotrzebowanie? To łączenie właśnie dziedziny humanistycznej, wiedzy o języku, ale jednocześnie też nowoczesnych technologii.
14: Dokładnie tak, jak sam pan redaktor przed chwilą powiedział, modele językowe. To już jest ten pierwszy sygnał, który jakby pokazuje, że to nie jest tylko jakby język informatyki i to, co jest jakby w strukturze technicznej sztucznej inteligencji, to oczywiście jest w pełni zasługa osób, które się bezpośrednio zajmują programowaniem. No i bez nich nie powstałyby prawdopodobnie te narzędzia. Natomiast w miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, lingwistyczne czy ogólnie rzecz ujmując humanistyczne zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie, jak najlepiej, żeby były coraz bardziej precyzyjne, bo de facto takie powinno być dążenie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
15: Jest nadzieja dla humanistów.
14: Dokładnie tak. Ja uważam, że ogólnie zawsze była, że bez humanistyki byśmy nie wiem gdzie byli jakby cywilizacyjnie. Natomiast rzeczywiście to przenikanie się coraz większe tych obszarów, które, no tak jak wspomniałem, jeszcze do niedawna były całkowicie odrębne i to zarówno w świadomości, czy to z kandydata na studia, studenta, ale czasem i prowadzącego zajęcia. życia, no teraz przestaje jakby funkcjonować i zaczynają się te nauki nam coraz bardziej przenikać i coraz na nowo zauważamy, że one są niejako od siebie zależne i powinny współpracować.
15: Odejmując te nowe kierunki, te 5 nowych kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, biorąc pod uwagę te, które już istniały, porównajmy liczbę miejsc, liczbę miejsc na tych kierunkach, które już były w tym roku z uwagi na tą kumulację, czy nie? Czy
14: to jest... Co do zasady nie. Jeśli byśmy odjęli te około 140 miejsc, które nam się wyłania na propozycjach studiów pierwszego stopnia, to ta liczba jest bardzo podobna, to oscylujemy w okolicach prawie tam 9 tysięcy miejsc, więc co do zasady nie zwiększamy limitów w tym roku, natomiast jesteśmy przygotowani na to, żeby ten potencjalnie większy rocznik zaopiekować, że tak powiem, naszymi miejscami. Wychodzimy z takiego założenia, że takie jakby ogólne, odgórne, systemowe zwiększenie limitu miejsc w całej ofercie nie jest działaniem pożądanym w kontekście tego, że przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata, więc tam, gdzie będziemy mieli rzeczywiście bardzo dobrych kandydatów i będziemy sobie mogli pozwolić organizacyjnie, będziemy te miejsca zwiększać doraźnie w momencie, kiedy już będziemy wiedzieć, jak się nam te statystyki rekrutacyjne układają. Mamy ku temu możliwości. Tak jak wspomniał pan rektor, kierunki regulowane są tu pewnym wyłączeniem, no bo tam jakby ministerstwa narzucają nam konkretne limity przyjęć. Natomiast w przypadku pozostałej oferty, w miarę możliwości organizacyjnych i dydaktycznych jednostki, rektor ma tę autonomię i ma te narzędzia formalnie umocowane w regulacjach naszych tutaj dotyczących rekrutacji, które pozwolą na potencjalne przyjęcie większej liczby kandydatów.
15: Ale podsumowując, stawiacie na jakość, ale będzie trudniej się dostać w tym roku.
14: Pewnie tak.
11: A tym tematem zajął się Przemek Taranek. Dziękuję. Od siebie dodam jeszcze, że równolegle z UJ rekrutację rozpoczęła AGH, która w tym roku przygotowała aż 700 miejsc więcej w porównaniu z zeszłoroczną aplikacją. Teraz przerwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
11: Filmowe lato wraca w wielkim stylu. Już 26 czerwca rusza jubileuszowa 20. edycja letniego taniego kinobrania w kinie pod Baranami. W tym roku festiwal potrwa wyjątkowo długo, bo aż do 3 września. Przez blisko 10 tygodni na widzów czekać będą najlepsze filmy ostatnich miesięcy i niezapomniane klasyki. A wszystko to pod hasłem Najlepsze lato ever.
12: Czas wolny w Krakowie.
16: Wojtek Kampa, Kino pod Baranami. Po raz 20 zaprosimy na letnie tanie kinobranie. Jest to już totalnie nasza letnia tradycja, że w tym czasie, kiedy robi się ciepło i może tego czasu jest troszeczkę więcej, wracamy do najciekawszych tytułów ostatnich miesięcy, ostatnich lat, ale też do takich kultowych klasyków, które też często pokazujemy w ciągu roku, ale w trakcie wakacji jest to super moment, żeby je nadrobić, też za trochę bardziej przystępną cenę biletów. Więc tak, po raz kolejny zaprosimy na letnie tanie kinobranie. Co roku jest to ponad 150 tytułów, które układamy w tematyczne tygodnie. W każdym tygodniu jest to około 20-25 tytułów na kilku seansach. Można przyjść, nadrobić, zbierać pieczątki i spędzić te wakacje naprawdę filmowo.
11: To już 20. edycja. Od 2 dekad krakowianie i nie tylko zwitają w waszych salach, aby właśnie powrócić do tych znanych filmów. Więc co szczególnego właśnie przygotowaliście w związku z tak pięknym jubileuszem?
16: W tym roku kinobranie odbywa się pod hasłem Najlepsze lato ever. Wymyśliliśmy je właśnie myśląc o tym, z czym nam się kinobranie kojarzy, czym dla nas ono jest, szczególnie po tylu latach, po tylu edycjach, które są już za nami. Każdy rok ma swoją taką właśnie myśl przewodnią. W poprzednich latach były to na przykład emocje, kolory, byliśmy w kosmosie, byliśmy w przeróżnych miejscach. Każdy ten rok to jest inny motyw przewodni i w tym roku trochę celebrując tą historię i trochę właśnie świętując to, że każdy ten rok jest jakiś, stwierdziliśmy, że ten rok to właśnie będzie taki nasz najlepszy rok, to będzie nasze najlepsze lato ever i w tygodniach tematycznych pojawią się właśnie motywy z poprzednich lat, czyli znowu gdzieś tam będziemy w tym lecie emocji, lecie kolorów, będziemy jakby szukać inspiracji właśnie w tych poprzednich latach I w tych tygodniach tematycznych właśnie znajdą się filmy, które najbardziej nam się z tymi motywami kojarzą. Więc po pierwsze, w tym roku rekordowo długo będziemy to Kinobranie świętować. Będzie to aż 10 tygodni, od 26 czerwca do 3 września. Szukamy tych inspiracji w poprzednich latach, układamy je w te tygodnie tematyczne, ale w każdym tygodniu na pewno każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Jest to bardziej taka wskazówka i to, czego w danym tygodniu można szukać.
11: Wspomniał pan, że szukacie inspiracji w poprzednich latach. Co miał pan tutaj na myśli?
16: Każdy ten tydzień, który zaprezentujemy w tym roku, właśnie chcemy, żeby był po pierwsze czymś, co jakby jasno narzuca jakieś skojarzenia, ale po drugie właśnie łączy się z tą historią festiwalu, czyli chcemy właśnie świętować te 20 lat, chcemy wyszukiwać to, co w tym kinie najciekawsze, ale też co narzuca nam pewne skojarzenia, czyli mieliśmy całą edycję poświęconą kolorom, no to w tym roku też poszukamy sobie filmów, które po prostu w jakiś sposób wyróżniają się swoim obrazem, zdjęciami, tym, co prezentują na ekranie, poza treścią, tą formą. Będziemy patrzeć w kosmos. Mieliśmy wspaniały projekt Hail Mary na przykład w tym roku, którego akcja dzieje się właśnie praktycznie zupełnie poza kulą ziemską, więc na pewno w ten kosmos też zajrzymy. I tak, to są inspiracje, które zwykle co roku czerpiemy z tego, co w kinie najciekawsze, z tego, co się dzieje wokół nas. W tym roku tym, co wokół nas będzie najmocniejsze, to właśnie samo to kinobranie, czyli przede wszystkim lato, wspaniałe filmy, no i nie ukrywajmy, no, klimatyzacja w sali kinowej w okresie letnim na pewno swoje też robi. I jest to zawsze program, który składa się z bardzo wielu czynników. Dużą reprezentację zawsze ma kino polskie. Zależy nam na tym, żeby to lato dawało okazję do nadrobienia tych tytułów, które w ciągu roku gdzieś tam mogły umknąć i które niekoniecznie zdążyliśmy obejrzeć. W ciągu roku dużo jest takich tytułów, które ze względu na ten napięty repertuar łatwo przegapić. Pojawiają się przez tydzień, czy przez dwa, czy nawet po prostu na pojedyncze pokazy specjalne. Więc latem właśnie zależy nam na tym, żeby te powtórki sobie zrobić i móc obejrzeć te filmy tak jak te filmy powinno się oglądać, czyli na dużym kinowym ekranie. Będzie sporo kina polskiego, które też miało bardzo, bardzo fajny sezon za sobą. Na przykład wspaniały debiut Emi Buchwald, Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej, który zebrał bardzo dużo ciepłych recenzji i ciepłych reakcji również od naszych widzów, na pewno w programie się pojawi. Więc tak, są to, no i też filmy, które już gdzieś tam lata temu swoją premierę miały, ale do których lubimy wracać i oglądać po raz pierwszy, czy po raz kolejny. No i tak samo, jak wiadomo, z klasykami, filmy, do których wracamy rokrocznie. Mówimy na przykład tu o Wielkim Pięknie Paolo Sorrentino, który zawsze jest niekwestionowanym hitem kinobrania i nie wyobrażamy sobie naszego festiwalu bez tego filmu. Więc tak, będą pewne filmy, które wracają co roku, będą filmy, które łatwo można było przegapić, a na które na pewno warto zobaczyć i do których warto wrócić. Chcemy też pokazywać te filmy nowej publiczności. Mamy bardzo dużą reprezentację młodych widzów, którzy po prostu nie mieli okazji zobaczyć niektórych filmów na dużym ekranie. I tak na przykład rokrocznie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu programu naszych młodych ambasadorów kina pod baranami, czyli krakowskich licealistów, którzy są z nami związani przez cały rok. Jest to grupa 20 kilku właśnie uczniów szkół ponadpodstawowych w Krakowie, którzy współtworzą z nami program nie tylko kinobrania, ale właściwie przez cały rok. Spotykają się również na spotkaniach młodych amatorów kina raz w miesiącu w soboty. I oni też poza tym, że chcą oglądać te nowe filmy, to bardzo często właśnie chcą oglądać też te stare. Te filmy, które wielu z nas mogło obejrzeć przy okazji premiery, no ci młodzi ludzie często po prostu nie mieli takiej okazji i chcą je oglądać. Co jest bardzo super. Nie mówimy tutaj tylko o kinie komercyjnym, ale też o filmach artystycznych, o takich filmach, które są powiedzmy trochę bardziej niszowe, więc chcemy właśnie też przy okazji tego kinobrania mieć możliwość pokazania właśnie tej nowej widowni filmów, które my bardzo dobrze znamy i które lubimy. Więc to jest też właśnie z jednej strony okazja do powtórki dla nas, ale też właśnie do tego, żeby te stare filmy i te filmy, które obiły się już dużym echem jakby w świecie filmowym i nie tylko, pokazać właśnie tym, którzy jeszcze nie mieli takiej okazji.
11: Ciekawy wątek pan teraz poruszył, bo przecież równolegle jak będzie letnie tanie kinobranie, to trwa cały

0: wspólne przeżycie z, faktycznie z dużą grupą ludzi, wspólne wzruszenia, wspólne śmiechy. Jest to zupełnie inny rodzaj doświadczenia i to sobie bardzo cenimy. I właśnie ten nasz cykl Filmy Wszechczasów to są te filmy, które dzięki nieocenionemu wsparciu finansowemu miasta Krakowa możemy pokazywać i sprowadzać właśnie do nas na te wyjątkowe pokazy. I w tym roku właśnie rozpoczęliśmy Dirty Dancing, rozpoczęliśmy przeglądem Hitchcocka. Mamy już program na cały rok do grudnia. I mamy naprawdę bardzo, bardzo fajny, szeroki przegląd od Mężczyźni wolą blondynki z Marilyn Monroe przez kultowy film Spielberga Bliskie spotkania trzeciego stopnia, do którego trochę nawiązuje też w swoim nowym filmie Dzień objawienia, którego premiera jest zaplanowana na 12 czerwca. Mamy tu Zmierzch Bogów, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Pogardę Jean-Luc'a Godarda, Kontra Kresownika, Romeo i Julia Baza Luhrmanna. Bardzo szeroki przekrój filmów zarówno gatunkowych, jak i tego, skąd pochodzą. Mamy tu kino europejskie, kino amerykańskie. Ja osobiście najbardziej się cieszę na ostatni pokaz w tym cyklu, czyli 16 grudnia Panienki z Rochefort, czyli mój ukochany francuski musical Jacques'a Demy'ego z 1967 roku. Widziałem go 3-4 razy, ale na ten seans kinowy właśnie bardzo się nie mogę doczekać, bo nie było takiej jeszcze okazji, a strasznie, strasznie się cieszę na to, że zobaczę ten film po prostu z innymi ludźmi i że razem gdzieś tam będziemy mogli go przeżyć. Więc tak, jest to nasz program, który bardzo lubimy i który nasi widzowie też lubią. Każdy z tych pokazów jest poprzedzony też prelekcją i można też ciekawych kontekstów przy okazji się dowiedzieć.
1: Ale to dopiero zimą. Ja jeszcze zimy nie chcę i myślę, że większość słuchaczy też jeszcze nie. Skupmy się na razie na tym letnim tanim kinobraniu. Pamiętam, że chyba w zeszłym roku albo 2 lata temu w związku z listą, jaką opublikował Polski Instytut Sztuki Filmowej tych najlepszych polskich filmów, to właśnie, czy wtedy inspirowaliście się poniekąd tą listą, wplataliście te najlepsze polskie produkcje, czy jakąś taką listą, jakimś takim zestawieniem inspirujecie się w tym roku?
0: Patrzymy na to, co się dzieje, na to, co też ludzie chcą zobaczyć. Niewątpliwie tego rodzaju inicjatywy wzbudzają pewną ciekawość u widzów i to, że chce się te filmy obejrzeć, więc na pewno układając ten tegoroczny program, co właśnie robimy w tym momencie, patrzymy na to, co zostało w jakimś stopniu wyróżnione, więc na pewno tego rodzaju lista też jest naszą inspiracją przy tworzeniu tego programu. No to jest też to, że szukamy tych filmów właśnie nie tylko powiedzmy tych bardzo popularnych i tych, które cieszą się dużym jakby frekwencyjnym sukcesem, no ale też takimi, które właśnie gdzieś mogą umknąć. Chcemy, żeby to kinobranie każdorazowo, z każdą edycją jakby też mogło być takim miejscem, do którego po prostu można przyjść, mając czas, przyjść w ciemno. Zresztą zdarzają się tutaj widzowie, którzy przychodzą do kasy, mówią: poproszę na najbliższy seans kinobrania, proszę tylko nie mówić tytułu i zamazać tytuł na bilecie, żebyśmy nie wiedzieli, co to jest. Na zasadzie, żeby zrobić sobie taką niespodziankę. I to jest moim zdaniem super rzecz, że można się dać zaskoczyć. Ten program też jest na tyle bogaty, że nie trudno jest trafić na coś, czego się jeszcze nie widziało. Na pewno przy tworzeniu tego programu szukamy właśnie takich możliwości, żeby można było łatwo trafić na coś bardzo wartościowego i ciekawego, czegoś nie znało. Zawsze sobie myślę, że być może tym moim ulubionym filmem jest ten, którego jeszcze nie widziałem, więc szukamy cały czas tego, co jeszcze przed nami i co do zobaczenia. No i na pewno tego rodzaju listy i inicjatywy są dla nas pewną wskazówką na to, na co warto zwrócić uwagę. Ale też patrzymy też w dużej mierze na to, co my sami lubimy jako zespół kina, no i też to, co lubią nasi widzowie. Każdorazowo przy ogłoszeniu kinobrania zbieramy propozycje od widzów. W komentarzach, w mediach społecznościowych zawsze mamy wysyp bardzo różnych ciekawych propozycji i też staramy się jak najwięcej z tych marzeń spełniać, bo to jest właśnie ten czas, że nie tylko my robimy ten program, w sensie my, którzy na co dzień programujemy repertuar kina, no ale też właśnie i widzowie, i nasi przyjaciele, z którymi współpracujemy przez cały rok, filmoznawcy, krytycy i inne inicjatywy, które wskazują na to, co warto obejrzeć. Młodzi, starsi, wszyscy. Jest to program, który faktycznie rodzi się z takiej kolaboracji bardzo szerokiej.
1: A propos rozmowy o kinie, to cykl Filmy Wszechczasów jest poprzedzony zawsze prelekcją osoby, która się na kinie zna, a w przypadku Letniego Taniego Kinobrania tego nie ma, z tego co pamiętam, ale czy może planujecie w związku z tym pięknym jubileuszem poszczególne produkcje poprzedzić właśnie

0: właśnie komentarzem na temat filmu.
1: Tak, zdecydowanie w tym roku, w związku z tym, że jest to właśnie ta okrągła 20. rocznica i chcemy, żeby hasło Najlepsze Lato Ever nie zostało bez pokrycia, planujemy różnego rodzaju rozmowy, spotkania z twórcami, spotkania z zaproszonymi gośćmi. Ten program jeszcze się tworzy, więc jeszcze na razie szczegóły są owiane tajemnicą, ale już niedługo będziemy pierwsze szczegóły programowe zdradzać. Tak, naprawdę chcemy, żeby to było Najlepsze Lato Ever, więc wrócą uwielbiane przez naszych widzów pokazy plenerowe w ogrodzie Muzeum Manga. Otworzymy po raz kolejny nasze archiwum plakatowe podczas plakatobrania, które też w tym roku planujemy troszeczkę urozmaicić. Będziemy mieć całą masę miejsc partnerskich po całym Krakowie, żeby po filmie czy przed filmem móc sobie skoczyć na kawkę, czy na ciastko, czy na jakieś jedzenie ze specjalną zniżką dla uczestników kinobrania. Więc tak, chcemy przede wszystkim w tym roku sobie troszeczkę ten program nasz urozmaicić, porozmawiać, czyli to, co lubimy najbardziej. No i chcemy, żeby faktycznie to kinobranie opanowało cały Kraków.
0: A pełny repertuar tegorocznej odsłony kinobrania już wkrótce znajdziecie na stronie Kina pod Baranami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
3: Co słychać w Krakowie?
0: Dzisiaj zabieram Was do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, w którym możecie już oglądać ekspozycję poświęconą tamtejszemu designowi.
3: Muzea w Krakowie.
4: Anna Zabderska, autorka krakowskiej odsłony wystawy Japanese Design Today 100. Wystawa prezentuje inaczej niż w tytule, czyli nie 100, a nawet 110 obiektów japońskiego designu. Podzielane są na różne kategorie. Zaczyna się taką krótkim rozdziałem, gdzie mamy różne pierwsze tematy, różne pierwsze projekty, które w jakiś sposób ukształtowały to, co później się działo w japońskim designie, ale nie chodzi o taki bardzo bezpośredni wpływ, tylko o taki dużo bardziej ogólny. Projekty te realizują takie trzy ścieżki. Z jednej strony mamy dużo dobrej jakości wyprodukowanych czy zaprojektowanych przedmiotów, elektroniki, z której znana była Japonia jeszcze kilka dekad temu, przede wszystkim właśnie z tej elektroniki. Mamy takie projekty, które odnoszą się do tradycyjnego rzemiosła japońskiego i mamy też takie przedmioty, które są bardzo zwyczajne i codzienne, ale świetnie zaprojektowane.
0: Ale to jest wystawa, nad którą pieczę sprawują japońscy designerzy, projektanci i kuratorzy, bo to oni wybrali te przedmioty, które uznali za 100 najważniejszych przedmiotów dla współczesnej japońskiej kultury.
4: Tak, wystawa przyjechała do nas już poniekąd gotowa. To japońscy kuratorzy wybrali te projekty. Rzeczywiście, tak jak tutaj pani wspomniała, są one dla nich z ich punktu widzenia ważne, natomiast wyposażyli nas i w opisy i też śledząc to, co tutaj mamy, można rozkodować jak najbardziej część tych obiektów, można rozkodować powód, dla którego się znalazły na wystawie, więc nie zostajemy zupełnie zostawieni sami z obiektami.
0: To w takim razie, co jest najważniejsze, takie najbardziej reprezentatywne dla współczesnej sztuki użytkowej Japonii?
4: Tak konkretnie, to mogłabym opowiedzieć o kilku wybranych obiektach. Taki, który ja już upatrzyłam sobie nawet wcześniej i który jest dla mnie ciekawy tak kulturowo również, to jest na przykład ryżowar. Ryżowar w ogóle ma trudną nazwę w polskim języku i wygląda i brzmi jak coś zbędnego w naszej polskiej kuchni. Natomiast w japońskiej jest absolutnie podstawą. To jest w ogóle pierwszy obiekt na wystawie. Obiekty są ponumerowane, więc on jest obiektem numer jeden. I ten numer jeden to jest taki ryżowar właśnie w tej części wprowadzającej, który jest jednym z pierwszych elektrycznych ryżowarów w ogóle. 57 rok bodajże. I pojawienie się tego ryżowaru i to, że udało się go wyprodukować, że udało się go zaprojektować tak, żeby on gotował ten ryż w sposób powtarzalny, nie za długo, nie za krótko, żeby on był idealny. To był bardzo ważny krok, jeśli chodzi w ogóle o życie w Japonii, ponieważ on pozwolił na odejście od tradycyjnego modelu kuchni do dużo bardziej współczesnego, nowoczesnego. To było przejście z gotowania na palenisku między innymi, innymi w stronę już właśnie elektrycznego ryżowaru. No i też musimy pomyśleć o tym, co oznacza ryżowar w Japonii. Ryżowar jest rzeczą absolutnie podstawową, w zasadzie prawie 100% domostw, gospodarstw domowych taki ryżowar ma. W Polsce to jest cały czas sprzęt jakby dodatkowy, zbędny, my sobie radzimy w zupełnie inny sposób i też ryż jest dla nas dodatkiem do posiłku, a tam ryż jest podstawą posiłku. Trzeba też pomyśleć o tym, że lata 50. to jest jeszcze tak naprawdę bardzo wcześnie, po II wojnie, w ogóle dla całego świata. Tak samo w Polsce w latach 50. wciąż jeszcze się zbieraliśmy i organizowaliśmy. No i to pojawienie się tego ryżowaru było absolutnie kluczowe i oznaczało dużą zmianę i duże unowocześnienie. To jest jeden z dwóch ryżowarów na wystawie. Drugi jest już ze względu na swoją formę i na bardzo fajną technikę, która została zastosowana, ponieważ on jest współczesnym ryżowarem elektrycznym, ale ma środek ceramiczny, co nie jest wcale łatwe w tutaj opracowaniu technologii, tak żeby to ciepło rozchodziło się tam w sposób odpowiedni, nie za długo, nie za krótko, właśnie po to, żeby uzyskać tą teksturę i konsystencję tego ryżu tak naprawdę. No i smak. Nie próbowałam osobiście, ale jeśli chodzi o ceramiczne ryżowary, to rzeczywiście jest on w jakiś sposób wyjątkowy.
0: Czyli zaczynamy Waszą wystawę z wysokiego C, czyli zaczynamy od tych przedmiotów użytkowych, przedmiotów codziennego użytku.
4: Tak, i codziennego użytku jak najbardziej, dlatego że początek tej wystawy to jest, tak jak mówiłam, taki rozdział, który nas wprowadza i tam są rzeczywiście takie pierwsze, ale również co ciekawe, niektóre z nich absolutnie wciąż funkcjonujące produkty. Mamy na przykład buteleczkę na sos sojowy i mówię, że to jest taki design japoński, który możemy mieć na co dzień w swoim domu, bo to jest dokładnie ta sama buteleczka, która obecnie jest powszechnie dostępna w sklepach. Taka z czerwoną nakrętką. Ta nakrętka jest tutaj kluczowa, ponieważ tu chodzi o to, że nie cieknie ten sos sojowy z niej, nie skapuje, nie brudzi. Sama buteleczka ma fajny kształt, łatwo się ją trzyma. I to, co w tym momencie powszechnie jest dostępne w supermarketach, to powstało w latach 60. i od tamtej pory jest niezmienne, ponieważ po prostu dobrze działa. Wracając jeszcze do poprzedniego pytania, w tym samym dziale jest też danie instant. Tam jest kolejny rewolucyjny pomysł, rewolucyjny design, czyli zupa, czy danie makaronowe w kubku, czyli instant noodle, które jak się pojawiło, to też było rzeczą dosyć mocno przełomową, ponieważ wszyscy znamy choćby ze słyszenia taki sposób pracy, jeśli chodzi o Japonię, który jest intensywny, szybki i te przerwy na jedzenie bywają krótsze. To nie jest jeden z tych krajów, które celebruje w przerwę w pracy. To jest absolutnie na odwrót, więc ta możliwość zjedzenia i zjedzenia czegoś ciepłego, posiłku, w zasadzie instant, dosyć kompleksowego, w kubku gdzieś ze sobą, jakby mocno ułatwia życie.
0: Wspomniała Pani o tym sosie sojowym i bardzo mnie zaintrygowała ta czerwona nakrętka, bo wszyscy wiemy, o czym tak naprawdę mowa, bo tego typu sosy sojowe możemy otrzymać właśnie w każdym sklepie i w każdym lokalu, ale to świadczy też o tradycji, bo my też w polskiej kuchni mamy takie przyprawy, choćby płynne, których nazwa jest nazwą własną, więc nie chciałabym się posługiwać, ale właśnie tak to się zakorzeniło w kulturze, że niezależnie jaka firma wyprodukuje, my posługujemy się właśnie tą nazwą. Ale właśnie, czy Państwo tutaj, jak rozkładaliście tą wystawę, czy macie jakiś narzucony tutaj sposób poruszania się po niej, tak jak na przykład sobie właśnie wymyślili ci japońscy kuratorzy?
4: Wystawa była projektowana z myślą o tym, że będzie wystawą podróżującą, więc ten rozkład jest dosyć swobodny, ale dużo rzeczy jest tutaj ponumerowanych. Ponumerowane są obiekty, więc tutaj mniej więcej udało się nam w inną niż w Japonii przestrzeń rozlokować tą wystawę i zachować tą numerację. Jednak myślę, że jeśli ktoś ma potrzebę pewnej swobody, to jest to absolutnie możliwe, dlatego że obiekty są pogrupowane tak naprawdę tematycznie i te tematy można zmienić. Zakładając, że wejdzie się w okolicy początku, a wyjdzie się w okolicy końca, to jeśli chodzi o to, co po środku, to nie ma to dużego znaczenia dla narracji wystawy. Wystawa jest świetnie przygotowana, jeśli chodzi o jej podróże. Jest bardzo precyzyjnie przygotowana do rozłożenia i rozstawienia. To jest taka ciekawostka. Każdy obiekt jest ułożony tak, jak zostało to przekazane nam przez zespół japoński.
0: Ze względu na wycieczkę szkolną my akurat rozpoczęłyśmy naszą rozmowę od drugiej części wystawy, czyli od piętra wyżej, bo wystawa jest dwupiętrowa. To w takim razie może zacznijmy opowieść od życia codziennego, skoro rozpoczęłyśmy właśnie od tych dań Insta i także rice cookerów. Przepraszam, że znowu z angielska się posługuję.
4: Tak, to jest taki dział, w którym pojawiły się takie obiekty, które w zasadzie ciężko trochę przyporządkować do innych tematów, ale dosłownie służą nam w życiu codziennym. Zaczyna się od projektowania strefy sakrum. To jest taki temat, który nie jest do końca, bym powiedziała, powszechny, jeśli chodzi o projektowanie, natomiast jest jak najbardziej potrzebny, dlatego że patrzę w tym momencie na dwa ołtarzyki, jeden buddystyczny, drugi shintoistyczny. One są częścią wnętrza tak naprawdę. No i takie tradycyjne, czy takie bardzo ozdobne, przestały pasować do nowoczesnych wnętrz i czasami z tego właśnie powodu gdzieś zanikały, są chowane. Ale tutaj projektanci stanęli na wysokości zadania i przygotowali elegancką, prostą, przyjemną, ale jednak w pełni funkcjonalną formę, dużo bardziej współczesną. Mamy tak przyjemne i proste rzeczy jak klipsy do pakowania, torebek, o których nie myślimy, jak bardzo są przydatne, ale jednak ktoś je wymyślił, zaprojektował, zrobił tak, żeby dało się je łatwo zapinać. I wszyscy ci, którzy mają szuflady wypakowane torebkami z produktami sypkimi, którymi się te produkty w tych szufladach rozsypują, wiedzą, że taki klips jest bardzo pomocny. Mamy takie myśli jak na przykład parasol. Kiedy mamy krótki, składany parasol, on jest wygodny do noszenia w torebce, ale się łatwo łamie na deszczu, czy wtedy, kiedy wieje wiatr. A jak mamy długi parasol, on jest dużo bardziej wytrzymały, ale z kolei jest za długi, żeby go schować do torebki. I na wystawie mamy na przykład rozwiązanie tego problemu, ponieważ mamy parasol, który funkcjonuje jak długi parasol, ale ma krótką rączkę. Więc w sumie do torebki się mieści, ale jednak jest wytrzymały. Mamy miotły. Dlaczego mamy miotły? Dlatego, że dużo się mówi o tym, że Japonia jest bardzo czystym krajem. Jest to oczywiście prawda. Mamy specjalną miotłę, która służy do sprzątania mat tatami. Tam nie wszystkim można taką matę sprzątać, akurat taką miotłą można. Jest to też bardzo dobrze wykonany, tradycyjnymi technikami, bardzo dobrze wykonany przedmiot. Mamy taką uroczą rzecz, jak na przykład mydełka. Mydełka powstały w 21 roku, kiedy po świecie krążył wirus. One powstały dokładnie z tego powodu. Same są spakowane jak lekarstwa i mają kształt takiej pastylki wirusa. Natomiast ciekawostka polega na tym, że one były zaprojektowane i wyprodukowane dla dzieci. Mycie rąk tymi mydełkami, żeby one się zmydliły zupełnie, żeby znikły, trwa 30 sekund, czyli tyle, ile należało myć ręce i wtedy w taki sposób, taki doświadczalny, najłatwiej było dzieciom przekazać, że to jest dokładnie ta ilość czasu, którą powinny spędzić na myciu rąk.
0: Ale właśnie, skoro mówimy o higienie, no to zaraz obok mamy zdrowie.
4: Mamy zdrowie, a zaraz obok mamy też bezpieczeństwo i te dwa tematy poniekąd się łączą, dlatego że, może zacznę od bezpieczeństwa, dlatego że on nam się połączy z tematem pandemii, dlatego że duża część z tych projektów, które tutaj mamy, właśnie wynikają z pandemii, albo służą ochronie osoby przed wirusem, albo służą, na przykład jest tam bardzo fajny projekt, niestety nie jest fizycznie na wystawie, ale jest przywołany w takim filmie, który pokazuje jego funkcjonowanie, czyli takiej stacji do mycia rąk. Ona jest niezależna od źródła wody, czyli nie trzeba mieć dojścia wody, nie trzeba mieć odpływu i nie trzeba tej wody regularnie dolewać, ponieważ ona się filtruje i oczyszcza i jest wykorzystywana ponownie. Jeśli chodzi o zdrowie, to Japonia, japońscy kuratorzy zaproponowali rozwiązania z jednej strony bardzo takie empatyczne. Jednym z moich ulubionych jest taka lampka, która służy do tego, żeby w nocy można było sobie oświetlić pacjenta, ale go nie budzić. I on przypina sobie personel do odzieży i ona daje bardzo łagodne światło. Ale to mamy też dwa bardzo mocne projekty, z które już się nam bardzo mocno z Japonią kojarzą, czyli mamy robot farmaceutyczny, ramię robota farmaceutycznego, które jest tak zaprojektowane, że jest w pełni sterylne, co jest bardzo ważne. I on akurat w farmacji jest to ważne, aby czasami to środowisko było absolutnie jak najbardziej sterylne. Więc ten robot na to pozwala. A drugi taki projekt, który też warto na niego spojrzeć, to są takie egzoszkielet kończyn dolnych, który wspomaga osoby z niepełnosprawnością ruchową. Taki egzoszkielet jest, jakby dopina się do człowieka, no i on po prostu ten ruch realizuje za niego. Mamy tam też bardzo ciekawy projekt, czyli najcieńszą igłę insulinową, najcieńszą wtedy, a też warto zwrócić uwagę na wystawie na przykład na daty tych projektów. Jeśli ktoś się orientuje chociaż trochę na przykład w technologii, mógłby powiedzieć, ok, ale to są już dużo nowsze produkty na rynku. Natomiast japońscy kuratorzy wpisali tutaj daty pierwszych projektów, które były wdrożone. I to jest bardzo ważne, dlatego że to pokazuje, jak wcześnie udało im się te problemy i te projekty wdrożyć i zrealizować.
5: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze w tym programie powrócimy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
3: Tydzień w Krakowie.
5: Tradycja i nowoczesność. Tak w dużym uproszczeniu można zdefiniować japoński design. Zapraszam na dalszą część wycieczki po najnowszej wystawie w Mandze, gdzie zobaczycie ponad 100 przykładów współczesnego japońskiego wzornictwa.
3: Z mikrofonem przez Kraków.
4: Tutaj mamy takie ciekawostki, tak naprawdę. To, na co obecnie patrzymy, to jest na przykład pojazd, który może jeździć i po szynach, i po torach. I powstał dlatego, że w którymś momencie skończyły się tory, ale jednak gdzieś jeszcze dalej pojawiły się ciekawe miejsca, które dana prefektura chciała udostępnić zwiedzającym. Więc zamiast dobudować tory albo marudzić, że się tego nie da zrobić, wymyślili pojazd, w którym da się jeździć i po asfalcie, i po torach. Mamy też coś bardzo przyjemnego. Jest tutaj na wystawie łódź, która jest pływającym ryokanem, czyli taką tradycyjną japońską gospodą. To jest pięciogwiazdkowy ryokan. On jest cały wykończony w drewnie, piękne kabiny. Cała istota takiego rejsu to jest głęboki relaks na wodach jednego z wewnętrznych mórz Japonii. Podobne myślenie przyświeca projektowi pociągu, który tutaj też mamy. W dużej mierze też chodzi o jego projekt, jego wnętrza, foteli takich kubełkowych, wygodnych, które nas jakby tak pochłaniają na czas podróży.
5: Proszę przypomnieć, na ile kategorii jest podzielona wystawa?
4: Wystawa jest podzielona na 13 kategorii, z czego pierwsza to jest wprowadzenie, a później mamy 12 takich tematycznych, no i na końcu ta 12 to jest jeszcze synteza taka jakby. Tutaj też mamy takie ważne, ciekawe rzeczy, niektóre potencjalnie niezauważalne, jak na przykład kod QR, który jest pomysłem rzeczywiście japońskim, więc to, że on się pojawia tutaj na wystawie w takim dużym powiększeniu, to nie chodzi o to, żeby sobie zajrzeć na stronę, tylko właśnie jest on jednym z obiektów tej wystawy. Mamy też tam taki temat, którego też na co dzień nie zauważamy, ale on jest immanentną częścią naszego życia, a mianowicie krojepisma. Tu mamy japońskie krojepisma i bohaterem wystawy jest bardzo obfita biblioteka krojów pisma Morisoa Font Library. Mamy też, patrzymy w tym momencie na maskotkę. Maskotka to jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli chodzi o komunikację, dlatego że japońskie prefektury jakby organizują takie konkursy, czy wymyślają i projektują maskotkę dla danej prefektury. I ta maskotka to jest jakiś rodzaj bohatera, który ma swoje imię. No i on się zaczyna pojawiać jako przedmiot pamiątkarski, czy jako przedmiot taki promocyjny, ale też na wielu różnych obiektach, przedmiotach, sam w sobie jako maskotka. I jest takim towarem eksportowym danej prefektury. To się przekłada i na promocję, i na profity finansowe również.
5: A czy na tej wystawie można coś bezpośrednio dotknąć? Bo obok nas na przykład jest taka architektoniczna konstrukcja i ją na pewno można sprawdzić. To może powiedzmy też coś o niej więcej.
4: Tak, tą konstrukcję można dotknąć, bo akurat wykonaliśmy ją na miejscu. Zresztą to jest jeden z powodów, dla którego ten projekt się pojawił na wystawie, to, że on jest łatwo produkowalny w różnych częściach świata. To jest system takich papierowych przegród. Ta papierowość polega na tym, że on jest skonstruowany z papierowych tub. i te papierowe tuby rzeczywiście można pozyskać. To jest projekt, który pojawił się w momencie, kiedy na świecie pojawiły się silne ruchy migracyjne, kiedy dużo ludzi potrzeba było zakwaterować, gdzieś przyjąć, ale każdemu w jakiś sposób dać fragment przestrzeni. Te migracje poprzedziły proces związany z wojną, z migracją przy okazji wojny u naszych najbliższych sąsiadów, ale tego typu rozwiązania też się wtedy sprawdzały. Pozostałych przedmiotów dotknąć nie można. Mamy małą strefę taką edukacyjną i tam jest kilka z nich przygotowanych do tego, żeby dotknąć, ale jeśli ktoś ma ochotę na obcowanie z japońskim designem, to choćby ów sos sojowy jest jak najbardziej dostępny. Co ciekawe, dostępne są też japońskie słodycze w Polsce i to również te, które mamy na wystawie.
0: To powiedzmy kilka słów jeszcze o tej syntezie, bo skoro znajdujemy się właśnie już niemalże na końcu wystawy, choć to nie koniec jeszcze naszej dzisiejszej opowieści, to właśnie synteza co tutaj zbiera?
4: Jeśli chodzi o syntezę, to ona w zasadzie zbiera takie tematy, być może trochę, o których Japonia myśli na przyszłość. Po pierwsze o zachowaniu dziedzictwa. To są procesy, które w Polsce też już trwają, czyli wszelkiego rodzaju skanowanie materiałów, udostępnianie ich w repozytoriach. Mamy tutaj skaner 3D, który reprezentuje nawet bardziej zaawansowany proces, a mianowicie skanowanie też obiektów 3D, ale również w celu zachowania dziedzictwa. Mamy materiały związane z edukacją, czyli taka technologia edukacyjna. Mamy interaktywny globus, który wyświetla nam to, co się dzieje na kuli ziemskiej w czasie rzeczywistym, albo mikroskop edukacyjny, który też jest przewidziany jako prosta, przyjemna rzecz do użytku w szkołach. I mamy inne rozwojowe technologie. Na przykład mamy tutaj jedną z pierwszych protez biegowych. Ona rzeczywiście to jest jeden z tych przypadków, kiedy ten rok powstania jest bardzo wczesny i wiemy, że od tamtej pory ten temat się tak absolutnie rozwinął intensywnie, że te protezy dają już w tym momencie naprawdę niesamowite możliwości i osoby, które z nich korzystają, osiągają naprawdę ogromne prędkości biegając.
0: Wydawałoby się, że Japonia to jest taki fantastyczny kraj, no bo jednak wszystko jest bardzo innowacyjne, zawsze są Japończycy niemalże hop do przodu, no ale jednak natura nie była dla nich łaskawa, jeśli chodzi o położenie geograficzne i same płyty tektoniczne, które jednak często się przesuwają i dochodzi do różnego rodzaju wstrząsów ziemi. Czy na tym globusie można to zobaczyć?
4: Nie wiem, czy można na tym globusie akurat to zobaczyć, ale wiem, że na tej wystawie ten temat jest obecny. Mamy tutaj jeden z takich projektów, których byśmy się w Polsce w ogóle nie spodziewali, ale nazywa się on Musolator. Jest to rodzaj takiego zestawu trzech płyt, które pozwalają na to, żeby ustabilizować obiekty stojące na wierzchniej płycie. Sam ten projekt jest przygotowany dla obiektów mniejszych, bo dużo się mówi o tym, aby architekturę ustabilizować, aby ustabilizować wysokie budynki, żeby one były odporne na wstrząsy, ale ten projekt, o którym ja mówię, jest przygotowany dla przestrzeni medycznych, dla przestrzeni muzeów, czyli wszędzie tam, gdzie trzeba zachować i ochronić jakiś obiekt, albo na przykład, nie wiem, maszynę diagnostyczną, albo w przestrzeni też jakiejś informatycznej, jakieś serwery, tego typu rzeczy. To wszystko też trzeba ochronić. Mamy też, i patrzę w tym momencie na projekt bardzo nieśmiały, ale też bardzo ważny. Okazuje się, że krata dużo lepiej niż lita ściana chroni przed działaniami sejsmicznymi i w celu zachowania tej architektury drewnianej, tradycyjnej, lepiej jest użyć właśnie takiego materiału, i to drewnianego, głównie po to, żeby ochronić przed skutkami działań sejsmicznych.
0: Wracamy zatem na początek tej wystawy. Omówiłyśmy już ryżowar, mamy tutaj ten słynny sos sojowy, o którym też nieco dłużej porozmawiałyśmy, i te nudle. Co dalej? Jak należy się poruszać? Bo też mamy takie obiekty, no właśnie, mamy na przykład taboreciki dla dzieci.
4: Tak, mamy taboreciki dla dzieci. Tutaj mamy już kolejne kategorie. To jest część kategorii meble, jest elektronika, odzież i jeszcze dwie kolejne kategorie. No i po kolei różne z tych obiektów mają ze sobą jakąś historię. Tu w ogóle namawiam, żeby sobie zajrzeć, przyjrzeć się tym opisom i na przykład znaleźć jakiś swój ulubiony obiekt, bo jak najbardziej ta wystawa temu sprzyja. Patrzę sobie teraz na taki obiekt, który jest zupełnie nieśmiały, na taką drabinkę białą. Ja tutaj w toku przygotowań do pracy z tą wystawą zajrzałam też na stronę tego producenta i wiem, że on produkuje nawet większą ofertę różnego rodzaju drabinek, schodków tak zwanych, i bardzo mi się ten produkt spodobał. On jest naprawdę bardzo dobrze wykonany, bardzo ładny jest, ale to jest produkt taki właśnie bardzo japoński, ponieważ on jest bardzo wielofunkcyjny. Wszyscy, którzy mieszkają w bardzo małych mieszkaniach, wiedzą, że każda przestrzeń jest na wagę złota i raczej w każdym bardzo małym mieszkaniu, które jest w pełni urządzone, taka drabinka się znajduje, dlatego że zwykle, tak samo jak u mnie zresztą w domu również, zajmujemy przestrzeń po sam sufit, czyli drabinkę mamy, żeby się dobrać do swoich naszych własnych szafek. I ta drabinka jest, może też służyć jako siedzenie, albo jako nawet stolik taki na jakąś kawę, na komputer.
0: Nieopodal mamy też bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli mówimy o krzesłach i o meblach. Jeden z tych mebli ma nawet dziurę w środku.
4: Tak, to są meble z lat 60. Ten, który ma dziurę w środku, to jest też mniej więcej z tego okresu. I to jest taki czas, on jest w ogóle wykonany ze sklejki, to też jest ciekawe. To jest krzesło do siedzenia na macie tatami, czyli ono nie ma nóg, jest płaskie, ale ma oparcie, co pozwala na wygodniejsze siedzenie na tej macie tatami, bo to czasami bywa niewygodne. A dziura jest po to, żeby cały obiekt był lżejszy i też łatwy do przenoszenia, żeby się go dało jakoś łatwo złapać. No i tradycyjnie tam właśnie w tym miejscu znajduje się poduszka, żeby było wygodniej. Mamy tutaj świetnie zaprojektowany i wykonany nóż. To jest tradycyjny nóż szefa kuchni. Nie jest on w żaden sposób, jego kształt nie jest tutaj innowacyjny, nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że on jest dobrze wykonany. Japonia z tego słynie, ze świetnych noży. To są noże najwyższej jakości. To też wynika z tego, że tradycyjnie japońscy rzemieślnicy produkowali miecze. W momencie, w którym te miecze przestali powszechnie produkować, zaczęli się też wykorzystywać te same technologie do produkcji noży. Mamy dobrze zaprojektowane zaparzacze do kawy, butelkę, która służy do zaparzania herbaty na zimno, ale jednocześnie jest tak pomyślane, żeby mogła po prostu stanąć na stole jako jeden z elementów zastawy tej stołowej. Coś, co jest bardzo japońskie, czyli kuchenka gazowa, ale bez podpięcia do gazu. To jest taka kuchenka na taki nabój, dlatego że w Japonii gotuje się też często na stole. Na tym stole, na którym się je, czasami staje źródło ciepła i podgrzewa i tam proces gotowania następuje w trakcie posiłku. Tutaj mamy też przykład tradycyjnych technik. Mamy naczynia z laki. One się znalazły na tej wystawie dlatego, żeby gdzieś te naczynia również wprowadzić w kontekst designu, nie tylko tradycyjnego rzemiosła, więc to jest główne zadanie. Dalej technika jest dalej nadal tradycyjna, czyli mówimy tutaj o tym, że na takim rdzeniu, powiedzmy drewnianym, bardzo lekkim, pokrywa się go żywicą sumaka lakowego po wielokroć i to daje taki eleganckie wykończenie. Mamy przyurocze miseczki, które bardzo mi się też osobiście podobają. To są miseczki na ryż. Jeśli chodzi o ceramikę, w ogóle naczynia, to w Japonii są pewne kanony, pewne kształty, które zostały ustalone i one są raczej niezmienne. Ta miseczka wprowadza tutaj malutką innowację, mianowicie trochę zmienia kształt, tak żeby można było łatwiej z niej po prostu jeść. Producent też zwraca uwagę na wykończenie w różnych kolorach i tutaj sobie myślę, że z miseczką na ryż w takim kraju jak Japonia może być tak jak u nas z ulubionym kubkiem na kawę, że każdy ma swój ulubiony kolor. Mamy tutaj też taki mały, bardzo japoński obiekt, jak na przykład pałeczki, ale te pałeczki mają taki klips. I ten klips rzeczywiście bardzo ułatwia używanie tych pałeczek i też warto zwrócić uwagę, że ta firma akurat, która jest producentem tych konkretnych pałeczek, w ogóle zajmuje się tematem projektowania pałeczek dla osób, które mają jakąś, dla których jakby używanie tych pałeczek jest w jakiś sposób utrudnione. Albo się uczą, czyli mają na przykład pałeczki dla dzieci, albo z powodu chorób czy różnych zwyrodnień dłoni po prostu ciężej się im używa. Te, które tu mamy, akurat są takie ładne, eleganckie, drewniane i ten klips jest schowany, tak żeby to nie było taka oczywista pomoc medyczna, ale jednak ułatwia ich używanie.
0: Na tej wystawie zobaczymy łącznie 110 przedmiotów jakże ważnych dla Japończyków na przestrzeni lat, to co jest dla nich najważniejsze na co dzień w ich życiu. Ale tak, co Panią najbardziej zachwyciło? Co jest dla Pani takim number one?
4: Bardzo jest to trudne pytanie, nie potrafiłam wybrać jednego obiektu. Ja wybrałam ich kilka. Ale bardzo podobają mi się te takie, jedne z tych najprostszych takich rzeczy i też jakość ich wykonania. Więc ta drabinka, o której wspominałam, to jest tradycyjne krzesło, ale jest tak znakomicie wykonane, że zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie i bardzo dużą przyjemność sprawiła mi ta pierwsza część, kiedy mogłam rozkodować te wszystkie pierwsze obiekty i zapoznać się z historią projektowania japońskiego.
5: A tę wystawę możecie zobaczyć do 30 sierpnia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wracają juwenalia.

pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Melo Radia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Dzieci i młodzież mogą pomóc w walce z oszustwami. Potwierdzają to rezultaty kampanii Ustal z babcią hasło, która właśnie się zakończyła. Przez ostatni semestr uczniowie szkół podstawowych poznawali najczęściej stosowane przez przestępców metody działania oraz sposoby ochrony przed wyłudzeniami. Następnie zdobytą wiedzą dzielili się ze swoimi dziadkami i innymi starszymi członkami rodzin. Inicjatorem kampanii były władze województwa, które poprzez to przedsięwzięcie chciały nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo seniorów, ale także zachęcić do budowania międzypokoleniowych relacji.
0: Nasz Kraków.
1: Z jakim efektem zakończyliście Państwo tę akcję i jak ona przebiegała w szkołach?
2: Artur Pasek, Małopolski, wicekurator oświaty. Ponad 50 szkół, ponad 3000 osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Zawsze może być więcej i będziemy chcieli od 1 września jeszcze tą akcję rozszerzyć. Natomiast bardzo się cieszę, że szkoły to podchwyciły, że nauczyciele, ale także młodzi ludzie zrozumieli, że mają możliwość być sprawczy, że mogą coś dobrego zrobić dla swojej rodziny, bliższej czy dalszej, mogą poczuć się potrzebni, tak, i mogą pomóc w zapobieganiu przestępstwu. Więc jestem bardzo zadowolony także z tej wiedzy i kompetencji, jaką otrzymali sami uczniowie, bo oni jak zobaczyli, że są sprawczy, to być może w następnych akcjach społecznych będą bardziej odważni, żeby te przedsięwzięcia podejmować. Co do emerytów, to tworzymy już taką sieć, bo szkoły nie są przecież wyizolowane. Tam są seniorzy, często w centrach aktywności seniora, czy w jakichś innych klubach, i ci uczniowie są już gotowi do tego, żeby z tymi seniorami, nie tylko ze swoimi babciami, dziadkami, rozmawiać i rozsiewać tą swoją wiedzę, jaką otrzymali podczas zajęć, spotkań z policją, z nauczycielem. Wiedzą, że mają już tą siłę sprawczą do tego, żeby pomóc.
1: Jakie ćwiczenia, jakie warsztaty były podejmowane właśnie w celu szerzenia, przekazywania tej wiedzy?
2: Po pierwsze, z zakresu cyberzagrożeń, z tego, co jest przestępstwem, a co nie, z tego, jak rozpoznawać fake newsy, no i z tego, jak tworzyć hasła, po co te hasła mają być tworzone, że one muszą być zmieniane, że to nie może być cały czas we wszystkich miejscach to samo hasło. Mamy seniorów, którzy już weszli w kontakt internetowy z bankami, tam już są pieniądze i tym bardziej trzeba zadbać o to, żeby te pieniądze gdzieś tam nie zostały wykradzione. Więc myślę, że te zajęcia, które były także z policjantami, którzy bezpośrednio mogli pokazać, jaka to jest skala i że to nie jest tylko teoria, pokazały, myślę, młodym ludziom, że warto coś więcej zrobić dla swoich najbliższych.
3: Wnieśliśmy bardzo dużo informacji, jak zapobiegać sytuacjom typu sytuacjom cyberprzemocy i wykorzystywania seniorów finansowo poprzez takie rzeczy. Przekazaliśmy potrzebne informacje dziadkom, więc myślę, że zapobiegliśmy takiemu wydarzeniu w przyszłości.
1: No właśnie, czyli jaką konkretnie wiedzę przekazaliście swoim dziadkom, na jakim przykładzie bazowaliście, co robiliście konkretnie w szkole w tym celu?
3: Generalnie przekazaliśmy dziadkom informacje takie, żeby zakładali hasła z nami, ponieważ jeżeli jesteśmy teraz, mamy taką technologię, że sztuczna inteligencja może podszywać się pod głosy członków rodziny i babcia po prostu może nie wiedzieć i dać się wykorzystać finansowo w takiej sytuacji, więc ustaliliśmy z babciami hasło, które zostają w rodzinie i jeżeli ktoś dzwoniłby do babci w celu wyłudzenia pieniędzy, babcia powie: podaj hasło. No i nie jest już to takie łatwe.
1: Czyli jakie kryteria powinno spełniać to hasło?
4: Nie powinno być oczywiste, to na pewno. I to powinno być takie, które zna cała rodzina, ale nie ludzie z zewnątrz na przykład. Na tych zajęciach to też rozwiązywaliśmy krzyżówkę o cyberbezpieczeństwie i rozmawialiśmy właśnie na ten temat z nauczycielami, którzy realizowali z nami ten projekt.
5: Siostra Katarzyna Jakubiec, dyrektor szkoła nr 164 w Krakowie, prowadzona przez siostry nazaretanki.
1: Jak przebiegała akcja w Państwa szkole?
5: W naszej szkole temat ten jest w ogóle bardzo szeroko realizowany właściwie cały czas, więc włączenie się w tą kampanię było takie oczywiste. Otrzymaliśmy informację drogą mailową tutaj z kuratorium naszego krakowskiego i udział był taki oczywisty, ponieważ my bardzo mocno akcentujemy to bezpieczeństwo w szkole, zarówno w przestrzeni uczniowskiej, nauczycielskiej, też jeżeli chodzi o rodziców, więc dziadkowie to jest druga taka płaszczyzna, z którą współpracujemy na bieżąco, więc stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobry, a jednocześnie bardzo prosty pomysł, żeby właśnie w ten sposób to przekazać. Zazwyczaj babcia i dziadek od swoich wnuczków taką informację przyjmie z radością i jako coś bardzo oczywistego.
1: Ale konkretnie jak wykorzystywaliście Państwo lekcje wychowawcze w tym celu?
5: Przede wszystkim to odbywało się na zajęciach z informatyki, a także na zajęciach z koła informatycznego. Tam spora grupa uczniów w tym uczestniczy, więc panie rozpropagowały to oczywiście wśród wszystkich uczniów, natomiast już ta grupa taka wybrana, która się do tego projektu zgłosiła, realizowała to właśnie na tych zajęciach.
1: No ma to swoje uzasadnienie, bo faktycznie sztuczna inteligencja już się rozpanoszyła w naszym życiu.
5: Dokładnie tak jest i myślę, że uczniowie nawet z tych młodszych klas, bo akurat nasi uczniowie to jest klasa szósta, mają tego ogromną świadomość. Korzystają też z tych narzędzi zwyczajnie w czasie procesu edukacji, więc dobrze wiedzą, jakie są korzyści, ale jakie są zagrożenia, a seniorzy niekoniecznie jeszcze tą wiedzę posiadają.
6: Inspektor Maciej Kubiak, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie. 2025 rok to jest 450 osób oszukanych metodą na legendę, na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku, z czego 313 osób to stanowili seniorzy w wieku 65+. Równie niepokojąco i źle wyglądają statystyki strat, które generuje tego typu przestępczość. To jest ponad 14 milionów złotych, a niestety z udziałem seniorów to jest ponad 10 milionów straty za sam 2025 rok. Także mamy cały czas dużo pracy i stąd każda inicjatywa jest niezwykle dla nas ważna, cenna. Nie przechodzimy obojętnie obok żadnej inicjatywy, a sami również dużą część naszej profilaktyki poświęcamy bezpieczeństwu seniorom.
1: Akcja była co prawda skierowana tylko do uczniów klas szkół podstawowych, ale mamy też tutaj szanowną młodzież, więc jak oceniasz tego typu projekty i czy ty na przykład kiedyś w przeszłości rozmawiałaś ze swoimi dziadkami na ten temat?
7: Ja mam już tylko jedną babcię. Uważam, że takie projekty są bardzo potrzebne. Mojej babci ktoś kiedyś próbował wyłudzić pieniądze na wnuczka i mam wrażenie, że to jest też jeden z sposobów, o którym świadomość jest jakby najlepsza, że to jest sposób, o którym się najwięcej mówi. Zdarzyło się też babci zakupić odkurzacz, który był reklamowany jako urządzenie zdecydowanie bardziej cudowne niż było w rzeczywistości. Moja babcia jest jeszcze o tyle bezpieczna, że nie korzysta z internetu, nie umie wysyłać SMS-ów, więc jedyny sposób, na który można od niej coś wyłudzić, to jest właśnie połączenie telefoniczne.
1: Ale uważasz, że to naprawdę jest dobre, że nie ma kontaktu poprzez internet ze światem?
7: Uważam, że babcia bardzo dużo w życiu przeżyła, bardzo dużo w życiu przeszła i ona nie jest otwarta na nowe technologie, podchodzi do wszystkiego bardzo z dystansem, niekoniecznie chce się teraz podłączać do sieci. Ma swój telewizor, ma swój telefon, nic więcej do szczęścia nie potrzebuje. I szczerze mnie to też dość inspiruje, bo im dłużej przebywam w internecie, tym bardziej mam ochotę przestać przebywać w internecie. Zwłaszcza z uwagi na generatywną sztuczną inteligencję, która mnie otacza zewsząd i której jestem dużym przeciwnikiem ze względów etycznych i ekologicznych, ale tutaj troszkę odbiegam od tematu. Więc zdecydowanie są to akcje potrzebne, zwłaszcza dla seniorów, którzy więcej przebywają w internecie. Od mojej babci ktoś kiedyś próbował wyłudzić pieniądze na wnuczka, ale wtedy jeszcze nie podrobił głosu mojego kuzyna. Mój kuzyn był przed mutacją, przestępca był po mutacji, więc szczęśliwie babcia zauważyła i się rozłączyła.
1: A jak się zakończyła historia z odkurzaczem?
7: No jest odkurzacz. No i babcia nie używa odkurzacza, bo jest obrażona na odkurzacz i w sumie to nikt nie używa odkurzacza, bo babcia jest obrażona na odkurzacz, ale szczęśliwie nie była to skala kilkudziesięciu tysięcy, tylko może dwóch.
1: A ustalone jest hasło z babcią?
7: Jeszcze nie, ale wrócę do babci, ustalę na pewno.
1: W przypadku oszustw na seniorów w dużej mierze mówi się właśnie oszustwa tak zwane na legendę, na wnuczka. Czy ten modus operandi zmienia się na przestrzeni lat?
6: On się cały czas zmienia. Tak naprawdę policja musi cały czas nadążać za nowymi technikami i sprawstwa ze strony przestępców. Musimy cały czas być czujni, bo tak naprawdę ta legenda, o której pani redaktor mówi, cały czas żyje i się ewoluuje i za tym musimy po prostu nadążać.
1: Przekazy medialne to też okazja na edukację, zatem co powinno seniorów zaniepokoić, kiedy właśnie otrzymają taki telefon, jak powinni rozmawiać z takim oszustem, żeby go zdemaskować?
6: Najlepiej nie rozmawiać, a żeby go zdemaskować, ta inicjatywa, która została tutaj przedstawiona dzisiaj w trakcie tej konferencji, inicjatywa ze strony pani wojewody małopolskiej, jest niezwykle cenna, bo jest najłatwiejsza. Po prostu ustalić hasło, bezpieczne hasło, takie, które znają tylko członkowie rodziny. I to, można powiedzieć, zamyka drogę przestępcom do naszych skarbonek.
1: A skoro mowa o cyberbezpieczeństwie, to jakie zagrożenia czekają na naszych dziadków?
3: Takie jak tu była mowa właśnie, że wykorzystywanie finansowe.
1: Co może zrobić oszust?
3: Zadzwonić do osoby starszej, podszywać się pod osobę z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek i bardzo potrzebuje 20-50 zł i trzeba się po prostu nie dawać.
4: Ale to też może być oczywiście większa kwota i już wtedy są większe problemy. Właśnie też się mogą ci hakerzy podszywać pod bank, pod policję i prosić o numery konta i różne takie właśnie rzeczy.
1: A jak dziadkowie zareagowali na tą wiedzę, którą im przekazaliście?
3: Bardzo pozytywnie. Myślę, że też byli zaskoczeni, jaka jest technologia, że AI może się podszywać pod głosy członków rodziny. Myślę, że dziadkowie zrozumieli, o co chodzi i że nie dadzą sobie na przyszłość.
4: Jestem tego samego zdania.
3: Chcielibyśmy jeszcze przy okazji pozdrowić naszych nauczycieli. Dziękujemy bardzo.
1: Zmieniamy temat. Dla wielu z nas zapowiada się długi weekend, a ten czas nieodłącznie wiąże się ze zmianami w komunikacji miejskiej. Mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
0: Tym żyje Kraków.
8: Komunikacja będzie funkcjonować według świątecznych rozkładów jazdy, natomiast będą dwie zmiany tramwajowe, linia 50 oraz 52. Linie te będą kursować z częstotliwością co 20 minut przez cały dzień. I tutaj warto zaznaczyć, że każdy kurs linii numer 50 będzie kończył swoją pracę w Borku Fałęckim, czyli nie będzie tych kursów krótszych do Kurwanowa. Również w ten dzień takie linie jak 482 czy 511 będą zawieszone. Następnego dnia, czyli w piątek, komunikacja będzie funkcjonować według swobodnych rozkładów jazdy, natomiast tutaj będą również zmiany. Zmiany w przypadku linii tramwajowych, no to 11 będzie kursować z częstotliwością co 20 minut w godzinach od 5 do 20, 50 i 52 co 10 minut od około godziny 6. No i tutaj bardzo ważna jeszcze zmiana na plus dla pasażerów. To, że komunikacja miejska będzie funkcjonować według sobotnich rozkładów jazdy, między innymi na autobusach, nie oznacza, że wszystkie autobusy będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy, ponieważ mamy kilkanaście linii autobusowych, takich jak 104, 110, 133, 171, 180, które będą kursować według swoich poprzednich rozkładów jazdy. Więc tutaj warto przede wszystkim sprawdzić na naszej stronie internetowej, na przykład zttpkraków.pl. Kolejny dzień, czyli sobota, 6 czerwiec, komunikacja będzie funkcjonować według sobotnich rozkładów jazdy, natomiast w niedzielę, 7 czerwca, komunikacja będzie funkcjonować według tutaj rozkładów jazdy świątecznych.
1: Teraz przerwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: To opowieść o stracie i samotności. Historia George'a Falconera, profesora i homoseksualisty, który właśnie stracił swoją wielką miłość, trafiła na deski Teatru Ludowego. Spektakl Samotny mężczyzna, bo o nim mowa, powstał na motywach powieści Christophera Isherwooda i głośnej ekranizacji Toma Forda sprzed kilkunastu lat. Dodam tylko od siebie, że tak jak i w filmowej interpretacji, tak też na scenie ratuszowej mamy do czynienia z prawdziwą ucztą dla oczu.
0: Krakowska premiera.
9: Nie bardzo podoba mi się wizja, że do końca życia będę mu brała majtki i skarpetki.
10: Prawie ty brałaś? Gospodzia mam brała. Trzeba było nie brać, nie sprzedawać, wie?
9: A, ty rozpoczęli tam w internecie?
11: Wojtek Rodek, ja jestem reżyserem spektaklu Samotny Mężczyzna w Teatrze Ludowym w Krakowie.
1: To zapytam pana tak przewrotnie, co znaczy być samotnym w XXI wieku?
11: O, jesteś, to ma bardzo dużo znaczeń. Wydaje mi się, że byśmy musieli tutaj spędzić trochę czasu, żebym tak naprawdę odpowiedział na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest takie doświadczenie, które spotyka każdego z nas, niezależnie od tego, w jakich ustawieniach rodzinnych jesteśmy, jak przyjaciół mamy, jaki tryb życia prowadzimy. Myślę, że to jest takie doświadczenie, które w przebodźcowanym świecie wirtualnym też nas spotyka bardzo często, mimo że jesteśmy dzisiaj otoczeni bodźcami z każdej strony. I myślę, że to jest właśnie takie doświadczenie, które jest niezależne od czynników, bo momenty samotności, takiego poczucia samotności spotykają nas czasami w najmniej spodziewanych momentach.
12: Piotr Pilitowski, gram rolę George'a. Bohater Samotnego Mężczyzny po prostu, to jest tautologia, co powiem, jest samotnym człowiekiem. Pół roku wcześniej albo kilka miesięcy wcześniej stracił swojego partnera, który zginął w wypadku samochodowym. Został sam jak palec na świecie. Jedyne osoby bliskie, jakie ma, to przyjaciółka Charlie, z którą dzielą swoje smutki i troski, i sąsiadka, która po prostu jest osobą może nie tyle zaprzyjaźnioną, co znajomą, i studenci, ponieważ jest to profesor uniwersytetu, który wykłada, tutaj robimy takie zajęcia online, więc to są jedyne osoby, które on ma na świecie, ale tak naprawdę to jest też o tym, że taki człowiek, bez względu na to, czy jest sam, czy jest w towarzystwie innych ludzi, zawsze pozostaje samotny pod wpływem tego nieszczęścia, które przeżył, i pod wpływem swojej odmienności.
1: To przedstawienie powstało na podstawie książki nie najnowszej, bo to jest pozycja z lat 60. Oraz filmu, który też już ma nieco lat, ale jednak jest to temat ponadczasowy, temat samotności.
11: Ta książka jest z lat 60. Oczywiście w naszym spektaklu my przyglądamy się tej dzisiejszej raczej rzeczywistości. Przyglądamy się, jak co się zmieniło, a jakie rzeczy są w pewnym sensie uniwersalne i da się je, rezonują z nami też dzisiaj. No i też przyglądamy się właśnie temu, jak to doświadczenie osób nieheteronormatywnych się przez lata zmieniało. I jak te pokolenia też się zmieniają.
12: Tytuł książki, tytuł filmu, on wprawdzie miał tytuł The Single Man, czyli właściwie samotny w sensie, że żyjący sam. A u nas w naszym języku samotność ma jeszcze dodatkowe zabarwienie, i my tego zabarwienia poszukaliśmy również w innych postaciach tego spektaklu.
13: Katarzyna Tlauka, gram Charlie, przyjaciółkę George'a, głównego bohatera.
1: To proszę nam przybliżyć postać Charlie.
13: Kobieta dojrzała, ma syna, rozwiedziona, jest bizneswoman, dobrze sobie radzi finansowo, dobrze usytuowana, ale tak naprawdę, jak się okazuje, to nie są wszystkie warunki, które wystarczają do bycia szczęśliwym. No i się tak składa, że się przyjaźnimy od lat, spotykamy się i na dobre i na złe, czyli jesteśmy blisko, jak jest nam dobrze, ale też jak nam jest źle, albo może szczególnie wtedy. Pękamy przy sobie i pokazujemy swoją prawdziwą twarz, a z drugiej strony i tak żadne z nas nie dostaje tego, czego oczekuje do końca, no bo ludzie są tylko ludźmi.
1: Są tutaj te nawiązania do współczesności. Widzimy, jak główny bohater je obiad i skróluje telefon, czyli jesteśmy samotni, choć niby w nieustannym kontakcie z siecią.
11: Tak, myślę, że czasami mam wrażenie, że to tylko pogłębia naszą samotność. Staraliśmy się w taki dość naturalistyczny wręcz sposób w naszym spektaklu przyglądać się temu jednemu dniowi naszego bohatera i jakby obserwować, i myślę, że ten spektakl będzie miał bardzo specyficzną i dynamikę, taką potrzebę innego rodzaju uważności i uwagi od widza i widzek, która właśnie być może w dzisiejszym świecie jest już trudna, do uzyskania, bo jest właśnie przyzwyczajona do ciągłego bodźcowania, ciągłych przerywników i ciągle właśnie takich dopaminowych, dużych uderzeń, a wydaje mi się, że w dużej części naszego spektaklu pewna atmosfera, pewna dramaturgia jest zupełnie inaczej poprowadzona.
1: Zastanawiam się, bo jako, że oboje reprezentujemy młode pokolenie, czy pan zbierał jakieś informacje zwrotne, na przykład z grona znajomych, albo obserwował pan ich, żeby właśnie jak najwięcej tutaj wpleść tych wątków, co faktycznie teraz nas dotyka, co nas boli właśnie w tej powszechnej samotności. Bo tu też trzeba zaznaczyć, że nawet ludzie potrafią być samotni w związkach. To nie jest w końcu też nowe zjawisko.
11: Absolutnie tak. Ja oczywiście zawsze, kiedy zajmuję się różnymi tematami w teatrze, bardzo bacznie obserwuję rzeczywistość, przyglądam się, rozmawiam z moimi przyjaciółmi, znajomymi, zapraszam do projektu osoby, które też są w stanie mi pomóc jakoś o tych doświadczeniach opowiadać. Tutaj w spektaklu Marcin Mazurek jest właściwie przedstawicielem właśnie tego mojego pokolenia bardziej, czy pokolenia już nawet tak zwanego Gen Z. Ale też mi zależało, żeby mieć tutaj w tym projekcie Tomka Śpiewaka, autora adaptacji i dramaturga, który będzie opowiadał o tym, może jemu będzie bliżej tego doświadczenia tego głównego bohatera. Więc staram się tak jakby polifonicznie zawsze po prostu opowiadać o bohaterach i bohaterkach.
12: Moje przygotowania do roli to jest tradycyjna metoda dosyć, to znaczy najpierw dużo rozmów, czytanie tekstu, omawianie tego tekstu, tworzenie go na bieżąco, ponieważ ten tekst nie był gotowy, jak przyszliśmy. Tomek Śpiewak, wspaniały scenarzysta teatralny, dramaturg teatralny, ten tekst zaadaptował z książki, więc to były rozmowy i ogólnie można powiedzieć taki research, że po prostu obejrzałem kilka albo kilkanaście filmów o tej tematyce, przeczytałem ze dwie książki i przede wszystkim rozmawiałem z ludźmi podobnymi temu bohaterowi.
14: Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Pawelec, jestem scenografką, kostiumografką i reżyserką światła w tym spektaklu, Samotny mężczyzna w reżyserii Wojtka Rodaka.
1: Niestety przez to, że rozmawiamy dla radia, nie mogę Państwu bezpośrednio pokazać, jak prezentuje się ten spektakl, ale możemy co nieco powiedzieć, przybliżyć go, opisując chociażby scenografię i kostiumy aktorów, a jest o czym mówić, bo moje pierwsze skojarzenie to było to, że jest bardzo minimalistycznie, jest tak, powiedziałabym, nieco, czy nie wiem, czy na ile dobrze tak określam, skandynawsko i surowo.

0: wykorzystać pewną dozę mody, stylu, zresztą tak jak słusznie zostało zauważone, minimalizmu, czyli takiej nowoczesnej, wyższej klasy średniej albo klasy najwyższej. Mamy bardzo małą przestrzeń, jest to niewielka scena, więc było to oczywiście wyzwanie, scena, która ma już swoją własną architekturę, więc tą scenografią próbujemy też troszeczkę nawiązać do tych przestrzeni kamiennych, ale wydobyć z nich nowoczesną, właśnie minimalistyczną, skandynawską, modową przestrzeń.
1: W jednej ze scen, którą mieliśmy przyjemność zobaczyć, główny bohater grany przez pana Pilitowskiego ma na sobie taki piękny garnitur dwurzędowy w prążek i do tego takie skórzane mokasyny, oczywiście bez skarpetek.
0: Tak, to prawda. Kostiumy, które również przygotowałam do tego spektaklu, mają bardzo wybrany charakter, jeżeli mogę tak to nazwać. Tutaj każda z postaci jest inspirowana danym domem mody. W ten sposób też się odnosimy trochę do filmu Toma Forda. Państwo widzieli na próbie medialnej tylko dwa kostiumy, mamy ich troszeczkę więcej. No i tutaj duże inspiracje dla nas były właśnie pokazy mody, dom mody Gucci, Chanel, Saint Laurent, ale też nie będę ukrywać, że troszkę współczesny dom mody Toma Forda. Więc myślę, że dla miłośników mody ten spektakl może być bardzo ciekawy, żeby sobie poszukali pewnych nawiązań w kostiumach, które wszystkie szyliśmy, przygotowywaliśmy od zera, do zbierając tkaniny, próbki naszych aktorów, czerpiąc inspiracje z najwyższej mody światowej.
1: Jeśli mówimy o modzie, to myślę, że to jest temat, który zwykle bardziej interesuje panie, więc opowiedzmy o stroju naszej głównej bohaterki.
0: Charlie jest jedną z głównych bohaterek, ale faktycznie Charlie reprezentuje dom mody Saint Laurent, a właściwie inspiracje, bo nie robimy kopii oczywiście, nie na tym polegają kostiumy w teatrze. Jest to faktycznie kostium zbudowany na sylwetce Saint Laurent, bardzo przeskalowanej kobiety, z kobiety sukcesu, która załatwia 100 tysięcy prac, rzeczy dziennie. No i tutaj mamy dość mocne podkreślenie sylwetki, jedwabie, welury jedwabne, bardzo designerskie szpilki, torebki, szyte płaszcze skórzane, więc na pewno myślę, że dla miłośników mody może być to bardzo ciekawe zobaczyć, jak te kostiumy pracują z naszymi aktorami, ale też jak się deformują w trakcie spektaklu.
1: Myślę, że dla pani jako scenografki oraz kostiumografki tego spektaklu to była nie lada gratka przygotować właśnie tak piękne stroje.
0: To była przede wszystkim ogromna zabawa. Ogromna zabawa, ale też długi proces, bo tworząc ten świat z moim ukochanym reżyserem Wojtkiem, który ma duży wpływ na stronę wizualną spektakli, dla mnie to jest zawsze bardzo piękna, artystyczna przygoda z nim. Próbowaliśmy idealnie wycyzelować ten świat, więc właściwie sam proces szycia kostiumów już nie był długi. Ogrom czasu zajęło nam szukanie materiałów, próbek, dobieranie ich do scenografii, do foteli, tworzenie całego pełnego świata.
1: A jak aktorzy się zapatrywali właśnie na te różne eksperymenty modowe?
0: Aktorzy byli zachwyceni, ponieważ większość, tak jak mówiłam, elementów kostiumów była dopasowana bezpośrednio do nich i szyta dla nich. Więc tutaj właściwie wszystko, staraliśmy się oczywiście, żeby wszystko było co do centymetra, czyli idealnie skrojone spodnie, sfitowane marynarki, koszule, które się rozpinają dokładnie tak jak chcą. Myślę, że dla nas wszystkich to była ogromna zabawa tworzyć te kostiumy i kiedy obserwuję ich już w tym tygodniu generalnym na scenie, widzę, że jest to dla nich też ogromną zabawą granie z tymi kostiumami, co mnie oczywiście bardzo cieszy.
1: A jeśli chodzi o wnętrza, to czy mieliście Państwo jakieś inspiracje? Bo ja rzuciłam co prawda hasło, że to są skandynawskie klimaty, ale te krzesła, które chociażby mogliśmy widzieć, to taki typowy design lat 60. już nieco zapomniany, chociaż nie, wciąż doceniany. Za granicą, chociażby w Brukseli, to sprzedają się na pniu.
0: Tak, to prawda. Akurat są to wyjątkowe krzesła, na które dość długo polowałam do tego spektaklu, ponieważ są to krzesła w stylu bauhausowym, aczkolwiek są włoskiego projektu, więc bardzo jeżeli już mówimy o tych krzesłach oczywiście, są bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o formę bauhausową, ale mają włoski charakter, tego takie trochę szaleństwa. Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o wnętrza, to też w dużej mierze inspirowaliśmy się bardziej mogę nazwać współczesną architekturą wnętrz, która, powiedzmy sobie szczerze, nawiązuje dość mocno do Bauhausu, gdzie są metalowe linie, kamienne ściany, ciekawe welurowe cieniujące dywany. No i ponownie to była cała układanka dopasowywania do siebie fragmentów, żeby tworzyły jedną spójną całość. I właściwie też wszystkie elementy scenografii, oprócz oczywiście wspomnianych krzeseł, były wykonywane dla nas od zera, czyli stoły, kuchnie, kanapy. Cała scenografia została zbudowana przez budowę dekoracji. Dzięki temu mieliśmy pełną kontrolę nad materiałami i jakością wykonania.
2: To nie będzie łatwy spektakl. Myślę, że będzie spektakl, który będzie wymagał właśnie takiego właśnie poprowadzenia, oddania siebie tej historii, takiego skupieniu i uważności. I też wydaje mi się, że taki spektakl, który będzie dawał dużo przestrzeni na taką autorefleksję właśnie wobec swojego życia, że właśnie oglądając sytuację, oglądając zdarzenia, słuchając tych rozmów tutaj, które się wydarzają na scenie, więc będzie miał przestrzeń jeszcze w trakcie spektaklu po prostu pomyśleć o tym, jak on, jak wygląda to jego codzienność, to jego

0: poczucie właśnie być może samotności i też zobaczyć, bo to też jest bardzo ważne, chcę podkreślić, zobaczyć taką codzienność. Oczywiście to też nie można jej zgeneralizować, ale osób nieheteronormatywnych, zobaczyć, gdzie ona jest podobna, a gdzie ona się różni od tych doświadczeń osób heteronormatywnych.
1: Spektakl będzie grany na deskach sceny ratuszowej do końca sierpnia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. To opowieść o życiu samotnych matek i ich codziennych zmaganiach. Przedstawienie Larwy to najnowsza propozycja Teatru Łaźnia Nowa. Spektakl łączy różne formy artystyczne, bo teatr dramatyczny, choreografię, elementy postopery oraz muzykę elektroniczną. I tym samym zdecydowanie wykracza poza tradycyjne pojmowanie teatru. Ze względu na sceny erotyczne oraz elementy nagości, Larwy są przeznaczone wyłącznie dla widzów dorosłych.
3: Krakowska premiera.

0: Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu. W spektaklu poruszamy temat kobiet, które trafiają do domu samotnej matki w Milanówku o nazwie Kokon i w tym spektaklu ich ciężarem czy jakimś rodzajem takiego obciążenia jest zarówno społeczne myślenie o samotnych matkach i o tym, jakie one powinny być, ale też ciężary, które są związane z macierzyństwem.
1: Czy łatwo było zaadaptować prozę Agnieszki Szpil, bo to różnie z tym bywa?
2: Łatwo i niełatwo, więc wiadomo, odpowiedź nie jest oczywista. Natomiast bardzo pomocna była Agnieszka w procesie takim pisania, była bardzo wspierająca. Daria Sobik, autorka adaptacji i dramaturżka spektaklu. Chyba największym wyzwaniem było przenieść pewien taki radykalny, ale z drugiej strony bardzo czuły i delikatny język Agnieszki na formę dramatyczną. Mam nadzieję, że to się udało. I drugim wyzwaniem było chyba też umuzycznienie pewnych fragmentów, stworzenie piosenek w tej konwencji. Ale tak, myślę, że to była bardzo przyjemna praca.
1: No właśnie, bo muzyki jest sporo.
0: Tak, założenie było takie, żeby spektakl miał elementy interdyscyplinarne. Z jednej strony pracujemy oczywiście z tekstem dramatycznym Darii, który bazuje na opowiadaniu Agnieszki Szpili, ale też w spektaklu można zobaczyć bardzo dużo elementów ruchowych, też muzycznych, więc szukaliśmy też takiej formy, która wymyka się tradycyjnemu pojmowaniu teatru dramatycznego, coś na przecięciu spektaklu tanecznego, opery, teatru dramatycznego, więc dosyć dużo jest takich rzeczy, które były o naszym poszukiwaniu takiej formy interdyscyplinarnej, która będzie odpowiednia też do opowiedzenia tej historii.
1: To słyszeliśmy, że był na planie koordynator intymności, ale też do spraw kinku. To chyba pewna nowość.
0: Tak, mamy w teamie osobę, która zajmuje się kinkiem i postpornem i to jest osoba, która bardzo dużo praktyk ciekawych, kinkowych czy rozszerzających myślenie o seksualności wniosła do tego procesu. To było też bardzo dla nas, myślę, dla całego zespołu otwierające doświadczenie, ponieważ okazuje się, że seksualność nie musi być zawsze tak konwencjonalna i nie musi też być związana z czymś przekraczającym, a może być satysfakcjonująca, ciekawa, odkrywcza i eksperymentująca. Trochę tak, trochę myślę, że tak. Nie uciekałyśmy od tego, a w zasadzie się tym bawiłyśmy, szukałyśmy nowego spojrzenia na seksualność, ale myślę, że w takiej formie, która jest dosyć dostępna i zapraszająca, a nie oburzająca czy kontrowersyjna.

0: tam jest źle, aż tak źle nie jest.
1: Bywało gorzej.
0: No, dużo, dużo gorzej. Jest różnica pomiędzy tym, kiedy czuję się bezpiecznie, a tym, kiedy czuję się bezpieczeństwem unieruchomiona.
2: No, spektakl dotyczy grupy kobiet, które trafiają do domu samotnej matki i tam okazuje się, że muszą zmagać się z przepisami, które wprowadza konserwatywna osoba zarządzająca tą miejscowością. Jest to surrealistyczna sytuacja, inspirowana i przetwarzana przez Szpilę w swoim opowiadaniu. Jednak one muszą się po prostu zmagać z jednej strony z takim codziennym życiem matki w domu samotnej matki, a z drugiej też z takim właśnie społecznym naznaczaniem tych kobiet i ich prawem do seksualności, do wolności, do bycia zmęczoną, do bycia też niewystarczającą czasami. Też w tym spektaklu zależy nam na tym, żeby dowartościować takie głosy, które dotyczą tego, że matki mogą czegoś nie móc, albo mogą być zmęczone, albo mogą niedowozić i nie są w tym same.
3: Wizualne skojarzenie jakoś z Margaret Atwood trochę, nieprzypadkowe?
2: Myślę, że to nie była taka bezpośrednia inspiracja. Oczywiście no, mamy tutaj bohaterkę Marię Magdalenę, która jest powiedzmy taką postacią, która reprezentuje kokon, ale jest też postacią, która w naszym ujęciu nie jest taką cerberką instytucjonalną, która w pewien sposób dyscyplinuje larwy. Jest to postać, którą chcemy ująć w taki też ludzki i dosyć kontrowersyjny i wymykający się myśleniu o takiej instytucji sposób. Jest to ciekawa propozycja, wzmacniająca i obnażająca właśnie te momenty, w których czujemy bezsilność i nie wiemy, z kim możemy o tym porozmawiać. I być może paradoksalnie przez takie dosyć mocne też obrazy, które można zobaczyć w tym spektaklu, poczujemy się w jakiś sposób otulone i być może, mam nadzieję, taką też zrozumiane i właśnie niesamotne w tym doświadczeniu.

0: A na próbę medialną larwy wybrała się Paulina Nawrocka. Dziękuję. Zmieniamy temat. Computer Science for Embedded Systems, jubilerstwo czy Space Engineering to trzy z proponowanych nowych pięciu kierunków, na jakie można już aplikować na Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym roku uczelnia zwiększyła liczbę miejsc aż o 700, co przekłada się na większą szansę na dostanie się na wymarzone studia. Rekrutacja online już ruszyła, mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka uczelni.
1: Edukacja w Krakowie.
2: W tym roku w związku ze spodziewaną większą liczbą kandydatów przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc. W skali całej uczelni ta liczba zwiększyła się o około 10%, a w praktyce oznacza to, że mamy o około 700 miejsc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją. To jest całkiem dużo i tak naprawdę jakby myślimy, że te 700 miejsc więcej będzie też takim wyjściem naprzeciw tym wszystkim, którzy no, będą w tym roku mierzyć się po prostu z większą konkurencją. A w tym roku ta nasza bardzo już bogata oferta też poszerza się o 5 kolejnych nowych kierunków. To są kierunki związane no, z tymi obszarami, które są najprężniej rozwijane, więc są to oczywiście i Space Engineering, to są studia z obszaru kosmicznego. W zeszłym roku uruchomiliśmy Wydział Technologii Kosmicznych, tam wtedy były tylko studia na drugim stopniu. W tym roku jest już oferta dla maturzystów. Rusza także kierunek Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo. To z kolei bardzo ciekawy taki kierunek, bo łączący i nowe technologie, ale związane z projektowaniem, z designem, więc właściwie takie łączenie trochę kompetencji, które potem jakby tworzą przecież przepiękne na przykład spersonalizowane produkty na rynku i dostępne dla wszystkich. Kolejna nowość to Computer Science for Embedded Systems. To z kolei kierunek, który też z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji będzie kształcił studentów w obszarze informatyki, elektroniki czy technologii właśnie inteligentnych. Rusza także kierunek Geology of Natural Resources. To z kolei jest ukłon w stronę wszystkich tych, którzy interesują się pozyskiwaniem materiałów, surowców, ich przetwarzaniem. To szczególnie wydaje się interesujące w tej dobie no, zwiększonych potrzeb energetycznych całego świata. I wreszcie piąta nowość to edukacja matematyczna. To kierunek z myślą o przyszłych nauczycielach matematyki. Obserwujemy bardzo duży deficyt nauczycieli w tym obszarze w całej Polsce. No i wynika z tego, że ten kierunek też będzie cieszył się dużym zainteresowaniem właśnie z myślą o przyszłych nauczycielach królowej nauk.
3: W liczbach bezwzględnych jak to wygląda? Ile miejsc jest na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia?
2: Łączna liczba to 6061 miejsc. Uwzględniające już to zwiększenie, w zeszłym roku to było ponad 5000, w tym roku no to już jest ponad 6000 miejsc i rzeczywiście uwzględnia ta liczba już to zwiększenie związane z pewnie z większym naborem i większym zainteresowaniem kandydatów.
3: A progi te, które decydują o tym, czy się ktoś dostanie, czy nie, pozostają takie same, czy też czy one są ustalane na bieżąco, na podstawie na przykład średniej wyników matur, egzaminów?
2: Te progi punktowe, one są ustalane corocznie na podstawie wyników matur, więc tak naprawdę te progi my poznamy dopiero po tym, jak poznamy wyniki matur, natomiast co istotne, na tych najbardziej obleganych kierunkach, te progi co roku plasują się, no są po prostu bardzo wysokie, ponad 900 punktów trzeba mieć na tych najbardziej obleganych kierunkach. Od lat to są kierunki związane z branżą IT, ale w zeszłym roku na przykład też cyberbezpieczeństwo cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Tam mieliśmy ponad 10 osób na miejsce, więc niewykluczone, a nawet bym powiedziała, że bardzo prawdopodobne, że i w tym roku na tych najbardziej popularnych kierunkach te progi będą bardzo wysokie, bo ponad 900 punktów. Warto dodać, że na stronie rekrutacyjnej AGH istnieje taki kalkulator przeznaczony do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego. To nie jest narzędzie wiążące dla maturzystów, natomiast to jest pewien wskaźnik, który pokaże im, gdzie mogą ze swoim potencjalnym wynikiem się uplasować, więc warto z tej podpowiedzi skorzystać.
3: Ostatnie pytanie. Akademia Górniczo-Hutnicza zawsze chwaliła się tym, że tutaj każdy student znajdzie miejsce w akademiku. Teraz biorąc pod uwagę zwiększenie liczby studentów o 10%, czy nadal to pozostaje w mocy.
2: Pozostaje w mocy to, że mamy największe miasteczko studenckie w AGH. Ponad 7 tysięcy miejsc jest do dyspozycji studentów.
3: Czyli mieszczą się ta liczba nowych. Aha, no tak, tylko część jest zajęta.
2: Tak, tylko że nie wszyscy nowi nasi kandydaci, wszyscy pierwszoroczniacy korzystają z tej opcji zakwaterowania w miasteczku studenckim. Ona oczywiście pozostaje niezwykle atrakcyjna i wiele osób rzeczywiście chce z tego skorzystać, no bo to jest przecież i konkurencyjna cena, i warunki, i bliskość miejsca studiowania, i bardzo dobre wyposażenie. Natomiast rzeczywiście nie wszyscy, którzy przystępują do nas na studia, korzystają z tej oferty. Większość pewnie będzie chciała, no i rzeczywiście to jest troszkę obwarowane, bo to związane jest na przykład z tym, czy ktoś wcześniej studiował w AGH, jak daleko ma do swojego miejsca zamieszkania, więc kilka tych kryteriów z pewnością trzeba będzie spełnić, żeby móc zamieszkać w miasteczku studenckim.
3: Czy możemy powiedzieć, zapraszamy do AGH, jak się dostaniesz i będziesz chciał dostać akademik i spełnisz wymagania, to dostaniesz miejsce? Czy raczej już w tym roku nie?
2: Takiej gwarancji nie złożę, natomiast ona nie jest podyktowana tym, że mamy więcej kandydatów, tylko proszę pamiętać, że w miasteczku studenckim mieszkają też studenci lat wyższych i to nie jest tylko przestrzeń przeznaczona dla pierwszoroczniaków, ale dla także studentów lat wyższych, a także studiów doktoranckich czy na przykład naszych pracowników.
0: A o szczegóły dopytywał Przemek Taranek. Teraz przerwa.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: Przy mikrofonie wciąż bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam. Teraz czas na temat, w ramach którego dowiemy się coś więcej, jak można zadbać w mieście o nasz well-being. Wkrótce będzie okazja, aby zadbać o zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie i to właśnie w centrum Krakowa. Park przy Fabrycznej po raz kolejny zmienia się na czas wakacji przestrzeń spotkań i aktywności dla mieszkańców. Do końca sierpnia możecie skorzystać z bezpłatnych zajęć sportowych, w tym m.in. z jogi i pilatesu. W programie letnich atrakcji nie brakuje też różnego rodzaju animacji dla najmłodszych. To jednak nie koniec, bo treningi będą też organizowane w parkach Jordana, Reduta i Petnarskiego. Według organizatora tych atrakcji, czyli Zarządu Zieleni Miejskiej, każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Czas wolny w Krakowie.
0: Wakacje już za rogiem, lato w mieście już powoli czuć. Zresztą obserwuje się coraz więcej krakowian na Kopcu Kraka czy na Zakrzówku, ale te letnie dni można też spędzić aktywnie. I Państwo chcą to kolejny rok z rzędu udowodnić w parku przy Fabrycznej. Jakie atrakcje Państwo przygotowaliście na ten nadchodzący sezon?
4: Rzeczywiście park przy Fabrycznej to takie miejsce, w którym te letnie animacje, myślę, wpisały się już tak na stałe. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zawdzięczamy to budżetowi obywatelskiemu, czyli inicjatywie mieszkańców, którzy najpierw zabiegali o to, żeby tam powstał park zamiast parkingu, a później stwierdzili, że to, co jest też bardzo istotne, to zaanimowanie tej przestrzeni, bo chcemy, żeby ta zieleń nam służyła i żebyśmy mogli miło w niej spędzać czas. I już właśnie kolejny rok z rzędu park przy Fabrycznej zaprasza mieszkańców do różnego rodzaju aktywności. Przez całe lato działa tam taka letnia strefa i można ten czas spędzić nieco bardziej aktywnie, ale można też korzystać z tej przestrzeni, odpoczywając, różnego rodzaju zajęć, warsztatów, pikników. Tego będzie naprawdę bardzo taka szeroka propozycja. Takie aktywności bardziej sportowe to od czerwca do końca sierpnia w każdy poniedziałek o 19 zapraszamy na jogę. Czyli takie zajęcia wzmacniające ciało, poprawiające elastyczność, też pomagające się wyciszyć. Więc myślę, że to, czego bardzo potrzebujemy. Wtorki o godzinie 10 to Fabryka Zdrowia dla Seniora. Zajęcia dedykowane właśnie seniorom, którzy chcą zadbać o zdrowie, o sprawność, o dobre samopoczucie w takiej przyjaznej atmosferze na świeżym powietrzu. W czwartki o 18 zajęcia z cyklu Zdrowy Kręgosłup, czyli też takie zajęcia łączące pilates, trening wzmacniający, właśnie z takimi ćwiczeniami pomagającym nam w tym, żeby utrzymać sprawność i zadbać właśnie o nasz kręgosłup. Natomiast to nie wszystko, co jest zaoferowane w parku przy Fabrycznej, bo będziemy się też spotykać na różnego rodzaju wydarzeniach. 9 czerwca Teatrzyk Kukiełkowy dla dzieci. W czerwcu również koncert zespołu Czereśnie, który cieszył się ogromnym powodzeniem. Będzie też piknik na początek wakacji, czyli zaraz po zakończeniu roku szkolnego w piątek zapraszamy na piknik taki w klimatach Nocy Świętojańskiej. Będą warsztaty z rękodzieła, wyplatanie wianków, tworzenie ludowych korali, animacje dla dzieci, a na koniec o godzinie 21 będzie Teatr Ognia Inferis z takim pokazem właśnie Nocy Słowiańskiej. W parku przy Fabrycznej będzie też kino pod chmurką, więc myślę, że każdy może wybrać coś dla siebie. Jest to taka strefa, gdzie są też leżaki, gry planszowe, kocyki, więc przy pięknej pogodzie można po prostu korzystać z tej przestrzeni na różny sposób. I strefa utworzona właśnie z budżetu obywatelskiego już w tamtym roku pokazała, że jest tam naprawdę taka silna społeczność, która chce się zintegrować, która chce ten czas spędzać właśnie podczas takich aktywności. No bo po cóż mamy tą zieleń? Po to właśnie, żeby z niej korzystać, żeby spędzać w niej miło czas i myślę, że takie inicjatywy są bardzo cenne i pokazują, że no jednak potrzebujemy się spotykać, potrzebujemy spędzać ten czas czasem bardziej aktywnie, czasem spokojnie, natomiast tak, żeby on był w jakiś sposób ciekawie zaanimowany.
5: Tym bardziej, że wydaje mi się, że każdy z nas szuka tego zielonego zakątka, tego swojego gaiku, gdzie mógłby właśnie te baterie na nowo naładować. Ale które z tych aktywności, o których Pani wspomniała, cieszą się największym zainteresowaniem? Bo rozumiem, że też jakieś wnioski wyciągacie z lat poprzednich, chociażby jogę właśnie pamiętam z zeszłego roku.
4: Ćwiczenia na pewno, ale też myślę, że różnego rodzaju takie warsztaty kreatywne, czy dla dzieciaków, łączące trochę przyjemności i edukacji i różnego rodzaju takie wydarzenia piknikowe, czyli takie wydarzenie prawie całodzienne, w trakcie którego można skorzystać z różnego rodzaju zajęć. To myślę, że jest taki top w tych wydarzeń, bo nawet jak ktoś nie ma konkretnego pomysłu i sprecyzowanego planu na dany dzień, to wystarczy, że na taki piknik przyjdzie i zawsze znajdzie coś dla siebie. Więc tutaj myślę, że tego rodzaju aktywności są właśnie tym, co mieszkańców zachęca, żeby odwiedzić daną lokalizację. My też niezmiennie każdego roku zachęcamy do ćwiczeń w parkach i oczywiście w tym roku no, nie mogło być inaczej. Prowadzimy zajęcia w 3 krakowskich parkach. Już zaczęły się one w pierwszych dniach czerwca. Zapraszamy do Parku Jordana na jogę w każdy wtorek o 17.30. Zapraszamy na pilates do Parku Bednarskiego w czwartki o 17.30. Zapraszamy też do Parku Reduta. Wszystkie informacje na temat ćwiczeń, terminów można znaleźć na naszej stronie Zarządu Zieleni Miejskiej. Także zachęcamy do tego, żeby z tych zajęć skorzystać. One są bezpłatne, nie obowiązują na nie zapisy. Natomiast no, praktyka zeszłoroczna pokazuje, że cieszą się ogromną popularnością i czasami na pilatesie czy na jodze było kilkadziesiąt osób. Wspaniałe prowadzenie z profesjonalnymi instruktorami, więc myślę, że można skorzystać z takiej aktywności pod chmurką, jeżeli tylko pogoda pozwoli, to właśnie pod okiem profesjonalisty, a nie w dusznej siłowni skorzystać z ćwiczeń, które oferujemy.
5: Zapisy nie obowiązują, tak jak Pani wspomniała, ale czy trzeba coś ze sobą przynieść, na przykład matę?
4: Tak, mata zawsze się przyda, żeby rzeczywiście położyć się na macie. Joga czy pilates to są takie ćwiczenia dość wymagające, ale spokojne, więc rzeczywiście mata jak najbardziej wskazana, wygodne ciuchy, wygodne obuwie, no i też przede wszystkim woda. Warto mieć w jakimś bidonie wodę ze sobą, czy to z powodu słońca, czy z aktywności, której będziemy zażywać. Jak najbardziej do tego zachęcamy.
5: Nie bez powodu pytam właśnie o te własne rzeczy, ponieważ wspomniała Pani, że w parku przy Fabrycznej można skorzystać z leżaków, kocy, ze sprzętu sportowego. No i właśnie jak ten pomysł sprawdza się w praktyce? Czy krakowianie dbają o dobro wspólne?
4: Myślę, że takie okazje i takiego rodzaju aktywności wzmacniają to nasze poczucie takiego wspólnego dobra, bo no, mieszkańcy mają świadomość, że do tej strefy przychodzą przez całe wakacje. Czyli ewentualnie coś, co mogłoby ulec zniszczeniu albo mogłoby się oddalić z tego miejsca, no nie posłuży nam, jak przyjdziemy następnym razem. Więc myślę, że takie zaufanie i właśnie tego rodzaju spędzanie wspólne czasu buduje to nasze poczucie takiego dobra wspólnego, takiej integracji i tego, że jak coś jest robione nie tylko dla nas, ma służyć większej grupie, to warto o to wspólnie zadbać. Oczywiście no tutaj przesadziłabym, jakbym powiedziała, że sytuacja jest idealna. Natomiast jeśli chodzi o to dobro wspólne, natomiast myślę, że to są takie akty wandalizmu wynikające z zupełnie innych pobudek. Osoby, które szanują zieleń, które lubią spędzać w niej czas, no tutaj nie mają takich problemów, nie mają takich pokus. Tu raczej mówimy o takich celowych jakichś wybrykach gdzieś o różnej porze dnia w różnych przestrzeniach zieleni, gdzie no, zdarzają się takie sytuacje, czy to kradzieże, czy akty wandalizmu, nie wiem, niszczenia drzew. No niedopuszczalne z punktu widzenia kogoś, komu na zieleni nie zależy. Natomiast mam wrażenie, że jest ich mniej i bardzo chcemy, żeby to nasze miasto, przestrzeń, w której przebywamy, była ładna, zadbana, żeby nam wszystkim służyła, więc myślę, że dojdziemy do momentu, w którym to naprawdę będzie tylko incydentalne.
5: I czy obserwujecie Państwo właśnie, czy tego typu aktywności, jak na przykład w Parku Przyfabrycznej, który jest w końcu nieopodal tutaj różnego rodzaju budynków biurowych, przekładają się właśnie na budowanie takiej lokalnej społeczności?
4: Tak, jak najbardziej. Myślę, że taki jest cel, bo rzeczywiście nawet w Parku Przyfabrycznej, czy w ubiegłych latach w Parku Tetmajera na Bronowicach, gdzie też były organizowane tego rodzaju budżety, takich wydarzeń nawet nie musieliśmy specjalnie ogłaszać. Po prostu lokalna społeczność wiedziała, że to się odbywa, to było w ich najbliższej przestrzeni i naprawdę tłumnie przychodziła na te wydarzenia. Więc myślę, że też ilość osób, która z nich korzysta, pokazuje, że warto, że trzeba i to jest coś, czego nam w dzisiejszych czasach trochę brakuje, bo czasami nawet w tych dużych blokach, kamienicach mamy sąsiadów, nie zawsze ich znamy. A jednak to buduje takie poczucie własnej tożsamości, też bezpieczeństwa. Ale myślę, że człowiek jest taką istotą socjalną i wszystko, co sprzyja naszej integracji, zacieśnianiu więzi, budowaniu takich społecznych relacji sąsiedzkich jest bardzo ważne, bo przecież myślę, że nawet nie dla jednego rodzica miła sąsiadka to na przykład przy opiece nad dzieckiem, zerknięciu gdzieś w parku, w piaskownicy, no to jest samo dobro i o to powinniśmy dbać, więc myślę, że też bardzo ważne jest, żeby tak konstruować tą ofertę, żeby znalazło się w niej coś dla różnych grup wiekowych, bo myślę, że to też nie sztuka stworzyć zajęcia dla młodszych, stworzyć zajęcia dla starszych albo dla jednej grupy. Jeżeli wszystkich łączymy, to myślę, że to jest coś, co najbardziej takiej integracji służy. Podobnie rzecz się dzieje chociażby w naszym Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza, gdzie mamy również warsztaty dla dorosłych albo warsztaty, które są dedykowane dziadkom i wnukom. Bo niekoniecznie musi być to wyjście z rodzicami. Relacje w rodzinie jakby możemy wzmacniać na różne sposoby, więc myślę, że takie konstruowanie tej oferty, żeby zachęcić do wspólnego spędzania czasu różne grupy wiekowe, różne grupy społeczne jest bardzo ważne.
5: Tym bardziej, że dziadkowie chociażby są bardziej wyrozumiali, czasami bardziej zaangażowani niż sami rodzice. Ale właśnie mówiąc cały czas o tych aktywnościach letnich, to w końcu mieszkańcy szukają ochłody w wakacje, prawda? Jest ciepło, no i w związku z tym Państwo uruchamiacie różnego rodzaju fontanny w mieście, czy właśnie wodne place zabaw. I jedno z nich, chyba najbardziej popularne, już jest włączone.
4: Tak, 1 czerwca już tak tradycyjnie w Dzień Dziecka uruchomiliśmy wodny plac zabaw w Parku Jordana. Będzie działał on do 16 września. Zapraszamy wszystkie dzieciaki 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 20. Zapraszamy, żeby korzystać z tej przestrzeni. To jest miejsce, które cieszy się ogromną popularnością. Na miejscu są przebieralnie, są miejsca, żeby można było usiąść. Tutaj mówię bardziej o rodzicach, bo dzieciaki, no, jak widzą wodę, to raczej chcą z niej korzystać. Więc no, myślę, że Park Jordana to jest takie miejsce, którego nie trzeba przedstawiać. Także jest już czynne. Zapraszamy do tego, żeby skorzystać z tej przestrzeni. Natomiast 18 czerwca startuje kąpielisko w Parku Bagry Wielkie i tam również wejście jest bezpłatne. Nad Państwa bezpieczeństwem będzie czuwać wykwalifikowana kadra ratownicza. Kąpielisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli od 10 do 18. Także zapraszamy serdecznie.
5: A czym jeszcze Państwo planują zaskoczyć krakowian w te wakacje?
4: Na pewno będziemy spotykać się też z krakowianami na kinie pod chmurką. Kino na trawie to też taki projekt, który każdego roku staramy się w jakiś sposób i w różnych przestrzeniach zaoferować mieszkańcom, bo to też jest takie, myślę, że bardzo sympatyczne spędzenie wieczoru. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, gdzie niebawem opublikujemy informacje dotyczące terminów, filmów, lokalizacji. Natomiast tych kin będzie trochę, bo i partnerów do tego kina mamy wspaniałych. To jest chociażby Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Tu również też kina są finansowane ze środków dzielnicowych, więc na pewno w kilku krakowskich dzielnicach takie kina będą zorganizowane, ale też będzie realizowany budżet obywatelski, w ramach którego w sierpniu będziemy zapraszać na kino pod chmurką do Parku Krakowskiego. Także w tym temacie również bardzo dużo się będzie działo. Na pewno będą różnorodne filmy, różnorodna oferta. Myślę, że na jakieś wieczory będzie można wybrać coś i dla młodszych, i dla starszych, i z różnych takich kategorii, że tak powiem, jeśli chodzi o gatunki filmowe.
5: A kiedy w takim razie chcieliby Państwo rozpocząć ten cykl filmowy?
4: Pierwsze kino tak naprawdę będzie już w Parku przy Fabrycznej 17 czerwca, także myślę, że na to pierwsze już można mieszkańców zaprosić, a niebawem kolejne lokalizacje i kolejne terminy.
0: A ja podkreślę raz jeszcze, zarówno kino plenerowe, jak i pozostałe atrakcje, w tym wspomniane zajęcia sportowe, są bezpłatne i nie obowiązują na nie zapisy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie oraz w mediach społecznościowych Zarządu Zieleni Miejskiej.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Wracają juwenalia pod

0: pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo. Melo Radio.
1: Krople spływają na brugę, się na nudach.